Gdyby nie to, że wiem, że Ronnie James Dio odszedł już dosyć dawno temu, a gitarę Tonego Iommiego, myślę, każdy rozpozna, to myślałbym, że to jakiś odkopany dawny utwór. A to Jørn Lande, norweski wokalista, m.in. z grupy Masterplan, śpiewa w tym najnowszym singlu Tonego Iommiego. Będzie, jak się Państwo domyślacie, płyta, chociaż dziś nie będzie tylko i wyłącznie o singlach zwiastujących nowe albumy, tak jak mieliśmy to wczoraj. Będą po prostu nowe single też, ale związane niektóre z płytami. Nie będę się tego po prostu wiernie trzymał. Ozziego też już oczywiście nie ma, ale Tony Iommi został. No i myślę, że ma w kim wybierać, a ludzi, którzy chętnie z nim zaśpiewają i doskonale czują jego muzykę, ba, wychowali się na tworzonej przez jego muzykę kompozycję, nie brakuje, no to możemy być spokojni, że powstanie najpewniej absolutnie wybitne dzieło. Ale następna artystka to już nie metal. Zresztą tego metalu dziś będzie nieco mniej. Kolejną artystką jest Natalia Grosiak, która, oj, powiem tak, będzie naprawdę ciekawie. Obserwuję też teledyski. Teledyski troszeczkę zrobione na modłę tego, co zrobił Ralf Kamiński. Cały czas obserwujemy tylko i wyłącznie Natalię Grosiak. Myślę, że to będzie bardzo osobisty album. Teksty utworów, które już się ukazały, singli na to wskazują, i przede wszystkim tytuł. Tytuł płyty Tamtej dziewczyny już nie ma. Oficjalna premiera jest zaplanowana na 9 października. No i mamy tam Czule mówię, zimno, ciepło. Jest jeden utwór, który Czule mówię, który chętnie bym zaprezentował, ale nie zaprezentuję, dlatego że w tej kompozycji niestety pada głównie jedno słowo, które trzeba byłoby usunąć, wypikać, a ja tego nie robię. Uważam, że ono jest tam akurat bardzo zasadne, no ale nie nadaje się na antenę z tego powodu, a usuwanie go zniszczyłoby piosenkę. Jak rzadko bronię jakichkolwiek dosadnych słów, czy bardziej wulgarnych, zwłaszcza w sferze publicznej, tak w przypadku tej piosenki, no i płyty skierowanej i tak dla dorosłych przecież, bo ona śpiewa o bardzo dojrzałych, dorosłych doświadczeniach. Tego dzieciaki nie powinny słuchać i pewnie by nie zrozumiały. No to uważam, że to słowo tutaj pasuje. No ale nie usłyszymy go. Usłyszymy za to dwa inne single, równie przejmujące. Zimno, ciepło i Gdyby ktoś pytał.

co najbardziej mnie zachwyca w utworach nowych Natalii Grosiak, to zestawienie bardzo przejmujących, osobistych, takich psychologicznych tekstów z bardzo zwiewną momentami muzyką. Bardzo mi się podoba wykorzystanie czasami jakichś chórków, dodatkowych instrumentów. Jest lukier teoretycznie w wielu miejscach. Ten lukier zderzony z bardzo poważnymi tekstami moim zdaniem robi genialną robotę i bardzo dobrze działa. Jeszcze bardziej uderza nas i trafia. Tak myślę, przynajmniej do umysłów, a pewnie też do serc. Kolejnym zespołem ważnym dla mnie jest grupa Kminek. Kminek ma 10-lecie działalności. Normalnie zazwyczaj na jubileusze są jakieś składanki. Kminek sobie wymyślił koncertowy projekt Kminek na rynek, ale wydaje nowe single. Oficjalnie płyty nie planują, ale nowe single się rzeczywiście ukazują grupy Kminek. Tutaj między innymi Na Zachodzie to jest najnowszy singiel i tego singla najnowszego posłuchamy. On ma teraz absolutnie premierę, bodajże wczoraj była oficjalna premiera, więc bardzo, bardzo świeży. No i nie mógłbym sobie darować, gdyby nie dorzucić do tego jeszcze, skoro jest ten jubileusz 10-lecia utworu Noc. Więc dwa razy Kminek przed wami.

pewnym momencie nawet tak lekko republiką mi zapachniało. Kminek, słuchaliście utworów Na Zachodzie i Noc, a za chwilę będzie nowy singiel Sanach i nowy singiel Nelly. Sanach wprawdzie już ma spory dorobek, ale nowym, i powiem tak, dlaczego cieszy mnie nowy singiel Cichosza, bo zrywa z tą poezją śpiewaną. Oczywiście to nie była poezja śpiewana sensu stricte, taką jak to kojarzymy, ale zrobiło się bardzo głośno. Sana śpiewała, zaprosiła wielu uznanych, fantastycznych piosenkarzy i piosenkarek do duetów, no i wiele osób zachwyciło się tym, że sięgnęła po teksty poetyckie. Tak, uważam, że to jest bardzo dobra robota, którą zrobiła. Poza oczywiście sferą muzyczną, że piosenki ładne, czy to możemy zostawić. Sam fakt sięgnięcia po wybitną polską poezję był bardzo cenny, bo wiele, zwłaszcza młodych osób, nareszcie mogło usłyszeć, co to znaczy dobry literacki tekst. No ale wróciła z piosenką Cichosza. W pierwszym momencie myślałem, że to może będzie cover Grzegorza Turnała. Nie, to autorski utwór. No i tutaj przyznaję, jest bardziej pod nóżkę. Z oczywiście odrobiną humoru, przymrużenia oka, zwłaszcza w teledysku to widać. I ja przyznaję, że ja taką Sanach, szczerze mówiąc, bardziej lubię niż tą z poezją przy fortepianie. A do tego jeszcze grona dołożę Nelę. Nela o księżycu napisała piosenkę. Dużo osób mówi, że mnóstwo młodych dziewcząt w tej chwili próbuje kopiować Sanach. Nie wszystkie. I Nela jest tego dowodem. Poznaliśmy ją jako genialne dziecko już 8 lat temu. Teraz ma lat 19. Jako dziesięciolatka zaśpiewała Meluzynę tak, że naprawdę zrobiło to wielkie, wielkie wrażenie. Ale pisze sama, tworzy sama, więc jest artystką dla mnie kompletną. A w wieku 19 lat to naprawdę nie jest taka oczywista sprawa. A więc przed wami Sanach Cichosza i Nela, nowy singiel O Księżycu.

elektroniki dzisiaj też jeszcze będzie. Zostawiłem elektronikę premierową na zakończenie audycji. Zanim do niej dojdziemy, to jeszcze kilka nowych singli. Norbi i Wika. Ich mogliście, jeżeli jesteście z Opola, z Opolszczyzny i braliście udział w tych darmowych koncertach młodej sceny NCPP. Oni tutaj wystąpili. Byłem na tym koncercie i naprawdę było bardzo energetycznie. Nowy singiel dzisiaj na My. A do tego jeszcze dołożę Państwu nowy singiel grupy Pełnia. Poprzednia piosenka kilka tygodni temu była nawet w propozycjach Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, a nowa ma tytuł Sentimental. Na listę nie trafi, ale pomyślałem, bo Pełnia naprawdę jest bardzo intrygującym zespołem. Przyglądam się im od kilku miesięcy, no i czekam też na dużą płytę. Podobnie jak czekam i myślę, że wiele osób będzie czekało na nową płytę Karoliny Lizer, bo dawno nic nie było. Tutaj nowy singiel wspólnie z Miko Blaszczello, pieśń o lataniu. Karolina Lizer słynie z tego, że lubi elementy ludowe. Ta ludowość u niej zawsze gdzieś pobrzmiewa i tutaj będzie obecna, ale moim zdaniem z takim ciekawym dodatkiem. Nie wiem, na ile wpłynął na to Miko Blaszczello, który razem z nią ten utwór wykona, ale jest to bardzo, bardzo nowoczesny folk. Posłuchajcie.

przyznaję, że w pierwszym słuchaniu ten beat taki, no prawie że disco polowy, myślę, że nikt się tutaj nie obrazi, bo bardzo taneczny, w przypadku pieśni o lataniu Karoliny Lizer i Mimico Blaszczello, zdumiał mnie, no ale przecież to jest muzyka do tańca. No, ja widzę już od razu no, po prostu taką fajną zabawę. Niekoniecznie musi być ludowa i wiejska, bo może to brzmieć, że wiejska zabawa. Wiejskie zabawy są super, bo najczęściej grają tam prawdziwe zespoły. Ale ten element disco polowy sprawił, bo czasami ktoś się zastanawia i pyta mnie, czy ja to tylko takiej bardzo poważnej muzyki, albo rockowej, metalowej, a innych rzeczy nie. Przecież trzeba przy czymś potańczyć i się pobawić. No to są tacy artyści, których bardzo lubię, którzy najczęściej mnie bawią, których słuchanie sprawia, że lubię sobie potańczyć. I tutaj mogą Państwo jednego na pewno kojarzyć. To jest pan Savian. Pan Savian dla mnie absolutnie robi fantastyczną robotę. Lubię to jego wcielenie, te duety z Julką Kamińską, chociaż ostatnio jak zaczęli częściej nagrywać, no to ten już czwarty, piąty utwór już przestał robić tak wielkie wrażenie. Natomiast solo cały czas jest fenomenalny. Szlachetne intencje są tego dowodem. A drugim artystą jest Sławomir. Tutaj jeszcze gościnnie z Sienickim. Uno Momento. Ktoś powie, że no po prostu disco polo z gitarą. Tak, ale i w przypadku pana Saviana i Sławomira wyraźnie słychać, co to znaczy dobra produkcja i że ktoś tam jednak potrafi grać na instrumentach. Bo bardzo wiele piosenek dzisiaj powstaje taką chałupniczą metodą, też dostaje sporo takich mailowo. Trudno później jakby to też pokazać, uzasadnić, dlaczego to nie jest dobrze zrobione. Plany poszczególnych instrumentów, brzmienie, prawda? To jest naprawdę mnóstwo rzeczy w ten skład wchodzi, żeby piosenka zabrzmiała fantastycznie. A ci artyści robią to naprawdę bardzo dobrze, na mistrzowskim poziomie i celowo mówię tutaj artyści. Czy teksty są zabawne? Tak, one dla mnie są zabawne. Może to nie jest topka humoru, ale jak popatrzę na niektóre kabarety, które ostatnio występują, to częściej śmieję się przy piosenkach Uno Momento czy Szlachetne Intencje niż na kabaretach. Przed wami Sławomir i pan

Mam nadzieję, że państwo potańczyliście, że poderwałem was z foteli, jeżeli oczywiście siedzieliście i słuchaliście w fotelach albo na krzesłach, bo być może gdzieś wędrujecie z radiem na uszach Opole. Obiecałem elektronikę na zakończenie i będzie. Niedawno był w Opolu koncert. O, sensacyjnie było. Dużo o tym było także na naszej antenie. Padre Guillerme. No akurat to nie jest jakby mój ulubiony typ elektroniki i tego typu DJ-ka, aczkolwiek muzykę elektroniczną lubię. Lubię taką, która poszukuje, która wychodzi poza schematy i takie są na pewno kompozycje grupy Alphabet i Saturn. Nagrali nowy single, Alphabet też będzie miał nową płytę. Te płyty pojawią się najprawdopodobniej w jednej z audycji Nowe.pl, więc dziś po jednym nowym utworze Alphabetu będzie to Sigma, a Saturna Jaxa. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Więcej kultury.
1: Dzisiaj o tygodniu kina niemieckiego w Opolu w audycji Więcej kultury. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. O wielu filmach, które będzie można przez najbliższy tydzień oglądać w Opolu, opowie nam dzisiaj Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Przy okazji porozmawiamy z Rafałem także o premierach zaplanowanych tej jesieni, na które warto czekać, i o zbliżającym się festiwalu filmowym Opolskie Lamy. Uchylimy nieco rąbka tajemnicy, ale na razie tylko odrobinę. O tym za chwilę w programie. Zapraszam, Katarzyna Zawadzka.

0: owoce, jabłonie.
1: Więcej kultury.
2: Dzisiaj będzie o tygodniu filmu niemieckiego w Opolu. Ten właśnie się rozpoczął. Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, dzisiaj gości w naszym studiu, ale nagrywamy tą rozmowę wcześniej, przyznajemy, bo teraz, Rafale, jesteś na ulicy Krakowskiej.
3: Tak, na ulicy Krakowskiej, bo czymś niecodziennym jest, ja tylko jeszcze poprawię, tydzień kina niemieckiego, bo chcemy te wydarzenia odróżnić. Tydzień filmu niemieckiego to jest wydarzenie prowadzone przez konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Michała Tomiczka, i on zawsze po COVID-zie oscyluje w okolicach stycznia, lutego. Nie? To są te momenty, kiedy Michał jakby wkracza w całą Polskę ze swoją akcją dotyczącą współczesnego kina niemieckiego, filmu niemieckiego. Natomiast my tym razem, dzięki uprzejmości naszego miasta, w konkursie Urzędu Miasta Opola, dlatego jest to działanie finansowane przez Urząd Miasta Opola w ramach otwartego konkursu ofert, robimy tydzień kina niemieckiego po to, żeby pokazać coś niesamowitego, czyli pokazać to, w jaki sposób ta kinematografia jest uniwersalna, może też taka trochę multikulti, może też poruszająca ważne problemy, czego też nam potrzeba. Nasze kino też to robi, polskie, ale może na mniejszą skalę też, zwłaszcza, że pokażemy też filmy wydawałoby się dla dzieci, dla dziecięcej, młodzieżowej publiczności, aczkolwiek będziemy cały czas powtarzać, że to są jak najbardziej filmy dla każdego. Czyli jeżeli film nosi znamiona 9+, to nie oznacza, że to jest film dla 9-latków, tylko że to jest film dla każdego, kto skończył 9 lat, ale także dla mnie, dla mojej mamy, babci i tak dalej, i tak dalej. Także zmierzajmy na te filmy, bo te filmy naprawdę są przygotowane fajnie, są wartościowe i myślę, że no będzie tutaj szaleństwo.
2: To jeśli ktoś nas słucha i zamierza się wybrać, zdąży jeszcze dzisiaj na quiz filmowy i na DJ set z niemiecką muzyką do Opo.
3: Tak, no chcemy trochę tak na początku rozluźnić, czy jakby wychodzimy z kinem plenerowym, bo wiadomo, że jeszcze jest ciepło, jeszcze jest wrzesień, więc chcemy, żeby mieszkańcy Opola, przechodząc przez ulicę Krakowską, którzy zatęsknili za tym kinem na ulicy Krakowskiej, zobaczyli to kino, no niebanalne na ulicy, a jednocześnie też jak gdyby podjęli to, co będzie wydarzeniem takim uniwersalnym, bo to nie chodzi o to, żeby teraz stygmatyzować i mówić, a to jest niemieckie wydarzenie i to będą sami ludzie z mniejszości niemieckiej. Nie, jak najbardziej to jest wydarzenie dotyczące mniejszości, ale pokazujące, jak ta mniejszość może stawać się bliska, będąca w sąsiedztwie, będąca razem z nami. Dlatego też takie połączenia w czasie tego tygodnia kina niemieckiego będą niesamowite, bo będziemy mieli polskiego reżysera, zresztą świeżo po Cannes, ze Złotą Palmą za reżyserię.
2: Mowa o Pawle Pawlikowskim, film Ojczyzna, jutro w kinie Meduza.
3: Tak, Vaterland, i to będzie jedyny pokaz, wstęp jest wolny. I jak to mawiała moja babcia, że kto się załapie, ten się załapie, nie? Bo to tutaj w tym momencie nie możemy powiedzieć, że to będzie naprawdę, nie wiem, pełna sala, bo chcemy, żeby po prostu to było też w takiej spontaniczności. Jeżeli będzie taka okazja, to też powiemy, kiedy następnym razem będziemy grali film Ojczyzna, a będziemy go grali już też niedługo. Graliśmy go przez prawie dużą część początku wakacji, także będziemy do tego filmu wracać, ale zapraszamy tak czy siak do kina Meduza. Jeżeli ktoś nie widział i bardzo chce zobaczyć, to Vaterland, Ojczyzna, jak najbardziej, z wyśmienitą Sandrą Hüle. Zapraszamy.
2: A kolejna projekcja w sobotę, film pod tytułem Mistrzynia.
3: Mistrzynia. I tutaj jesteśmy blisko piłki nożnej, a myślę, że każdy, kto, że tak powiem, śledzi teraz piłkę nożną, wie, że są na przykład mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet chyba do 20 roku życia, i tam Polki chyba sobie nawet dobrze radzą, bo wygrały z Argentyną, wygrały z Meksykiem, czyli mają pierwsze miejsce w grupie i raczej powinny być dobrze uplasowane w ćwierćfinałach, czy tą 1/8 finału, która będzie teraz. No i właśnie o kobietach grających w piłkę nożną. I to, że nie tylko o piłce nożnej. Piłka nożna staje się symbolem tego, żeby rozmawiać o tym, na ile jesteśmy tolerancyjni, na ile jesteśmy dobrzy dla siebie. O.
2: Kolejny film, jutro będę odważny, to propozycja niedzielna o godzinie 10.
3: Tak, o godzinie 10. Zresztą my też będziemy w repertuarze mieli ten film jeden i drugi w sobotę i niedzielę, także jakby ktoś chciał się załapać i zabrakłoby miejsc, służymy uprzejmie, będziemy go duplikować, ten film. To są wspaniałe takie propozycje, obie dla rodzin, dla tych, którzy chcą przyjść razem do kina. Filmy są z dubbingiem polskim, więc to jest też o tyle proste, żeby wskazać wszystkim, że nie trzeba będzie czytać, nie trzeba będzie się bawić napisami, ale że będzie można wspólnie razem zobaczyć te filmy. A że są niemieckie, nie ulega wątpliwości.
2: Tak samo jak wieczorny film w poniedziałek, Symfonia o umieraniu, na ten film także można wybrać się do kina Meduza.
3: Tak, i nie przerażać się tym, że film trwa 3 godziny, bo 183 minuty. Jest to naprawdę piękna rzecz, która przeszła przez kina i sam znam po polu wielu miłośników tego filmu, którzy specjalnie na ten film się wybierali. Znam też mnóstwo osób, które przyjeżdżały do Opola, żeby ten film zobaczyć, więc decyzja nasza o tym, żeby ten film powtórzyć, była naprawdę błyskawiczna, dlatego zapraszamy serdecznie, poniedziałek jest taka okazja. Godzina jest na tyle wczesna, żeby wyjść o godzinie 9 z kina.
2: Wpatrując się w słońce, we wtorek ten pokaz o 18.
3: Tak, i to uważam, że to jest film, który miał bardzo niefortunną premierę. My graliśmy go na Tygodniu Filmu Niemieckiego w styczniu, na pokazie przedpremierowym, chyba 3-4 miesiące przed premierą, była pełna sala w Młodzieżowym Domu Kultury w Kinie Studio. Dostawialiśmy krzesła i naprawdę to, co robi Masza Szyliński, pokazując pokolenia kobiet w jednym domu, w jednym miejscu, to wszystko się przepięknie przeplata wizualnie. To jest naprawdę coś niesamowitego i dlatego bardzo chcemy ten film pokazać i zachęcamy wszystkich naprawdę do oglądania tego filmu, bo zdaniem wielu jest to film tego roku.
2: Kończycie w środę.
3: No i tutaj będzie Miros czy Barka na Oceanie i absolutna rewelacja naszego, każdego przeglądu, bo jeżeli można powiedzieć, że jest tydzień filmu, tydzień kina niemieckiego, to bez Christiana Petzolda jest to niemożliwe. Także Christian Petzold nas zaskakuje i nie będę zdradzał. Jest to też tegoroczny film, także jak najbardziej zapraszamy serdecznie i gorąco. I chyba myślę, że takim największym fenomenem tych wszystkich projektów jest to, że to pokazywają wstęp wolny. Jak gdyby nie należy się sugerować tym, że jak coś jest za darmo, że jak coś ma wstęp wolny, to naprawdę nie jest fajne. No, myślę, że większość ludzi w Polsce zazdrości nam czegoś takiego, że właśnie dzięki takim projektom możemy mieć tak otwartą kulturę, która nie stawia również barier ekonomicznych. Czyli jeżeli ktoś bardzo chce, to może sobie naprawdę pozwolić na to, żeby wziąć udział w tych wydarzeniach. I też bardzo się cieszymy, jeżeli potrafimy wyjść komuś naprzeciw. I to aż z taką ilością filmów. Pierwotnie miało być ich 5, ale jest ich 7.
2: Do rozmowy z Rafałem Mościckim, liderem Stowarzyszenia Opolskie Lamy, powracamy za chwilę.

0: Kultury.
1: Przypomnę, że Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, dzisiaj nam towarzyszy w Radiu Opole.
2: To teraz, skoro jesteś już w studiu Radia Opole, chciałam cię zapytać o to, czy czekasz na jakieś premiery szczególnie i wydarzenia filmowe tej jesieni?
3: Można powiedzieć, że nie tyle czekam, co wiem, że one będą i na pewno odsyłam wszystkich do tego, co niedługo się wydarzy. 18 pojawi się przepiękny film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz. I myślę, że to jest bardzo dobry film dla mojego pokolenia, które bardzo ciężko miało z rozmawianiem o emocjach i dalej ma być może, a jednocześnie też dla młodego pokolenia, które bardzo, bardzo fajny sposób radzi sobie z emocjami, z kryzysami i myślę, że to nawet nie jest pytanie, tylko to jest twierdzenie. W tytule filmu nie znajdziemy znaku zapytania. To jest powiedz mi, co czujesz, nie? I ta skrzynka, która stała na przedpremierowych pokazach festiwalu, gdzie można było się wyrazić, co czujemy, co jest dla nas ważne, no myślę, że jest czymś niesamowitym i myślę, że to kawał dobrego polskiego kina. Jeśli chodzi o inne wydarzenia, no to będzie tych filmów bardzo dużo, bo po tym, co widziałem po festiwalu w Cannes, no to ja nie wiem, czy to będzie ten rok, czy przyszły rok, ale to na pewno Fjord Krystiana Mundziu. To na pewno przepiękny, niespodziewany, przepiękny, chyba najpiękniejszy film, jaki widziałem, Riske Hamaguchiego. Myślę, że to jest film, który absolutnie rozbije system i wytłumaczy wiele trudnych spraw dotyczących współczesnego świata, nie? I trochę nam pomoże radzić sobie z odchodzeniem, umieraniem i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim to będzie Naomi Kawase jeszcze nowa, będzie Renoir, wspaniały film japoński też, który się pojawi w kinach. Będziemy mieli Baranka Shona, bo to naprawdę w każdej dziedzinie się pojawiają niesamowite rzeczy. Będziemy mieli aż dwie lalki. Jedną bodajże na streamingu, a druga 30 wchodzi do kin. Także jest tego trochę. Będzie też historia Jacka Kuronia i jego rodziny, nie? Czyli z Arkiem Jakubikiem w roli głównej, więc myślę, że tych wydarzeń przyniesie dużo już sam festiwal. W Gdyni też odsłoni te wydarzenia filmowe, które będą miały miejsce. Violetta Villas, wspaniałą Sandrą Rzymalską, Karoliny Bielaskiej chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tych wydarzeń polskich i niepolskich będzie bardzo dużo. Więc myślę, że kino... Jak ktoś mówi o śmierci kina, no to chyba przedwcześnie, bo będziemy chyba, myślę, że wracać do wspólnego oglądania filmów. I myślę, że już to siedzenie w domu i korzystanie ze streamingu, które do nas tak się mocno przykleiło, z platform streamingowych po COVID-zie, pomału zaczyna nas męczyć. Myślę, że to jest też tak, że jakbyśmy cały czas nam, jak gdyby skazali się na jedzenie fast foodu, to nagle w pewnym momencie, jak zapachnie nam taka prawdziwa domowa babcina kuchnia, no wstaniemy od tego, że tak powiem, fast foodowego korytka i pójdziemy zjeść coś naprawdę prawdziwego. Więc myślę, że tak samo będzie z kinem, bo gdzieś tam to wspólne przeżywanie, ta magia też wielkiego ekranu, to jest jednak coś, co będzie wracać. Mam taką nadzieję.
2: Przygotowujecie się już do festiwalu filmowego Polskie Lamy?
3: Przygotowujemy się, to jest mało powiedziane. Panicznie już działamy, po prostu już chcemy, żeby wszystko miało ręce i nogi. Chcemy, żeby na konferencji prasowej przedstawić te wszystkie niespodzianki, które przygotowaliśmy. Jest to szczególny festiwal, 24. Ja nigdy nie przywiązuję wagi do numerów jakichś tam jubileuszowych, ale 24 jakieś mam takie przeczucie, że to będzie szczególny festiwal, bo trochę inny, bo gdzieś tam po sobie też widzę, że szykuje się zmiana pokoleniowa, ale jak ona będzie wyglądała, ja bym chciał, żeby było bardzo dużo młodych ludzi, nie? Dlatego zachęcam też cały czas, można się zgłaszać do wolontariatu. Ale nie tylko młodych ludzi, też zachęcam seniorów do wolontariatu, zachęcam wszystkich do tego, żeby mieć ten wolontariat w kulturze, bo on jak gdyby nas wyrywa z tego zamknięcia. No jak to mawiają dzisiaj wszyscy, wyjść do ludzi, nie? I ta forma wolontariatu w kulturze nie dość, że pozwala obcować z filmem, z wydarzeniami fajnymi, z wystawami, z koncertami i być razem blisko ludzi, to każdemu, absolutnie, nie? Więc ja jestem jak gdyby przeciwnikiem temu, żeby mówić, że wolontariat jest tylko dla tych, którzy punkty zbierają na wolontariat. Absolutnie dla wszystkich. My w tym roku mamy też taką znowu myśl przewodnią festiwalu. Hasłem przewodnim festiwalu w tym roku jest dobro. Więc tego dobra będzie dużo i chcemy, żeby to dobro, które nie jest takie spektakularne, No ale jest i chcemy, żeby każdego dnia na festiwalu sobie zadawać to pytanie, co dobrego się dzieje, nie? Co dobrego nas czeka, co dobrego jest dla nas, co dobrego może się wydarzyć, żeby nie tkwić w takim marazmie i myślę, że to jest chyba idea tego festiwalu i chyba, no, chcielibyśmy, żeby w tą stronę to wszystko poszło.
2: To skoro wciąż jesteście otwarci jeszcze na wolontariuszy, którzy mogą dołączyć do pomocy przy tym festiwalu, co robią tacy wolontariusze podczas Opolskich Lam?
3: Przede wszystkim są na pierwszym froncie tego festiwalu, czyli jak ktoś przyjeżdża na ten festiwal jako widz albo przychodzi, to widzi na początku tych młodych ludzi, którzy z radością są we wszystkich miejscach. O, i tutaj są możliwości różne. Można być trochę bardziej zamkniętym, czyli jak gdyby skupić się na social mediach i zajmować się jak gdyby wieszczeniem o tym, co się dzieje w ramach festiwalu. Można być takim, który organizacyjnie się mocno angażuje w działania dotyczące festiwalu, a można też po prostu być przy samych wydarzeniach, już bezpośrednio, czyli przy wydarzeniach. I tak jak powtarzamy często młodym ludziom, to nie jest tak, że jak goście przyjeżdżają, to goście przyjeżdżają i spotykają się z wielkimi tego miasta. Nie, goście przyjeżdżają i chcą właśnie z tymi młodymi ludźmi spędzić czas, nie? Młodzi aktorzy, reżyserzy, ale nie tylko. Myślę, że wszyscy razem jesteśmy bardzo blisko siebie i trochę dalej od takiego bycia festiwalem dywanowym, takim elitarnym, co jest bardzo fajne, bo przekonaliśmy się o tym podczas COVID-u. Kiedy był to kryzysowy festiwal i było widać, jak wszyscy łącznie z zespołem WW Wojtkiem Anglewskim tęsknili za tym, żeby zagrać, żeby być razem ze sobą i naprawdę wtedy byliśmy, mimo dystansu, maseczek i różnych rzeczy, byliśmy wszyscy razem i ta formuła festiwalu wtedy się sprawdza. Czyli pokazuje, że nie warto, że tak powiem, kombinować na inną modłę, że to, co robimy, jest dobre i wystarczające.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie w Radiu Opole. Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, dzisiaj gościł na naszej antenie. Przypominamy, że trwa Tydzień Kina Niemieckiego w Opolu. Do 16 września można odwiedzać kina Meduza. Wszystkie seanse bezpłatnie, przypominamy.
3: Dziękuję bardzo.

0: Więcej kultury.
1: A teraz trochę informacji ze świata kultury, nie tylko o polskiej. Patrzymy dalej w głąb kraju i zaczynamy od teatru w Krakowie. Tam media donoszą o niepewnym losie dyrektora Teatru Słowackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował informację o zamiarze zorganizowania konkursu na to stanowisko. Kierujący pracą krakowskiej sceny od 2016 roku Krzysztof Głuchowski zadeklarował, że nie zamierza wystartować w konkursie, który jest robiony po raz kolejny po to, żeby go przegrał.
2: Już raz brałem udział w konkursie, którego miałem nie wygrać. Ten konkurs się po prostu nie odbył, został odwołany przez organizatora pod presją i naciskiem zespołu Teatru Słowackiego oraz właściwie rządu. W tamtym konkursie miałem nie wygrać. W tym konkursie też mam nie wygrać, bo po co robić konkurs, jeżeli ktoś jest dobry. Zakładam, że oceniano, że nie jestem dobry, więc szanuję to, rozumiem, więc nie mam zamiaru brać udziału w konkursie, którego nie wygram.
1: Od 2023 roku Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie jest prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Urząd Marszałkowski. Dyrektor Głuchowski powiedział, że jest niewygodny dla wszystkich.
2: Teraz, jakby skoro moich dwóch organizatorów mówi w bardzo elegancki sposób w trakcie mego urlopu, żebym się kopnął w tyłek, no to co ja mam zrobić? Po prostu krótko mówiąc. No, jestem w sytuacji jelenia, który musi udowadniać, że jest dobry, że jest fajny, że powinien jeszcze coś zrobić. No nie chcę tego udowadniać, tak się nie powinno traktować ludzi jakichkolwiek, nawet takich jak ja. Jedyne, co mnie pociesza, to to, że jestem jak zwykle dla wszystkich niewygodny, czyli zgodnie z moją naturą.
1: Krzysztof Głuchowski piastuje swoją funkcję dyrektora teatru od 2016 roku. Poprzedni zarząd województwa małopolskiego, kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość, próbował wielokrotnie odwołać Głuchowskiego po głośnej premierze Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. Nowy zarząd województwa, również kierowany przez PiS, przedłużył w 2024 roku kontrakt dyrektora. Jego kadencja wygasa w przyszłym roku. W czasie protestów przeciwko próbom odwołania Krzysztofa Głuchowskiego wielokrotnie bronił zespół teatru oraz widzowie. Krakowska scena, m.in. dzięki głośnym spektaklom jak Dziady czy musical 1989, wyrosła na jedną z najważniejszych obecnie w kraju. A teraz przenosimy się do Warszawy. Będzie o odnowionej siedzibie orkiestry Sinfonia Varsovia. To miejsce otwiera się dla publiczności, to pierwszy etap prac. Na razie do użytku oddano zabytkową część kompleksu. Z kolei do 2030 roku ma zostać wybudowana nowoczesna sala koncertowa, największa w Polsce. Ministra kultury Marta Cienkowska powiedziała, że Sinfonia Varsovia jest jedną z najważniejszych i najwybitniejszych polskich orkiestr, a teraz w końcu będzie miała dom, podkreśla ministra.
3: Ja się z tego domu Sinfonii Varsovii bardzo cieszę, bo to będzie znaczące miejsce nie tylko dla Warszawy, ale po prostu dla całej Polski. To jest oczywiście pierwszy etap, który otwieramy i wszyscy czekamy na tą wielką, największą salę koncertową, która jest w Warszawie i Polsce po prostu potrzebna.
1: Dyrektor orkiestry Janusz Marynowski podkreślił, że remont i budowa nowej siedziby to spełnienie marzeń zespołu, a także zmiana warunków pracy.
4: Zostawiliśmy ściany nośne z tych budynków, chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia. My wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz to jest sala koncertowa na 160 miejsc. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem. I kawiarnia, i mała galeria sztuki. I wreszcie główny budynek, również wyremontowany całkowicie, bo tam zostały nam tylko ściany nośne, klatka schodowa. Tam będą wszystkie nasze biura, druga sala koncertowa.
1: Od jutra do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie.
4: 114 wydarzeń, to jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. To jest naprawdę bardzo dużo, koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy też się wystawa, która się dzieje w 3 budynkach, mówiąca troszkę o historii, ale też mówiąca o przyszłości, wreszcie nasza makieta akustyczna naszej tej sali koncertowej, którą zaczynamy budować już za 2 miesiące, tej największej sali koncertowej na 1877 miejsc, która symbolicznie stanie w miejscu, gdzie do tej spółki stoi namiot.
1: W ramach festiwalu otwarcia do siedziby Sinfonii Varsovii po 15 latach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej przeniosą się szalone dni muzyki. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole, za którą bardzo dziękuję. Niebawem wiadomości, później ponownie usłyszymy się na antenie Radia Opole w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Tam temat również kulturalny. Dzisiaj o badaniu Teatru Jerzego Grotowskiego, Teatru 13 Rzędów, który w latach 60. działał w Opolu. powrócimy do naszej rozmowy z wybitnym badaczem teatru, profesorem Dariuszem Kosińskim. Będziemy rozmawiać dalej o historii spektaklu Tragiczne dzieje doktora Fausta według Marlowa, też o znaczeniu tego spektaklu, też o roli kobiet w Teatrze Grotowskiego. Pojawi się także historia przypominająca dzieje tego teatru, pedagog i krytyk teatralny Alfred Wolny. Doktor Alfred Wolny także przypomni historię Teatru Grotowskiego w Opolu. Ten materiał pojawi się na naszej antenie dzięki bogatemu archiwum Radia Opole.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Pole, prawie 13 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie z reporterami Radio Pole. Przed nami 60 minut relacji z najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj w programie konsolidacja placówek medycznych nadal budzi obawy. Za nami kolejne rozmowy związkowców, dyrektorów szpitali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.
2: Proces konsolidacji ma swój harmonogram.
3: Czekamy na decyzję Rady Senatu Uniwersytetu Opolskiego.
4: Nie uciekniemy przed tym problemem, bo cały kraj już to zrobił.
1: Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Jeden z pomysłów dotyczy uruchomienia bezpłatnego weekendowego połączenia na trasie Opole-Moszna-Opole.
5: Będzie to i ułatwienie, i szansa na to, aby odkrywać uroki województwa opolskiego.
6: Będziemy to popierać, będziemy to promować.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają rywalizację w ramach Mistrzostw Europy. Dzisiaj spotkanie z Portugalią.
7: Jesteśmy gotowi, rośnie taka ekscytacja tym, że turniej już się zaczyna.
8: Musisz grać swoje najlepiej. Jeśli ty możesz grać swoje najlepiej, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie.
1: W magazynie będziemy też na pikniku bezpieczeństwa w Kluczborku oraz na święcie Krajowej Administracji Skarbowej w Brzegu. Reporterski obraz dnia, jak zwykle, do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.
0: Reporterski obraz dnia.

0: darmowym autobusem z Opola do Zamku w Mosznej. Tak, i to być może już w przyszłe wakacje. To jedno z zadań, na które mieszkańcy Opolszczyzny mogą głosować i popierać w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Nowe, bezpłatne połączenie miałoby działać w sezonie letnim od maja do września. Dodatkowo w ramach projektu mają powstać nowe przystanki autobusowe. O tym, czy pomysł zostanie zrealizowany, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu.
1: Ten wniosek dotyczy uruchomienia takich połączeń w sezonie letnim, weekendy i święta, stałe połączenie.
2: Piotr Mielec.
1: Pomysłodawca, wnioskodawca. Minimalna liczba dziennych kursów obsłużonych to jest 43, ale myślimy, że uda się wyciągnąć tych kursów jeszcze więcej. Natomiast myślę, że dla wielu osób będzie to i ułatwienie, i szansa na to, aby odkrywać uroki województwa opolskiego. Koszt projektu to jest 100 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych to są same przejazdy autokarowe. Kwestie takie jeszcze techniczne. Głosujemy przez stronę budżet.opolskie.pl. Tam są opisy wszystkich wniosków, a ten wniosek jest zadaniem subregionalnym, czyli głosować mogą na niego zarówno mieszkańcy miasta Opola, jak i powiatu ziemskiego opolskiego. I głosować mogą, uwaga, wszystkie osoby. Poprzez jeden numer telefonu można oddać aż 5 głosów. I głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim trwa do dnia 30 września.
3: Alicja Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Młodzi dorośli albo mają prawo jazdy, albo go nie mają, ale osoby, które nie mają 18 lat, są zupełnie wykluczone komunikacyjnie i są zależne od transportu publicznego. I wydaje mi się bardzo zasadnym to, żeby promować transport wewnątrz województwa, bo w Mosznej też w sezonie letnim odbywa się dużo wydarzeń towarzyszących, więc tutaj takie rozwiązanie jest też ukłonem w stronę młodych ludzi, którzy może chcą zwiedzić województwo opolskie, chcą zobaczyć nowe miejsca albo wziąć udział w ciekawym wydarzeniu, ale przez brak możliwości dojazdu, no staje się to trudniejsze, bo łatwiej jest dojechać do Wrocławia czy do Katowic niż do miejsca, które jest w naszym województwie.
4: Władysław Sztefic, przewodniczący Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Cieszy mnie, że jest taki pomysł, że jest pomysł dostępności dla osób z różnymi trudnościami, które mogą zobaczyć perełkę europejskiej architektury. Cóż może być piękniejszego, jak pomoc osobom, które mają kłopoty czasami z różnych przyczyn dotarcia do takiej perełki, która jest 30 km do Opola. Będziemy to popierać, będziemy to promować, będziemy wszędzie docierać i ogłaszać, że taka możliwość istnieje, bezpłatnego dojazdu do zobaczenia perły w województwie opolskim.
5: Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Udaje nam się zorganizować raz w roku, czasem dwa razy wycieczkę do Mosznej i wtedy zawsze mamy więcej zgłoszeń niż miejsc w autobusie i jak wracamy z tego pięknego miejsca, to seniorzy mówią, to dopiero za rok będziemy mogli pojechać. Na pewno seniorzy z naszego miasta z wielką radością zagłosują na to zadanie. Ja się tylko boję, czy wystarczy tych autobusów, bo nasi seniorzy są bardzo aktywni i naprawdę są zainteresowani tym, żeby wyjechać poza miasto, szczególnie w miesiącach letnich i miło i sympatycznie spędzić czas.
6: Gańczarek Tomasz, Zamek Moszna. Ten projekt nie ma na celu zwiększyć jakby odwiedzalność Zamku Mosznej, ale ma na celu rozwiązanie problemu, z którym się faktycznie część społeczeństwa boryka. My jako zamek, również marszałek, próbowaliśmy kilka razy pilotażowo uruchamiać tego typu w sezoniach wakacyjnych. One się cieszyły zainteresowaniem, natomiast ta systematyczność i ten okres od maja aż do końca wakacji jest na tyle

Zespół do spraw ochrony zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego spotkał się dziś, by kontynuować rozmowy w sprawie procesu konsolidacji opolskich szpitali.

0: szpitali. Uczestniczyli w nim dyrektorzy marszałkowskich szpitali, związkowcy, przedstawiciele WRDS-u oraz wicemarszałek regionu. Wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. W spotkaniu uczestniczyła nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Na tyle, co słyszałem, to są prowadzone rozmowy z Centrum Klinicznym Ginekologii i Położnictwa, a my jesteśmy w następnej kolejności.
2: Dla Państwa to była dobra decyzja, że na razie ten proces się wstrzymał?
1: No trudno mi oceniać, nie ja jestem decydentem. Proces konsolidacji ma swój harmonogram i na razie idzie według tego harmonogramu. My nie jesteśmy na razie zapraszani.
2: Państwo upatrujecie więcej szans czy zagrożeń w tym procesie konsolidacji? Na to pytanie odpowiedziała cisza.
3: Przewodnicząca zespołu do spraw ochrony zdrowia z ramienia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Krystyna Ciemnie. Dotyczyć to będzie tego jednego szpitala, ta konsolidacja, jeżeli będzie taka sytuacja. I to jest takie właściwie spotkanie robocze. Konsolidacja. Proszę Państwa, nie uciekniemy przed tym problemem, bo cały kraj już to zrobił. Ja zawsze siedziałam spokojnie, bo u mnie była cisza. Ruszamy. Konsolidacja, jeżeli nie mamy pieniędzy, a tych pieniędzy nie ma, w związku z powyższym takie tworzenie, takich konsolidacji ma dobry cel, bo przynajmniej zostają jakieś dobre pieniądze u każdego. Także to moim zdaniem kwestia finansowa.
4: Rachel Wojciech, przewodniczący Rady OPZ Województwa Polskiego. No przede wszystkim tutaj spotkaliśmy się na tym zespole problemowym w sprawie ochrony właśnie zdrowia. To przede wszystkim musimy zmapować zagrożenia rynku pracy i tych szykujących się całej reorganizacji właśnie w kontekście przede wszystkim ochrony miejsc pracy i przyjęcia w trybie tam 26 z kodeksu pracy właśnie na innego pracodawcę, ile tych zakładów będzie przyjmowanych, jaki plan ma województwo, jaki będzie zmiany plan transformacji. Mamy no szereg pytań, przede wszystkim z obawy o ochronę miejsc pracy tutaj, dlatego no dzisiaj przede wszystkim jest to spotkanie takie przed, z tego co wiem, głównym WRDS-em, żeby tutaj wysłuchać wszystkie strony.
5: Na razie rozmowy i analizy dotyczą tylko i wyłącznie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Zgodnie z harmonogramem, który ma się zadziać, my również jako Zarząd Województwa, Samorząd Województwa czekamy na decyzję Rady Senatu Uniwersytetu Opolskiego. Potem my będziemy się do niej ustosunkowywać, a jeżeli to wszystko się zadzieje, to będzie czas na konsultacje społeczne i wtedy właśnie będzie czas na rozmowy ze związkami zawodowymi. Zuzanna Nutka-Siula, wicemarszałkini Województwa Opolskiego.
2: Małgorzata Sobel, dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, której szpital jako pierwszy miałby wejść w konsolidację z USK, zwracała uwagę, że zespoły robocze do spraw kadr, płac czy oceny konsolidacji spotkały się tylko raz. Powstały lakoniczne protokoły, a od USK szpital nie otrzymał żadnych danych ani analiz. Sama chciałabym znać dane, żeby wiedzieć, w jakie struktury wejdę, mówiła dyrektorka szpitala przy ulicy Rejmonta. Wybrzmiało również, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest zadłużony, a od czasu do czasu bywają braki wśród pielęgniarek. Stąd padło pytanie, czy pielęgniarki ze szpitala ginekologicznego będą obsługiwać braki kadrowe w USK w Opolu. Na te pytania nie uzyskano jednak odpowiedzi, ponieważ w spotkaniu nie uczestniczył nikt z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Związkowcy oczekują zwołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Kiedy do niej dojdzie, to zależy od przygotowanych analiz. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń.
0: Już wiemy, że posiedzenie zakończyło się wnioskiem o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 25 września. Decyzję w tej sprawie podejmie wojewoda opolski.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Były awanse i odznaczenia państwowe dla funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Za nami oficjalne obchody święta w naszym regionie. Po uroczystościach, które odbyły się na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, funkcjonariusze zaprezentowali swój sprzęt. Na miejscu szczegóły pytał nasz reporter Adam Wołek.
2: Agnieszka Juś-Windalecka, rzecznik prasowy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Nie jest to łatwa praca.
2: Na pewno nie. Jest ona związana z kontrolami drogowymi, z kontrolami podatkowymi, z kontrolami celno-skarbowymi, co wymaga na pewno dużej wiedzy, kompetencji, ale też elastyczności. W związku z tym, że praca i służba jest wymagająca, wymaga dużego trudu, zaangażowania. Dzisiaj uroczystości regionalne obchody Święta Kas, aby podkreślić pracę, służbę naszych funkcjonariuszy, naszych pracowników z Korpusu Służby Cywilnej i chcemy w ten sposób też dowartościować ludzi, którzy pracują dla nas w swoich strukturach. Zarówno pracownicy, jak i funkcjonariusze dbają o wpływy budżetowe, wpływy z tytułu podatków, ale również z tytułu egzekucji należności zobowiązań publiczno-prawnych i faktycznie te wpływy, one kształtują budżet, pozwalają na wydatkowanie środków publicznych i zabezpieczanie potrzeb naszych obywateli.
3: Także awanse na wyższe stopnie, prawda?
2: Dokładnie tak, zarówno w służbie celno-skarbowej, czyli mamy tutaj na myśli naszych mundurowych kolegów i koleżanki, ale również w służbie cywilnej.
4: Robert Pietryka, przewodnik psa służbowego Hunter. Krajowa Administracja Skarbowa.
3: Hunter zapewne w niejednej akcji brał udział.
4: Tak, zgadza się, to jest pies do wykrywania środków odurzających. On został kilka lat temu zdualizowany. Oprócz środków odurzających jeszcze potrafi wykrywać walutę.
3: Sporo tego wykrył, nie pytam o sumę ani o wagę.
4: Bardzo dużo, jeśli chodzi o tutaj ujawnienia środków odurzających, mamy ich bardzo dużo już w tym roku, ponad 100 kg. Oczywiście waluty też ujawniamy, ale tutaj jakby w mniejszym zakresie. Natomiast należy pamiętać o tym, że wraz z przestępczością narkotykową również pojawiają się pieniążki i stąd też pies jest zdualizowany, żeby przy okazji również wykrywać waluty. Piesek się z tym nie rodzi. Generalnie do pracy nadają się wszystkie pieski, które są rasami aportującymi, więc tutaj jakby ta selekcja już jest mocno zawężona.
5: Piotr Tarapata, wiceburmistrz Brzegu.
3: Wyjątkowe święto także dla pana burmistrza, wszak także kiedyś służył w formacjach mundurowych.
5: Formacja Krajowej Administracji Skarbowej jest bliska memu sercu, bo sam służyłem w tej formacji przez ponad 3 lata. Byłem pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej, a konkretnie Izba Administracji Skarbowej w Opolu i wiem, jak trudna i odpowiedzialna jest to praca, a poza tym, jak ważne zadania realizuje. To przecież Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada po pierwsze za dochody budżetu państwa. Bez administracji skarbowej nie moglibyśmy realizować tych wszystkich wydatków, które są realizowane w Polsce, tym bardziej tych związanych z bezpieczeństwem.
6: Mariusz Kołosowski, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYSie.
3: Jako uczelnia współpracujecie z Krajową Administracją Skarbową?
6: Tak, oczywiście. My głównie w zakresie kierunków bezpieczeństwa wewnętrznej administracja, no właściwie prowadząc profil praktyczny, trudno sobie wyobrazić brak współpracy z otoczeniem. I Krajowa Administracja Skarbowa jest jednym z takich głównych naszych partnerów, jeśli chodzi o ten kierunek. Właściwie nawet jak powoływaliśmy kierunek administracja, wspólnie z nimi ustalaliśmy program studiów po to, żeby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy.
7: Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski. Dziś mamy akurat taką sytuację, że praca akurat tych ludzi Krajowej Administracji Skarbowej jest wyjątkowo potrzebna. Mamy sytuację taką, że te rozliczenia podatkowe, różne przestępstwa gospodarcze, od tego jest właśnie administracja skarbowa po to, aby po prostu pomóc uczciwym przedsiębiorcom, uczciwym podatnikom, po to, żeby to życie było sprawne i by służyły Polsce.
8: Miłosz Wolański ze Zespołu Szkół Rolniczych Prudników.
3: I klasa mundurowa. Dzisiaj na obchodach Krajowej Administracji Skarbowej, na wojewódzkich obchodach. Rozumiem, że mundur to twoja przyszłość. A czy być może Krajowa Administracja Skarbowa?
8: Tak, oczywiście mundur to moja przyszłość, natomiast nie wiążę to z służbą celno-skarbową, tylko bardziej wojsko i właśnie ta formacja.
3: Natomiast tej formacji, której dzisiaj tutaj hołdujemy, no też zdecydowanie należy się ten szacunek, bo służby mundurowe, no macie tak zwaną solidarność munduru.
8: Tak, oczywiście, na pewno każda służba powinna ze sobą współpracować i tutaj wszyscy się dzisiaj tutaj zebraliśmy, żeby to właśnie uczcić.

0: Siatkarska reprezentacja Polski rozpoczyna rozgrywki w ramach Mistrzostw Europy. Ich pierwszym rywalem będzie dzisiaj reprezentacja Portugalii. Polacy przystępują do rywalizacji jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Narodów. Z selekcjonerem biało-czerwonych rozmawiał Cezary Gurjew.
1: Trener Nikola Grbicz. Nikola, przed Wami pierwszy mecz z Portugalią. Widzę, że jest absolutna koncentracja. Przeciwnik teoretycznie nie jest najmocniejszy, ale Twoje wielkie doświadczenie mówi Ci, że z koncentracją trzeba przystąpić do dużej imprezy.
2: No oczywiście, myślę, że to, co my musimy robić, jest skoncentrować się na nas. Jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jakie czuć po prostu boisko. I dlatego myślę, że będę się starać, że każdy zawodnik będzie grać. Jest ważne, że każdy czuje boisko i żeby potem był gotów, jeśli jego granie będzie potrzebne.
1: Nikola, piękna kariera, można powiedzieć, że jesteś gigantem siatkówki. Pamiętam, jak 25 lat temu w Ostrawie wygraliście, reprezentowałeś wtedy oczywiście swój kraj Mistrzostwa Europy, później z Polską zdobyłeś to złoto, bronicie złota. Mistrzostwa Europy są coraz trudniejszą imprezą, bo zespoły grają na coraz wyższym poziomie.
2: Tak, myślę, że jest dużo zespół, które musisz mieć pod uwagą, w sensie, że musisz grać swoje najlepiej. Jeśli ty musisz grać swoje najlepiej, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. I jest dużo tych zespół. Teraz, jeśli jest trudniejszy albo nie, to teraz jest trudne porównać, ale każdy turniej ma swoje, każdy turniej ma swoich trudnych przeciwników, trudnych momentach i musimy się adaptować na każdą sytuację i iść krok po krok i skoncentrować się na każdego przeciwnika, z którym gramy w tym momencie.
1: Nie ma tutaj powodów do zmartwień, bo gdy pojawiają się kontuzje, wychodzicie z tego obronną ręką. Wszyscy zawodnicy wnoszą wielką jakość, ale podstawą będzie to, żeby na koniec rywalizacji, na koniec Mistrzostw Europy mieć tą najwyższą formę.
2: Problem z tym jest, że pierwsza rzecz, że turniej trwa bardzo długo, 3 tygodnie i zostać na tym samym poziomie 3 tygodnie jest trudne, nie jest łatwe. Druga rzecz, że przygotowania fizyczne nie jest to same, jak było, kiedy ja gram. W sensie, że jest turniej, ale my mieliśmy czas przerwy po Ligi Narodów i potem przygotowalibyśmy się od zera. I dlatego to było możliwe. Potem jak turniej trwa, nasza forma byłaby lepsza i lepsza. Teraz to nie jest możliwe. Pierwsza rzecz, bo nie mamy czasu, bo mamy naprawdę 3 tygodnie przygotowania do początku. A druga rzecz jest, że przeciwnicy są mocni. I ja nie mam luksus nie być w formie na początku, bo mogę przegrać jakiś mecz, który potem może zakomplikować nasz drogę do końca. I dlatego myślę, że rzeczy się zmieniały, ale nie jest pierwszy raz. Adaptujemy się i będziemy grali. Bo jak jest dla nas, jest dla każdego. I myślę, że to jest najważniejsze.
0: Spotkanie z Portugalczykami już za kilkanaście minut o 15:00. Na szczęście Cristiano Ronaldo tam nie gra, to nie ta drużyna. Potem Polacy zagrają kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Zwycięzca imprezy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles.

0: magazynie przenosimy się teraz do Kluczborka, a tam były pokazy ratownictwa drogowego, pierwsza pomoc, symulacja martwego pola, także bezpieczna droga do szkoły czy symulator pożaru w mieszkaniu. Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska zorganizowało dziś za kinem Bajka akcję o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz integrującym. W Kluczborku był Witold Woźtak.
1: Dużo dymu tutaj robicie. O co chodzi w tym namiocie? Dzieci bardzo chcą zobaczyć, co tam jest.
2: Tak, jest to taki namiot logistyczny tak naprawdę. Młodszy kapitan Jan Bielawski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, ale wykorzystujemy go do symulacji pożaru, gdzie dzieci wchodzą z kamerą termowizyjną, muszą rozpoznać, gdzie ten pożar się znajduje, gdzie nic nie widzą, tylko to jedynie, co widzą w kamerze, znajdują pożar i szczęśliwe wychodzą, bo teoretycznie ugasiły ogień.
1: Chyba jedyna taka okazja, żeby zobaczyć, w jakich warunkach pracujecie.
2: Tak, można poznać pracę strażaka od środka, czyli

0: I jak to wygląda podczas działań ratowniczo gaśniczych. Ale również chciałbym zaciekawić, że mamy taką matę, która jest pożyczona z Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, dzięki której możemy zasymulować pożary lasów, hali oraz ogniska.
1: Wyszliście właśnie z tego namiotu, który symuluje pożar w mieszkaniu. Jak wam się podobało? Czy było bardzo trudno?
2: Nie było trudno, tylko fajnie jak się oddychało tak lekko nosem. I to wszystko. Bardzo fajnie było według mnie. Najpierw nie mogłem się tak przyzwyczaić do tego, ale później już fajnie było.
3: Bardzo fajnie było zobaczyć warunki pożaru. No i moim zdaniem, jak się oddycha nosem, a nie buzią, no to było fajnie.
4: Bo też było inaczej niż tutaj, tylko był inny widok też. Mogłam pierwszy raz, albo inni mogli zobaczyć, jak można się czuć, jak jest pożar.
1: Dominik Grabowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ten symulator cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak to wygląda?
5: Mamy kilkadziesiąt osób do przekręcenia dzisiaj na symulatorze. Jak ważne są pasy, to jest ten moment, gdzie możemy właśnie z tymi młodymi porozmawiać, żeby przekonali się na własnej skórze w warunkach laboratoryjnych, czy rzeczywiście to jest bezpieczne i czy warto te pasy zapinać.
1: Co mówią ci młodzi ludzie, kiedy wysiadają z samochodu?
5: Przede wszystkim jest delikatnie mówiąc zdziwienie, że te pasy rzeczywiście to nie są jakieś pirotechniczne, tylko zwykłe pasy, a jednak działają, bo gdyby ich nie było, to tak jak te pluszaki na tym fotelu lataliby po całym samochodzie.
1: Czy tylko chodzi o zapięcie pasów, czy coś jeszcze muszą przypilnować?
5: Do tego zwracamy uwagę na pozycję w fotelu, czyli zajęcie odpowiedniego miejsca w tym fotelu, ustawienie oparcia, zagłówka, czyli tych elementów, które w połączeniu z pasami tworzą puszkę bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów w pojeździe.
6: Możesz teraz w ten sposób odchylić sobie głowę.
7: Mateusz Żurak, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
6: Sprawdź w buzi, czy czegoś nie ma. Nachyl się nad ustami i obserwuj klatkę piersiową i słuchaj, czy coś słychać. 10. No jak jest 10, to wtedy kończysz. I co? Były jakieś oddechy? Nie było. A jak myślisz, czemu liczyłem do 10? Bo oddechy liczymy ilość oddechów na minutę. I teraz, jak ja liczyłem do 10, to sobie te 10 sekund, jeżeli pomnożylibyśmy sobie przez 6, to mamy 60 sekund. I tak samo te oddechy. Prawidłowa ilość oddechów, jak myślisz? Około 2 oddechy takie na 10 sekund.
1: A powiedzcie mi jeszcze, co tutaj na pikniku jest dla was najbardziej ciekawe? Co wam się najbardziej podoba?
2: No, mi się najbardziej podoba, że są darmowe rzeczy.
3: Mi się najbardziej podobał występ karate, dlatego że w nim uczestniczę, ale jeszcze nie widziałam wyższych stopni. Też możemy zobaczyć, jak strażacy pracują, jakby rozbierają auta i inne rzeczy, jak ratują inne osoby.
8: I relacją z pikniku w Kluczborku kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Przenosimy się do studia obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy jest dziś naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowana Joanna Lusek. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni dokonanej przez UB na żołnierzach zgrupowania Henryka Flamego, znanego jako Bartek. Przez wiele, wiele lat to była taka zbrodnia, która gdzieś tutaj, szczególnie w naszym rejonie, w tych okolicach, gdzie jej dokonano, funkcjonowała na zasadzie pewnej legendy, pewnego przypuszczenia, pewnych drobiazgów, które no niestety nie składały się w całość obrazu. Czy dzisiaj o tej zbrodni wiemy już wszystko?
3: Myślę, że nie, panie redaktorze, i nigdy do końca się nie dowiemy. Nawet te dane, które dzisiaj podajemy, którymi się posługujemy, one są w dużej mierze szacunkowe. Powiedział pan, że to była legenda. Ja bym raczej powiedziała w drugą stronę, że to była historia Górnego Śląska, która była wymazywana, i nie tylko Górnego Śląska, bo i Podbeskidzia. Pamiętajmy, że to byli ci ludzie ze zgrupowania Henryka Flamego Bartka, którzy tutaj podstępem przywiezieni, można powiedzieć, że to świetny materiał na dobry film. Kilka elementów. Wytropić, przeniknąć do struktur i zlikwidować. No tak działały służby bezpieczeństwa w powojennej Polsce. I powiedziałam, że ta historia wymazywana przez dziesięciolecia, nie wolno było mówić, nie wolno było wiedzieć. Dopiero po przełomie, czyli lata 90., a później już tak naprawdę po 2000 roku, kiedy wchodzą ci, którzy poszukują szczątków doczesnych żołnierzy Bartka od 2012. Mamy te trzy miejsca, czyli w naszym województwie Malerzowice Wielkie, Stary Grodków i Barut po stronie województwa śląskiego. Trzy miejscowości, w których poszukuje się szczątków doczesnych pod kierunkiem profesora Szwagrzyka, i to się udaje. I wtedy ta historia jak gdyby jest, nabiera tempa, możemy powiedzieć, ta wiedza na temat samej historii nabiera tempa. No dzisiaj nie możemy powiedzieć, że nastąpi jakiś przewrót kopernikański i nagle dowiemy się o wiele więcej niż już wiemy w tym momencie, ale wprowadzanie do powszechnego obiegu wszystkich tych informacji, nawet takich szczątkowych, tak żeby wiedzieć, żeby pamiętać, i właśnie te rocznice, tak jak pan wspomniał, 80. rocznica, czyli okrągła w tym roku, sprzyja temu, żeby tą pamięć o tych miejscach pielęgnować i żeby ta pamięć przetrwała w kolejnych pokoleniach.
2: Być może jest to jeszcze ostatni dzwonek na to, by dotrzeć do tych świadków, żywych świadków, którzy coś jeszcze mogliby do tej historii dodać. No ja pamiętam, gdy prokuratorzy z IPN-u z Katowic jeździli po tych okolicznych wioskach, w okolicach Starego Grodkowa.
3: Dopytując,
2: prawda? I czasami i składali z tych takich drobnych nawet niedopowiedzeń, bo gdzieś tam ktoś był dzieckiem w tym czasie, prawda? I coś mu zapadło w pamięć. Próbowali złożyć z tego pełen obraz. Czasami te tropy były błędne, bo prowadziły nie w te miejsca, gdzie dokonano tej zbrodni.
3: Naturalnie, ale to jest
2: zebrać.
3: Tak, ale to jest kwestia weryfikacji. Mamy przecież dokumenty i tak jak pan powiedział, wspomnienia, czyli relacje tych osób, które pamiętały ten czas i być może właśnie ludzi ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, stworzyły taki patchwork informacyjny. Świetne zresztą, bo to nam tą historię opowiedzianą przez dokumenty właśnie uzupełniało i myślę, że dalej uzupełnia, bo ciągle jednak obracamy, jeżeli tak to mogę ująć, tymi informacjami pozyskanymi i próbujemy wyzyskać też, jak gdyby przepuścić je przez sito i wyzyskać to, co najważniejsze. Tylko wrócę do tych naszych uroczystości tegorocznych, na które wszystkich państwa bardzo serdecznie

0: lotnisku odkryto?
1: On pozwolił identyfikować, weryfikować tożsamość, bo tak naprawdę poszukiwania mają to do siebie i to na celu, że pozwalają nam przywrócić tożsamość i nazwiska tym osobom, które zginęły w tych miejscach.
0: Pani naczelnik, to jeszcze dodajmy, kiedy te obchody będą, bo to już
1: no tak, już prawie. Dokładnie tak. W tym roku podzieliliśmy, czy inaczej, wydłużyliśmy te obchody i będziemy Państwa zapraszać do siebie w dwie najbliższe soboty, czyli 12 września, kiedy te główne uroczystości z udziałem również rodzin, stowarzyszeń, organizacji, które pielęgnują pamięć pozamordowanych. Zapowiedziały się aż 4 autokary z Kamysznicy, o której też warto wspomnieć, bo w tym roku z pewnością Państwo pamiętają, wiedzą, a jak nie, to powiem, 7 maja tego roku otwarty został cmentarz wojenny w Kamysznicy, gdzie spoczęli właśnie ekshumowani z tych miejsc pamięci ze Starego Grodkowa i z Mależowic Wielkich żołnierze ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka.
0: Dlaczego akurat tam?
1: No bo byli spod Beskidzia.
0: Właśnie.
1: Też sporo było nie tyle kontrowersji, ale sporo dyskusji, przekonywania, w którym miejscu ten cmentarz wojenny należy zlokalizować. To jest przepiękne miejsce. Proszę Państwa, ja nie byłam na obchodach 7 maja. Pojechaliśmy z tymi, którzy towarzyszyli niejako tym poszukiwaniom wcześniej, od 2012 roku, przede wszystkim w Mależowicach Wielkich, i byliśmy tam sami, razem z panem Moniem, który opiekuje się cmentarzem wojennym. To jest sołtys Kamysznicy, który też opowiada przepięknie o Bartkowcach. Ale proszę Państwa, ja Państwu polecam pojechać w to miejsce, stanąć za krzyżem. On jest, to jest taki kościec, przez który możecie Państwo na przestrzał zobaczyć Baranią Górę. Czyli te miejsca,
0: no,
1: mówię
0: działali.
1: O szlakach, gdzie właśnie żołnierze kapitana Henryka Flamego Bartka działali. To jest niesamowite przeżycie. To jest jedno na milion po prostu, żeby zobaczyć te miejsca, no i potem właśnie te miejsca pamięci, które w naszym województwie o Baród też warto zahaczyć.
0: Pani naczelnik, a ile takich historii jeszcze nie znalazło swojego finału?
1: No, nie wiem. Przypuszczam, że wiele. Ciągle odpamiętujemy, ciągle staramy się wracać i myślami, przewracając setki, tysiące stron dokumentów, biorąc pod uwagę różne momenty w historii naszego państwa. No wiele jest takich historii. Ciągle poszukujemy i ciągle jeszcze, bo o tym też rozmawialiśmy już przed chwilą, poszukujemy świadków czasu, którzy zechcieliby nam właśnie te historie ze swojej perspektywy, ze swojego punktu widzenia przybliżyć.
0: No właśnie, bo to też jest misja Instytutu, prawda?
1: Naturalnie.
0: Zbieranie tych relacji i utrwalanie ich. No technika dzisiaj pozwala utrwalać je nie
1: oczywiście
0: tylko w wersji pisanej, ale też audio wideo, więc przyszli historycy, za być może nawet za dziesiątki lat, nie tylko usłyszą, ale i zobaczą
1: tak,
0: te świadków.
1: Tak, historycy pasjonujący się socjologią czy psychologią nawet, bo weźmy pod uwagę fakt, że to przecież ludzkie emocje, powrót do tych momentów, które były ważne w życiu, momentów historycznych dla naszego kraju. Teraz pracujemy, wykonując notacje z tymi, którzy brali udział bardzo aktywny jako ludzie solidarności, solidarni, nazwijmy to tak, w latach 80. i powiem Państwu, że tyle lat minęło, a w momencie, kiedy wracają myślami do tych ważnych w swoim życiu momentów, czasami pojawiają się łzy i trzeba na chwilę wyłączyć kamerę, żeby dać im chwilę oddechu.
0: Mhm. A te osoby się zgłaszają same do Państwa, czy ich szukacie?
1: Współpracujemy bardzo mocno z Opolską Solidarnością, z panem przewodniczącym Brzęczkiem, który też wskazuje osoby, ale te osoby, do których trafiamy, wskazują nam kolejne osoby i buduje nam się taka fantastyczna sieć, bo doskonale Państwo wiedzą, że nie chodzi o te osoby z pierwszych stron gazet, te, które działały jak gdyby w zarządach, te, które być może nawet dzisiaj działają bardzo aktywnie, ale chcemy dotrzeć też do tych ludzi, którzy by byli no, takimi drugoplanowymi postaciami, a czasami bardzo aktywnymi, którzy później już nie chcieli wspominać tamtych czasów, bo uważali, że wykonali swoje zadanie. Dokładnie. I to nie odejście na emeryturę taką.

0: społeczną, ale po prostu wykonali zadanie, udało się zrealizować cel i po prostu to była najważniejsza wartość tych działań, które wtedy prowadzili.
1: A dzisiaj można tak trochę powiedzieć, wydobywacie ich z tego mroku milczenia, prawda? Pani naczelnik, no, rozpoczął się nowy rok szkolny.
0: Zgadza się.
1: Na waszej stronie internetowej znalazłem taką ofertę kierowaną do szkół i placówek edukacyjnych. Proponujecie udział, organizację lekcji, czy takich pogadanek, jak się kiedyś mówiło, o historii z uczniami. Jakim zainteresowaniem cieszy się ta oferta?
0: Bardzo dużym. Staramy się też poszukiwać nowych partnerów, żeby wiedzę historyczną współbudować właśnie tematycznie, czy obudowywać tematycznie również, biorąc pod uwagę różne możliwości, zatem i filmy, i gry edukacyjne, i współpraca chociażby z Narodowym Bankiem Polskim, żeby pokazać poprzez numizmatykę na przykład wyklętych, o których dzisiaj już wspominaliśmy. Także metody są różne i różnorodne. Ja tylko wrócę jeszcze też do naszych uroczystości i do tego, co chcemy Państwu zaproponować 19 września.
1: Ach tak, no pomijaliśmy.
0: Dokładnie, bo powiedzieliśmy o tych głównych uroczystościach, ale 19 września na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie odbędzie się premiera spektaklu Korona i Zdrada. To jest trzeci z kolei spektakl, który proponuje Teatr Nie Teraz z Tarnowa, w reżyserii ów spektakl Tomasza Antoniego Żaka, którego doskonale Państwo znacie, dlatego że wcześniejsze jego realizacje dotyczące wyklętych, czyli na etapie i wyklęci, były też prezentowane w Opolu. To jest teatr, który przede wszystkim budzi emocje, bo wchodzi między tych, którzy stanowią widownię, a myślę, że dodatkowo właśnie pokazanie tego spektaklu w miejscu pamięci, czyli w miejscu faktycznych wydarzeń, no jest taką wartością dodaną.
1: I warto zabrać na takie wydarzenia tych najmłodszych?
0: Myślę, że tak, ale zapraszamy ludzi w każdym wieku, osoby w każdym wieku, starszych, zorientowanych historycznie, tych, którzy działają w grupach rekonstrukcyjnych, młodzież naturalnie. Myślę, że to będzie takie przedsięwzięcie, które pozwoli w nieco inny sposób spojrzeć na perspektywę właśnie tych wydarzeń z 1946 roku.
1: A podczas lekcji historii te wątki związane z tą właśnie najnowszą historią są przedstawiane? Myśli Pani, że one przemawiają do wyobraźni najmłodszych?
0: Właśnie dlatego staramy się poszukiwać takich metod, które będą skuteczne. Wiadomo, że dzisiaj jesteśmy przebodźcowani. Nie możemy też wszystkich tematów historycznych eksponować. Nie wszystkie tematy historyczne też są zapamiętywane. Chcemy przynajmniej, żeby ta podstawowa wiedza w tych umysłach, w świadomości zagościła, żeby kilka tych podstawowych informacji z takich właśnie krótkich zajęć zostało wyniesionych.
1: Szczególnie tych odnoszących się do historii również naszego regionu, województwa
0: naturalnie
1: polskiego.
0: Edukację regionalną mamy jak najbardziej na uwadze i oczywiście edukację w miejscu pamięci, bo naturalnie te lekcje, które odbywają się z udziałem naszych edukatorów, są niezwykle istotne, ale być w miejscu pamięci, dotknąć tej architektury pamięci, czyli tej żywej tkanki.
1: Czasami, czy jak w przypadku lotniska w Starym Grodkowie, posłuchać szumu drzew, które tam
0: być
1: są.
0: Być może właśnie tak. To jest ten bodziec, który uruchomi później w nas tą wiedzę, że kiedyś był taki wyjazd studyjny, że kiedyś były takie zajęcia, które właśnie o tych wydarzeniach nas informowały. Ja to czasami lubię przytulić się do tej tkanki, tak? Mamy ten piękny kościec baraku z krzyżem partyzanckim, dotknąć nawet ręką, po prostu poczuć te wydarzenia, poczuć tą tkankę tego miejsca, bo to jest żywa historia.
1: Absolutnie klimatyczne miejsce.
0: Zdecydowanie tak.
1: Zapadające w pamięć. Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowana Joanna Lusek była gościem porannej rozmowy Radia Opole. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Starego Grodkowa i do Maleszowic Wielkich.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Czerni on the Friday. I absolutna nowość w Radio Pole. Premierowo gramy dla was to nagranie rapera prosto ze Stanów Zjednoczonych. No tak po amerykańsku się zaczął piątek.
1: No tak, więc jak jeszcze nas Jack Rudnick.
2: Dzień dobry, ale Friday mieliście w tytule, czyli okej, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza, wszystko na miejscu, wszyscy jesteśmy na miejscu. No to możemy rozpoczynać ten piątek, który nam przyniósł lekkie ochłodzenie, ale...
1: I ciemność.
0: Ale...
2: Ciemność widzę, zwłaszcza na stacjach benzynowych.
1: A ja ich nie widzę.
0: Ale byle do wiosny, tak chciałam powiedzieć.
1: I oby, bo już jestem zdenerwowany.
0: Szósta.
2: Wiadomości poranne zaczynamy. Protest maszynistów krócej niż zakładano. Do południa będą zwalniać na wszystkich przejazdach kolejowych w kraju. Miodowo-mleczne smaki to dziś na jarmarku organizowanym w rynku w Kluczborku. Sprawdzamy, co przygotowano sportowo. Po czwartku szybkie 3-0 biało-czerwonych w meczu z Portugalią na Mistrzostwach Europy.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Grudnik przed mikrofonem Radia Opole. Startujemy z wiadomości.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Maszyniści zdecydowali o skróceniu dzisiejszego protestu. Odbywa się od północy do południa. To jest manifest przeciwko zbyt małemu bezpieczeństwu na przejazdach kolejowych, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie, Bartosz Cieśka.
4: Ja rozumiem, że opóźnienie i tak dalej jest frustracja, natomiast no my już nie mamy wyjścia. Tak? Mówimy o tym już od wielu lat, cały czas podkreślamy to, jesteśmy gdzieś tam bagatelizowani, nasz głos nie jest słyszalny, także z góry przepraszam wszystkich podróżnych, wszystkich pasażerów kolei, natomiast no proszę o zrozumiałość.
2: Do południa składy będą zwalniać na wszystkich przejazdach kolejowych w kraju do 20 km na godzinę, co może wpłynąć na punktualność przejazdów.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Wojsko ostrzega, dziś mieszkańcy wybranych regionów Polski mogą dostać alerty RCB o testach z użyciem dronów dalekiego zasięgu przenoszących broń, precyzyjnego rażenia o zasięgu do 1000 km. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie przede wszystkim naszej wschodniej granicy oraz na północy kraju. W Parlamencie Europejskim początek batalii o kształt regulacji środowiskowych, które są kluczowe dla przyszłości polskiego biznesu i przemysłu. Chodzi o reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Złagodzenie systemu jest dla Polski fundamentalnym takim warunkiem. Dziś publikacja raportu w tej sprawie będzie w zasadzie podstawą dopiero do dalszych prac.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Miodowo-mleczne smaki zagoszczą dziś na jarmarku organizowanym w rynku w Kluczborku, gdzie od 9 do 17 będzie można kupić czy spróbować m.in. różnego rodzaju miodów, serów i wielu innych produktów, zapowiada Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
5: Jeśli chodzi o program i atrakcje, to na pewno będą tam wyroby regionalne rzemieślników, lokalne produkty. Będzie oczywiście tradycyjny konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko. Będzie pokaz kulinarny i występy artystyczne. Będzie pysznie, pachnąco i rodzinnie.
2: A początek tych smakowitych atrakcji w rynku Kluczborku powtórzę godzina 9.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowych Mistrzostw Europy. W kolejnym spotkaniu czempionatu Starego Kontynentu biało-czerwoni zmierzą się w sobotę o 15 z Izraelem. Podsumowanie wydarzeń sportowego czwartku, gdzie także ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Zapraszam po 9.
3: Światowe agencje informują.
2: Mija dokładnie 25 lat od zamachów terrorystycznych 11 września. Główne obchody jak zwykle odbędą się w Nowym Jorku. Na uroczystościach pojawią się wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Nie będzie jednak Donalda Trumpa, który upamiętni ofiary zamachów w Pentagonie. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w Calgary nowe porozumienia o współpracy wojskowej i energetycznej. Ottawa zapowiedziała zacieśnienie sankcji wobec Moskwy i chce przekazać także Kijowowi zamrożone rosyjskie aktywa.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 6:03.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Justyna Maczkowiak, zapraszam. W nadchodzących miesiącach nie zanosi się na zmianę oprocentowania kredytów i lokat. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński przypomniał, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Dodał, że przed wakacjami spodziewał się, że stopy będą obniżane, ale obecnie taki scenariusz jest nierealny.
7: Nie pytajcie Państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi, z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, no to powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
6: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest wysoka inflacja. Ceny rosną szybciej, m.in. z powodu wzrostu cen paliw, a to z kolei jest wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Budżet unijny będzie musiał uwzględniać wydatki związane z bezpieczeństwem, podkreśla premier Donald Tusk. Podczas wspólnej konferencji z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej szef rządu podkreślał wkład Polski w bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii, dodając, że utrzymanie szczelnej zapory na granicy z Białorusią wymaga od Polski wysiłku, w tym finansowego. W kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34 na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu i jak można usłyszeć, należy spodziewać się cięć. Holandia zwiększy ochronę pracowników zarobkowych ze wschodniej i południowej Europy. Ministerstwo Spraw Społecznych planuje uniemożliwić nieuczciwym pracodawcom potrącanie czynszu od ich minimalnej płacy. Prawo ma wejść w życie 1 lipca 2028 roku.
3: Pogoda.
8: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Mamy 10 stopni na opolskich termometrach, poranek, no taki bardzo rześki. I w ciągu dnia dzisiaj ta zapowiadana niestety obniżka temperatury. 14 stopni maksymalnie. 14 stopni to jeszcze kilkanaście dni temu. To było o poranku i mówiliśmy wtedy, że jest rześko. A dzisiaj właśnie w najcieplejszym momencie dnia taka temperatura.
1: Dramat. Natomiast...
0: No ja. Tak źle to nie.
1: Znaczy w porównaniu z tym, co będzie za dwa miesiące, to jest super. Natomiast jutro od 7 do 19 stopni, a później w niedzielę 21 stopni możemy się spodziewać. W przyszłym tygodniu coś ciepłego jeszcze
8: pogodnego
1: będzie.
8: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja pogodowa. Dzisiaj będzie deszczowo. Dzisiaj bez parasolki raczej z domu nie wychodźcie. Może się przydarzyć, tak, że ona będzie potrzebna. W stolicy województwa tak około 10 ma zacząć padać.
1: No tak. A gdzie będzie padać poza naszym miastem? To jeszcze opowiemy później w radio.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 13 minut mamy po godzinie 6 na różowo. Wstaje dzisiaj piątek na Opolszczyźnie. Niebo takie różowawe, ale dzisiaj,
2: piękne.
1: Dzisiaj oprócz tego, że piękny poranek mamy, to później będziemy mieć sporo chmur. Te parasolki naprawdę się dzisiaj przydadzą. Nawet nośmy je tak na wszelki wypadek, gdyby nawet miały zostać w torebce albo w samochodzie. To nic nie szkodzi. Na pewno jeszcze w tym roku się przydadzą.
2: Wiesz co, ale jak ty już tak poruszasz ten temat tego deszczu któryś raz, to ja wejdę na moje super mapy IMGW, bo już wiem, jak się na nie wchodzi. I chciałem potwierdzić, że w Czechach jest. O, teraz jestem na Opolszczyźnie. Że Magda ma rację, jak chodzi o południe regionu, bo w Prudniku, w Głubczycach, tam już według moich super map IMGW pada. Więc dajcie nam znać pod 774-541, czy pada w Głubczycach. W Prudniku zaraz będzie padać, a potem te deszcze przeniosą się na całe nasze województwo i tak będzie. Ale nie, no w Niemodlinie nie będzie padać, ale w Opolu będzie o 16.
1: No to w takim razie dzisiaj pogoda się tak zapowiada, a przysłowie na ten piątek jest takie: gdy na Jacka pogodnie, suche w jesień dnie.
2: Super.
1: Super. No oby się sprawdziło.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
3: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film.

0: Ależ my dla was gramy w Radio Opole same hity. To nagranie zresztą Miley Cyrus też usłyszeliście premierowo właśnie w Radio Opole. 21 minut mamy po godzinie 6. 11 września dzisiaj to jest piątek. W końcu piątek, doczekaliśmy się tego dnia, tygodnia bardzo lubianego przez wiele osób. 254 dzień roku. Dagna, Felix, Hyacynt, Jacek, Jan, Pafnucy, Piotr i Prot mają dzisiaj swoje imieniny.
1: Tak zarapowałaś, można powiedzieć, teraz przy tych imieniach. Natomiast co się wydarzyło w 1816 roku, pytasz? Właśnie 11 września, już ci odpowiadam. Urodził się Karl Zeiss, niemiecki optyk i przedsiębiorca, założyciel zakładów optycznych. Zaczynał od niewielkiego warsztatu mechaniki precyzyjnej o specjalności przyrządów optycznych w Wienie.
0: No to mamy teraz coś dla tych, którzy śniadanie akurat jedzą. Mamy rocznicę śmierci Sylwestra Grahama, presbiteriańskiego pastora i dietetyka, który zasłynął tym, że w 1829 wynalazł chleb, ale z nieoczyszczonej mąki pszennej, wypiekany bez drożdży. Po raz pierwszy przepis na chleb Graham opublikowano w Nowym Jorku w 1955 w dziale Nowa Hydropatyczna Książka Kucharska. No i to właśnie od jego nazwiska, Sylwestra Grahama, pochodzi nazwa pieczywa Graham.
1: Tak, natomiast w 1869 roku Antoni Kazimierz Blikle założył firmę cukierniczą, która od chwili powstania zajmuje lokal przy ulicy Nowy Świat 35 w Warszawie. Miejsce to stało się wkrótce ogromnie popularne wśród warszawiaków, pełniło również nieformalną rolę giełdy aktorów. I ona jest dalej.
0: Jest i cały czas funkcjonuje. 1932 rok, 11 września, w katastrofie lotniczej zginęli lotnik Franciszek Żwirko oraz inżynier Stanisław Wigura. Piloci, słynni pasjonaci lotnictwa, zwycięzcy międzynarodowych zawodów. Podczas lotu do Pragi polscy piloci zostali zaskoczeni przez gwałtowną burzę, a ich samolot rozbił się koło Cieszyna.
1: No i oczywiście 2001 rok, czyli dzień, który zmienił nasz świat. To był atak, zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. Jak w World Trade Center uderzyły samoloty i takie bardzo ciekawe są teraz dokumenty na platformach streamingowych, które pokazują, że młodzi ludzie patrzą na to jak na taką przeszłość, na zasadzie, że była druga wojna światowa, potem World Trade Center, a potem świat, który znamy.
0: Mamy dzisiaj 25. rocznicę tego tragicznego wydarzenia i na pewno do niego będziemy wracać w wiadomościach Radia Opole.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
10: Przesiądź się na oszczędności!
9: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
12: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
13: Po reklamie.

0: poranek piątkowy na drogach opolskich powinien się dopiero rozpoczynać. Jeszcze tłoku raczej nie mamy, chociaż to się zmieni.
1: Adam Wojek będzie wiedział wszystko.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Oj, wiem, Magda, i to sporo, bo nie ma większych zatorów o tej porze w opolskich miastach. W Opolu, przypominam, mamy pracę na ulicy Tysiąclecie od Jastrzębiej do Poprzecznej. To 150 metrów i wymiana nawierzchni asfaltowej, a także utwardzanie i uzupełnianie pobocza. W Opolu drogowców spotkacie jeszcze m.in. na Braci Kowalczyków. W Brzegu problemy, bowiem zamknięty fragment Poprzecznej i duży remont wzdłuż Łokietka. W Głuchołazach nadal kłopoty na Krajowej 40, a do tego za Nowym Mostem powstaje rondo, więc i tam łatwo nie jest. Nysa hamuje przy robotach na Grodkowskiej. Jeżeli chodzi o ruch, to w Kędzierzynie-Koźlu zauważalny on już jest, m.in. na rondzie milenijnym, ale to newralgiczny punkt tego miasta, więc tam zawsze są lekkie zatory. Także więcej samochodów ustawiło się w okolicach osiedla Piastów na Alei Lisa.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Protest maszynistów. Krócej niż zakładano. Do południa będą zwalniać na wszystkich przejazdach kolejowych w kraju do 20 km na godzinę w manifestie przeciwko zbyt małemu bezpieczeństwu na przejazdach kolejowych i także zbyt mało restrykcyjnym karom za wjechanie na czerwonym właśnie na przejazdy. Olej napędowy, lekkie wyhamowanie, 95 na stacjach wciąż górę w naszym regionie. Zdarza się, za litr trzeba płacić 8 zł. To w ocenie analityków m.in. konsekwencja braku widoków na zakończenie impasu na linii Stany Zjednoczone Iran. Kierowcy pytają, kto to zatrzyma, bo rządowej interwencji CPN na horyzoncie. Jak nie było, tak nie ma. Amerykanie oddadzą dzisiaj hołd ofiarom zamachów 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku, w Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii, zginęło wtedy łącznie 2977 osób. To były najtragiczniejsze zamachy w historii Stanów Zjednoczonych. O 7 zapraszam Państwa w Opolu ostatnie przygotowania do 26 Jarmarku Franciszkańskiego oraz konsolidacja opolskich szpitali. Ciąg dalszy, tym razem wnioski po Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 14 stopni opolskie termometry pokazują poranek raczej do tych chłodniejszych. Należy. A, rozpędziłam się. 14 stopni to będzie w najcieplejszym momencie dnia. Teraz mamy 10 stopni na opolskich termometrach.
1: Niesamowite. Natomiast możemy spodziewać się tych opadów deszczu. One będą występować, ale nie przez cały dzień. Szansa jest jednak spora, że o 13 popada troszkę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I o ile piątek pogodowo nie specjalnie przyjemny, to już sobota nam to wynagrodzi, bo jutro ma być dużo słońca, ma być też cieplej, koło 20 stopni na Opolszczyźnie, w niedzielę też koło 20 i w niedzielę trochę więcej chmur. Ale spokojnie, jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 23 minuty pozostały do godziny 7. Zaglądamy na Facebooka Radio Opole. No i wiemy już, kto jest najlepszym piłkarzem na świecie. Wczoraj mieliśmy Dzień Piłkarza. Rozmawialiśmy w porannym programie Radio Opole. Między innymi o Odrze Opole, o naszym klubie. I o tym, dlaczego piłka jest taka sexy. Bywa taka sexy. A kto jest waszym zdaniem absolutnym numer jeden w historii piłki nożnej? Odpowiadacie w bardzo różny sposób. Nawet Adam Wołek, nasz kolega redakcyjny, się wypowiedział, że jego zdaniem to Oliver Kahn. Mamy tutaj też Wilimowskiego, mamy Paolo Maldiniego, mamy Tuska.
2: Ronaldinho też jest tutaj wypisywany. Lubański, Dejna, Boniek, Lato, Wilimowski. Ja nie wiem, czemu tu nikt nie wymienia, o jest, ktoś napisał Messi w końcu. No bo to jest oczywista sprawa, że jest Messi, Ronaldo.

0: Jest Lamin Yamal, jest Mirosław Stasiak.
1: Ale Lewandowskiego nikt nie wydał. To ja piszę Lewandowski.
0: A Daniel napisał, że Adam Wołek to jest najlepszy piłkarz na świecie. Najlepiej mu wychodzą igrzyska progresywnego rocka. No ale mnie to najbardziej ujęła odpowiedź Sabiny, która napisała, że jej syn Antoś jest najlepszym piłkarzem.
1: I to jest prawda akurat. To jest prawda, że jest syn Antoś, potem Messi, Ronaldo, Lewandowski.
0: Tak to właśnie powinno wyglądać.
1: I to mi się podoba.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Dove Cameron w Radiopole. When in Rome. Tak się nazywa nowość, którą wam teraz zaprezentujemy.

0: Za 16 minut będzie godzina 7. Jacek Grudnik razem z nami w studiu.
1: Jestem, tak.
0: A twoim zdaniem najlepszy piłkarz to który?
1: Piłkarz, ale gdzie? W kraju, w Europie,
0: w ogóle, na świecie.
1: Wszechczasów. Mm-hmm. O kurczę, to pytanie.
2: No, Lewandowski.
1: Nie.
0: Dobra. Każdy miał nadzieję, że to jego.
1: Mimo wszystko Messi. Tak.
3: Nie, ja liczyłem na siebie, ale ja się zgadzam z tym, że Messi. Messi,
1: tak,
3: i potem
1: tak,
3: ja.
1: Tak. No. Jednak no trzeba. Chociaż to pewnie subiektywna taka ocena zawsze będzie.
3: No po tym jak on zdobył tego mistrza świata poprzedniego, to ja już uznałem, że wygrał z Ronaldo, bo dla mnie jedynym rywalem jego był Cristiano Ronaldo.
1: No. To prawda.
3: I Messi jednak jest najlepszy.
1: No, trzeba to przyznać od samego początku, od kiedy w wieku niespełna 18 lat debiutował w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Musiał mieć wtedy, pamiętam, takie specjalne pozwolenie od Federacji Piłkarskiej, bo był niepełnoletni, żeby startować w zawodowej lidze. I to się zaczęło, ta historia trwa w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. A propos meczu ostatniego. Tak, widziałeś?
3: Widziałem, co tam ten Rodrigo de Paul. Słyszałeś o tym, Magdalena?
0: Nie, nie, nie, słuchajcie, bo mi właśnie ta sytuacja
3: nie
0: z mamą
3: tematu,
0: mi chodzi po głowie. Jak to mama dawała pozwolenie na to, żeby grać w piłkę nożną w takich topowych klubach świata. Tylko pamiętaj, wracaj do domu i lekcje odrabiaj.
1: Się skończy od razu spotkanie.
0: Tak.
3: Dobra, Magdalena tam zmieniła temat, wracamy. Rodrigo de Paul podszedł do Lewandowskiego i mówi tak, a ty co, kim ty jesteś, głupku? Ja zdobyłem Copa America 2 razy i Mistrzostwo Świata. Kim ty jesteś, głupku? Strasznie go tam bluzgają.
0: Tak powiedział, tak brzydko?
3: Tak, powiedział tak do lewego, ale wy się uśmiechnął do niego i Rodrigo de Paul zdobył 5. Okej, fajnie, że zdobył tamto, ale dlatego, że miał Messiego w drużynie, a nie dlatego, że on grał.
1: O to chodzi. A w ostatnich meczach przecież MLS, Chicago Fire z Interem 1-1. Robert otwiera wynik w 10 minucie.
3: I to jeszcze jak?
0: Proszę bardzo. Na piłkę nożną to tematów się będziemy mieć pod dostatkiem. A co tam na wiadomości w Radio Opole?
1: Tak, innych rzeczy nie zabraknie o 7. Zapraszam państwa. Protest maszynistów krócej niż zapowiadano w całym kraju. A w przyszłym tygodniu projekt zaostrzenia kar za niezachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Sprawdzamy, co wstępnie w nim zapisano.
0: I to musi być rzecz na już zrobione, prawda?
1: Absolutnie tak.
3: Nawet Straż Miejska będzie mogła wręczać mandaty teraz za to, co robimy na przejazd.
1: Tak, to może wyglądać. Na stacjach benzynowych byliście ostatnio? Olej napędowy, lekkie mamy wyhamowanie. 95 na stacjach wciąż górę. 8 zł za litr w naszym regionie. Gasi trochę optymizmu progu nowego weekendu. Sportowo po czwartku oczywiście szybkie 3-0 biało-czerwonych w meczu z Portugalią na Mistrzostwach Europy. O tym także zapraszam.
0: Bardzo dziękujemy. Jacek Grudnik. Najnowsze wiadomości w Radio Opole będziemy mieć punktualnie o godzinie 7. Sporo się dzieje w kraju, na świecie i w regionie. No i oczywiście to tylko była zapowiedź, bo w szczegółach to będziemy o tym wszystkim informować. Zresztą na bieżąco u nas najważniejsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu i z dróg opolskich też. Gdzieś, jeżeli jesteście i widzicie utrudnienia, to dajcie nam znać pod 774-541-541.

0: pasażerowie PKP dzisiaj muszą liczyć się z tym, że mogą być pewne utrudnienia w związku z protestem na kolei. Kolejarze domagają się, żeby kierowcy byli bardziej uważni i o tym też będziemy mówić w wiadomościach Radio Opole.
1: A najnowsze wiadomości już za 3 minuty.
2: Kampania społeczna.
3: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
2: Kampania społeczna.
4: Reklama.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
9: Pan Miszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Bez poważnych zdarzeń na opolskich traktach informują służby. Na krajówkach za to front robót. Zaczynamy od newralgicznej 45 w stronę Kluczborka. Tam duża przebudowa, wahadła, ograniczenia i spowolnienia. Z drugiej strony 45 nie przejedziemy mostem nad Osobłogą w Krapkowicach. Przypominam, od 2024 roku ten most jest zniszczony. Trzeba przejechać przeprawą tymczasową, jadąc przez centrum miasta, co powoduje oczywiście tam zatory. Na 46 w Grodźcu co prawda wahadła już nie ma, ale jest ograniczenie prędkości, bowiem prace przy ścieżce rowerowej nadal trwają. Ruch powoli się wzmaga w miastach regionu. Niebawem będziemy obserwować większe zatory. W Opolu powoli formują się kolejki na wjazdach do miasta od strony Zawady, Lędzin, Kępy czy na rondzie przy Politechnice Opolskiej. Tragedii jeszcze nie ma, ale ruch na pewno będzie intensywny. Na tysiąclecia wyzmiana asfaltu, prace na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza.
14: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
15: Zbliżamy się do godziny 7, a dziś mamy 11 dzień września i to jednocześnie jest piątek. Coś pięknego.
16: Protest maszynistów krócej niż zapowiadano. W przyszłym tygodniu projekt zaostrzenia kar za niezachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W Opolu ostatnie przygotowania do Jarmarku Franciszkańskiego oraz konsolidacja opolskich szpitali. Wnioski po Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Sportowo po czwartku szybkie 3-0 biało-czerwonych w meczu z Portugalią na Mistrzostwach Europy.
14: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 7 przed mikrofonem Radia Opole. Jacek Rudnik.
16: W przyszłym tygodniu projekt zaostrzenia kar za wykroczenie na przejazdach kolejowo-drogowych.
17: Nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej 3 lat. Ale to wszystko jest jeszcze w uzgodnieniach. Pełne brzmienie przepisów państwo poznacie, jak trafi ono na Radę Ministrów.
16: Zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Tymczasem protest maszynistów krócej niż zapowiadano do południa będą zwalniać na wszystkich przejazdach kolejowych w kraju do 20 km/h w manifestie przeciwko właśnie zbyt małemu bezpieczeństwu. bezpieczeństwu na przejazdach.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
16: Kolej napędowy, lekkie wyhamowanie, 95 na stacjach, niestety wciąż w górę. W naszym regionie za litr musimy płacić prawie 8 zł. To w ocenie analityków m.in. konsekwencja braku widoków na zakończenie impasu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Kierowcy pytają, kto to zatrzyma, bo na rządowe interwencje CPN na razie dużych szans nie ma. Ile jeszcze wytrzymają? Pytał Arkadiusz Augustyniak.
4: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
9: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
4: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
9: Z 800 miesięcznie wychodzi.
18: Jeszcze mniej, dlatego że generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
16: Strona społeczna mówi stanowcze nie konsolidacji Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz USK, wskazując na brak rzetelnych analiz dotyczących tego procesu. To wniosek po spotkaniu roboczego zespołu do spraw ochrony zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
19: Ile tych zakładów będzie przyjmowanych, jaki plan ma województwo, jaki będzie zmiany plan transformacji? Mamy szereg pytań, przede wszystkim z obawy o ochronę miejsc pracy tutaj. Dla nas jako strony społecznej no, prawa skandaliczna, ponieważ nie było przedstawicielstwa z USK, gdzie to jest dla nas znamienne, żeby porównać te warunki pracy. My musimy mieć rzeczy policzalne, tak samo tutaj pani dyrektor ze szpitala ginekologicznego. Na dzień dzisiejszy my jako strona społeczna jesteśmy wszyscy przeciwni konsolidacji.
16: Mówi przewodniczący OPZZ Wojciech Reichel. Rozmowy dotyczą na razie tylko Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i jego hipotetycznej fuzji z USK. Związkowcy wnoszą o zwołanie Rady Dialogu Społecznego na 25 września. Decyzja pozostaje w gestii wojewody Moniki Jurek.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
16: Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Już przygotowują się do sobotniego meczu z Izraelem. Podsumowanie wydarzeń sportowego czwartku, gdzie także piłkarska Liga Mistrzów. Zapraszam po 9. Piątek, 11 września.
2: To przyniesie dzień.
16: Amerykanie oddadzą dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z września 2021 roku. W Nowym Jorku, w Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii, zginęło wtedy 2977 osób. W Opolu rozpoczyna się jarmark franciszkański. Nie zabraknie koncertów, wydarzeń artystycznych, licznych kramów z pamiątkami i lokalnymi produktami. Zmieniona już w związku z wydarzeniem organizacja ruchu będzie obowiązywać do poniedziałku do godziny 15. Wykłady, warsztaty, wernisaż i koncerty to tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników pierwszego festiwalu sztuk lekarskich w Opolu. To od 16 na Małym Rynku. Okazja, mówią organizatorzy, by poznać lekarzy trochę z nieco innej perspektywy, porozmawiać z nimi o pasji i sztuce, ale również wziąć udział w ciekawych wydarzeniach.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
20: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Mamy 9 stopni teraz na termometrach w stolicy województwa opolskiego. Kiedy godzinę temu witaliśmy się ze słuchaczami Radia Opole, to było cieplej, bo było 10 stopni.
15: No tak.
0: A temperatura teraz spada, ale w ciągu dnia podskoczy do 14 stopni. Chłodny ten piątek, do tego też pochmurny i deszczowy.
15: I jutro za to będzie dużo więcej słońca, będzie cieplej, przyjemniej, 19 stopni maksymalnie. No i to słońce będzie, to jest ważna rzecz. W niedzielę 20 stopni, ale słońca mniej.
20: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
0: Tak pięknie się zaczynał ten piątek. Mieliśmy takie różowe niebo w stolicy województwa opolskiego. No i wszystko się dobrze zapowiadało. A teraz chmury. Ale to nic, gramy dla was najbardziej słoneczną muzykę pod słońcem.
15: Toxic. Czyli Britney Spears.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 11 minut mamy już po godzinie 7, natomiast od północy w całym kraju protestują maszyniści. To reakcja na serię wypadków z udziałem samochodów na przejazdach kolejowych.
2: No, rzeczywiście ostatnio mieliśmy taką fatalną serię i informowaliśmy o tym, że nieraz się zdarza tak, że kierowcy po prostu ignorują te szlabany, ignorują światła czerwone, które przed przejazdem kolejowym migają i wjeżdżają, i bywa tak, że niestety dają się zaklinować między tymi szlabanami. Maszyniści zapowiedzieli, że podczas dzisiejszego protestu będą pokonywali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. No i teraz sprawdzamy, co o tym wszystkim myślą pasażerowie.
3: Martwić to się nie martwię, ale wkurza mnie to, że będę jechał 6 godzin na drugi koniec Polski, a jeszcze jak ma się zatrzymywać, to pewnie dojdzie mi ze 2-3 godziny.
4: Pański pociąg jest jakoś opóźniony, czy jeszcze nie ma takich informacji?
3: Jeszcze nie ma informacji, ale jedzie z Warszawy, więc pewnie będzie punktualny, a później zaczniemy łapać opóźnienia.
4: Dokąd pan jedzie?
3: Do Świnoujścia.
5: No niestety, no jak musi być, no to ja czekam.
4: To chyba oznacza jakieś opóźnienia. Myśli pani, że będą duże?
6: Myślę, że tak. Myślę, że jak nie ma żadnych protestów, to są zawsze opóźnienia, dość sporo jeżdżę. A dziś, gdy będą protesty, jestem nawet tego pewna.
1: Jeżeli macie już jakieś informacje o opóźnieniach, to koniecznie dajcie nam znać pod 774-541-541. Ale też ważna informacja. Pasażerowie posiadający bilety na przejazdy 11 września będą mogli je zwrócić bez potrącenia odstępnego, jeśli zrezygnują z podróży.
2: Ponadto na wybranych dworcach kolejowych informacji podróżnym będą udzielać informatorzy PKP Intercity. Dajcie nam znać pod 774-541-541, jak to wygląda w naszym województwie, w naszym regionie. Jeżeli akurat pociągami się poruszacie, wiecie, że takie opóźnienia są, to koniecznie zadzwońcie do Radia Opole.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Każda podróż jest przyjemniejsza, kiedy słucha się nowości. Takie mamy dla was w Radio Opole w piątek. Le Serafim, dajcie głośniej.

0: Radio Pole. Jak sobie popatrzymy na zegary, to mamy już 17 minut po godzinie 7. I taką ciekawostkę ze świata znaleźliśmy, bo holenderski rząd chce, aby rodzice segregowali pieluchy jednorazowe. Plan przewiduje, że w ciągu 5 lat 1/4 zużytych pieluch będzie trafiała do recyklingu. Holandia zużywa rocznie około miliarda pieluch dla dzieci i niemowląt.
1: O, mamy to, ja jestem spokojna. Panie to sobie na pewno z takim zadaniem poradzą, ale tatusiowie, bo nie chcę być złośliwa, ale widzę tutaj pewien problem, bo panowie to zwykle tak segregują rzeczy, na przykład ubrania na czyste, brudne i te, które jeszcze można nosić.
2: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
3: Reklama społeczna.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Cześć sąsiad, jak firma?
11: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
10: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
11: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
10: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
11: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
12: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
13: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
18: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy? Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity. Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na BL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
9: Po reklamie.

0: Nieważne czy grudzień, nieważne czy styczeń, tam gdzie korek jest, to jest. Takim moja poezja.
1: Taka złota myśl na ten piąteczek. Dobrze, no to wyjeżdżamy właśnie z taką myślą na opolskie drogi, a po nich dzisiaj prowadzi Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Piątek, Piątunio, Piąteczek i zamknięty most, gdzie nieopodal zameczek. Oczywiście żarty. Zamknięty most zamkowy w Opolu i nie ma możliwości wjazdu na Plac Wolności od strony piastowskiej. Rusza jarmark franciszkański. Zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać do poniedziałku do 15. Coraz więcej samochodów na opolskich traktach w Opolu, zgrupowania na wlotach do miasta. Pojazdy w szyku czekają także na wjazd na rondo na Plac Konstytucji od strony budowlanych. Wolniej jedziecie piastowską 1 maja. Również utrudnienia w Nysie na Grodkowskiej, formują się kolejki. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym, ale nie tylko. Sporo samochodów w Sunie Kozielską, Jana Pawła II i Aleją Lisa w Brzegu. Problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, remont na Łokietka. Do południa mają potrwać prace na A4, informuje GDDK i Jana jezdni w stronę Wrocławia od węzła Krapkowice. W różnych punktach pracują drogowcy.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: W najbliższym tygodniu projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Tymczasem jak na razie poza kilkoma pociągami dalekobieżnymi nie ma poważniejszych opóźnień, jeśli chodzi o ruch pociągu w konsekwencji protestu maszynistów. Informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Na 88 zadań można do końca września głosować w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, w którym do dyspozycji mieszkańców przygotowano w tym roku 3 miliony złotych. Nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy mieszkaniec ma do wyboru jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. 2 lata po powodzi. Co odbudowano w naszym regionie, co w najbliższych planach i z jakich źródeł to będzie finansowane? Będzie o tym w trakcie śniadania prasowego już o 8 w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Najważniejsze informacje zbierze dla Państwa na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel. O 8 zapraszam. Modernizacja Centrum Kultury w Kietrzu. W porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po 8 dziś u nas europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Wśród tematów zabiegi Polski o złagodzenie zapisów systemu ETS.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Pochmurny piątek na Opolszczyźnie, no i dzisiaj niestety też będzie to pochmurny i deszczowy dzień w regionie. 14 stopni maksymalnie na opolskich termometrach i już niedługo parasolka się przyda.
0: Tak, może się przydać faktycznie, tu potwierdzam to. Jutro natomiast będzie cieplej, bo jutro 19 stopni możemy się spodziewać, od 7 do 19 i bardzo dużo słońca będzie nam towarzyszyć. W niedzielę 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: W ten piątek to korki nie tylko na opolskich drogach. Będzie się korkować także przy ekspresach do kawy w wielu biurach, bo w taki pochmurny dzień kawa się będzie lać strumieniami.
0: Sugar Babes w Radio Opole. Push the button. Za 28 minut będzie 8.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8. Ireneusz Prochera razem z nami w studiu.
1: Cześć, Cześć.
0: Bez kawy, tak w piątek, taki pochmurny bez kawy?
1: Czy już wypita? Powiedział, że bez kawy?
0: A, że już wypita, bo Kasper przed chwilą jeszcze łyka zdążył wziąć i tak popatrzyłam na ciebie, że ty tak z pustymi rękami. Co to za nas?
2: Taki się
1: jakaś awantura, że
0: co tu się dzieje?
3: Co to są za ptaki? Ja się nie znam na tym, ale piękny.
2: Trochę jak w dżungli. Ale niektórzy mówią, że życie to dżungla, więc...
3: Ja mu zrobię zdjęcie i zapytam czata.
0: Jak on się tak.
3: Drą się te ptaki.
0: Śpiewają o poranku.
2: To tak nad morzem, prawda? Mewy z reguły wydają sobie takie głosy, no ale my nie jesteśmy nad morzem.
3: Nie, ja chciałem mu zrobić zdjęcie, ale pojechał gdzieś. No dobrze,
2: się.
3: Na pewno nie pociągiem, bo one będą wolne dzisiaj jeździć. A co tam w porannej rozmowie?
2: A dzisiaj trochę takiej większej międzynarodowej, można nawet powiedzieć, europejskiej polityki, ponieważ jakoś tak się składa, że europosłanki, europosłowie w ostatnim czasie nas omijali szerokim łukiem nasze województwa. No to skorzystałem z okazji, że Opole odwiedziła europosłanka Anna Bryłka z Konfederacji, by zapytać o to, co ciekawego dzieje się w Parlamencie Europejskim. A sporo się dzieje, bo na przykład w przyszłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej, więc będzie pewnie gorąca dyskusja na ten temat. Będzie też w przyszłym tygodniu rezolucja dotycząca polityki imigracyjnej, która powstała na kanwie wydarzeń w Ceucie, które można tak powiedzieć wstrząsnęły opinią publiczną w Unii Europejskiej. Będę pytał o ewentualne konsekwencje tych wydarzeń w wymiarze europejskim. Pojawią się też oczywiście inne wątki, jak choćby związane z wdrażaniem umowy z krajami Mercosur. Ostatnio głośno było o tym, że Unia zatrzymała import wołowiny z Brazylii, bo tam różne niedobre rzeczy do hodowli były używane, no, które szkodzą w dłuższej perspektywie zdrowiu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś na samym początku, że europosłowie omijali nasz region.
2: No jakoś tak właśnie w ostatnim czasie.
0: Przecież my jesteśmy też wyborcami europosłów.
2: A, widzisz.
3: No i to jest bardzo ważny wątek. No to słuchamy wszyscy porannej rozmowy Radia Opole, która wystartuje kwadrans po godzinie 8 w Radiu Opole.
0: A co ty taki zadowolony?
3: No bo ty się śmiejesz i patrzysz
0: ja
3: na mnie.
0: Ja się po prostu do ciebie uśmiecham.
3: Nie, nie, nie. Ty wtedy masz oczy takie małe jak teraz. To ja wiem, co za uśmiech.

0: 13 minut będzie godzina 8. My sprawdzamy, jak wygląda teraz ruch na kolei. Prawie 50 pociągów PKP Intercity odnotowało do tej pory opóźnienia w związku z protestem maszynistów. Spółka w serwisie X przekazała, że średni czas opóźnienia wynosi 26 minut i to jest stan na godzinę 6:46. W tym momencie może to wyglądać zupełnie inaczej. Z danych na portalu pasażera wynika, że w skali kraju opóźnionych jest ponad 200 połączeń wszystkich przewoźników. Protest maszynistów dotknął przede wszystkim pociągi dalekobieżne. Również pasażerowie pociągów lokalnych muszą się liczyć z utrudnieniami, często sięgającymi 30 minut, a my sprawdzamy, jak to wygląda w naszym regionie.
1: Ja sprawdziłem.
0: Sprawdziłeś, to się pochwal, co tam sprawdziłeś.
1: Opole Główne i to są te pociągi dalekobieżne, czyli na przykład do Przemyśla Głównego. On ma na ten moment, powinien odjechać o 9, a ma 65 minut opóźnienia i jeszcze jest zapewne informacja, że to może się wydłużyć. Natomiast takie tam krótkie strzały do Wrocławia to ma 5 minut opóźnienia, do Świnoujścia też dalekobieżne, ale ma zaledwie 10 minut opóźnienia ten pociąg, który ma wyjechać o 8:09. Ale mamy taki super podgląd, więc będziemy na bieżąco informować.
0: A my oczywiście czekamy też na wasze telefony pod 774-541-541. Jeżeli wiecie o tym, że któreś pociągi są bardzo mocno opóźnione, to dajcie nam znać, my przekażemy pozostałym pasażerom.
1: Ale nie tylko to, jak wiecie, jak macie do nas pytanie o jakąś stację, który pociąg, to ja też się już na tym z nami zerknę.
0: Obiecujesz?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: A cóż szkodzi obiecać?
1: Więc dzwońcie 774-541-541. Nie, no ale postaram się naprawdę wam odpowiedzieć na wszystkie pytania.

0: w Radiopole. Już za 3,5 minuty najnowsze wiadomości.
1: A jeszcze przed nim wyjedziemy na opolskie drogi. Piątek na nich może być bardzo trudnym dniem. W szczegółach o tym opowiemy już za kilka minut. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
7: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
6: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
7: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
6: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Porek.
2: Autopilot Radia Opole.
13: W Luboszycach na Rolnej mamy kolizję dwuosobowych. Informują policjanci, jeżeli utrudnienia, to niewielkie na czas pracy służb, ale warto ściągnąć nogę z gazu. Mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. Krajowa 45 jest przebudowywana. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową, a w Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym. Ale nie tylko, bo sporo samochodów podąża Kozielską czy Jana Pawła II. W Brzegu problemy i to spore. Wzdłuż Chocimskiej kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego. Prace na Łokietka, tam wszędzie utrudnienia. W Opolu zamknięty most zamkowy i nie ma możliwości wjazdu na Plac Wolności od strony Piastowskiej, na której także przyhamujecie. Zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać do poniedziałku do 15. Na wlotach do miasta od strony Zawady, Kępy czy Lędzin także sporo aut.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
1: Mamy dzisiaj piątek, to jest 11 dzień września. Jacek, Dagna i Prot mają dzisiaj imieniny. Na zegarach już godzina 8. Pora więc na wiadomości w Radio Opole.
14: Jest protest maszynistów, są opóźnienia, przede wszystkim w połączeniach dalekobieżnych. O 8 także modernizacja Centrum Kultury w Kietrzu, a w porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po 8 dziś u nas europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Wśród tematów zabiegi Polski o złagodzenie zapisów systemu ETS.
2: Wiadomości Radio Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
14: Najpierw przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity ze Szczecina, Bartosz Ciećka, o proteście maszynistów.
15: Ja rozumiem, że opóźnienia i tak dalej jest frustracja, natomiast my już nie mamy wyjścia, tak? Mówimy o tym już od wielu lat, cały czas podkreślamy to, jesteśmy gdzieś tam bagatelizowani, nasz głos nie jest słyszalny, także z góry przepraszam wszystkich podróżnych, wszystkich pasażerów, kolei, natomiast no proszę o zrozumiałość.
14: Ponad 200 połączeń przewoźników w całym kraju, przede wszystkim dalekobieżnych, notuje opóźnienia. Przykładowo Opole Przemyśl, odjazd o 9 ma ponad godziny opóźnienia. Z Opola do Wrocławia nie ma dramatu, tak około 15-10 minut, co się oczywiście zmienia. Trudno też powiedzieć, czy to faktycznie bezpośrednia przyczyna tego zwalniania na przejazdach kolejowych. Część maszynistów w ramach poparcia akcji podaje na przejazdach tylko sygnał baczność bez zwalniania składu. Dobre informacje zatem dla podróżnych. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, projekt zaostrzenia kar za wykroczenie na przejazdach kolejowo-drogowych będzie gotowy w najbliższym tygodniu.
3: Nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym, ale to wszystko jest jeszcze w uzgodnieniach. Pełne brzmienie przepisów państwo poznacie, jak trafi ono na Radę Ministrów.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
14: Polska chce złagodzić skutki wchodzącego w życie za 2 lata nowego podatku klimatycznego za tankowanie samochodów z silnikami spalinowymi czy ogrzewanie domów nieekologicznymi metodami. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesa wyjaśnia, że jest plan, by włączyć tak zwany ETS2 do prac nad szerszą reformą, a w najgorszym przypadku dodatkowo go opóźnić.
16: W dzisiejszych czasach dodatkowe koszty nakładane na obywateli, na ogrzewanie i na transport, to nie jest ani czas, ani miejsce, żeby Polaków i innych Europejczyków obciążać dodatkowymi kosztami.
14: Będzie o tym także w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8 z europosłanką Konfederacji Anną Bryłką. Tę rozmowę poprowadzi Ireneusz Prochera. Będą także tematy dotyczące bezpośrednio najbliższego tygodnia.
17: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Więc będzie pewnie gorąca dyskusja na ten temat. Będzie też w przyszłym tygodniu rezolucja dotycząca polityki imigracyjnej, która powstała na kanwie wydarzeń w Ceucie, które można tak powiedzieć wstrząsnęły opinią publiczną w Unii Europejskiej. Będę pytał o ewentualne konsekwencje tych wydarzeń w wymiarze europejskim.
14: Poranną rozmowę z ważnymi pytaniami do europosłanki Anny Bryłki rozpoczynamy. Kwadrans po godzinie 8.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
14: Po remontu sceny sali widowiskowej rozpoczęła się modernizacja Centrum Kultury w Kiętrzu. Ministerialne dofinansowanie w wysokości 500 000 zł umożliwi, poza oczywiście samą sceną, także przygotowanie znacznie wyższego standardu na zapleczu. O zakres prac i terminarz zapyta dziś na miejscu Grzegorz Frankowski. W Opolu rozpoczyna się 26. Jarmark Franciszkański. Nie zabraknie koncertów, wydarzeń artystycznych, licznych kramów z pamiątkami, lokalnymi produktami. Wszystko to do niedzieli. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przypomina, że w ścisłym centrum miasta zmieniona już organizacja ruchu będzie obowiązywać do poniedziałku do 15:00. Sporo o tym także mówimy w naszych porannych autopilotach.
2: Światowe agencje informują.
14: Mija 25 lat od zamachów terrorystycznych 11 września. Główne obchody jak zwykle w Nowym Jorku. Na uroczystościach pojawią się wszyscy byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Nie będzie jednak Donalda Trumpa, który uczci ofiary zamachów w Pentagonie. Ponad 150 rosyjskich dyplomatów i członków ich rodzin ma opuścić Niemcy, podała właśnie ambasada Rosji w Berlinie. Decyzja jest konsekwencją zamknięcia rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie po incydencie z dronami na lotnisku w Lipsko.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Pochmurny mamy piątek na Opolszczyźnie. 10 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego. Będzie dzisiaj do 14 stopni, więc nie za gorąco.
0: No nie, dzisiaj będzie naprawdę rześko przez cały dzień i słońca niewiele. Jutro tego słońca ma być więcej. Jutro też 19 stopni maksymalnie na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I to jest chyba dobra pora, żeby już powoli zaprzyjaźniać się z płaszczami przeciwdeszczowymi i z parasolkami. Jesień powoli się wkrada i będą nam one potrzebne.
0: Kasper Śniegórski,
1: Magda Szybińska i Maciek Dudek. 5 po 8.
0: Calvin Harris będzie teraz dla nas śpiewał.
1: Będzie śpiewał.

0: Geoblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Słyszałaś o kampusie jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: Po reklamie.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and shade.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8. Słuchajcie porannego programu w Radiu Opole. O tej porze zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy.
1: A tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś europosłanka Anna Bryłka, Konfederacja, wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Pani poseł, w tym nadchodzącym tygodniu ma się odbyć debata o stanie Unii Europejskiej z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, m.in. pani von der Leyen. W pani ocenie, w jakim stanie jest Unia Europejska?
4: W kiepskim stanie jest Unia Europejska i to orędzie o stanie Unii Europejskiej, które co roku jest wygłaszane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Mieliśmy jej w zeszłym roku i dwa lata temu zawsze na początku, po tej przerwie wakacyjnej von der Leyen wychodzi i mówi, jak jest stan Unii Europejskiej. I generalnie gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to ta sytuacja się nie poprawia. Ja pamiętam doskonale początek mojej kadencji w Parlamencie Europejskim, rok 2024 i wrzesień i prezentacja raportu Draghiego, która miała uzdrowić sytuację gospodarczą Unii Europejskiej, która miała poprawić konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jesteśmy dwa lata później i co się wydarzyło? No za wiele się w tej sprawie nie wydarzyło. To znaczy te wszystkie diagnozy, które były wtedy postawione, bardzo wysokie ceny energii w Unii Europejskiej, bardzo rozbudowana biurokracja, przeregulowana gospodarka, innowacje być może nawet są, ale co z tego, jak one nie komercjalizują się w Unii Europejskiej, tylko poza Unią Europejską, że przegrywamy ten wyścig gospodarczy nie tylko z Chinami, ale przegrywamy go również ze Stanami Zjednoczonymi. No i to, co 2025 rok, deficyt handlowy z Chinami, między Unią a Chinami, to jest 360 miliardów euro, czyli dziennie miliard euro mamy deficytu handlowego z Chinami.
3: Ale
4: i
3: tutaj chyba się coś udało, pani poseł, no bo nałożono opłaty te importowe na
4: paczki poniżej, na paczki poniżej 150 euro nałożono teraz 2 euro tego cła. Oczywiście to euro jest nakładane w zależności od pozycji. Natomiast no, to cło obowiązuje tak naprawdę od 1 lipca, więc jakie efekty ono przyniesie, to dopiero zobaczymy, dlatego że ja, czy w ogóle my w parlamencie, w Komisji Handlu Zagranicznego bardzo tak dość wnikliwie obserwujemy to, co robią Chiny i wprowadzono przecież cła na import chińskich aut. No i co z tego?
3: No i co z tego? Noszą jak się one, z planami produkcji w Europie, jak słyszałem.
4: One i tak są dużo bardziej konkurencyjne niż te produkowane w Unii Europejskiej, więc zamiast szukać tych rozwiązań, przyczyn, dlaczego ta nasza, oczywiście Chińczycy też nie stosują równych zasad gry, to też trzeba o tym pamiętać, ale my powinniśmy przede wszystkim przepracować to u nas wewnątrz i znaleźć przyczynę, no a przyczyną no w dużej mierze tej naszej problemów z przemysłem, z gospodarką, no jest polityka klimatyczna i nie ma co tutaj się oszukiwać.
3: Ale podobno miała być korekta w zakresie na przykład tego systemu ETS2.
4: Wszyscy się oczekiwali wielkiej reformy, zmian i tak dalej tego systemu ETS1. No i w połowie lipca faktycznie Komisja Europejska wyszła i powiedziała, że tutaj ma propozycję reformy, tylko okazuje się, że jak biznes to zobaczył, jak przemysł to zobaczył, to przeciera oczy ze zdumienia, bo tam żadnej wielkiej reformy nie ma. To znaczy to są kosmetyczne zmiany, zwiększające chociażby liczbę tych bezpłatnych, darmowych uprawnień do emisji, one będą dłużej na rynku, ale na przykład tam zaproponowano takie rozwiązanie, żeby rozszerzyć system ETS1 na sektor odpadów. Czyli dzisiaj te odpady, które my segregujemy w gminach, one mają być włączone do systemu ETS1, czyli jak mamy w ETS1 już energię, energetykę, mamy ciepło systemowe, mamy cementownie, mamy przemysł stalowy, mamy przemysł nawozowy w ETS1, no to wszystko są koszty, tak? To są wszystko koszty dla tych przemysłów. Oczywiście koszty, które na koniec dnia ponosi zwykły konsument.
3: No a jak się to ma do tej poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki?
4: No w żaden sposób nie ma żadnego przełożenia. I prawda jest taka, że no dopóki nie będzie większej, czy takiej głębszej refleksji na poziomie Komisji Europejskiej co do tego, że polityka klimatyczna wypycha przemysł poza Unię Europejską, no to tutaj się za wiele nie zmieni. I ja generalnie na początku roku, być może tutaj nasi słuchacze nie wiedzą, ale na początku roku przecież Unia Europejska zaakceptowała kolejny cel klimatyczny na rok 2040, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 90%. My w tym momencie jesteśmy w stanie realizowania tego celu klimatycznego na rok 2030, czyli pakiet Fit for 55, redukcja o 55%. No i nasi słuchacze powinni wiedzieć, no to właśnie z tych przepisów się bierze zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych, z tych przepisów się bierze ETS2, czyli te opłaty, ten podatek klimatyczny w paliwie, w węglu, gazie ziemnym, który służy do opalania,
3: 95%
4: do ogrzewania budynków.
3: Blisko zeroemisyjności.
4: Tak, dokładnie.
3: Na całego kontynentu prawie.
4: No i to są konkretne rzeczy, które wchodzą już w życie, bo one już powoli wchodzą w życie. No debaty, czy dyskusji, czy realnych kosztów dla przeciętnego gospodarstwa domowego, no tego w debacie nie mamy. Mhm. Tego po prostu w debacie nie mamy i tego brakuje.
3: To idźmy dalej. W przyszłym tygodniu też planowana jest rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat kryzysu migracyjnego w Ceucie. To takie wydarzenie, które właściwie zogniskowało całą dyskusję dotyczącą imigracji, czyli problemu, który dotyka całą Europę. A tutaj korekta jakaś jest ze strony Parlamentu Europejskiego?
4: Tu jest trochę zmiany, ale ta korekta przede wszystkim wynika z tego, że ten unijny establishment doskonale rozumie, że jak nie będzie korekty polityki migracyjnej, to straci poparcie wśród wyborców i to widać, że jest trochę tej refleksji, bo chociażby w ostatnich miesiącach my przyjęliśmy tą dyrektywę powrotową, czyli ułatwiającą deportację nielegalnych imigrantów z Unii Europejskiej. Przyjęto też przepisy dotyczące bezpiecznych krajów trzecich, czyli krajów, do których można odsyłać tych imigrantów z powrotem. Natomiast no, to, co się dzieje w Hiszpanii, to jest moim zdaniem szerszy problem, dlatego że no, premier Sanchez, on prowadzi politykę migracyjną, no taką powiedziałabym wprost odwrotnie do tego, co się dzieje w ogóle wreszcie państw europejskich, czyli mamy budowę murów, mamy jakieś takie przepisy, które mają zaostrzać obecność imigrantów, deportacje i tak dalej, i tak dalej. No a premier Sanchez przyjmuje prawo, które mówi o tym, że legalizuje się nielegalnych imigrantów, jeśli oni spełniają warunek pobytu pół roku i nie byli karani. Czyli każdy, kto nielegalnie wjedzie do Hiszpanii, pomieszka pół roku i nie był karany, staje się legalnym obywatelem, no nie obywatelem, legalnym migrantem w Hiszpanii, czyli automatycznie też staje się legalnym migrantem w całej Unii Europejskiej. Natomiast to, co się wydarzyło w Ceucie i ta inwazja, bo tak to chyba trzeba nazwać, no to jest coś przerażającego. Hiszpanie, którzy teraz masowo protestują w różnych miastach, ale sami mieszkańcy Ceuty, którzy no, zupełnie nie wiedzą, w jakiej sytuacji się znaleźli. Dzieci nie chodzą do szkoły, nie można spokojnie żyć, nie można spokojnie mieszkać. Te plaże pełne imigrantów, zagrożenia epidemiami, zagrożenia chorobą. No i premier Sanchez, który mówi, że no właściwie muszą się zaadaptować do nowej sytuacji. Nie zamknięcie, nie blokada granicy, tylko wpuszczenie i adaptacja do sytuacji. No chyba nie tego oczekują.
3: Ale stąd też wezwania do tego, żeby no, zawiesić członkostwo Hiszpanii w strefie Schengen. Zresztą Włochy zamknęły granice,
4: tak,
3: prawda?
4: Tak, Włochy zamknęły. No, trzeba też sobie, panie redaktorze, szczerze powiedzieć, że strefa Schengen powoli przestaje działać. 11 państw Unii, czy 11 państw zrzeszonych w strefie Schengen zamknęło swoje granice. Przecież nasza granica z Niemcami jest zamknięta. No, jest powiedzmy kontrolowana bardziej, tak? O, w ten sposób powiedzmy. Natomiast to pokazuje, że powoli ta strefa Schengen przestaje pełnić tą funkcję, którą pełniła dotychczas. I my też stoimy na bardzo podobnym stanowisku, to znaczy akurat moje środowisko polityczne uważa, że strefa Schengen i swobodny przepływ osób powinien dotyczyć tylko i wyłącznie obywateli Unii Europejskiej. My sobie zdajemy sprawę, to będzie uciążliwość, natomiast jeśli mamy tutaj na szali dobro, bezpieczeństwo naszych krajów, naszych obywateli, no to trzeba zacząć kontrolować ten swobodny przepływ i da się to zrobić, tak? Da się to, będzie to drobna uciążliwość, ale jest to do zrobienia.
3: Nie tak dawno bardzo gorąco było wokół tematu podpisania umowy z krajami Mercosur. Dzisiaj jest jakby ciszej o tym. Czy te obawy się, które wówczas wyrażano, w pani ocenie potwierdziły?
4: No panie redaktorze, to nie będzie tak, że umowa Mercosur wejdzie w życie i od razu te wszystkie zagrożenia, o których mówiliśmy, to one od razu się pojawią, bo to tak nie wygląda, bo to będą być może lata, dekady, kiedy my będziemy, to będzie, wszystko się bardzo powoli w takim procesie odbywało. Natomiast to, co się wydarzyło z umową z krajami Mercosur, powinno nam wszystkim zapalić czerwoną lampkę, to znaczy umowa z krajami Mercosur weszła tymczasowo w życie, pomimo tego, że Parlament Europejski w ogóle nad nią nie zagłosował. My nie zagłosowaliśmy nad tym, czy zgadzamy się na wejście w życie umowy z krajami Mercosur.
3: No tak, zastosowano pewien wybieg formalny.
4: Dokładnie, tak. Umowa tymczasowo obowiązuje przed jej wejściem w życie. To jest taka procedura. Przypomnę też, że Parlament Europejski skierował umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby ten sprawdził, czy ona jest zgodna z traktatami. I jest tutaj duża wątpliwość co do tego, czy propozycja ratyfikacji zaproponowana przez Komisję Europejską, czy jest zgodna z traktatami, bo już sam podział tej umowy na dwie części, czyli na tą część handlową i tą część o partnerstwie, no pokazuje, że Komisja Europejska chce ominąć jednomyślność, bo wie, że jest jedno państwo w Unii Europejskiej, to jest Francja, która zagłosuje przeciwko. i żeby ominąć to weto, no to się znalazło się tą lukę. No i ta umowa weszła w życie, no ale to taka informacja. Unia Europejska ma listę krajów trzecich, z których żywność dopuszcza na swoje terytorium. I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że właśnie w maju, jak już umowa z krajami Mercosur tymczasowo obowiązuje, weszła w życie, z tej listy zostaje wykreślona Brazylia z powodu stosowania hormonów wzrostu i tego, że no to mięso jest, powiedzmy, szkodliwe, niebezpieczne dla konsumentów w Unii Europejskiej. Tu chodziło o wołowinę przede wszystkim. No i Brazylia miała teraz do początku września czas, żeby uzupełnić te wszystkie formalności i ich nie uzupełniła, więc w tym momencie jest zakaz importu wołowiny z Brazylii. No więc no to pokazuje pewnego rodzaju brak logiki, to znaczy...
3: Ale być może nie wiedziano wcześniej, w jakich warunkach tam powstaje ta wołowina.
4: Wszyscy wiedzą, bo przecież to nie pierwszy raz się zdarzyło, kiedy mięso z Brazylii, czy mięso w ogóle z Ameryki Południowej było w jakiś sposób, tam były i hormony wzrostu przede wszystkim w mięsie, ale też substancje niebezpieczne, tam był słonecznik z Argentyny, który przypłynął, była kawa, był kurczak z salmonellą przecież, który przypłynął do Grecji, także tam było ileś raportów, które mówiły, że nie, ta żywność nie jest bezpieczna dla europejskiego konsumenta, a mimo tego umowa weszła w życie.
3: Jest jeszcze jeden temat, niewiele mamy czasu, ale chciałem zapytać o zabiegi Ukrainy, o zgodę na zwiększenie tranzytu towarów, głównie towarów rolnych przez Polskę. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
4: Znaczy my jesteśmy... To może jeszcze wyjaśnimy, o co chodzi, to znaczy od połowy lipca mniej więcej mamy blokadę Morza Czarnego i Ukraina szuka kolejnego kierunku, w którym mogłaby swoje towary wysyłać, natomiast z tego, co mówi strona ukraińska, tu nie chodzi za bardzo o tranzyt, dlatego że tranzyt w tym momencie jest dopuszczony przez Polskę, bo to krajowe embargo, które mamy, ono nie zakazuje tranzytu przez kraj trzeci, ono zakazuje tego, aby te cztery towary zostawiały na polskim rynku. Tego dotyczy to embargo, więc tranzyt jest dopuszczony i tranzyt ma miejsce, natomiast strona ukraińska jasno mówi, że im nie zależy na tym, żeby mieć... O tym tranzycie też mówi, ale mówi też o tym, że im zależy na eksporcie towarów żywnościowych o wartości dodanej, czyli nie surowca w postaci zboża, tylko produktu końcowego, na którym oni mają największy zysk, czy jest największy zawsze dochód. Więc to jest dzisiaj celem strony ukraińskiej i to nas chyba powinno najbardziej niepokoić, że możemy mieć po prostu powtórkę z tego kryzysu zbożowego, który mieliśmy w latach 2022-2023, no kiedy prawie 3,5 miliona ton zboża zostało w Polsce. Miało przejść tranzytem, zostało w Polsce.
3: Na razie Komisja Europejska mówi nie tym oczekiwaniom, ale...
4: Na razie Komisja nie ma stanowiska. Ja pytałam na ostatniej Komisji Handlu Zagranicznego już we wrześniu o to stanowisko. Komisja Europejska nie przekazała żadnych informacji, więc nie wiem, na jakim to jest w tym momencie poziomie negocjacji.
3: Europosłanka Anna Bryłka jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie i na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.
5: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tym.

0: Już prawie w pół do dziewiątej, o tej porze po raz kolejny autopilot w Radiu Opole.
1: Dlatego przenosimy się do Adama Wołka i słuchamy szczegółów.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Uwaga, zmotoryzowani w Opolu, zamknięty most zamkowy, nie ma możliwości wjazdu na Plac Wolności od strony Piastowskiej, na której swoją drogą też przyhamujecie jeszcze. Rusza jarmark franciszkański, a zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać do poniedziałku mniej więcej do 15. Na Piastowskiej, jak wspomniałem, przyhamujecie, ale nie tylko. Wloty do miasta, Zawada Kępa czy Lędziny, tam również spory ruch, nieciekawie na Zaodrzu, szczególnie na Niemodnińskiej i do Lotowych, czyli Pruszkowskiej i Wojska Polskiego. W Krapkowicach trzeba objechać zniszczony most na Osobłodze przeprawą tymczasową, ale pamiętajcie, tylko samochodami lekkimi ciężarówki jadą przez Kędzierzyn-Koźle, gdzie zatrzymacie się m.in. na Kozielskiej czy Jana Pawła. Policjanci pracują w Loboszycach na Rolnej, tam doszło do kolizji.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Zmarł Jacek Kasprzyk, opolski radny klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Przegrał walkę z nowotworem. Znany ze swojej działalności społecznej, uznany animator kultury i muzyk, miał zaledwie 46 lat. Po diagnozie społecznicy wspierali go w walce z chorobą nowotworową, organizując zbiórki i koncerty charytatywne na jego leczenie. Unia Europejska jest na dziś w kiepskim stanie. W ciągu ostatnich lat, dwóch lat, niewiele się zmieniło, wskazywała w porannej rozmowie Radia Opole europosłanka Konfederacji i zarazem wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego Anna Bryłka. Tak odnosiła się do planowanej w najbliższym tygodniu debaty o kondycji wspólnoty. W ocenie naszej rozmówczyni przegrywamy wyścig gospodarczy nie tylko z Chinami, ale także Stanami Zjednoczonymi. Odnosząc się do zapisów unijnego programu ETS-2, posłanka Bryłka nie miała wątpliwości, tu cytat, polityka klimatyczna wypycha przemysł poza Unię Europejską. W sporcie o 9:00 zapraszam. Wygrana polskich siatkarzy z Portugalią w pierwszym meczu Mistrzostw Europy oraz ważniejsze rozstrzygnięcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurny dosyć ten dzień na Opolszczyźnie. 11 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Do tych chmur dołączy także deszcz. Także dzisiaj raczej taki niespecjalnie optymistyczny piątek.
1: Tak to może wyglądać dzisiaj. Natomiast jutro już ma być słońce, już ma być 19 stopni i raczej bez opadów deszczu. I brzmi to już bardziej obiecująco.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale ziewasz.
1: A tak musiałem, bo ja kawy coś mało wypiłem dzisiaj.
0: A to możesz iść zrobić. Nie mam nic przeciwko.

0: Dzień dobry z Radiem Obor.
1: 20 minut pozostało do godziny 9. To jest jedna z tych informacji, których wolelibyśmy nie przekazywać. Nie żyje Jacek Kasprzyk, radny, rock'n'rollowiec i społecznik z Opola. Zachorował na raka trzustki i mimo walki, którą podjął, choroba go niestety pokonała. Jeszcze do niedawna tak mówił na antenie Radia Opole.
2: Ja mam po prostu postawione zadanie przed sobą do wykonania i mam je po prostu wykonać. Mam być posłuszny i wszystko, że tak powiem, przyjmować tak jak jest, więc jest dobrze.
3: No i jak faktycznie wejdziemy sobie na profil Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta miasta Opola, on również zaznaczył to, że odszedł od nas Jacek Kasprzyk, odszedł na zawsze, teraz już spaceruje w niebie i tam zdobywa szczyty, serce mi pęka.

0: Za 12 minut będzie godzina 9, to teraz o serdecznym kombajnie opowiemy wam w Radiu Opole.
1: No tak, bo kombajn Bizon wyruszył w trasę z Krakowa do Poznania. Pasjonaci motoryzacji przejadą w przeciągu tygodnia 400 km legendarnym kombajnem zbożowym.
0: Wyzwanie jest także akcją charytatywną. Wszystkie środki zebrane od darczyńców przeznaczone będą na nowy dom dla 65-letniego pana Piotra, opiekującego się niepełnosprawnymi żoną i córką.
1: O szczegółach wyprawy opowiada Grzegorz, kierowca pomocnego Bizona Super Z056 z 1978 roku.
2: Mamy 400 km do Poznania ponad, także myślimy około 50 km dziennie robić. Możemy się poruszać wszelkimi drogami poza oczywiście autostradami i drogami ekspresowymi. Natomiast będziemy się starać drogami wojewódzkimi jechać, z tego względu, że jest tam mniejszy ruch. Jeśli chodzi o Bizona, no to tutaj prędkościowo mamy 15 do 27 nawet na godzinę. Mamy 3 biegi, jedziemy generalnie na trzecim biegu cały czas. Hamulców praktycznie nie używamy, tyle co do hamowywania tak naprawdę.
1: Chcesz ciekawostkę o tym, jak oglądałem kombajny, jak na wiosce żyłem?
0: A musisz ją opowiadać?
1: Muszę.
0: No to opowiedz, ale może później.
1: Okej.

0: Mamy opóźnienia na kolei, bo jak teraz zerkniemy sobie, no to przejazd do Przemyśla Głównego, który miał wystartować o 9, ma 170 minut opóźnienia.
1: No to jak ktoś się zdążył spóźnić, to może być spokojny, że jeszcze na ten pociąg zdąży. Do tej sprawy wracamy już niebawem w wiadomościach punktualnie o godzinie 9.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
3: Reklama.
4: Wakacje, wakacje i po wakacjach.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
3: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Dobra informacja płynie od opolskich policjantów. Nie ma żadnych zdarzeń na drogach województwa, ale są jeszcze gdzieniegdzie korki. Ruch co prawda już nieco mniejszy, ale nadal są miejsca, gdzie przystaniecie. Przypominam, w Opolu zamknięty most zamkowy. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać do poniedziałku do 15, a to wszystko ze względu na jarmark franciszkański. W Nysie na przeprawach przez rzekę jeszcze ciasno i na rondach nieopodal w Głuchołazach cały czas na 40 krajowej pracują drogowcy, a do tego za nowym mostem nad Białką powstaje rondo, więc i tam spore utrudnienia. Trzeba uważać, zdjąć nogę z gazu. Na krajowej 39 na wysokości brzegu roboty drogowe trzeba mocno zwolnić, podobnie jak w samym mieście, między innymi na Chocimskiej, gdzie spora jeszcze kolejka z TOI, podobnie zresztą jak na Łokietka, tylko że tam prace.
5: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
7: Bardzo duże utrudnienia mamy faktycznie i spowolnienia na kolei, no ale teraz czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole, bo mamy już na zegarach godzinę 9.
8: Zaczynamy. W nich zmarł Jacek Kasprzyk, opolski radny klubu radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Od tego rozpoczniemy. Jest protest maszynistów, są opóźnienia na połączeniach kolejowych. Sprawdzamy, jak to wygląda w Opolu. W sporcie wygrana polskich siatkarzy z Portugalią w pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
5: Wiadomości Radia Opole.
9: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rutnik.
8: Rozpoczynamy od smutnej informacji. Zmarł Jacek Kasprzyk, opolski radny klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Przegrał walkę z nowotworem. Po diagnozie, przypomnijmy, społecznicy wspierali go w walce z chorobą nowotworową, organizowali zbiórki, koncerty dobroczynne na jego leczenie. Znany ze swojej działalności społecznej, uznany animator kultury, muzyk. Miał zaledwie 46 lat. Trudno pisać o nim w czasie przeszłym. Miał tyle planów i zamierzeń. Kto teraz zrobi tę robotę, Jacku? Nie ma drugiego takiego jak ty, napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski.
5: To są wiadomości Radio Opole.
8: Ogólnopolski protest maszynistów i potężne opóźnienia pociągów w całym kraju. Jak to wygląda na dworcu PKP w Opolu? Na miejscu jest Kuba Biel.
10: Patrzę na tablicę odjazdów i rzeczywiście dość spore opóźnienia. Na tablicy świetlnej pokazują nam się takie wartości w okolicach 170 nawet minut. To dotyczy pociągów Intercity przede wszystkim. Jeżeli patrzę na pociągi regionalne spółki Polregio, to tutaj na razie bez specjalnych opóźnień. Z tego, co udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, to kilku z ponad 50 czynistów pracujących w opolskim oddziale Polregio przystąpiło do tego ogólnopolskiego protestu, więc jest to ułamek wszystkich pracowników. Natomiast z kolei to taki system naczyń połączonych. Tutaj wystarczy jedno opóźnienie, aby wpłynęło na kolejne, no i widać to w szczególności w tej chwili po pociągach Intercity.
8: Warto sobie to sprawdzać na bieżąco w portalu pasażera. W proteście przeciwko zbyt małemu bezpieczeństwu na przejazdach kolejowych po tragicznym wypadku w Sokolnikach większość maszynistów zwalnia dziś do 20 km na godzinę przed każdym przejazdem i tak będzie do południa.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Unia Europejska jest w kiepskim stanie. W ciągu ostatnich 2 lat niestety niewiele się zmieniło, wskazywała w porannej rozmowie Radia Opole europosłanka Konfederacji i zarazem wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego Anna Bryłka. Tak odnosiła się do planowanej w najbliższym tygodniu debaty o kondycji wspólnoty.
4: Generalnie gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to ta sytuacja się nie poprawia. Ja pamiętam doskonale początek mojej kadencji w Parlamencie Europejskim, rok 2024 i wrzesień, i prezentacja raportu Draghiego, która miała uzdrowić sytuację gospodarczą Unii Europejskiej, która miała poprawić konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jesteśmy 2 lata później, no za wiele się w tej sprawie nie wydarzyło. To znaczy te wszystkie diagnozy, które były wtedy postawione, bardzo wysokie ceny energii w Unii Europejskiej, rozbudowana biurokracja, przeregulowana gospodarka, innowacje być może nawet są, ale co z tego, jak one nie komercjalizują się w Unii Europejskiej, tylko poza Unią Europejską, że przegrywamy ten wyścig gospodarczy.
8: W ocenie naszego gościa przegrywamy ten wyścig nie tylko z Chinami, ale także Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o same Chiny, nasz deficyt dzienny w relacjach handlowych z tym krajem sięga miliarda euro.
5: Światowe agencje informują.
8: Amerykanie oddają dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku, Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii, zginęło wtedy 2977 osób. Były to najtragiczniejsze zamachy w historii Stanów Zjednoczonych. Film dokumentalny o tajnych systemach, jakie izraelska armia wykorzystywała do zabijania cywilów w Gazie. Walczy w Wenecji o Złotego Lwa. Z powodu ochrony źródeł informacji, jego treść była pilnie strzeżoną tajemnicą aż do wczorajszej wielkiej premiery.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
8: 4 minuty po 9.
5: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Aryna Sabalenka została pierwszą finalistką wielkoszlemowego US Open. Białorusinka potrzebowała 2 setów, żeby odprawić Jessica Pegulę z USA. Rywalizacja zakończyła się po godzinie i 19 minutach wynikiem 7-5, 6-2. W drugim półfinale Jelena Rybakina z Kazachstanu pokonała Amerykankę Coco Gauff 3-6, 6-4 i 6-4. Teraz futbol. Wczoraj rozegrano ostatnie mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mieliśmy w nim kilka polskich akcentów. W starciu Slavii Praga z Lens, zakończonym wygraną gości z Francji 3-2. W podstawowym składzie czeskiej drużyny zagrali Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w ekipie przyjezdnych od 1 do 62 minuty wystąpił Michał Skóraś. Z kolei Tymoteusz Puchacz zaliczył cały mecz w Sabachu Baku na Old Trafford z Manchester United. Czerwone Diabły rozbiły zespół Polaka 4-0. Inny faworyt, Bayern Monachium, 5-0 wygrał z Bode Glimt. Największa niespodzianka to wygrana włoskiego Como 4-1 z RB Lipsk w debiucie tego włoskiego klubu w Lidze Mistrzów. Zespoły USA, Francji, Niemiec i Hiszpanii awansowały do półfinałów rozgrywanych w Berlinie Mistrzostw Świata Koszykarek. W sobotnich półfinałach zagrają USA z Hiszpanią i Francja z Niemcami, finał w niedzielę. Bez zwycięstwa pozostają hokejści GKS-u Tychy w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W trzecim spotkaniu ponieśli 3. porażkę, tym razem u siebie ze szwajcarskim HC Davos 2-4, mówi kapitan GKS-u Bartłomiej Pociecha.
12: Zabrakło bramek. Jakbyśmy wcześniej strzelili tą drugą bramkę w trzeciej tercji, to wywarlibyśmy jeszcze większą presję na przeciwniku, grałoby się im ciężej i tam byśmy upatrywali swoich szans. Tym bardziej, że gramy na swoim lodowisku, tutaj zawsze jesteśmy silniejsi, lepiej się czujemy. Mieliśmy swoje szanse, przewagę 5-3, później 5-4. Strzeliśmy tego gola, drugiego bardzo późno, ale myślę, że ta piękna końcówka troszkę zamazuje ten początek meczu.
11: Mistrzowie Polski zajmują w generalnej klasyfikacji przedostatnie 23 miejsce. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali w Sofii z Portugalią 3-0. W pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Selekcjoner Nikola Grbicz tłumaczy, dlaczego bardzo chciałby każdy zawodnik pojawił się na parkiecie.
13: Mój pomysł i mój fokus był, jak mój zespół gra, jak moi zawodnicy się czują, spróbować robić te rzeczy, na którym pracowaliśmy, żeby każdy od nich mógł czuć, jak jest na boisku.
11: W kolejnym spotkaniu zawodów Polacy zagrają z Izraelem. To starcie w sobotę o godzinie 15.
5: Pogoda.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: 12 stopni mamy na termometrach, słońca dzisiaj za bardzo nie zobaczymy, ale maksymalnie 14 stopni możemy się spodziewać.
9: Jak popatrzymy w niebo, to może na nas zacząć padać, bo dzisiaj faktycznie ten piątek ma być deszczowy na Opolszczyźnie. Przyda się parasolka niemal przez cały dzień, ale w sobotę już nie. Już jutro ma być więcej słońca, już jutro ma być 19 stopni, niedziela też cieplejsza.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Mamy 7 minut po godzinie 9. Powoli odliczamy już godzinę do weekendu. Piątek, weekendu początek. Zapowiada się początek deszczowy, ale potem się poprawi, potem już się rozpogodzi.
7: Pięknie to zbudowałaś, Magdaleno Szybińska.
9: Kasprze Śniegórski, posłuchaj, jak Maciek Dudek realizuje.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole 14 minut po godzinie 9 dzieje się na kolei, no to wchodzę, jak wyglądają odjazdy z Opola Głównego i faktycznie ten pociąg do Przemyśla Głównego jest opóźniony o 170 minut, a pociąg, który ma jechać do Wrocławia Głównego o 9.36, jest opóźniony o 45 minut.
2: Do południa potrwa strajk na kolei. Maszyniści w całym kraju dzisiaj protestują, domagając się m.in. zmian w prawie związanych z przejazdami kolejowymi. No to jest pokłosie ostatniego, ale nie tylko tego ostatniego, wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie, przypomnijmy, doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. Jedna osoba tam zginęła, kilkanaście zostało rannych.
1: No i sprawdzamy teraz, jak z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych radzą sobie w innych krajach, na początek Włochy.
3: W całym kraju montowane są systemy PAI.pl. Radary i lasery wykrywają przeszkodę między zamkniętymi rogatkami i w razie zagrożenia mogą zatrzymać ruch pociągów. W 2024 takie systemy działały już na prawie 700 przejazdach.
2: To były Włochy, to teraz na przykład Holandia. Tam od 2 lat na przejazdach są instalowane fotoradary.
4: Samochody i motorowery, które zignorowały czerwone światło lub szlaban, po wjeździe na tory są automatycznie fotografowane. Mandat jest następnie automatycznie wysyłany do domu kierowcy.
1: Na Słowacji poprawę bezpieczeństwa na kolei miały zagwarantować kamery umieszczone w lokomotywach i skierowane też na maszynistów, ale im się to nie podoba.
5: Zamiast kamer w lokomotywach domagają się inwestycji w nowoczesne zabezpieczenia na torach i zwracają uwagę na systemowe zaniedbania.
2: No to my przypominamy, że dzisiaj w Polsce protest maszynistów potrwa do południa. Opolska kolej też ma spore utrudnienia. Największe ma pociąg do Przemyśla, to już ponad 170 minut.

0: 21 minut po godzinie 9, więc cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się dzisiaj na kolei. Przypominamy, że do 12 potrwa protest maszynistów, którzy przez przejazdy kolejowe będą jechać 20 km na godzinę.
1: Tak, i są nowe informacje o opóźnieniach. Ten do Przemyśla Głównego to już ma tam znaczek chyba nieskończoności. 170 minut jest opóźniony. Do Wrocławia Głównego o 9.36 pociąg, który miał odjeżdżać, jest opóźniony o 50 minut, ale do Berlina, a to może być ważna informacja dla wielu osób, miał wyjechać o 10.12, ma pół godziny opóźnienia na ten moment, podkreślamy.
0: I też musimy przyznać, że jeżeli chodzi o ten protest kolejarzy, to to wpłynie nie tylko na sam ruch na kolei, może wpłynąć również na ruch drogowy. Kierowcy uważają z kolei, że protest się nie przekłada na wyraźnie zwiększenie się korków na przejazdach. Według kierowców działania kolejarzy to jest sygnał, że z bezpieczeństwem na przejazdach nie jest dobrze, ale winę za to ponoszą sami użytkownicy aut.
2: Pasażerowie troszkę są poszkodowani. No trzeba przetrwać, no.
3: Mają rację kolejarze, nie?
4: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców. Pośpiech, może nie tyle nieznajomość, co naruszenie przepisów ruchu drogowego i kolejowego. I to jest powód tego, co się dzieje, no bo przecież kto wjeżdża na tory? Kierowca.
5: Zwinę kierowców, 100%.
1: Najważniejszym elementem tego protestu jest to, że dzisiaj cały kraj o tym mówi, o bezpieczeństwie na przejazdach.
6: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu. Kampania społeczna.
7: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
6: Kampania społeczna.
8: Reklama.
9: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
10: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
11: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
8: Po reklamie.

0: Bardzo lubimy spotykać się z interesującymi ludźmi w porannym programie Radio Opole. Takich zresztą na Opolszczyźnie nie brakuje. Jedną z takich osób jest Marcin Ciepielski, z którym kilkanaście dni temu łączyliśmy się przez telefon. Z Wielką Brytanią się łączyliśmy, bo Marcin wybrał się na 3 szczyty. W jedną dobę postanowił od tak sobie po prostu powędrować, ale to miało trochę inny cel. Marcin Ciepielski w naszym studiu. Cześć Marcin,
1: cześć,
0: dzień dobry.
1: Witamy. Dzień dobry wszystkim.
2: No dzisiaj się czujesz, jakbyś w ogóle z Wielkiej Brytanii nie wrócił, patrząc na pogodę.
1: No, czy bardzo swojsko, że tak patrząc w niebo, ale jest miło być z powrotem wśród znajomych tutaj w Polsce.
0: Nogi już odpoczęły po tej wyprawie?
1: Tak.

0: że to był projekt solo, zupełnie samodzielnie podjąłeś się tego wyzwania, zupełnie samodzielnie je też zrealizowałeś.
1: Tak, zgadza się, bo jest to wyzwanie, które podejmuje wiele osób w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek zazwyczaj jest to grupowe z kierowcą. Postanowiłem postawić troszkę na bardziej szaloną wersję, oczywiście obserwując siebie i stawiając na zdrowy rozsądek. Udało się i jestem zadowolony bardzo z tego.
2: No to my możemy zagwarantować jedną rzecz, że my do tej rozmowy w Radio Opole wracamy już za chwilę, także nie uciekajcie, bo trzeba będzie w radio opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało, bo u nas nie widać. Znaczy będzie widać, bo nagrywają rolkę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Wracamy w Radio Opole w porannym programie. Do rozmowy z Marcinem Ciepielskim, mieszkańcem Londynu od kilkunastu lat, ale pochodzącym przede wszystkim z brzegu. I dla schroniska w brzegu dla bezdomnych zwierząt Przytulisko Przytul Psisko postanowił zdobyć trzy szczyty Wielkiej Brytanii. To wydarzenie tak mniej więcej sprzed miesiąca. Teraz Marcin jest razem z nami w studiu i o tej wyprawie nam opowiada. Jakbyś tak jednym zdaniem miał je podsumować, albo inaczej, gdybyś miał to jeszcze raz zrobić, to podjąłbyś się?
2: Tak, podjąłbym się, żeby zrealizować ten drugi cel, żeby pozyskać te fundusze, czy podjąłbym się drugi raz, żeby osiągnąć ten sportowy wynik, to chyba tak, ale w jakiejś innej formie, żeby było ciekawie, może z kimś w parze, albo w jakiejś małej grupie.
1: Bo to był projekt solo, postanowiłeś tak sam w te góry pójść i w 24 godziny te trzy szczyty Wielkiej Brytanii zdobyć. I udało się, ale to trochę tak biegiem było.
2: Tak, szczerze do tego czasu jest i było tak mało i wiedziałem o tym od początku, że z pierwszej góry dosłownie zbiegałem na wszystkich tych jakichś takich wypłaszczeniach. Starałem się po prostu jak najszybciej poruszać w dół. Szkoda mi było widoków, bo chciałem się z wszystkimi podzielić, ale stwierdziłem, że jeżeli się zatrzymam, będę robił zdjęcia.
1: Selfików nie było.
2: Tym razem nie za bardzo. Może z jakichś tam trzy, ale to takiej jakości, że i tak nie było się czym podzielić. Ale chciałem po prostu, chciałem osiągnąć te dwa cele, to było dla mnie priorytetem. Stwierdziłem, że zawsze mogę wrócić i porobić ładne zdjęcia i się z wszystkimi podzielić innym razem.
3: Z doświadczenia wiem, że jak się zbiega po górach, albo jak się biega po górach, to niestety nasze pole widzenia jest tak zawężone, że tam kompletnie nic nie widzimy ze względu na tętno 190. Natomiast chciałem zapytać ciebie o te widoki, te wspomnienia, to co tam zobaczyłeś. Czy miałeś szansę patrzeć na to wszystko?
2: Tak.
3: Jako sportowiec rozumiesz moje pytanie.
2: Tak, zgadza się. Nie no, człowiek tak czy inaczej chłonie wszystkimi zmysłami. To skupiamy się właśnie wtedy nie na osobach, które mijamy, tylko na tym, co nas otacza tak naprawdę. Także że oczywiście była możliwość nasycenia się tym wszystkim. Miałem nadzieję, będąc trzeci raz na Benie Nevisie, że w końcu zobaczę ten spektakularny widok. Niestety trzeci raz była mgła. Ale później schodząc na dół było już dużo lepiej.
1: To jest piękna sprawa. Człowiek wybiera się w góry, żeby zobaczyć te piękne widoki. To jest taka piękna mgła i nic nie widać. No ale nie o to w tym wszystkim chodziło. Ile się udało zebrać pieniędzy dzięki tej akcji?
2: Udało się zebrać kwotę w okolicach 8,5 tysiąca złotych. A z tego co się orientuję, zbiórka jest dalej aktywna, także jeżeli ktoś miałby ochotę, to bardzo, bardzo będziemy wdzięczni za każdą wpłatę, ale też co się udało, czego nie planowałem, to odnowienie kilku przyjaźni sprzed lat i poznanie nowych ludzi, z którymi mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości zbudować jeszcze.
3: A to jest absolutnie bezcenna rzecz.
1: Marcin Ciepielski z brzegu, który w Wielkiej Brytanii trzy szczyty zdobył po to, żeby wspomóc brzeskie schronisko Przytulisko Przytul Psisko, był dzisiaj gościem programu porannego Radio Opole. Dzięki, Marcin.
2: Dziękuję pięknie.

0: Zerkam, jak tam wyglądają odjazdy ze stacji Opole Główne. I tak, do Przemyśla Głównego pociąg, który miał wyjechać o godzinie 9, jest opóźniony o 195 minut.
1: Tutaj to jest ważna informacja taka, że ten pociąg do Przemyśla Głównego jedzie przez Strzelce Opolskie, Gliwice, Katowice, Kraków Górny, Rzeszów Główny. Jeżeli do tych miejscowości się wybieracie, to na pewno możecie się liczyć z opóźnieniem.
0: Ten pociąg, który do Wrocławia miał wyjechać o 9:36, jest opóźniony o godzinę. Do Przemyśla Głównego na razie o 10 minut. Do Ustki o 11:45 minut. A Berlin? Gdzieś to był Berlin. A Berlin o 35 minut.
1: Do południa ma trwać ten protest maszynistów w naszym kraju, no ale te opóźnienia to tak szybko nie zostaną nadrobione. Na pewno tę sprawę będzie też śledzić Iwona Tokarska.
2: Cześć, oczywiście. Cześć. Jasne, że tak. Będziemy patrzeć w ogóle, czy tablice świecą się nadal na czerwono, czy coś się poprawiło. Do 12 na pewno ten protest będzie trwał, czyli pociągi zwalniają do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Maszyniści protestują, bo po prostu chcą większego bezpieczeństwa. Oni się boją, że nie wrócą po prostu z wyjazdu do pracy.
1: Fakt jest taki, że akcja już chyba osiągnęła swój cel, bo
2: tak jest.
0: Cały kraj o tym mówi. Dokładnie. I to jest bardzo ważny element tego. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj. Kacper Śnigurski,
1: Magda Szywińska i Maciek Dudek. Do usłyszenia.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
7: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
4: Reklamy.
2: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radia Opole w piątek. To już 11 dzień września, imieniny Jacka. My sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z regionu.
8: Ogólnopolski protest maszynistów i jeszcze do południa potężne opóźnienia pociągów w całym kraju. Olej napędowy, lekkie wyhamowanie, 95 na stacjach, niestety wciąż w górę. Wybrane wydarzenia kulturalne omówi na zakończenie Katarzyna Zawadzka.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
8: Ogólnopolski protest maszynistów. Jeszcze do południa potężne opóźnienia pociągów w całym kraju.
9: Czekamy na pociąg. Nie wiemy, czy przyjedzie, czy nie. To jest jedyny sposób, żeby cokolwiek w Polsce osiągnąć. Trzeba strajkować.
10: Ale jeśli w słusznej sprawie, to niech walczą.
11: Z tego, co zauważyłam, no to już rozkłady jazdy są nieco inne. Mam nadzieję, że nasz pociąg będzie na czas. To są słuszne strajki z tego właśnie względu, że nikt nie chciałby brać udziału w takim wypadku. Każdy chce bezpiecznie dojechać do pracy i z powrotem do domu.
8: Jak informował w naszych wiadomościach przed godziną ze stacji Opole Główne Kuba Biel, pociągi Intercity mają opóźnienia sięgające 2 godzin. Tak jest na przykład w przypadku połączenia Opole-Przemyśl. Na teraz 195 minut opóźnienia. Jeśli chodzi o połączenia regionalne, większych kłopotów nie ma. Tylko kilku z ponad 50 pracujących o polskim oddziale Polregio maszynistów przyłączyło się do protestu. Część z nich, zamiast zwalniać do 20, uruchamia w składach jedynie sygnał baczność. Jak zapowiedział minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych będzie gotowy w najbliższym tygodniu.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: Trudno pisać o nim w czasie przeszłym. Miał tyle planów i zamierzeń. Napisał w mediach społecznościowych prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. W wieku 46 lat, przypomnijmy, zmarł Jacek Kasprzyk, opolski radny klubu prezydenta. Przegrał walkę z nowotworem. Po diagnozie społecznicy wspierali go w walce z chorobą nowotworową. Organizowano zbiórki, koncerty dobroczynne na jego leczenie.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Olej napędowy, mamy lekkie wyhamowanie, 95 na stacjach wciąż w górę. W Opolskim zdarza się, że za litr trzeba płacić prawie 8 zł. To w ocenie analityków m.in. konsekwencja braku widoków na zakończenie impasu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Kierowcy pytają, kto to zatrzyma, bo rządowej interwencji CPN na horyzoncie jak nie było, tak nie ma. Rekordowe ceny paliw mocno odczuwają przedsiębiorcy i dotyczy to nie tylko branży transportowej. Aneta Łuczkowska.
12: W najgorszej sytuacji są te firmy, które wykorzystują dużo paliwa, a jednocześnie działają na tak zwanej niskiej marży, co oznacza, że na jednym produkcie czy jednorazowej usłudze zarabiają niewiele. Wzrost cen paliwa ten zysk zmniejsza do zera i choć przedsiębiorcy są świadomi tego, że programów pomocowych nie da się ciągnąć w nieskończoność, to ostrzegają przed nadchodzącą falą upadłości.
13: Będziemy oczekiwać, by rządzący zajęli się tematem, byli świadomi, jak poważna jest skala problemu.
8: Dwie osoby zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej zostali spłoszeni przez pracowników Miejskiej Spółki Wodociągowej. Do tego zdarzenia doszło w pobliżu ujęcia wody. Obaj są obywatelami Polski. Ich sprawą zajmie się teraz sąd.
3: Światowe agencje informują.
8: Prezydent Ukrainy powiedział, że przed wyborami parlamentarnymi w Rosji to już 20 września nie dojdzie do trójstronnych rozmów w sprawie zakończenia wojny. A ukraińscy i amerykańscy negocjatorzy pozostają w stałym kontakcie. Kanada przeznaczy 350 milionów dolarów kanadyjskich na zakup dla Ukrainy pocisków do systemów obrony powietrznej. Takie informacje przekazał premier Mark Carney po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Chodzi m.in. o pociski przechwytujące do amerykańskich systemów Patriot.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj rozpoczyna się Opolkon, czyli konwent dla miłośników fantastyki. Program jest pełen darmowych prelekcji, warsztatów, gier i spotkań z twórcami fantasy, mangi czy anime. Wydarzenie zaplanowano w trzech lokalizacjach: Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i LO nr 8 w Opolu. Całość rozpocznie się dziś o godzinie 17 i potrwa do niedzieli. Dziś w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego darmowy pokaz filmu pod tytułem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Reżyser za ten obraz otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Początek dziś o godzinie 18 w kinie Meduza w Opolu. Wszystkie pokazy w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego są bezpłatne. Wydarzenie trwa do 16 września. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena rozpocznie się w niedzielę w Głogówku. W tym roku zaplanowano 5 koncertów kameralnych. Podczas trzech wystąpią zespoły kameralne Filharmonii Opolskiej. Tak będzie m.in. podczas niedzielnej inauguracji w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wówczas wystąpi po raz pierwszy na tym festiwalu Quintet Denty, początek w niedzielę o godzinie 17. Gwiazdą finałowego koncertu 22 września będzie zaś pianistka pochodząca z Korei Południowej. O szczegółach mówi Aleksander Dewosz-Suber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku.
14: Wystąpi wspaniała południowo-koreańska pianistka Jung Kim, laureatka ostatniego konkursu międzynarodowego imienia Paderewskiego w Bydgoszczy, która również za wykonanie czwartego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena otrzymała naszą nagrodę festiwalową.
2: Szczegółowy program Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena w Głogówku można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole.
3: Pogoda.
2: Bardzo nam się pochmurno dzisiaj w ten piątek zrobiło. 14 stopni aktualnie pokazują opolskie termometry i temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 16 w naszym regionie. Do tego faktycznie możliwe jest, że w ciągu dnia pokropi i nocą temperatura spadnie do 7 stopni, ale za to jutro będzie lepiej, bo sporo słońca i 19 stopni i chyba można wieczorem sobie zaplanować jakiegoś grilla.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A na zegarze mamy już 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry, słuchacie Radio Opole. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a program realizuje Maciej Dudek. Natomiast zaśpiewa dla nas Shania Twain.

0: Radio Opole.
1: Z nami się nie rozstajesz.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.

0: Duet na fali.
1: Mamy 17 minut po godzinie 10, a to bez wątpienia jest temat dnia. Jeśli wybieracie się dzisiaj w podróż pociągiem, to mamy dla was ważne przypomnienie. Po wypadku w Sokolnikach Suchych maszyniści w całym kraju protestują, chcą czuć się bezpiecznie w pracy, a tymczasem są narażeni na regularne wypadki na przejazdach kolejowych. Ogólnopolski protest maszynistów trwa. W geście sprzeciwu po katastrofie część pociągów zwalnia przed każdym przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę. I choć na tablicach informacyjnych przybywa opóźnień, część pasażerów podróżujących przez stołeczne dworce wykazuje zrozumienie dla kolejarskiej akcji.
2: Jeśli to ma zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa i podnieść bezpieczeństwo, no to myślę, że każda forma jest dobra. Zwolnienie do 20 km na godzinę i uświadomienie ludzi, co się stało, myślę, że to jest dobry kierunek.
3: Życzę wszystkim bezpieczeństwa na przejazdach, oczywiście. Jeśli by to miało poskutkować, no to dobrze, no mają prawo. Chciałbym też zdążyć do pracy oczywiście.
4: Mieliśmy 25-minutowe opóźnienie około, także jadąc z Pilawy do Warszawy tutaj 25 minut opóźnienia. Każda forma protestu ma jakiś sens, także więc no, trzeba wspierać kolejarzy.
1: Zgodnie z ustaleniami Związku Zawodowego Maszynistów z resortem infrastruktury protest potrwa do 12. Związkowcy skrócili akcję o połowę, aby umożliwić pasażerom sprawne powroty z pracy czy ze szkoły. Największe opóźnienia notują pociągi dalekobieżne, a aktualny czas opóźnień można sprawdzić na stronie portalpasażera.pl. Jeśli chodzi o Opole, no to największe opóźnienie ma pociąg Ślązak do Przemyśla Głównego 266 minut.

0: Men Without Hearts w Radio Pole. Mamy 28 minut po godzinie 10 i polscy siatkarze wygrali wczoraj w Sofii z Portugalią 3-0. To jest bardzo dobra informacja. W pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy broniący tytułu polscy siatkarze nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Selekcjoner Nikola Grbić tłumaczy, dlaczego bardzo chciałby każdy zawodnik pojawił się na parkiecie.
1: Mój pomysł i mój fokus był, jak mój zespół gra, jak moi zawodnicy się czują, spróbować robić te rzeczy, na którym pracowaliśmy, żeby każdy od nich mógł czuć, jak jest na boisku. Zaczynamy grać, dużo czasu jedziemy, dużo mniej będziemy miały szansę trenować. I dlatego każdy moment, każdy punkt, każda piłka, każda sytuacja jest ważna, żeby się przygotowali, żeby byli lepsi w momentu, w którym nasze najlepsze naprawdę będziemy potrzebowali wszystkich. Dlatego starałem się dać szansę każdym. Myślę, że to będzie pomysł za następne dwa mecze, bo naprawdę potrzebujemy. Jeśli nie mamy możliwości trenować mocno, myślę, że to dla naszych zawodników jest jedyna możliwość kontynuować, zostać na tym poziomie, na którym jesteśmy. I to jest pomysł za przyszłość.
0: A Nikola Grbić imponuje nie tylko swoim talentem trenerskim, ale coraz lepszym językiem polskim. W kolejnym spotkaniu mistrzostw Polacy zagrają z Izraelem. To starcie w sobotę 12 września o 15. Potem podopiecznych Nikoli Grbicia czekają konfrontacje z Macedonią Północną, z Ukrainą i z Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału, a począwszy od półfinałów spotkania będą rozgrywane już w Mediolanie. Natomiast co jest największą gratką, to fakt, że zwycięzca turnieju zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles.

0: Duet na fali.
1: Za 22 minuty będzie godzina 11, a Centralna Komisja Edukacyjna podsumowała właśnie tegoroczne matury. Powiecie, a dlaczego? Przecież wszystko już było w lipcu. No i owszem, ale jeszcze pod koniec sierpnia były poprawki i już wiadomo, że w sumie tegoroczną maturę zdało 87% absolwentów. Wielkie gratulacje. No a wśród absolwentów liceów, wśród liceów maturę zdało prawie 91% przystępujących do tego egzaminu, natomiast wśród absolwentów techników niespełna 80%. Maturę pisemną z języka polskiego zdało 95% zdających, a egzamin pisemny z matematyki prawie 89%. 95% absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę z języka angielskiego, najczęściej wybieranego z języków obcych. Egzamin zaś ustny z języka polskiego zdało ponad 99% maturzystów, świetnie sobie poradzili, natomiast maturę ustną z angielskiego zdało 99% zdających. No, elegancko poszły wam te egzaminy ustne. Do matur przystąpiło w tym roku ponad 322 tysiące tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a do egzaminu poprawkowego 34 tysiące abiturientów przystąpiło. I tym samym tegoroczna matura naprawdę przechodzi do historii, choć dla części absolwentów to w sumie można zadedykować piosenkę "Już za rok matura", ale to teraz u nas inna propozycja. Alessandra i Head Over Water.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Dawid Kwiatkowski w Radio Pole Café de Paris. Za 13 minut będzie 11. Utrudnienia na kolei są dziś przepotężne. Mówimy o nich od samego rana w Radio Pole. Ale teraz przeniesiemy się z torów na drogi, bo na ulicy Ozimskiej pracują drogowcy. Co tam dokładnie się dzieje i jakie mogą być w związku z tym utrudnienia? To pytania do Mariusza Chałupnika, rzecznika MZD w Opolu. Cześć Mariusz.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co dzieje się dokładnie na ulicy Ozimskiej? Czy dzisiaj swobodnie można tam przejechać, czy trzeba się uzbroić w cierpliwość?
1: To znaczy remont dotyczy wiaduktu, właściwie jego ostatniego fragmentu, czyli tych dwóch pasów, które prowadzą w lewo z ulicy Ozimskiej w ulicę Choroszkiewicza. To ostatni dzień tych działań. To na pewno, bo dzisiaj już układana jest ostatnia ta warstwa ścieralna, po której jeździmy, do której te działania potrwają. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Wykonawca robi wszystko, aby zdążyć przed tym popołudniowym szczytem komunikacyjnym, tak? Natomiast będzie to wszystko zależało od tak naprawdę warunków atmosferycznych i tego, czy jakby ta temperatura, którą my dzisiaj mamy, pozwoli, że masa, ułożona świeża masa wystygnie i będzie po niej można puścić już ruch. Także to jest ten czynnik, który będzie decydował, czy przed szczytem komunikacyjnym te pasy już będą dostępne dla kierowców, czy nie.
0: Czyli tam mamy ruch wahadłowy?
1: Nie. Tam się wszystko normalnie odbywa.
0: Aha, tylko jest zwężenie
1: tylko
0: po prostu.
1: Z wyłączeniem tych fragmentów, na których prowadzone są prace.
0: Czyli tam być może drogowcy zdążą, ale jest to pod znakiem zapytania, zatem musimy się uzbroić w cierpliwość, bo na ulicy Ozimskiej, dokładnie Mariusz przypomni, na jakiej wysokości?
1: Zjazd z wiaduktu z Ozimskiej, dwa pasy w lewo w stronę ulicy Choroszkiewicza.
0: A, jeszcze jedno ważne przypomnienie. Plac Wolności jest od dzisiaj niedostępny, bo tam się szykuje jarmark franciszkański. Bardzo dziękuję. Mariusz Chałupnik z rzecznikiem MZD był gościem telefonicznym Radio Pole. Wszystkiego dobrego, spokojnego piątku.
1: Wzajemnie.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
4: Piątek, 11 września, w kalendarzu powolutku zbliżamy się też do 11 i to idealna pora, żebyśmy sprawdzili, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
5: No, chociaż my odjeżdżamy punktualnie, jest 11. Ogólnopolski protest maszynistów. Jeszcze do południa są spore opóźnienia także na stacji Opole Główne. Zbiornik retencyjny w Łodzienin oficjalnie przekazany Wodom Polskim, co pomoże dokończyć jego przebudowę.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Prezentuje Jacek Grudnik.
5: I jeszcze przez godzinę ogólnopolski protest maszynistów, ale potężne opóźnienia pociągów w całym kraju będą nadrabiane wiele godzin, to pewne. Największe kłopoty występują na połączeniach dalekobieżnych. Przykładowo skład z Opola do Przemyśla ma ponad 3-godzinne opóźnienie. Lublin-Wrocław 1,5 godziny. Skład Wawel z Opola do Berlina co najmniej 45 minut. W przypadku połączeń regionalnych jest znacznie lepiej, to fakt, ale swoje też trzeba odstać. Wiadomo, że dla składu Opole-Nysa, który ma odjechać o 11.30, będzie komunikacja zastępcza. Jako polscy podróżni reagują na to, co się dzieje. Sprawdzimy dokładniej w wiadomościach południowych. Przypomnijmy, maszyniści domagają się zaostrzenia kar za niezachowanie bezpieczeństwa przez kierowców wjeżdżających na przejazdy. Projekt bardziej rygorystycznych przepisów będzie gotowy w najbliższym tygodniu. To zapowiedział wcześniej w Polskim Radiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Zbiornik retencyjny w Łodzienin, formalnie przekazany pod zarząd Wodom Polskim, co pomoże dokończyć jego przebudowę.
6: W 2007 roku, gdy rozpoczęto napełnianie tego zbiornika, pojawiły się problemy ze szczelnością korpusu zapory. Proces budowy się nie zakończył. Kończyły i toczyły się postępowania sądowe i wyjaśniające. W międzyczasie powstały Wody Polskie i w całej liście mienia fizycznie nie mógł znaleźć się zbiornik Łodzienin, bo on trochę nie miał właściciela. Z jednej strony już nie Urząd Warszałkowski, ponieważ zostały zlikwidowane wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych. Z drugiej strony nie Wody Polskie, no bo fizycznie nie był on na liście przekazanego mienia.
5: Jak szacuje Marcin Jarzyński, to wiceprezes Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w ciągu tygodnia postępowanie przetargowe na ekspertyzę techniczną. To pozwoli już przygotować dokumentację projektową, aby przywrócić zbiornik do pełnej funkcjonalności.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Polska chce złagodzić skutki wchodzącego w życie za mniej więcej 2 lata nowego podatku klimatycznego za tankowanie samochodów z silnikami spalinowymi czy ogrzewanie domów nieekologicznymi metodami. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesa wyjaśnia, że jest plan, by włączyć tzw. ETS-2 do prac nad szerszą reformą, a w najgorszym przypadku przynajmniej dodatkowo go opóźnić.
7: W czasach dodatkowe koszty nakładane na obywateli, na ogrzewanie i na transport, to nie jest ani czas, ani miejsce, żeby Polaków i innych Europejczyków obciążać dodatkowymi kosztami.
5: O sprawie krępowania europejskiego przemysłu przez rygorystyczne przepisy unijnej polityki klimatycznej mówiła także w porannej rozmowie Radia Opole europosłanka Konfederacji Anna Bryłka.
8: Na początku roku, być może tutaj nasi słuchacze nie wiedzą, ale na początku roku przecież Unia Europejska zaakceptowała kolejny cel klimatyczny na rok 2040. Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 90%.
5: A podatek klimatyczny znajdziemy nie tylko w paliwie samochodowym, ale także na przykład w węglu czy gazie ziemnym do ogrzewania. W debacie o celach klimatycznych mówił nasz gość, nie ma mowy o tym, jak realnie wzrosną nasze koszty utrzymania. Jeszcze o pole przypominamy kierowcom o remoncie przy zjeździe z wiaduktu na Ozimskiej. Chodzi o pasy do skrętu w lewo w Choroszkiewicza. Tempo prac zależy od warunków atmosferycznych. Jest nadzieja, że te ostatnie warstwy uda się wylać przed piątkowymi godzinami szczytu. Mówił o tym na naszej antenie rzecznik MZD Mariusz Chałupnik. Kierowcom przypominamy także o wyłączeniu z ruchu Placu Wolności. Tam przecież rusza właśnie Jarmark Franciszkański. Potrwa do niedzieli.
0: Światowe agencje informują.
5: Grupa Wyszehradzka wraca do gry, ogłasza Robert Fico po spotkaniu premierów V4 w Bratysławie. Szef słowackiego rządu przekonywał, że po okresie stagnacji Słowacja, Polska, Czechy i Węgry mogą ponownie wspólnie zabierać głos na szczeblu unijnym. Szefowa skrajnej prawicy poczuła się przyszłym kanclerzem. Tak komentują niemieccy eksperci. Wskazują, że AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt, to fakt, ale nie zdobyła tam większości. Natomiast w ogólnoniemieckich sondażach, jeśli chodzi o poparcie dla skrajnie prawicowego ugrupowania, do poziomu dającego władzę jest, czytamy, noch ein lange weg, jeszcze dalej. Taka opinia panuje na portalach u naszych zachodnich sąsiadów. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości południowe przekażę państwu Katarzyna Plewnia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A dzisiaj pogoda daje nam bardzo dobry pretekst, żeby przełożyć kilka rzeczy na jutro. Mycie okien można odpuścić. Koszenie trawnika też panowie mogą sobie przełożyć na jutro. Niebo przez większość dnia będzie mocno zachmurzone, miejscami całkowicie, a okresami pojawi się deszcz. Głównie na południowym wschodzie regionu. Temperatura od 13 do 14 stopni, do około 16, aktualnie 14 pokazują te termometry. Jesień zaczyna już delikatnie pukać do naszych drzwi i powolutku przypominać o kurtkach. Nocą miejscami się rozpogodzi, ale pogoda szybko dorzuci kolejne utrudnienia. Mogą się pojawić mgły, dawno już niewidziane. No a wtedy widzialność będzie...

0: nawet do 200 metrów. Temperatura spadnie do 7-9 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut po godzinie 11 aktualnie na zegarze. Iwona Tokarska przed mikrofonem, a program realizuje Maciej Dudek, Purple Disco Machine i Chromeo. Już teraz na naszej antenie.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.

0: i na weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Casper Trade i Miley Cyrus w Radio Opole. Mamy 18 minut po godzinie 11 i będziemy Was teraz zapraszać do nowych siałkowic, bo dlatego, że tam już jutro o godzinie 11 wystartuje sprint żwirownia. A w naszym studiu Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. No, będzie się działo, bo to szutry nie pierwszy raz już tam będą uczestnicy. No i myślę, że znajdziemy nowe talenty na wzór Dytki czy Marcina Kozłowskiego, który popisał się teraz w rajdzie Legend swoim
0: Gratulujemy.
1: Fordem Sierra Cosfortem, wygrywając klasę aut swoją, no i 20 na 100 przeszło uczestników, 22 w generalce.
0: Panie Stasiu, przed rozmową, przed naszym wejściem na antenę, pan powiedział, że ten, kto potrafi jeździć na szutrach, ten odnajdzie się na każdej powierzchni.
1: Tak, będzie umiał sobie dać radę i to jest najważniejsze. Ważne, że ta impreza znów, jakby powiedzieć, urasta do rangi, bo mamy ją pod patronatem marszałka województwa, mamy pod patronatem powiatu opolskiego pana Lakwy, no i więc już mamy, jakby powiedzieć, że władze zaczynają czuć, że ten festiwalowy nasz, jakby powiedzieć, upadł. No bo, proszę Państwa, jeżeli ktoś widział rajd Legend i tą ilość kibiców, która przyjechała na Dolny Śląsk,
0: to fakt.
1: Tak było kiedyś na Górze Świętej Anny. Tak było, proszę Państwa. Odra grała tutaj ważny mecz, a myśmy, proszę Państwa, gromadzili na Górze Świętej Anny po 5000 kibiców oglądających rajd albo wyścig.
0: Wracając właśnie do tego, co wydarzy się w Nowych Siałkowicach, czy jeszcze można się zapisać i czy wiemy, ilu kierowców już się zgłosiło na ten rajd?
1: No, jest około 20, to naprawdę organizatora załamało troszeczkę, ale dlatego, że no, narasta benzyna. A to są młodzi ludzie. Oni po prostu muszą mieć te pieniądze. Auta, proszę Państwa, auta, które startują w imprezie, te palą naprawdę. Tak jak niektórzy mówili, ile się wleje, tyle wypali.
0: Tyle się wypali.
1: Tak. No i myślę, że oprawa tej imprezy już jest naprawdę super, a więc będzie mały grill na żwirowni, będzie w przerwach między odcinkami. No i jeżeli pogoda zbytnio ulewą nie przyjdzie, to naprawdę będziemy mieli talenty. Bo
0: panie Stasiu, wydaje mi się, że pogoda jest na jutro zamówiona, bo akurat dzisiaj ma trochę pokropić, a jutro ma być całkiem przyjemnie,
1: no,
0: chociaż pochmurno.
1: Wspaniała rzecz, tak.
0: Jeszcze dzisiaj do godziny 20 można się zapisać, prawda?
1: Tak, dzisiaj, a jeżeli ktoś naprawdę powie, że przegapił, a słuchał audycji w Radiu Opole, to na pewno ja, jako odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami, zrobię wszystko, żeby mógł wystartować w trzecim rajdzie żwirownia Siałkowice.
0: To będzie właściwie trzecia runda kierowcy roku Opolszczyzny 2026. O tym wydarzeniu rozmawiamy z legendą Automobil Klubu Opolskiego, z panem Stanisławem Kozłowskim, a za chwilę przedstawimy wam trochę więcej szczegółów. Sylwia Grzeszczak już teraz na naszej antenie.

0: Już jutro sprint Żwirownia w Nowych Siołkowicach. To będzie trzecia runda kierowcy roku Opolszczyzny 2026. W naszym studiu legenda Automobil Klubu Opolskiego, pan Stanisław Kozłowski, który wyjaśni teraz zasady, jakie będą przyświecać właśnie tym zawodom. Ile może mieć minimalnie kierowca, który usiądzie za kierownicą?
1: No, według nowych przepisów 17 lat, ale już mamy takich zawodników dwóch na Polszczyźnie, którzy jeżdżą w mistrzostwach Polski. No i proszę sobie wyobrazić, mogą tutaj też wystartować, tylko pilot musi być dorosły, czyli pilot musi mieć 25 lat. A więc jeżeli synek pojedzie z ojcem, próba łatwa, bardzo zachęcałbym, bo proszę Państwa, ten sport to nie jest tylko szybkość. W rajdach nie ma naprawdę wielkiej szybkości. Tam jest technika jazdy, którą człowiek młody powinien
0: posiadać, posiadać.
1: Były takie założenia, że będą musieli przejść szkolenia, ale to były założenia w naszym kraju, a to wszystko, no, utopia, nie ma tego. No i myślę, że ktoś, kto nas tu teraz słyszy, przyjedzie jutro już na tą imprezę i zobaczy, jak jeżdżą najlepsi, no i on
0: i najmłodsi też.
1: Tak.
0: Ale no przypomnijmy przy okazji, że ten 17-latek musi mieć pilota, który ma co najmniej 25 lat i 5 doświadczenia, jeśli chodzi o bycie kierowcą.
1: Tak jest, to jest najważniejsze. Musi mieć też prawo jazdy, no i wtedy ubieramy ich w kaski. Jeżeli nie mają kasków, to my jako Automobil Klub posiadamy taką rzecz i mogą wystartować. Badanie kontrolne auta, a więc apteczka, gaśnica, to są tylko wymogi. Opony.
0: Bo... A jakie opony właśnie najlepsze na taką trasę?
1: Najlepsze
0: szutrową?
1: To było szutrowe, nie wiem, no może z dwóch zawodników przyjedzie na takich, ale wystarczą normalne opony. Najlepiej by były zimówki, dobre zimówki.
0: Czyli to... taka grubsza mieszanka.
1: A nie, opony zimówki takie, które w Polsce są oferowane, bo proszę Państwa, te najlepsze opony to są kierunkowe. Opona kierunkowa nie jest aż tak dobrą. No i cóż, Automobil Klub Opolski borykał się z trudnościami, ale na razie już jest widać, że rajdami są zainteresowane też władze, że zawodnicy nasi odnoszą sukcesy na arenie krajowej i znów musimy wrócić do wielkich, wielkich rajdów, jakim był kiedyś rajd festiwalowy, wyścigi na Górze Świętej Anny, albo jeżeli nie odżyje, to może my jako starzy kierowcy będziemy propagować to.
0: Ale ja myślę, że kibice po prostu jutro też przybędą na sprint Żwirownia i udowodnią, że po prostu ten sport nadal w ogóle przyciąga tłumy.
1: Zapraszamy także na kiełbaskę z Rożna, bo będzie na to na pewno czas.
0: Panie Stanisławie, ale potrzebuję jeszcze wyjaśnienia, jakie okrążenia będą długie i ile tam się trzeba będzie najeździć, ile można podejść razy.
1: 2 kilometry, ale co najważniejsze, meta lotna, bo to też jest... Ci młodzi ludzie, którzy startują pierwszy, drugi raz, oni mają problemy, żeby wyhamować na mecie stop. A tutaj meta lotna, więc idzie pełną, jak to się mówi, pełnym gazem, pełna łycha i proszę Państwa, meta, i to jest najważniejsze.
0: To do jakiej prędkości będzie można się tam właśnie rozpędzić?
1: No nie więcej jak 120. To są krótkie odcinki z zakrętami, ale nośne zakręty. I tutaj taki kierowca, który już ma troszeczkę wprawy, to już będzie mógł powozić.
0: A kto będzie miał przewagę? Z napędem na 4 koła?
1: No, na pewno 4 łapy to są najlepsze, ale ja mogę powiedzieć, że auta tylne napędowe robiły popis teraz na rajdzie Legend i tutaj tak samo auta z napędem na 4 koła, na 2 koła te tylne, a większość aut jest z przednim napędem. Zapraszamy jutro, jeżeli Państwo już nie zdecydują się wystartować w tej imprezie pod naprawdę godnym patronatem, bo i marszałka województwa,
0: i starostę
1: powiatu opolskiego, a więc czekamy
0: na kibiców, na kierowców.
1: Na kierowców. Do zobaczenia.
0: Stanisław Kozłowski. Stanisław Kozłowski, legenda Automobil Klubu Opolskiego, był naszym gościem i zapraszaliśmy na sprint Żwirownia w Nowych Siałkowicach. Ten sprint wystartuje już jutro o 11, jeszcze do 20 można się dzisiaj zapisywać. I tak jak słyszeliśmy od pana Stasia, jeśli ktoś usłyszał o w tym wydarzeniu w Radio Opole, to na hasło Radio Opole też będzie jeszcze można się do tej listy jutro dopisać. Powodzenia w takim razie życzymy wszystkim kierowcom, a ja dodam, że Radio Opole objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie.
1: Dziękuję bardzo.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Daria Marx. Feelings w Radio Pole za 12 minut będzie 12. Nie jest to lekki piątek dla wszystkich tych, którzy podróżują, bo w ramach ogólnopolskiego protestu zorganizowanego po katastrofie w Sokolnikach Suchych pociągi zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Mimo opóźnień na kolei, podróżni jednak ze zrozumieniem podchodzą do tych utrudnień i zwracają uwagę na nieodpowiedzialne zachowania kierowców na torach. O konieczności poprawy bezpieczeństwa mówią pasażerowie na warszawskich dworcach.
1: Mimo wszystko uważam, że to jest potrzebne, bo kolejarze się solidaryzują. No, mimo wszystko powinno być bezpieczniej na przejazdach kolejowych.
2: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda? No to może mi się uda, bo jeszcze sekunda została. Tragedie są później i dla pasażerów, i dla rodziny, co może ktoś dostać przecież i zabity.
3: Po prostu powinno być bezpiecznie, ale myślę, że to właśnie kierowcy powinni najbardziej uważać, bo jeśli widzą przejazd, to święte prawo jest, należy się zatrzymać.
0: Kierowcy, rowerzyści, wszyscy ci, którzy jeżdżą na motocyklach czy na hulajnogach elektrycznych. Akcja maszynistów potrwa do 12. Opóźnienia niestety są coraz większe i zerkam sobie, co się dzieje na stacji Opole głównie. Pociąg Ślązak ze Szczecina Głównego do Przemyśla Głównego ma już 307 minut opóźnienia. Zefir z Przemyśla Głównego do Ustki 59 minut. No i mamy jeszcze pociąg Kędzierzyn-Koźle-Brzeg, który ma 16 minut. Więcej informacji na stronie portalpasażera.pl.

0: utrudnienie na drodze, zadzwoń. 774-541-541.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Po reklamie.
7: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Pole w piątek, to 11 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
8: W kraju protesty maszynistów chcą zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejazdach.
9: Mamy już ponad 130 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. To jest drama.
8: 25 lat od zamachów z 11 września. W niedzielę w Opolu okazja, by lepiej poznać działające w mieście organizacje pozarządowe.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. W całym kraju trwa protest maszynistów. Co 48 godzin w Polsce dochodzi do wypadku na przejeździe kolejowym. Alarmują kolejarze. Po zderzeniu w środę w Sokolnikach Suchych pociągu Intercity z ciężarówką jedna osoba zmarła, a kilka pozostaje w szpitalach. Według wstępnych ustaleń ciężarówka wjechała na przejazd mimo czerwonego światła na dworcu w Opolu. Podróżni z wyrozumiałością reagują na protest maszynistów.
10: Lekkie poddenerwowanie jest, czy nie?
11: Nie, wcale. Bo wiemy, dlaczego jest taki strajk.
8: W Sokolnikach Suchych pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z pojazdem ciężarowym. Wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony, którymi podróżowało co najmniej 114 osób. Jedna zmarła w szpitalu, a cztery nadal są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. W ubiegłym roku w kraju doszło do blisko 180 takich wypadków. W tych zdarzeniach giną również kolejarze, mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Leszek Miętek.
9: W 2024 roku tych wypadków było około 150. W 2025 już było około 180, natomiast w tym roku nie skończył się trzeci kwartał, a mamy już ponad 130 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. To jest drama.
8: Maszyniści w ramach akcji protestacyjnej zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Chcą tak zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa. Protest maszynistów ma kończyć się właśnie teraz w południe, ale skutki opóźnień pociągów będą jeszcze odczuwalne. Na stacji Opole Główne największe opóźnienie dotyczy obecnie relacji pociągu Szczecin-Przemyśl. To opóźnienie wynosi przeszło 5 godzin.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Premier zapowiedział, że Polska będzie pracować nad własnym odpowiednikiem Starlinka. Donald Tusk wziął udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Polska Grupa Zbrojeniowa i ICEYE Polska podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze budowy polskiego wojskowego systemu łączności satelitarnej Milsat.com. Szef rządu mówił, że powstanie polskiego Starlinka może potrwać kilka lat.
12: Finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink. Polska może stać się przykładem i takim państwem wiodącym dla nas, dla całej Europy, na rzecz budowy autonomii, prawdziwej suwerenności. Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka, a bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie.
8: Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny należący do firmy Elona Muska. Zapewnia łączność internetową w ponad 100 państwach. Amerykanie obchodzą dziś 25. rocznicę zamachów z 11 września. Z badania ośrodka Pew Research wynika, że 83% dorosłych Amerykanów urodzonych przed 2001 rokiem pamięta dokładnie, gdzie byli i co robili, gdy dotarła do nich ta wiadomość. Rośnie jednak grupa, która nie przeżyła osobiście ataku z 11 września. Co 10. dorosły Amerykanin urodził się już po zamachach. Wśród dzisiejszych 20-latków 60% dowiedziało się o nich po raz pierwszy w szkole, czy co 6. usłyszał o nich od rodziny lub znajomych.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Już w niedzielę na Placu Kopernika w Opolu 10. święto lata rozpocznie się w południe. Dla mieszkańców będzie to okazja, by poznać opolskie organizacje pozarządowe. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 6. opolski rajd rowerowy, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
1: Ten piknik będzie trwał przez cały rajd rowerowy. Później, gdy rowerzyści zjadą się z powrotem na płytę Placu Kopernika, będzie taki finał.
4: Po raz 10. mieszkańcy i mieszkanki Opola będą mogli poznać organizacje pozarządowe, ich działalność, ich codzienność, być może poznać właśnie taką organizację, w której zaczną swój wolontariat. I chcemy, żeby to było wydarzenie rodzinne, obywatelskie, sportowe, aktywne.
8: Dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. A niedzielny piknik na Placu Kopernika potrwa do godziny 16. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci czy dla dorosłych.
0: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Mamy taki kapryśny piątek, dlatego że niebo cały czas bardzo mocno zachmurzone, do tego od czasu do czasu pokropi deszcz. 15 stopni aktualnie pokazują opolskie termometry i maksymalnie do 16 jeszcze ta temperatura może nam się podnieść. Powolutku trzeba się przywitać ponownie z kurtkami, które nas ogrzeją, no bo trzeba przyznać, że te poranki już są coraz chłodniejsze. Wróci też dawno niewidziana mgła, która ograniczy widzialność nawet do 200 metrów. Nocą temperatura spadnie do 9 stopni, jutro od 17 do 19 i będzie mniej tych chmur, a znacznie więcej słońca.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Mamy 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Program od teraz realizuje Paweł Oliwa. Zostańcie z nami co najmniej do 14. Protest maszynistów już się zakończył, ale opóźnienia na kolei nadal są. Będziemy o nich na pewno informować, dlatego koniecznie zostańcie z Radiem Opole. W to coraz lepsze piątkowe popołudnie.

0: szczęście.
1: Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
7: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: 17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: 18 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Opole. O kolejnym niedźwiedziu w Polsce zrobiło się dzisiaj bardzo głośno, bo nowy polski wóz bojowy będzie nosił nazwę Niedźwiedź. To ogłosił premier Donald Tusk podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Szef rządu podkreślił, że inwestycje w obronę to dowód na gospodarczy sukces kraju.
1: Ten tak ciężki wóz, którego tak się zawahałem, bo nie wiem, czy zdradzić nazwę, bo za chwilę nadamy mu nazwę. Zdradzę. Tak, Niedźwiedź. Ten polski niedźwiedź, nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu, rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem.
0: Wóz bojowy piechoty Niedźwiedź będzie o 12 ton cięższy od Borsuka, czyli poprzednika, ale będzie przy tym bardziej stabilny. Pojazd będzie miał zwiększoną odporność na miny i pociski balistyczne. Części do Niedźwiedzia mają być wytwarzane w polskich zakładach, a seryjna produkcja wozu bojowego ma się zacząć w 2029 roku. No dobrze, że to nowy Niedźwiedź, bo wszak każdy z nas wie, że stary Niedźwiedź mocno śpi, a to w przypadku wozu bojowego wręcz niedopuszczalne. I got

0: 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole. Rozpoczął nam się wrzesień, to właściwie w ubiegłym tygodniu. Dzieci wróciły do szkół, a w związku z tym rodzice mają każdego dnia dylemat, w co tu dziecko ubrać, albo to samo dziecko ma dylemat, w co ma się ubrać. I w takim razie poprosiliśmy stylistkę Magdalenę Pieśniewską, stylistkę i terapeutkę stylu z Opola, żeby coś podpowiedziała. Cześć Magda.
1: Cześć, cześć.
0: A powiedz mi, czy takie strojenie do szkoły jeszcze wypada?
1: Ja bym powiedziała, też tak patrząc trochę po moich dzieciakach, że jak już dziecko jest w takim wieku, kiedy artykułuje, co chce ubrać, to dobrze by było mu na to pozwolić, bo to później w dorosłym życiu widać, jak myśmy nie mogli sami dla siebie wybierać ubrań. Więc trochę tak, nawet jak nam się trochę wydaje, że ono naśladuje innych, to jest jakby to ten etap, który jest potrzebny dziecku, nie? Żeby trochę sobie tam naśladować. Zresztą te mody takie dziecięce, one się zmieniają co chwilę. Mhm. Ja nie nadążam, szczerze mówiąc, chociaż teraz wiem, że podobno muminki są na topie.
0: Bo wiem, że nie ma jakiegoś takiego dress code'u chyba ściśle określonego w szkołach.
1: No wiadomo, że jakby to wszystko idzie z tym dobrym smakiem, to tak, to tutaj chyba się nic nie zmieniło gdzieś tam od tych czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły. Ale nie, absolutnie nie ma tak, że mundurek, czy no to tak powiedziałabym, że ta granica dobrego smaku.
0: To już odeszło do lamusa.
1: No, no, dokładnie.
0: A jak jest z rodzicami, no właśnie, którzy wybierają się na przykład na te pierwsze wywiadówki, gdzie trzeba wybrać tą trójkę klasową albo, nie wiem, jakiś samorząd szkolny, czy tam wypada się wystroić, żeby pokazać, a ja jestem dobrze sytuowany?
1: A wiesz co, ja ci powiem, że w sytuacji wyboru trójki klasowej to chyba najlepiej się na czarno ubrać i udawać, że mnie nie ma, bo ja mam wtedy wrażenie, jak pada to pytanie, że wszyscy chcą się schować najlepiej pod ławkę i jakby, że mnie tutaj w ogóle nie ma. I ja miałam takie, bo moje dziecko poszło do szkoły średniej, nie wiem dlaczego, miałam takie zdanie w głowie, że już w szkole średniej to się nie wybiera trójki, no wybiera się niestety. Mhm.
0: Czyli co, stawiamy na materiały lekkie, wygodne, takie naturalne, prawda, które będą nam dobrze, w których my się będziemy komfortowo czuli.
1: Tak, dokładnie tak jak latem, tylko jakby funkcja tego materiału będzie inna, bo latem miało być tak, że ten przepływ powietrza miał być, nie, że ta nasza skóra miała oddychać, a zimą jest tak, że to dobrze by było, żeby nas to grzało, nie, czy tam jesienią, nie, jak się rozpoczynają te pierwsze takie chłodniejsze dni, czy chociażby jak było teraz, że mamy chłodne poranki i w ciągu dnia się robi ciepło, no to tutaj stawiamy na warstwę z kolei, no nie, jakby
0: czyli
1: nie przeskoczymy tego.
0: Się
1: na cebulkę.
0: Magdalena Pieśniewska, stylistka i terapeutka stylu z Opola jest moim gościem. Zostańcie z nami, bo za chwilę porozmawiamy sobie o jesiennych trendach.

0: Za 22 minuty wybije 13. Ważna informacja dla podróżnych. Jeśli wybieracie się dzisiaj w podróż pociągiem, to odwiedźcie najpierw stronę portalpasażera.pl, a tam najważniejsze informacje o tym, jak długie są już opóźnienia pociągów. No bo na przykład pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla Głównego ma już 319 minut opóźnienia. No a taki Wyczółkowski z Przemyśla Głównego do Świnoujścia 58 minut. Te opóźnienia dotyczą stacji Opole Główne. A my wracamy do naszego głównego tematu w tej godzinie, czyli do ubioru, do stylu, do mody. Magdalena Pieśniewska, stylistka i terapeutka stylu z Opola, jest naszym gościem. Magda, muszę cię zapytać, jakie będą te jesienne trendy? Odnoszę wrażenie, że brąz i właśnie taka śliwka będą królowały, jeśli chodzi o kolory.
1: Tak, jeżeli chodzi o kolory, to jakby pozostajemy w tym klimacie, który zresztą już jest z nami od ubiegłego sezonu, takich kolorów, które się stricte nam kojarzą z jesienią, czyli i brązy, i śliwki, i burgund, i bordo się będzie pojawiało, z takich odcieni, których gdzieś tam może nie było aż tak dużo, to w sklepach się pojawi teraz też królewski błękit, czyli to jest ten taki mocny błękit, trochę taki zahaczający już habrowy, powiedzmy, taki naprawdę intensywny kolor na jesień. I brzoskwinia w ogóle, to też jest bardzo ciekawy kolor, wcale nie typowo jesienny, ale też jak sobie to wyobrażam, wkomponowane pomiędzy te brązy i śliwkę, to może on wyglądać nieźle. Bardzo ładnie, nie? Doda nam tam trochę głębi, bo jak pomiędzy te właśnie bardzo ciemne kolory wrzucimy sobie coś jasnego, to te stylizacje się stają takie głębokie.
0: No dobrze, a jeśli o kroje chodzi, to co będzie?
1: W ogóle co ciekawe, właśnie idąc tutaj jeszcze sobie sprawdzałam, jak to wygląda w takiej modzie światowej i przeczytałam, że wchodzi na salony taki maksymalizm modowy. Gdzieś nawet przeczytałam takie zdanie, że teraz każdy dzień będzie mógł być naszym osobistym balem, że rzeczywiście...
0: Wow.
1: I to pojawia się nawet, słuchaj, w modzie biurowej, bo tam się pojawiają takie bardzo mocne wcięcia w talii, więc ta sylwetka będzie taka mocno wcięta w talii z bardzo szerokimi ramionami. Mhm. Takimi właśnie trochę przerysowanymi i pojawia się dużo eklektyzmu, czyli łączenia ze sobą takich styli, które nie do końca na pierwszy rzut nam się wydają spójne ze sobą, na przykład trochę sportu z jakąś koronką.
0: Czyli do dresu koronka?
1: Do dresu koronka, albo na przykład właśnie dres plus koszula. Coś, co w sumie z nami już było od jakiegoś czasu, a być może nie mieliśmy na to odwagi, to teraz to będzie bardzo widoczne w sklepach.
0: No muszę tutaj zdradzić słuchaczom Radio Opole, że ty masz na sobie piękną taką śliwkową właśnie marynarkę i do tego takie złote, wydaje mi się, że takie to są dosyć metalowe elementy.
1: Brochy, no.
0: Brochy, tak.
1: Złote. Tak. Tak, no to też jest jakby w nurcie tego maksymalizmu, nie? Że nie dość, że to jest jakby mocny kolor, elegancki, ona ma też dość mocne ramię.

0: zmieniona, no to jeszcze wchodzi ta brocha, czyli jest tego dużo po prostu. Staje się tak, ja bym powiedziała, że dla mnie to jest tak w kierunku radości i bawmy się tym. Mhm. I do tego nas moda na jesień zachęca, co jest fajne, no bo jesienią ogólnie pogoda nie sprzyja, to ja się może chociaż modowo pobawię.
1: A jeśli chodzi o obuwie, to czy kozaki wróciły i to tak powiedziałabym, że z impetem?
0: Kozaki chyba były przez cały czas gdzieś tam modne. Będą też te ciężkie buty. Mhm. One też się pojawiają w obuwiu gdzieś tam już, no tak bliżej powiedzmy zimy, nie? Bo jakby na jesieni wciąż królują gdzieś tam takie buty sportowe i one dalej są w kolorach jesiennych. Nie wiem, tutaj się jakby nic nie zmienia, bo poza każdym odcieniem brązu, bo jakby tak jakie buty znajdziemy, to się pojawiają też i bordowe, i śliwkowe, więc obuwie też idzie w tą stronę taką koloru.
1: A jeśli ktoś szuka już takiego porządnego płaszcza właśnie na jesień, który może też czasami przyda się zimą, bo te zimy to się teraz bardzo mocno pozmieniały, to już nie jest tak, że my mamy codziennie jakieś takie mocne mrozy, to właśnie, jakiej mieszanki płaszcza szukać, żeby nas dobrze grzał?
0: Mhm. W naszej szerokości geograficznej to jest trochę tak, że płaszcz zimowy nam się sprawdzi gdzieś tak już w okolicach października, listopada, sprawdzi nam się ten wełniany. Później jak te temperatury może spadną do jakichś takich bardzo mocno minusowych, to tutaj wełniany płaszcz to może być jednak za mało. On nas trochę może nie dogrzać, więc wtedy lecimy sobie w jakieś puchówki na chwilę. Jeżeli chodzi o taką proporcję w składzie materiału, to też patrząc trochę, jak to wygląda u nas w Polsce, mamy dużo wilgoci dość jesienią i zimą, więc ja bym polecała taką proporcję 80% wełny do 20% poliestru, bo wtedy ta tkanina wełniana nie będzie nam wchłaniała tej wilgoci. Będzie po prostu łatwiejsza w utrzymaniu. Co ciekawe, pojawiają się też na rynku wełny z taką powłoką hydrofobową, ale one są jeszcze dość drogie i dla bardzo osób wrażliwych mogą nie być tak fajne, bo one bardzo często szeleszczą. Więc jeżeli ktoś jest wrażliwy na to, że przy ruchu dobrze by było, żeby nie było tego słychać, to ta powłoczka hydrofobowa, no trochę ją słychać.
1: A ja bardzo Ci dziękuję za wszystkie rady, które przekazałaś słuchaczom Radio Pole. Magdalena Pieśniewska, stylistka i terapeutka stylu, doradzała nam w kwestii jesiennego upioru. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi dla Was.
1: A już teraz Dylan ze swoją nowością To Love and To Lose.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Po reklamie. O 13 w piątek słuchacie Radio Opole, a my sprawdzamy specjalnie dla Was, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu. Dajcie koniecznie głośniej.
3: Zakończył się protest maszynistów. W związku z akcją protestacyjną przeszło 200 pociągów, odnotowało opóźnienia. Powiemy też o sytuacji na krajowym rynku paliw. Ponad 500 000 złotych do podziału dla trzeciego sektora w Opolskiem na budowanie odporności społecznej.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
3: Najpierw jednak zablokowana jest droga wojewódzka 421 w Łanach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim po tym, jak pół godziny temu doszło tam do zderzenia auta osobowego ze skuterem. Jedna osoba ma być poszkodowana. Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej. Z kolei w Kędzierzynie Koźlu na ulicy Wyspa kilka minut po godzinie 12 do rowu zjechało auto osobowe. Dwie osoby są poszkodowane, znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce skierowano 5 zastępów strażaków.
4: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
3: Zakończył się protest maszynistów. W związku z akcją protestacyjną 203 pociągi odnotowały opóźnienia, przekazała spółka w komunikacie. Według stanu na godzinę 12 średnie opóźnienie pociągu wynosi 37 minut. Łączny czas opóźnień wyniósł natomiast 7502 minuty. Na tory wyjechało 290 pociągów, żaden nie został odwołany. Największe opóźnienia odnotowują pociągi relacji Szczecin Główny, Przemyśl Główny, Poznań Główny, Ustka i Szczecin Główny, Warszawa Wschodnia. Inne pociągi dalekobieżne mają opóźnienia do godziny. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą się jeszcze utrzymać. Dotyczą one także pociągów regionalnych. Opóźnienia pociągów można sprawdzać na stronie portalpasażera.pl. Sytuacja na krajowym rynku paliw kierowców nie napawa optymizmem. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że wiele osób zastanawia się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
5: Średnia krajowa cena benzyny w tym tygodniu wzrosła do poziomu 7,89 zł. Jest to zatem po pierwsze historycznie wysoka cena w tym roku, ale jednocześnie najwyższa cena od czerwca 2022 roku. Pobity z kolei został rekord ceny dla oleju napędowego. W marcu tego roku płaciliśmy 8,75 zł za litr diesla. W tym tygodniu średnia cena w kraju przekroczyła ten poziom.
3: Kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie ceny benzyn i dalszy wzrost ceny diesla, ale w mniejszej skali. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejnych 6,1 mld euro na dozbrojenie. Chodzi o zakupy systemów obrony powietrznej, w tym patriotów, dronów i systemów wojny elektronicznej w ramach pakietu pożyczkowego w wysokości 90 mld euro na ten i przyszły rok. 2/3 tych pieniędzy mają być przeznaczone na wsparcie wojskowe, pozostałe 30 mld euro to pieniądze na podstawowe usługi publiczne.
4: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Do 20 września organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny mogą składać wnioski w ramach programu Mocy Małych Społeczności. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie działań integrujących oraz na budowanie odporności społecznej. W puli do podziału jest 570 tysięcy złotych. Organizacje mogą otrzymać do 9 tysięcy złotych, mówi Tomasz Kosmala z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
6: Lokalne społeczności mogą się przygotowywać do zagrożeń, które które wynikają z jakichś katastrof, powodzi, wichur, burz, czy też zagrożeń związanych z deinformacją, czy zagrożeniem czasem wojny. To mogą być pieniądze przeznaczone na warsztaty, na szkolenia. Organizacje pozarządowe również mogą się doposażyć, czy przeznaczyć środki na doposażenie swojej organizacji.
3: Zgłoszenia przyjmowane są przez system witkac.pl lub przez stronę internetową Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Sąsiedzkie świętowanie w Lędzinach. Organizatorzy, czyli koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Lęda w Lędzinach, zapraszają jak zwykle do wspólnego biesiadowania, ale też do udziału w biegu. Biegaczy zapraszamy po 13, mówi Wioletta Lubiewska z Lędzin.
7: Pierwsza część imprezy zaczyna się o godzinie 13.30. Jest to nasz pierwszy bieg rodzinny. Zrobiliśmy dwie trasy. Jedna trasa jest rodzinna i można z najmłodszymi dziećmi, rodzice, osoby na wózkach, z wózkami. Wszyscy mogą w tym biegu, na tej trasie wziąć udział. Druga trasa to już jest trasa dla sportowców, prawie 6 kilometrów.
3: To sąsiedzkie świętowanie odbędzie się za świetlicą w Lędzinach. Zaplanowano wręczenie nietypowych, bo piernikowych medali, także słodki poczęstunek oraz konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji dla całych rodzin.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Dzisiaj zdecydowanie parasolka może nam się przydać bardziej niż okulary przeciwsłoneczne. Dużo chmur, okresami deszcz, głównie na południowym wschodzie naszego regionu i od 13 do 16 stopni, aktualnie 15. Nocą miejscami się rozpogodzi, ale lokalnie pojawią się mgły, więc kierowcy powinni uważać. Temperatura spadnie do 9 stopni, za to sobota już znacznie przyjemniejsza. Od 17 do 19 mniej chmur i pod koniec dnia miejscami sporo przejaśnień, czyli dzisiaj uzbrajamy się w cierpliwość, a jutro będziemy nagrodzeni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, za konsoletą Paweł Oliwa, a Lily Allen śpiewa.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
2: Po reklamie.

17 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole. Opolska policja przesiada się do nowych samochodów. Do garnizonu trafiło właśnie 18 nowych oznakowanych radiowozów i to pierwsza partia większego zamówienia. Łącznie opolscy policjanci dostaną nawet 30 nowych aut. A te nowe radiowozy zastąpią bardziej wysłużone maszyny i mają przede wszystkim poprawić mobilność policji. Sami funkcjonariusze podkreślają, że nowsza flota oznacza większy komfort pracy funkcjonariuszy i sprawniejsze dotarcie tam, gdzie potrzebna jest interwencja. Na drogi wyjadą konkretnie Toyota Corolla z napędem hybrydowym. Zakup został sfinansowany ze środków Komendy Głównej Policji, a jego wartość to prawie 3,5 miliona złotych. Czyli na opolskich drogach będzie teraz trochę więcej policyjnych hybryd, a taka hybryda może jechać cicho, więc teraz tym bardziej warto mieć oczy dookoła głowy i nogę trochę lżejszą na gazie.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat. W Radio Pol mamy 27 minut po godzinie 13, a Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. W przyszłym tygodniu funkcjonariusze zyskają nowe uprawnienia. Zmiany obejmą m.in. kontrolę przejazdów kolejowych.
1: Zamiast wniosku o ukaranie do sądu, mandat wystawiony na miejscu. Strażnicy miejscy w całej Polsce już od wtorku będą mogli karać za kolejne przewinienia. Zmiany w przepisach dotyczą m.in. zachowań i wykroczeń popełnianych przez rowerzystów i kierowców hulajnóg przy przejazdach kolejowych. Strażnicy wystawią mandaty za wjazd przy czerwonym świetle, objeżdżanie opuszczonych zapor czy wjazd na tory, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na dalszą jazdę. Wśród nowych uprawnień znalazła się także możliwość wystawiania mandatów za sprzedaż napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia czy za nagrywanie miejsc objętych zakazem fotografowania. Seweryn Potenta, Radio Łódź.
0: Jak podkreśla łódzka Straż Miejska, ważną zmianą jest też możliwość ukarania za utrudnianie w prowadzeniu działań strażników. Za niedostosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, ci, którzy właśnie wejdą w pyskówkę, będą mogli dostać mandat w wysokości 500 zł.

Zostanie taki specjalny jubileuszowy album. Rzecznik szpitala apeluje do mieszkańców, żeby zajrzeli do swoich domowych archiwów, pudeł ze zdjęciami i rodzinnych albumów, bo być może tam zachowały się fotografie sprzed kilkudziesięciu lat młodych mam, noworodków, personelu, dawne wnętrza porodówki albo i sam budynek przy ulicy Rejmonta. Poszukiwane są też takie rodzinne historie, takie smaczki, zwłaszcza takie, które pokazują, jak przez lata zmieniały się pokolenia. Może ktoś sam urodził się w tym szpitalu, a po latach przywiózł tam swoje dziecko, a może w jednej rodzinie właśnie tam rodziły się kolejno babcia, mama i córka. No takie zdjęcia i wspomnienia mają się znaleźć w jubileuszowym albumie, który to pokaże historię szpitala, ale nie tylko przez daty i statystyki, ale przede wszystkim przez ludzi. I kto wie, może okaże się, że w jednej rodzinie ten sam szpital witał na świecie już trzy albo i cztery pokolenia.

0: Jasna kobieta na początku Kairy. Na moje nieszczęście w Radio Pole. Za 8 minut będzie godzina 14. Na moje szczęście mój dyżur dobiega końca, ale pałeczkę po mnie przejmuje Justyna Maćkowiak, która szykuje reporterski obraz dnia. Nasi reporterzy zbierali dla Was najnowsze informacje w wielu tematach, dlatego koniecznie zostańcie z nami o 14. Oczywiście najświeższe wiadomości, które przedstawi Katarzyna Plawnia, powie m.in. o tych opóźnieniach, które są no naprawdę bardzo duże, także dotyczą one również połączeń, które przebiegają przez województwo opolskie. Trzymamy specjalnie dla Was rękę na pulsie, a ja Wam już ślicznie dziękuję za ostatnie 4 godziny. Iwona Tokarska, Paweł Oliwa. Przyjemnego weekendu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa, pa!
1: Hit za hitem. Dzień po dniu.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
3: Słyszałeś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na Kompas Jutra.
0: Po reklamie.
6: Za chwilę w Radiu Opole reporterski obraz dnia, czyli przegląd najważniejszych spraw w regionie. Wcześniej jednak wiadomości na zegarach 14.
7: Setki milionów złotych dla Opolszczyzny na odbudowę po powodzi mijają od niej właśnie 2 lata. Zakończył się protest maszynistów. W związku z akcją protestacyjną przeszło 200 pociągów, odnotowało jednak spóźnienia. O menopauzie z czułością i ironią powiemy o monodramie Cecylii Caban.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak utrudnienia dla kierowców w Opolu. Na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Kościuszki miało tam dojść do zderzenia autobusu z autem osobowym. Na miejscu policja. Strażacy natomiast działają nadal w Łanach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na drodze wojewódzkiej 421. Po tym jak około godziny w 12:30 zderzyły się tam auto osobowe ze skuterem. Jedna osoba została poszkodowana, jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Zakończyły się natomiast działania ratownicze w Kędzierzynie Koźlu na ulicy Wyspa. Tam, przypomnijmy, kilka minut po godzinie 12:00 auto osobowe zjechało do rowu. Poszkodowane mają być 2 osoby.
8: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która spowodowała w regionie ogromne zniszczenia. Na odbudowę z budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono blisko 681 milionów złotych. Poinformowała wojewoda opolska dziś na konferencji podsumowującej dotychczasowe działania naprawcze. Mówi Monika Jurek, wojewoda opolska.
9: Jeżeli chodzi o samą pomoc finansową dla mieszkańców w postaci zasiłków, to policzyliśmy, że to jest blisko 500 mln zł. Na akcje przeciwpowodziowe dla samorządowców, na ich wniosek przeznaczyliśmy prawie 88 milionów złotych. Do tego warto mówić o wsparciu dla ochotniczych straży pożarnych, ponad 19 milionów złotych, dla Państwowej Straży Pożarnej 12 milionów złotych.
7: Dodatkowe pieniądze dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kolejne 29 milionów złotych. Władze regionu zachęcają mieszkańców do pobrania aplikacji RSO, która na bieżąco ma informować o zagrożeniach. A temat powodzi szerzej w reporterskim obrazie dnia, który na antenie już za parę minut.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichhardt nie zgadza się z zarzutami Michała Sopińskiego. Odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości uważa, że decyzja w tej sprawie nie została skutecznie dostarczona. Z tego powodu zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury. Maria Eichhardt mówiła na konferencji prasowej, że funkcjonariusze Służby Więziennej doręczyli dokument Michałowi Sopińskiemu w trybie zastępczym.
10: On wyraźnie odmówił przyjęcia tej decyzji. Zostały spełnione wszystkie warunki tego doręczenia zastępczego, dlatego zgodnie z prawem ta korespondencja jest doręczona. Jeszcze raz podkreślę, decyzja ministra sprawiedliwości jest ostateczna i jest wykonalna z chwilą podpisania jej.
7: Powodem odwołania Michała Sopińskiego były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności Służby Więziennej. Zakończył się już protest maszynistów. W związku z akcją protestacyjną 203 pociągi odnotowały opóźnienia. Poinformowała spółka. Na tory wyjechało 290 pociągów. Żaden nie został odwołany. Największe opóźnienia odnotowują pociągi relacji Szczecin Główny Przemyśl Główny, Poznań Główny Ustka i Szczecin Główny Warszawa Wschodnia. Opóźnienia pociągów można sprawdzać na stronie portalpasażera.pl.
8: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
7: Wyszłam z siebie, zaraz wracam. To autorski monodram Cecylii Caban w reżyserii Miry Mańki. Za nami premiera w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, zrealizowana w ramach sceny inicjatyw aktorskich. Przedstawienie opowiada o doświadczeniu menopauzy, jest próbą oswojenia tematu i uwolnienia go od stereotypów. Grając ten spektakl, czułam duże wsparcie publiczności, mówi Cecylia Caban.
11: I to było bardzo budujące, bo z pozoru jestem sama na scenie, ale tak naprawdę towarzyszą mi kobiety, z którymi w przeszłości rozmawiałam, których głosy odtwarzamy tutaj, ale też mam poczucie, że opowiadam o pewnym zbiorowym doświadczeniu.
12: Jesteśmy zachwycone, bardzo udana premiera.
13: Ważny temat, potrzebny.
12: Tak, na czasie.
7: Na pokazy do niedzieli włącznie miejsca są już jednak wyprzedane. Kolejna okazja, aby wybrać się na spektakl. Wyszłam z siebie, zaraz wracam w październiku. A więcej o premierze w ramach sceny inicjatyw aktorskich dziś w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: W Opolu tylko 14 stopni, do końca dnia pochmurno, możliwe także opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, początkowo możliwe opady deszczu, później także lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie zimno, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach od 17 do 19 stopni.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. A teraz muzyka.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie w piątek, 11 dzień września. Dzisiaj w programie m.in. ogólnokrajowy protest maszynistów kolejowych.
2: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów.
3: Mają rację kolejarze, nie?
4: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców.
5: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy się do tego stosują. W dzisiejszym programie także podsumowanie 2 lat działań na rzecz odbudowy województwa opolskiego po powodzi.
6: Jeżeli chodzi o samą pomoc finansową dla mieszkańców w postaci zasiłków, to policzyliśmy, że to jest blisko 500 000 000 zł. Na akcje przeciwpowodziowe dla samorządowców, na ich wniosek przeznaczyliśmy prawie 88 milionów złotych.
1: Będziemy także w Głubczycach, gdzie odbywają się 16 dni soi.
7: Soja jest gatunkiem światowym, globalnym. To wynika z faktu, że i zawiera wysoką zawartość białka i tłuszczu, dlatego u nas jest traktowana jako roślina wysokobiałkowa, bobowata. Natomiast w świecie jest bardzo często traktowana jako roślina przemysłowa, oleista.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15:00. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Reporterski obraz dnia. Reporterskie relacje prosto z regionu, przygotowane przez redakcję informacyjną.
1: Dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od smutnej informacji, która dotarła do nas z samego rana. Zmarł polski radny Jacek Kasprzyk. Przegrał walkę z nowotworem. Był znany ze swojej działalności społecznej, był także animatorem kultury i muzykiem, gitarzystą m.in. zespołu Złepsy. Jacka Kasprzyka wspomina Adam Wołek.
2: Arkadiusz Wiśniewski, tej rozmowy w ogóle nie chcielibyśmy przeprowadzać. Żegnamy Jacka Kasprzyka. Jeszcze całkiem niedawno był na sesji, także do budżetu miasta zgłaszał propozycję. Teraz dopada nas informacja, że niestety jednak przegrał walkę z chorobą. Wy się bardzo dobrze znaliście, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też prywatnej.
3: Połączyła nas miłość do muzyki, wspólnej muzyki, którą słuchaliśmy. Jacek był tym, który grał, więc tym bardziej robił wielkie wrażenie, trochę idola, bo występował na opolskich scenach, nie tylko na opolskich, ale rzeczywiście był osobą, która żyła tą muzyką. To nas po pierwsze zbliżyło, a potem oczywiście ta wspólna działalność taka społecznikowska, bo Jacek nigdy nie był politykiem, unikał wielkiej polityki i w ogóle polityki zawsze. Jeżeli coś robił, to po prostu dlatego, że ktoś go o coś prosił, albo on czuł, że może komuś pomóc, albo coś dobrego zrobić dla innych. Przez lata związany był z osiedlem Dambonia, tam miał wielu przyjaciół, wielu sąsiadów, którzy po prostu wiedzieli, że to jest nasz Jacek. I jak coś, to właśnie do Jacka. Trudno mi tak sobie w tej chwili pomyśleć, że już kogoś takiego między nami nie ma, bo tych lat wspólnie przeżyliśmy bardzo wiele i zostaje takie poczucie pustki, takiego poczucie takiego też nie do końca spełnienia, bo właśnie Jacek jeszcze całkiem niedawno siedział z nami na sesji, myślał o budżecie miasta, bardzo mocno zaangażowany był w Urban Lab, w pracę z młodymi. Jacek został liderem tego miejsca i takich miejsc związanych z nim, moich wspomnień z nim jest tak dużo, że aż nie potrafię ich w tej chwili pozbierać.
2: Śmierć Jacka Kasprzyka to również ogromna strata dla opolskiej sceny muzycznej. Przypomnijmy, Jacek występował między innymi w zespole Złe Psy, razem z nieżyjącym już także od 2022 roku Andrzejem Nowakiem. Był znakomitym gitarzystą, a wspomina go kolega z zespołu, grający na gitarze basowej, Paweł Nafus.
4: Bardzo ciężko jest mi się pogodzić. Jacek był blisko mnie osobą. Życzę każdemu takiego kolegi, takiego przyjaciela, jak Jacek, zawsze można pogadać. Był człowiekiem ciężko mówić, był. Dla mnie cały czas jest. Był dobrym. Jacek gotowy do działania, bardzo pracowity człowiek. No nie wiem, co powiedzieć. Dobry gitarzysta, który jako jeden z niewielu potrafił dorównać Andrzejowi Nowakowi.
2: Jacek Kasprzyk 3 grudnia skończyłby 47 lat.

0: Co 48 godzin w Polsce dochodzi do wypadku na przejeździe kolejowym, alarmują kolejarze. W ubiegłym roku w całej Polsce doszło do blisko 180 takich wypadków. Sytuacja jest dramatyczna, a w takich zdarzeniach giną również kolejarze. Dlatego dzisiaj postanowili zwrócić uwagę na ten problem. Od północy do południa prowadzili protest polegający na zwalnianiu pociągów na przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km na godzinę. A to z kolei przełożyło się na opóźnienia pociągów. Szczegóły w relacji Kuby Biela.
1: Uwaga! Pociąg Intercity przyjedzie z opóźnieniem około 55 minut. Za opóźnienie pociągu przekażamy.
2: Ze względu na akcję protestacyjną Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce opóźnionych jest około 200 pociągów na łączną sumę 3200 minut. Opóźnienia występują na całej sieci kolejowej, a największe z nich występują w województwach, gdzie jest najwięcej linii jednotorowych, na przykład warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim. Karol Jakubowski, Polregio. W związku ze strajkiem nie odwołano żadnych pociągów Polregio, ani nie wprowadzono zastępczej komunikacji autobusowej.
3: Ten, co jechał z Warszawy, 180 minut. Kolejny 30 minut.
4: Ale akcja słuszna?
3: No, bardzo słuszna, ja jestem jak najbardziej. Jak dla mnie, to te pociągi powinny stanąć. Jak można wjechać na zamykające się rogatki? To nie jest auto, że one depnie w hamulec i się zatrzymie.
5: Się spóźnia 170 minut.
6: Jak pani reaguje na te spóźnienia?
5: Nawiązujemy nowe znajomości, proszę pana.
6: Lekkie poddenerwowanie jest, czy nie?
5: Nie, wcale. Bo wiemy, dlaczego jest taki strajk. No też to rozumiemy. No po co się mamy dodatkowo denerwować? Rozumiem, że jest taka sytuacja. Jest to trudne na pewno dla ludzi. No bo skoro coraz więcej ludzi ginie, no to myślę, że nie jest to coś złego, że ludzie jakoś tak reagują na to. No to jest właściwe.
1: Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.
7: Jadę do Lublina, mój pociąg nie ma spóźnienia żadnego. Ale rozumiem, że młodzi ludzie, co do pracy jadą w jakimś tam celu i mają terminy, to się denerwują, nie? Pochodzę z rodziny kolejarskiej, dziadek, ojciec, brat, także ten temat mi jest znany i absolutnie to rozumiem. Mój brat walczył z tym, w sumie w całym życiu ma 5 osób zabitych, samobójców, tak powiedziałem, czy kierowców i straszne problemy alkoholowe. I to nie zaczęło się od nadmiaru pieniędzy i dobrobytu, tylko to się zaczęło właśnie po pierwszym wypadku. I tutaj właśnie pod Opolem w Chruścinie pierwszą ofiarę miał, który przeskakiwał przez tory. Na przejściu niedozwolony.
1: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów.
8: Moim zdaniem najpierw trzeba byłoby wyeliminować tych, nie będę określał tych pseudokierowców, jeżdżących morderców i po prostu przestępców. Jako też kierowca częściowo zawodowy, tak. Częściowo się jeździ na pamięć, częściowo nas też manipuluje obecna technika, czyli wszystkie nawigacje i tak dalej. Na to się nie zwraca uwagi. Nawet samo wyposażenie samochodów rozprasza uwagę, pomijając nieodpowiedzialnych ludzi, którzy jeszcze do tego nadużywają nieodpowiednich rzeczy, nie? Z tego, co mi wiadomo, w tych Sokolnikach tam była działająca sygnalizacja świetlna. Tłumaczenie, że słońce oślepiło, czy coś w tym rodzaju, no, daremne.
1: Za opóźnienie pociągu przepraszam.
9: Marek Kąkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Najsłabszym ogniwem na przejeździe kolejowo-drogowym jest człowiek. Jest pieszy albo kierowca, który łamie świadomie zasady ruchu drogowego, jeździ na pamięć i to są takie główne przyczyny zdarzeń drogowych. Proszę pana, nam się śpieszy. My często znamy drogę, znamy rozkład jazdy, jeździmy na pamięć, nic nie jedzie, to przejadę. Nikt nie widzi, tak? Zawsze było tu pusto. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pilotażowo zainstalowało 10 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych i od początku roku do wczoraj zarejestrowaliśmy 4,5 tysiąca naruszeń polegających na przekroczeniu przejazdu, gdy świeciło się światło czerwone. Ręce opadają. Dramat, brak wyobraźni, jaskrawe lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Stosujemy się często do prawa wtedy, gdy widzę zagrożenie w postaci policjanta, kogoś w mundurze, widzę jakąś tam kamerę. Natomiast co do zasady, jest pewna wąska grupa osób, która postępuje niezgodnie z prawem wtedy, gdy nie czuje zagrożenia ze strony służb.
0: Związkowcy zdecydowali o skróceniu protestu o połowę po deklaracji ministra infrastruktury o pilnym zaostrzeniu przepisów, w tym wprowadzeniu 3-miesięcznego zakazu prowadzenia pojazdów za wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Right one, your lies. I'm so tired of them feeling my head.
4: strike to ill vibes.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Mijają 2 lata od powodzi, która przeszła przez nasz region i spowodowała ogromne zniszczenia. Dziś podczas konferencji wojewoda opolska podsumowała dotychczasowe działania związane z odbudową. Z budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na ten cel blisko 681 milionów złotych. Łącznie na odbudowę ma trafić natomiast prawie 940 milionów złotych. W spotkaniu uczestniczyła Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Dokładnie 11 września 2024 roku rozpoczęliśmy tak naprawdę nasze pierwsze działania związane z zapowiadaną niekorzystną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną.
3: Mówi Monika Jurek, wojewoda opolska.
2: Dotychczas bezpośrednio z budżetu wojewody opolskiego wydatkowano prawie 681 milionów złotych na szereg zadań, które związane były z powodzią. Łącznie na obecną chwilę szacujemy taki poziom wsparcia z środków, który przez nasz urząd przechodzi z poprzednich lat i w latach przyszłych powinien wynieść około 939 milionów złotych. Jeżeli chodzi o samą pomoc finansową dla mieszkańców w postaci zasiłków, to policzyliśmy, że to jest blisko 0,5 miliarda złotych. Na akcje przeciwpowodziowe dla samorządowców, na ich wniosek przeznaczyliśmy prawie 88 milionów złotych. Do tego warto mówić o wsparciu dla ochotniczych straży pożarnych, ponad 19 milionów złotych, dla Państwowej Straży Pożarnej 12 milionów złotych. Dodatkowe środki, które były dedykowane samorządom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie dlatego w wyniku powodzi to dodatkowe 29 milionów złotych. I tak minister sportu i turystyki na odbudowę infrastruktury sportowej przeznaczył 81 milionów, a na odbudowę infrastruktury turystycznej 34 miliony złotych.
3: Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech poinformował, że do odbudowy po powodzi zakwalifikowano 730 zadań. Z tej puli 66 sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, 3 resort rodziny, pracy i polityki społecznej, a 49 Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4: Na dzisiaj 32 zadania na wartość 45 milionów 300 tysięcy złotych zostały zrealizowane i zakończone. 90 zadań na wartość 53 milionów złotych jest w tej chwili realizowana. I 41 zadań na wartość 228 milionów 384 tysiące złotych to są zadania, które posiadają zabezpieczenie finansowe, ale nie zostało ono jeszcze w pełni uruchomione w związku z planowanym, przyjętym harmonogramem realizacji tych zadań inwestycyjnych. Jeśli chodzi o zadania zrealizowane, trzeba wspomnieć na szybkie, pilne odtworzenie kolektora ściekowego Głuchołazy Nysa wraz z przejściem pod rzeką, co już się dokonało, kosztowało 6 milionów 200 tysięcy złotych. I kilka przykładów takich inwestycji, które są w tej chwili w realizacji. Ogromne pieniądze. Odbudowa ujęcia wody w Głuchołazach na zupełnie innej zasadzie, przy większej odporności. Przebudowa zbiornika retencyjnego, odtworzenie rurociągu wody surowej.
3: Podczas konferencji poruszono również temat potoku Budzanowskiego. Przypomnijmy, że do 2030 roku planowana jest budowa retencji lub modernizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Budzanowie. Co obecnie się dzieje w tej sprawie? O tym powie Marcin Jarzyński, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5: My prowadzimy teraz szczegółową inwentaryzację tego potoku Budzanowskiego pod kątem jego ewentualnej przebudowy i modernizacji. Natomiast tam równolegle prowadzone są działania związane z przebudową tej drogi, która biegnie równolegle do potoku Budzanowskiego. I tutaj też rozmawiamy ze starostwem w Nysie odnośnie ewentualnie wspólnych działań. Jeśli chodzi o województwo opolskie, Wody Polskie zrealizowały kilkaset zadań na łączną kwotę ponad 150 milionów złotych i to są zadania fizycznie związane z odbudową po powodzi, czyli naprawa obwałowań do stanu sprzed powodzi. 150 milionów złotych.
3: Dodajmy, że władze regionu cały czas zachęcają mieszkańców do pobrania aplikacji RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dzięki niej, jak mówią, mieszkańcy mogą na bieżąco otrzymywać najważniejsze komunikaty i ostrzeżenia dotyczące zagrożeń. Z Opola, Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych dla województwa opolskiego w ostatnich latach. Mowa o obwodnicy Strzelec Opolskich. Dziś nastąpiło podpisanie porozumienia między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu a gminą Strzelce Opolskie w zakresie finansowania prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Na spotkaniu był Adam Wołek.
1: Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich. Dzisiaj porozumienie między wami a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo ważne porozumienie, bo Strzelce Opolskie na obwodnicę, no można powiedzieć, czekają od zawsze i tu jest pewien problem, bo można powiedzieć, tysiące samochodów sunie przez centrum miasta jadących od autostrady i w kierunku autostrady.
2: Dokładnie tak. Przez wiele lat obwodnica Strzelec Opolskich była takim jednym wielkim oczekiwaniem, a dzisiaj możemy to zmienić, a więc te oczekiwania zamieniają się już w rzeczywiste działania inwestycyjne.
1: Czy wy to kiedyś liczyliście, ile tych samochodów sunie przez Strzelce Opolskie?
2: Oczywiście takie pomiary były robione, bodajże było te pomiary były robione 5 lat temu i to było bodajże chyba 26 tysięcy pojazdów na dobę. W tym roku też takie pomiary były robione, no było troszeczkę mniej, około 16-17 tysięcy pojazdów na dobę. Jest to obciążenie dla mieszkańców, a więc jest duży ruch tranzytowy, też i kwestia bezpieczeństwa jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli ta obwodnica, a oczywiście wychodzę z tego założenia, że ona będzie, wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, podniesie się poziom bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców, no i oczywiście nowe możliwości dla rozwoju gminy. Kolejny ważny krok, a więc przygotowanie tej dokumentacji wstępnej, którą zleci Generalna Dyrekcja, oczywiście miasto, gmina Strzelce Opolskie, no wyrazem takiej naszej determinacji pokryje koszty przygotowania tej dokumentacji wstępnej. To jest kwota 2,5 miliona złotych, ale tutaj mamy też i deklarację pana marszałka, że nas w tym zakresie również wesprze.
1: Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy i burmistrz mówią wreszcie.
3: Tak, zgadza się. Można powiedzieć, bardzo historyczny moment dla miasta Strzelce Opolskie. Dzięki tej deklaracji tutaj miasta i wsparcia kwotą 2,5 miliona złotych możemy podjąć proces przygotowawczy dla budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, określi korytarz, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
0: A dodajmy, że szacowany koszt budowy obwodnicy Strzelec Opolskich to 300 milionów złotych.

0: Na koniec przenosimy się do Głubczyc, gdzie już po raz 16 zorganizowano Dni Soi. Wydarzenie jest poświęcone uprawie tej rośliny i coraz większemu znaczeniu dla rolnictwa. Podczas tegorocznej edycji rolnicy mogli m.in. dowiedzieć się, jak postępujące zmiany klimatyczne wpływają na zwiększenie areału uprawy, czy poznać rekomendowane odmiany soi. A z mikrofonem Radia Opole właściwości tej rośliny sprawdzał Grzegorz Frankowski.
1: Soja teraz bardzo dużo zyskuje na popularności. Wojciech Żubicki, jestem kierownikiem działu badawczo-doświadczalnego w stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach. Jest to roślina bardzo wysokobiałkowa, no i teraz właśnie ludzie też na rzecz właśnie tych roślin wysokobiałkowych w tej diecie sobie dopasowują różne tutaj posiłki, dlatego zwiększa się popyt na tą soję. Producenci też to zauważyli, dlatego sięgają właśnie po te rośliny. To niesie ze sobą dużo korzyści, bo taka roślina, jaką jest soja, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o płodozmian. Na dniach soi pojawia się coraz więcej tych rolników, bo coraz ludzi więcej chce się dowiedzieć, jak ją uprawiać skutecznie, żeby przynosiła odpowiednie zyski dla gospodarstwa. A tutaj jest to miejsce, po prostu można powiedzieć, najlepsze, żeby dostać te wszystkie informacje, jak zacząć z tym gatunkiem.
2: Mój wykład jest jako taki wykład wprowadzający, mówiący o wpływie zmian klimatycznych, które następują w Polsce właśnie na produkcję soi. Profesor doktor habilitowany Marcin Kozak, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A te zmiany klimatyczne z jednej strony są pozytywne, ze względu na to chociażby, że soja jest gatunkiem ciepłolubnym, a z drugiej strony są negatywne, bo w niektórych lokalizacjach tej soi brakuje wody, czy występują inne zjawiska negatywne, pogodowe, bardzo drastyczne, jak na przykład gwałtowne, nawalne deszcze czy grad.
3: Soja w ostatnich latach jest dość mocno promowana. Tak się zastanawiam, czy ta promocja jest związana tylko z tym, że faktycznie ma tyle walorów, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o rolnictwo, czy decydują również jakieś inne elementy?
2: Moim skromnym zdaniem soja jest gatunkiem światowym, globalnym. To wynika z faktu, że i zawiera wysoką zawartość białka i tłuszczu, dlatego u nas jest traktowana jako roślina wysokobiałkowa, bobowata, natomiast w świecie jest bardzo często traktowana jako roślina przemysłowa, oleista. Wykorzystujemy ten fakt wysokiej zawartości białka i również tłuszczu my, Polacy. Myślę, że to jest plus, że się rozwija areał uprawy soi w Polsce, dlatego że ona może być zagospodarowana zarówno na rynku polskim, jak i potencjalnie może być eksportowana.
4: Każdego roku uczymy się czegoś nowego. Bardzo się cieszę, że to już 16. edycja. Marcin Markowicz, kierownik gospodarstwa rolnego Ewa Matejka w Dzielowie. I bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę przedstawić prezentację, która będzie na tematy tradycyjnie agrotechniczne i podsumowanie takiego bieżącego sezonu, jak to się wszystko układało w polu. Nowe wyzwania, które gdzieś tam były przed nami, może które będą w przyszłości, jak powinniśmy sobie z nimi radzić. Ta technologia co roku gdzieś tam się usprawnia i każdy z rolników próbuje jakieś nowe rzeczy w swoich gospodarstwach wdrażać i wprowadzać. I myślę, że to jest idealne miejsce do tego, że tutaj właśnie możemy się spotkać. Można wysłuchać prezentacji, ale później oczywiście też jest bardzo ważne, żebyśmy między sobą wymieniali się tym doświadczeniem.
5: Na ogół bardzo pozytywnie na temat uprawy soi wypowiadali się również biorący udział w wydarzeniu uczniowie z głubczyckiego rolniczaka.
6: Moim zdaniem ma przyszłość, bo to jest taka nowość w Polsce. Chcemy próbować nowości.
5: Jest łatwa w uprawie?
6: No raczej jest łatwo, bo nie ma dużego nakładu, ale potem trochę może ciężko ze zbiorem, bo to trzeba się wstrzelić w moment, kiedy ona dobrze wyschnie.
7: Ma przyszłość. Wszystkiego trzeba spróbować w życiu.
5: Ty swoją przyszłość wiążesz z rolnictwem po skończeniu edukacji?
7: Raczej tak.
5: Organizatorem tegorocznej edycji Dni Soi w Głubczycach była miejscowa stacja doświadczalna oceny odmian. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Paweł Oliwa. Za chwilę na antenie wiadomości, a później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Słyszałaś o Kampusie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Dzień dobry, zaczynamy pierwszą wspólną popołudniową podróż po drogach Opola. Zaczynamy oczywiście od stolicy regionu i tutaj, no jak to o tej godzinie, już zaczynają się spore problemy, m.in. na ulicy Wrocławskiej w obie strony, w szczególności na tej nitce do skrzyżowania z ulicą Partyzancką. Przy okazji budowlanych do centrum standardowo Piastowska, Oleska do Chabrów, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego, to te punkty, gdzie jest najgorzej, na obwodnicy również gęsto, na szczęście, a czwórka w porządku, więc jeżeli jedziecie do Katowic czy Wrocławia, to tutaj bez najmniejszych problemów.
2: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
8: Tak więc dziś nie tylko o tym, co na kolei, ale i na opolskich asfaltach. O tym też mówimy. Kolejny autopilot za pół godziny. A teraz 15 i kolejne wiadomości.
9: Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Kierowca i maszynista byli trzeźwi. Powiemy też o wsparciu dla opolskich organizacji i gmin. Na przeszło 4 700 000 zł. Nie zabraknie ekonomii, a w niej m.in. o cenach paliw.
2: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Są nowe ustalenia śledczych w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Znane są wyniki badań krwi pobranej od kierowcy ciężarówki i maszynisty pociągu, który w środę się wykoleił. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Są też wyniki sekcji zwłok zmarłej 39-letniej pasażerki, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
10: Jak ustalił biegły, zgon nastąpił w wyniku rozległych obrażeń głowy. Obrażenia te powstały w wyniku tej katastrofy kolejowej. Na chwilę obecną bezsporne jest to, że kierujący ciężarówką wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy nadawane były czerwone sygnały świetlne zakazujące wjazdu na ten przejazd.
9: W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i większość wagonów. Ze względu na stan zdrowia wciąż nie można przesłuchać ani kierowcy ciężarówki, ani maszynisty pociągu. A w związku ze środowym wypadkiem w Sokolnikach Suchych maszyniści przeprowadzili dziś w całym kraju akcję protestacyjną. Zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Tak chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Jak alarmują maszyniści w Polsce, co 48 godzin dochodzi do wypadku na przejeździe kolejowym.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Zamknięta będzie od poniedziałku 14 września część ulicy Kościuszki w Kluczborku z powodu remontu nawierzchni jezdni, chodników i dwóch małych mostów. Prace obejmą około 250 metrów drogi. Od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do rozwidlenia z Poniatowskiego. Jak mówi starosta kluczborski Mirosław Birecki, objazdy wyznaczono tak, aby kierowcy nie mieli problemów co z pieszymi i rowerzystami.
11: Oczywiście będzie zapewniony przez cały okres remontu ruch pieszych i rowerzystów. Przygotujemy dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe, tak żeby mieszkańcy nie musieli nadrabiać tylu kilometrów. I chciałbym też zaznaczyć, że od początku było to planowane, ale chcieliśmy to robić dopiero w momencie, gdy rzeczywiście ruch pieszych zostanie zatrzymany.
9: Koszt inwestycji to przeszło 2 200 000 zł. Współfinansowana jest przez gminę Kluczbork, otrzymała też dotację rządową. A na naszej stronie internetowej można zobaczyć mapki z objazdami dla kierowców. Blisko 5 milionów złotych trafiło natomiast do polskich organizacji społecznych, parafii, stowarzyszeń i gmin. Łącznie podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim 16 umów w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. To organizacje dbające m.in. o naszą tożsamość oraz dziedzictwo kulturowe, mówi Robert Węgrzyn z Zarządu Województwa Opolskiego.
0: Również przyrodnicze oraz beneficjenci, którzy dbają o dostęp do małej infrastruktury publicznej. Dzisiaj podpisujemy 16 umów na kwotę 4,7 miliona złotych, a do tej pory takich umów w ramach lokalnych grup działania podpisaliśmy 120 na kwotę ponad 24 milionów złotych.
9: Otrzymaliśmy ponad 260 tysięcy złotych. Cały nasz wniosek opiewa na 380 tysięcy złotych, mówi z kolei Dominik Pikos, wójt Turawy.
3: Będziemy przede wszystkim modernizować plac von Garnier, czyli to jest takie centralne miejsce w miejscowości Turawa, tutaj w okolicach skrzyżowania ulic, i również do tego dochodzi oznakowanie naszych ścieżek pieszo-rowerowych, także duży zakres prac potrzebny i na pewno działający na to, jak będzie jeszcze pięknie wyglądała okolica.
9: A łączna wartość 16 dofinansowanych inicjatyw przekracza 5,5 miliona złotych. Potwierdzono skład uczestników klubowych Mistrzostw Świata Siatkarzy, które w grudniu odbędą się w Polsce. Wystąpi 8 zespołów. Jak informuje Volleyball World, organ zarządzający światową siatkówką, w grupie A obok gospodarza mistrza Polski Alurono Warty Zawiercie, w szranki staną brazylijskie Volley Renata, turecki Zirat Ankara i irański Folat Sirjan Iranian. W grupie B zmierzą się z kolei triumfator Ligi Mistrzów Perugia, brazylijska Sada Cruzeiro, indonezyjska Jakarta, Bayang Kara Precisi oraz egipski Al-Ali. Najlepsze kluby świata powalczą o tytuł od 15 do 20 grudnia w Katowicach i w Sosnowcu. Tam rozgrywki rundy grupowej oraz w Częstochowie, gdzie rozegrana będzie faza finałowa.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
9: 4,5 minuty po godzinie 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Na stacjach nadal wysokie ceny paliw. Kolejny tydzień września powinien przynieść jednak ustabilizowanie cen benzyny i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że wiele osób zastanawia się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
13: Średnia krajowa cena benzyny w tym tygodniu wzrosła do poziomu 7,89 zł. Jest to zatem po pierwsze historycznie wysoka cena w tym roku, ale jednocześnie najwyższa cena od czerwca 2022 roku.
12: Dodajmy, że od dzisiaj kierowcy muszą płacić także więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Wody Polskie przejęły zbiornik retencyjny Włodzienin. Dotychczasowym jego właścicielem był Urząd Marszałkowski. Zmiana zarządcy pomoże m.in. dokończyć inwestycję, która rozpoczęła się 20 lat temu. Na przebudowę zbiornika zaplanowano w tym roku 1 200 000 zł. Do 30 września można głosować na zadania zgłoszone do 9 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Opolszczyzny mają do wyboru 88 projektów. Polski sektor hotelowy rośnie najszybciej w Unii Europejskiej. Komentatorzy podkreślają, że wzrost ten wydaje się bardziej niż uzasadniony, bo chętnych na korzystanie z hoteli przybywa szybciej niż hotelarze wznoszą nowe obiekty. Najnowsze dane za 2025 rok pokazują, że liczba łóżek w obiektach hotelowych wzrosła już do 430 tysięcy.
2: Pogoda.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: No i jest trochę tych deszczowych, nie burzowych, deszczowych chmur w naszym regionie, bo jeśli chodzi o burze, no to tych raczej dzisiaj w naszym regionie nie powinno być. Natomiast deszczowe chmury niech nikogo nie zaskoczą. Obecnie tak bardziej gdzieś w okolicach Strzelec Opolskich, Kędzierzyna, Koźla, tam może trochę popadać. To zachmurzenie do końca dnia będzie całkowite, dłużej całkowite, a na termometrach nawet 15 stopni mamy w Namysłowie, w Nysie, w Brzegu i w Kluczborku. Mówię nawet, bo takich temperatur no, nie prognozowali meteorolodzy, coś bardziej 13-14, ewentualnie gdzieś na wschodzie naszego regionu mogło być troszeczkę wyżej. 14 na termometrach w Opolu i Kędzierzynie, Koźlu, a w Strzelcach Opolskich mamy stopni 13.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Dodam jeszcze, że wiatr on jest słaby, wieje z kierunków zmiennych. Mam już prawie 8 minut. Po godzinie 15 to jest Twoje Radio Pole. Za konsoletą realizatora Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Rajwa. A na antenie już teraz The Weeknd.

0: społeczne.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą. Jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
2: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
3: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
4: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś sporo o kolei, o strajku maszynistów, o opóźnieniach i o tym wiele dziś zostało powiedziane i też jeszcze będziemy mówić. Wcześniej jednak o zmianach, które mogą czekać motocyklistów. Od 12 lat posiadacze prawa jazdy kategorii B mogą w Polsce jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm sześciennych. Teraz grupa posłów związanych z Polską 2050 proponuje zniesienie limitu pojemności i zwiększenie mocy motocykla do 20 kW, czyli około 27 koni mechanicznych. Warunkiem uzyskania szerszych uprawnień byłoby dodatkowe szkolenie praktyczne. Zdaniem instruktora jazdy Zdzisława Lango to rozwiązanie może być dobrym pomysłem, ale wymaga konsultacji społecznych.
2: Każda zmiana zazwyczaj jest korzystna i potrzebna. Także jestem za tym. No, kierowcy kategorii B, którzy mają doświadczenie kilkuletnie, znają przepisy, już mają doświadczenie. Czemu mają po zrobieniu tylko jazdy i opanowaniu motocykla nie mieć dodatkowych uprawnień? Najważniejszą rzeczą jest taka świadomość sytuacyjna.
1: Do propozycji zmian odnosi się również pan Damian, motocyklista z wieloletnim doświadczeniem. Jego zdanie: przed przesiadką na mocniejszą maszynę kierowca powinien najpierw zdobyć doświadczenie na mniejszych jednośladach.
3: Krzywdę można sobie zrobić nawet na motorowerze. Jeżdżąc motocyklem widziałem wielu takich kierowców, którzy siadają bez żadnej wiedzy, bez żadnego pojęcia tak naprawdę o jeździe, popełniają bardzo duże błędy.
1: Na razie Ministerstwo Infrastruktury nie przedstawiło swojego stanowiska w tej sprawie. Nasze stanowisko jest jasne. Jeśli cokolwiek w tym obszarze miałoby się zmienić, no to na pewno dowiecie się tego z anteny Radia Opole.

0: Twoje Radio Pole i co na naszych zegarach. Już zbliża się 15.30. W studiu Kuba Bieli. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No to kolejny nasz wyjazd na opolskie drogi. Spoglądam na tę mapę satelitarną i widzę spore problemy na ulicy Wrocławskiej. Tutaj stoicie w obie strony. Piastowska również mocno zagęszczona, ale to taka godzina, o której chyba już wszyscy wiemy, że Piastowska jest zagęszczona i też w obie strony Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego. Ozimska w kilku punktach. W tej chwili największe zagęszczenie na Malince. Wylotówka na ulicy Oleskiej w stronę Kluczborka. Luboszycka już od wysokości Silezji w stronę skrzyżowania na Kępę. Obwodnica zagęszczona, no i problemy na drodze krajowej 45 na odcinku Węgry i Łowa. Tam mamy wahadła, a czwórka w porządku.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Zbiornik retencyjny w Łodzienin oficjalnie przekazany Wodom Polskim. Wcześniej jego właścicielem był Urząd Marszałkowski. Zmiana właściciela pomoże m.in. dokończyć inwestycję rozpoczętą w 2005 roku. Na przebudowę zbiornika zaplanowano w tym roku 1 200 000 zł.
4: Chciałbym, żeby do maksymalnie tygodnia czasu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, aby ogłosili postępowanie przetargowe na ekspertyzę techniczną, dokładnie oceniającą jego stan.
3: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16. Jemeńscy rebelianci Huti zajęli strategicznie ważną wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab. To jedna z najważniejszych tras żeglugowych na świecie. Siły uznawanego rządu Jemenu wycofały się z wyspy, a wspierani przez Iran Huti zajęli także położone naprzeciwko nadmorskie miasto Dubab. Przejęcie kontroli nad cieśniną mogłoby poważnie ograniczyć transport ropy przez Morze Czerwone. Ma to szczególne znaczenie ze względu na konflikt Iranu z USA, który praktycznie zamknął już cieśninę Ormus. Arabia Saudyjska coraz bardziej wykorzystuje więc szlak przez Morze Czerwone do eksportu surowca.
1: To przyniesie dzień.
3: Wykłady, warsztaty, wernisaż i koncerty to atrakcje pierwszego festiwalu sztuk lekarskich w Opolu. Wydarzenie już dziś na Małym Rynku oraz w Domu Sztuki Żar. To okazja, by poznać lekarzy z nieco innej strony, porozmawiać z nimi o sztuce. Tak do udziału w wydarzeniu zachęca Agnieszka Kania, stomatolożka, która prowadzi także Dom Sztuki Żar. Organizatorem festiwalu jest Opolska Izba Lekarska. Początek o 16, a całość planowo potrwa do godziny 22.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piątek w naszym regionie pochmurny, a miejscami nie dość, że chmury, to i opady deszczu. Takie prawdopodobieństwo chmur, które mogą przynosić deszcz obecnie w okolicach Strzelec Opolskich i Kędzierzyna Koźla. Co na termometrach? Co najwyżej 15 stopni, tyle w Brzegu i Namysłowie. Reszta regionu to 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i proszę bardzo, już teraz Kuba i Chłopaki to tytuł utworu.

0: Nie wiem, jak kolejarzom udało się to tak szybko policzyć, ale wynika, że około 20 tysięcy minut. W sumie tyle opóźnienia miały pociągi do godziny 12 dzisiaj. To w związku z akcją protestacyjną, jak informują Polskie Linie Kolejowe. Do tego czasu w sumie uruchomiono ponad 3 tysiące pociągów, z czego w trasę z opóźnieniem wyjechało niespełna 600. Średnie opóźnienie pociągów wynosiło 37 minut. Łączny czas opóźnień wyniósł około 20 tysięcy minut. Jak już mówiłem, jak obecnie to wygląda? O tym za chwilę jeszcze powiem, ale wcześniej o tym, w jaki sposób podróżni podchodzili do dzisiejszej akcji maszynistów. Wielu z nich popiera postulaty strajkujących.
1: Na przejazdach widziałam czasami kierowców, którzy, no mimo że zaświeciło się czerwone światło, to oni jechali albo usiłowali jeszcze przejechać, także to się czasami zdarza. No poza tym raczej mniej tych zagrożeń jest na przejazdach strzeżonych, bo jednak tam no się zapory opuszczą i nie można przejechać, natomiast no gdzie indziej to niestety jest to problem. Najgorsze są takie właśnie przejazdy, na których nie ma tych zapór, jest oznakowanie, oczywiście każdy się powinien zatrzymać, ale wielokrotnie widzę kierowców, którzy przejeżdżają, bo mi się wydaje, że tam pociągi nie jeżdżą.
2: Przede wszystkim rogatki i sygnalizacja świetlna na przejazdach, ponieważ dużo podróżuje bardziej samochodem, więc uważam, że to jest najważniejsze.
3: Kierowcy, winy jest dużo, to jest po prostu niemożliwość. Ja przejeździłem 56 lat i jakoś tak bez żadnych takich...
0: Mówiłem o akcji strajkujących, choć to właściwie taka akcja, taka demonstracja niejako maszynistów. Wszystko w celu, żeby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Zrozumienie ze strony podróżnych jest, podobnie ze strony kierowców, natomiast jak akcja przekłada się na opóźnienia? Przypomnę, akcja zakończyła się w południe, na opóźnienia na stacji Opole Główne jednak nadal mamy i tutaj możemy mówić o opóźnieniach sięgających jeszcze nawet 1,5 godziny w przypadku niektórych połączeń, na przykład pociąg do Przemyśla Głównego, Intercity podobnie. Intercity, no proszę bardzo, tutaj kolejny do Przemyśla Głównego, do Ustki. To są takie pociągi, które mają największe opóźnienia. Trochę mniejsze są w przypadku pociągów, przewozów regionalnych. To tutaj raczej takie opóźnienia sięgające kilku minut. Jeśli chodzi o minuty, to 17 nam ich pozostało jeszcze do godziny 16.

Twoje Radio Pole, za 11 minut będzie godzina 16. I co w naszym programie teraz? No teraz chyba czas na takie podpowiedzi dla naszych słuchaczy, którzy w trakcie tego weekendu jeszcze nie do końca wiedzą, co zrobić z czasem. To jest po pierwsze, będziemy mieli tutaj trochę podpowiedzi, a po drugie, no przydadzą się one na pewno kierowcom, którzy w ten właśnie weekend przez Opole będą chcieli się przemieszczać. Będą takie dni i takie miejsca, takie godziny, w których może to być trochę utrudnione. Trzeba w ten weekend przygotować się na przykład na utrudnienia 12 września, bo przez centrum miasta będzie przechodzić Marsz Równości, a w niedzielę ulicami Opola przejadą z kolei uczestnicy 6 opolskiego rajdu rowerowego. Jak dokładnie, gdzie, co, w których godzinach, no to o tym piszemy na stronie Radio Opole. Zapraszamy na www.radioopole.pl. Ale w ten weekend także Opolski Dzień Rodziny, to już w najbliższą niedzielę taki plenerowy piknik od godziny 15 do 19 na Namysłowskich Błoniach, o czym też więcej na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl. Ale jeśli chodzi o takie ścisłe centrum miasta, no to niektórzy kierowcy już pewnie się zorientowali, bo słupki są ustawione, nie można wjechać na most zamkowy. Tak jest i tak będzie w trakcie tego weekendu. To z racji 26 jarmarku franciszkańskiego, który właśnie w sobotę i w niedzielę, ale już dziś utrudnienia z tym związane, o tym też warto pamiętać. Propozycji weekendowych nie brakuje w naszym programie. Kolejne pojawią się po godzinie 16, kiedy mówić będziemy o tym, co nowego wchodzi na kinowe ekrany w naszym regionie. Tych propozycji mamy całkiem sporo w tym tygodniu i dla naszych słuchaczy będziemy mieć też wejściówki do kin, ale w jaki sposób je zdobyć, no to o tym o szczegółach mówić będziemy po godzinie 16. Kamil Bednarek, Czuć się kochanym. Ten przebój już teraz w tle, a za 9 minut wiadomości Radia Opole.

0: Reklama.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
7: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Bez wypadków, to najważniejsza informacja przed godziną 16, ważna i dobra. No to teraz o tych trochę gorszych. Zagęszczenie. Wróblewskiego w kierunku wylotu z miasta aż do ronda Politechniki Opolskiej. Skrzyżowanie Domańskiego, Wrocławska, Partyzancka i to z każdej strony. Wrocławska do centrum, Piastowska wciąż. Lubuszycka od Silezji do obwodnicy, no i sama obwodnica północna. W tych punktach bardzo gęsta. A czwórka na szczęście w porządku, więc Wrocław, Katowice, jeżeli jedziecie, to bez problemu.
8: Radio Opole. Jedziemy dalej.
10: A propos tego, co gęsto, to gęsto też tej informacji o utrudnieniach na drogach. Kolejne za pół godziny oczywiście w Radio Opole. Jest 16.
11: Zbiornik w Łodzienin przejęty przez Wody Polskie. Odczytana została czarna skrzynka pociągu z Sokolnik. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
8: Wiadomości Radia Opole.
10: Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Plewnia.
11: Najpierw jednak kierowcy w Opolu w weekend muszą się liczyć z utrudnieniami. Jutro przez centrum miasta przejdzie Marsz Równości. W niedzielę, 13 września, ulicami Opola przejadą uczestnicy 6. Polskiego Rajdu Rowerowego. I tak, sobotni marsz rozpocznie się na placu Daszyńskiego o 16. Uczestnicy przejdą m.in. ulicami Kościuszki, 1 Maja, Korfantego, Piastowską, Książąt Opolskich, Sienkiewicza, Oleską, rondem Alfonsa Zgrzebnioka i ulicą Żeromskiego. Utrudnienia mają potrwać około 1,5 godziny. Z kolei w niedzielę około godziny 11 wystartuje 6. Opolski Rajd Rowerowy z placu Kopernika. Rowerzyści przejadą m.in. ulicami Żeromskiego, Oleską, Sienkiewicza, Katedralną, Piastowską, 1 Maja, Ozimską, Choroszkiewicza, Okulickiego. Część ulic w tym czasie zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Na części ruch będzie tylko w jednym kierunku. Utrudnienia zaplanowano między do godziny 13 przez weekend. Trwa też jarmark franciszkański. W związku z nim wyłączone z ruchu kołowego są m.in. most zamkowy, ulica Minorytów, a odcinkowo Rynek i Plac Wolności. Te zmiany obowiązywać będą do poniedziałku do godziny 15.
8: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
11: Zbiornik retencyjny w Łodzienin dziś oficjalnie przekazany został Wodom Polskim. Wcześniej jego właścicielem był Urząd Marszałkowski. Zmiana właściciela pomoże dokończyć inwestycję rozpoczętą w 2005 roku. Na przebudowę zbiornika zaplanowano w tym roku 1 200 000 zł. Nie mogliśmy go wcześniej przejąć, bo był oficjalnie w budowie, mówi Marcin Jarzyński, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
0: W 2007 roku, gdy rozpoczęto napełnianie tego zbiornika, pojawiły się problemy ze szczelnością korpusu zapory. Proces budowy się nie zakończył i toczyły się postępowania sądowe i wyjaśniające. W międzyczasie powstały Wody Polskie i w całej liście mienia fizycznie nie mógł znaleźć się zbiornik Łodzienin, bo on trochę nie miał właściciela. Z jednej strony już nie Urząd Marszałkowski, ponieważ zostały zlikwidowane wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Z drugiej strony nie Wody Polskie, no bo fizycznie nie był on na liście przekazanego mienia.
11: Teraz już oficjalnie możemy wydatkować pieniądze na modernizację zbiornika, dodaje Jaszyński.
0: Chciałbym, żeby do maksymalnie tygodnia czasu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, aby ogłosili postępowanie przetargowe na ekspertyzę techniczną, dokładnie oceniającą jego stan.
11: Czy będzie to zbiornik mokry czy suchy, okaże się po analizie, dodaje wiceprezes Wód Polskich. Przypomnijmy, że 2 lata temu podczas powodzi zbiornik w Łodzienin uchronił przed zalaniem Kietrz.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Czarna skrzynka z wykolejonego pociągu w Sokolnikach Suchych odczytana, poinformował w rozmowie z Polskim Radiem, Radiem dla Ciebie, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Rafał Leśniowski. Z zapisów wynika, że w momencie zderzenia z ciężarówką skład Intercity jechał z prędkością 118 km na godzinę. Drugi rejestrator pokazał przedpole jazdy pociągu i kierunek najazdu samochodu ciężarowego, mówi Rafał Leśniowski.
12: Samochód ciężarowy wjechał z lewej strony. Po uderzeniu lokomotywa się przekręciła prawie że o 180 stopni i wbiła się, uderzyła w pierwszy wagon. Tam oczywiście ten rejestrator zawiera kilkadziesiąt innych elementów, ale one nie są na tyle istotne. Tutaj najbardziej nas interesowała prędkość. To jest ten pierwszy rejestrator, ta czarna skrzynka.
11: W wyniku katastrofy kolejowej, do której doszło w środę, zginęła 39-letnia pasażerka. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główna ceremonia trwa przy pomniku zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Biorą w niej udział wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu relacja Marka Wałkuskiego.
13: W ceremonii biorą udział strażacy, policjanci, lokalni politycy i mieszkańcy Nowego Jorku. Poza nimi na miejscu są Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Biały Dom reprezentuje wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tu wygłosi przemówienie. Osobna ceremonia odbędzie się także w Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł czwarty z porwanych samolotów. Zamachy z 11 września 2001 roku zostały przeprowadzone przez 19 terrorystów z Al-Kaidy. Zginęło w nich 2977 osób. Był to najtragiczniejszy atak na Stany Zjednoczone od czasu bombardowania Pearl Harbor.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
14: Pogoda.
15: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: A jeśli chodzi o informacje z Opolskiego, to my jeszcze sprawdzamy to, co na termometrach. 15 stopni teraz w Brzegu i w Namysłowie, 14 mamy w Nysie, w Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 13 na termometrach w Strzelcach Opolskich. Sporo chmur w naszym regionie, z niektórych też pojawiły się opady deszczu.
15: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: No i wspomniane opady jeszcze mogą się pojawiać, ale to tak raczej na południowym wschodzie naszego regionu. 5 minut po godzinie 16:00, Twoje Radio Opole, Paweł Oliwa, Dawid Rajwa i Shakira. Zapraszamy.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lawenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
7: Ataki, kryzysy lokalne, zagrożenie na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 17 minut po godzinie 16. Jak zwykle w piątki o tej porze, teraz czas na informacje o nowościach, jakie mamy na naszych kinowych ekranach. Zacznę od propozycji dla młodych widzów, a właściwie to kino familijne Marsupilami. Nie jest to film animowany, aktorów mamy tam z krwi i kości, choć tytułowy Marsupilami to, no, on niekoniecznie. To taki pluszak, można powiedzieć, który jest ożywiony i mało kto powinien o nim wiedzieć, by bezpiecznie dotarł do celu, ale jest zdecydowanie odwrotnie. Film dubbingowany przez takich aktorów jak Cezary Pazura, Magdalena Boczarska czy też Tomasz Oświeciński. Kolejna premiera to Totalna Magia 2, film, w którym Sandra Bullock i Nicole Kidman powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Niebo nad Normandią. To już kolejna propozycja. Wojenny dramat z Brendanem Fraserem w roli głównej. Tytuł już wiele mówi. Wojenne widowisko związane z desantem aliantów w Normandii w 1944 roku. Film, dodam, oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach tego desantu. Jeszcze trzy polskie premiery. Dużo dziś nowych filmów. Zacznę od filmu 100 dni Misja Zeus. To jest kontynuacja. Niektórzy mieli okazję z bohaterami tego młodzieżowego filmu już się zapoznać. Tym razem wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. I jeszcze dwa tytuły, ale o nich może więcej powiem za chwilę. Będzie też pytanie konkursowe. Do zgarnięcia będą zaproszenia do kin. Warto więc szykować telefony.

0: Lato jest coraz krótsze. No nie wiem, czy coraz krótsze, ale na pewno tegoroczne powoli zbliża się do końca. A my teraz jeszcze powracamy do informacji o nowościach kinowych. Kolejna nowość to oparta na podstawie prawdziwej historii Mistyczka. To poruszająca, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia kobiety, która znacznie odmieniła swoje życie. Chodzi o Alicję Lęczewską, która przez lata prowadziła dynamiczne życie, była wiernym członkiem partii komunistycznej i cenioną nauczycielką, wymagającą, odpowiedzialną i całkowicie oddaną swojej pracy. Uwielbiała zagraniczne podróże. Wydawało się, że jej przyszłość została już dawno napisana, aż do dnia, w którym jedno spotkanie odmieniło wszystko i wkroczyła na ścieżkę głębokiego życia duchowego. I to życie śledzimy na ekranie, życie, które wywarło istotny wpływ na tysiące innych osób. W roli Alicji Lęczewskiej występuje Dorota Chotecka-Pazura, to warto dodać. Mistyczka od dziś w kinach. I na koniec jeszcze jeden tytuł, który jako nowość w kinach: Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. O księdzu Kaczkowskim większość naszych słuchaczy zapewne słyszała. Charyzmatyczny, duchowny i zwykły, błądzący człowiek, naznaczony glejakiem, nieuleczalną chorobą, samozwańczy onkocelebryta, który walczył dla innych o godność i człowieczeństwo. A film skoncentrowany jest na miłości do innych ludzi, chorych i pogubionych, na miłości do rodziny, do ojca i do Boga. To także film o potrzebie kochania i bycia kochanym. Film dokumentalny skonstruowany z nieznanych archiwaliów. Prawdziwy portret niezwykłego człowieka od dziś w kinach. A teraz uwaga, teraz czas na konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
0: Mam tu 3 podwójne zaproszenia do Kino Helios, które można wykorzystać na dowolnie wybrany seans. Może na którąś z premier, o których mówiłem, ale najpierw trzeba prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zostawić je na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541, ale uwaga, nagroda trafi do 3., 6. i 9. osoby, która na tej naszej skrzynce zostawi odpowiedź na pytanie związane z dobrze chyba znanym filmem o księdzu Janie Kaczkowskim, nie tej dzisiejszej premierze, ale chodzi o film Johnny. Który polski aktor w tym filmie wcielił się w rolę księdza Kaczkowskiego? 774-541-541. 3., 6. i 9. prawidłową odpowiedź zamieniamy na podwójne zaproszenia do kina Helios. Jak nazywa się aktor, który wcielił się w rolę księdza Kaczkowskiego w filmie Johnny? 774-541-541. Czekamy.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Cranberries i Dreams, no to też z filmu. Z filmu masz wiadomość na ścieżce dźwiękowej do tego filmu znalazł się ten utwór. Ale teraz z tematyki filmowej przechodzimy na drogową studio Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i muszę wspomnieć o zdarzeniu drogowym, skrzyżowanie, a właściwie kolizja, ujazd, zimna wódka, ta trasa, osobówka zderzyła się z busem, brak wycieków, droga jest przejezdna, ale policjanci mogą być na miejscu zdarzenia, więc uważajcie, przejeżdżając przez zimną wódkę. To niebezpieczna miejscowość. A jeżeli chodzi o pozostałe punkty na mapie, Opole, tutaj cały czas pewne utrudnienia na Piastowskiej, na Nysy Łużyckiej w kierunku ulicy Wrocławskiej, na samej Wrocławskiej do Partyzanckiej, no i jeszcze ścisłe centrum, czyli okolice Galerii Handlowej, tutaj musimy rzeczywiście zwolnić. Obwodnica delikatnie zagęszczona, wylotówki już coraz lepiej, a czwórka raczej w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Kolejarze starają się jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie pociągów. Opóźnienia spowodował protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniali do 20 km na godzinę. W ten sposób kolejarze chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. To przyczyniło się jednak do opóźnienia kilkuset składów dalekobieżnych i regionalnych. Jak mówią kolejarze, z utrudnieniami trzeba się liczyć do końca dnia. Od jutra jednak pociągi powinny już jeździć zgodnie z rozkładem. To inwestycja wyczekiwana od dawna. Chodzi o obwodnicę Strzelec Opolskich, która między innymi ma poprawić bezpieczeństwo na drogach w mieście. Właśnie podpisano porozumienie między GDDKiA a strzeleckim samorządem. Trasa jest na liście rezerwowej w programie 100 obwodnic.
4: Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową.
3: To pozwoli też na rozpoczęcie starań o pozyskanie pieniędzy na realizację inwestycji, o czym więcej w wiadomościach Radio Opole o 17. Indie i Rosja chcą dalej wzmacniać swoje strategiczne partnerstwo. Premier Narendra Modi i prezydent Władimir Putin spotkali się w Delhi w przeddzień szczytu państw BRICS, Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. To już drugie spotkanie przywódców Indii i Rosji w ciągu 2 tygodni. Rozmowy dotyczyły m.in. energetyki i obronności. Rosja pozostaje jednym z najważniejszych dostawców ropy naftowej do Indii. W lipcu jej udział w indyjskim imporcie surowca osiągnął rekordowe 51%. Delhi odrzuca presję na ograniczenie zakupów, argumentując, że potrzebuje stabilnych i przystępnych cenowo dostaw energii.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatury ciągle jeszcze na poziomie na 100 stopni, ale w nocy się to zmieni. Już teraz podpowiadam, o szczegółach mówić będziemy później. 15 w Brzegu i w Namysłowie, 14 stopni w Nysie, Klucz, Borku, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 13 na termometrach w Strzelcach Opolskich. Wszędzie w naszym regionie sporo chmur, miejscami możliwe opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A te obszary najbardziej narażone, że tak powiem, na opady deszczu, to południowy wschód naszego regionu.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i teraz już czas na rozwiązanie naszego konkursu, filmowego konkursu, w którym do zdobycia były, czy już czasu przeszłego używam, bo one zostały rozdane, ale jeszcze nie wiadomo komu przypadły, to znaczy słuchacze nie wiedzą, bo ja już wiem. Trzecia, szósta i dziewiąta odpowiedź, która trafiła, poprawna odpowiedź zaznaczę, która trafiła na naszą konkursową skrzynkę, to te odpowiedzi, które dzisiaj nagradzamy podwójnym zaproszeniem do kina Helios. Pytanie było następujące. Który polski aktor w filmie Johnny wcielił się w, można powiedzieć, tytułową rolę księdza Jana Kaczkowskiego i które to odpowiedzi są prawidłowe, no i które są zwycięskie? Posłuchajmy.
2: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
3: Dzień dobry. W rolę księdza Kaczkowskiego wcielił się Dawid Ogrodnik.
4: Księdza Kaczkowskiego zagrał Dawid Ogrodnik. Dzięki.
5: W rolę księdza Kaczkowskiego wcielił się w filmie Johnny aktor o imieniu Dawid Ogrodnik. Pozdrawiam serdecznie, Jadwiga.
1: No my również pozdrawiamy Jadwidze, gratulujemy, podobnie jak i dwóm innym paniom. Dzisiaj same panie wygrały, które zdobywają podwójne zaproszenia do kina Helios. Będziemy się z wami, drogie panie, kontaktować, a kolejne zaproszenia, kolejne wejściówki do kin rozdawać będziemy oczywiście za tydzień, mniej więcej o tej samej porze.
2: Sponsorem konkursu jest kino Helios.

13, 14, no może 15 miejscami. Mówię oczywiście o temperaturach, które dziś na termometrach. Mówię nie bez powodu, bo o temperaturach teraz będzie. Tegoroczny sierpień, uwaga, był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów, na równi z lipcem 2023 roku. Poinformowała o tym Unijna Służba Monitorowania Zmian Klimatu Copernicus. Średnia temperatura na świecie wyniosła niemal 17 stopni, 16,96. Mowa oczywiście o stopniach w skali Celsjusza. I była o 1,65 stopnia wyższa niż w epoce przedindustrialnej. Sierpniowym upałom towarzyszyły liczne pożary, powodzie, susze. Europa Zachodnia ma za sobą najgorętsze lato w historii pomiarów. W wielu regionach odnotowano wyjątkowo niski poziom rzek i niedobór wilgoci w glebie. To o tym, co było, choć no, z niepokojem też wiele osób pewnie myśli o tym, co będzie. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, które dziś, ale także na godziny nocne są prognozowane, to o nich więcej powiemy w prognozie pogody tuż po wiadomościach Radia Opole, a wiadomości za 10 minut.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Myślisz o przyszłości?
4: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
3: A co cię do tego przekonało?
4: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
3: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
4: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
3: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
4: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: No i po raz ostatni dzisiejszego popołudnia spoglądamy na drogi, a właściwie na ruch, którego powoli zaczyna brakować na polskich drogach, bo wszystko ładnie się pięknie rozłożyło. Piastowska już właściwie przejezdna, jeżeli chodzi o Nysę Łużyckiej, czy też wrocławską do centrum. Też na Wrocławskiej delikatne problemy wynikające oczywiście z prac prowadzonych drogowych tam w okolicach ulicy Partyzanckiej, więc w kierunku Galerii Handlowej musicie po prostu nieco zwolnić. Niewielki ruch na Partyzanckiej, na obwodnicy patrzę, że już jest okej. Podobnie też jak na autostradzie A4, którą właściwie cały czas bez przeszkód jedziemy do Wrocławia i Katowic.
7: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
9: W weekend polscy kierowcy wjeżdżali dzisiaj z Kubą Bielem. Dziękujemy bardzo. Na zegarach godzina 17 i teraz czas na wiadomości.
10: Jest kolejny krok na drodze do powstania obwodnicy Strzelec Opolskich. W Łomży samochód wjechał na przejazd kolejowy i utknął.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: Zaprasza Katarzyna Plednia.
10: To wyczekiwana od dawna inwestycja, która ma poprawić bezpieczeństwo drogowe w Strzelcach Opolskich. Chodzi o obwodnicę miasta. Właśnie podpisano porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a strzeleckim samorządem. Trasa jest na liście rezerwowej w programie 100 obwodnic, mówi Rafał Pydych, dyrektor opolskiej GDDKiA.
11: Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
10: Ten proces wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać około 3 lat, natomiast wykonawca dokumentacji będzie mieć 18 miesięcy od podpisania umowy na wskazanie rekomendowanego wariantu przebiegu obwodnicy. Przez nasze miasto przejeżdża dziennie mnóstwo samochodów. Badania sprzed 5 lat były porażające, mówi burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski.
12: 26 tysięcy pojazdów na dobę. W tym roku było troszeczkę mniej, około 16-17 tysięcy pojazdów na dobę. Przygotowanie tej dokumentacji wstępnej, którą zleci Generalna Dyrekcja. Oczywiście miasto, gmina Strzelce Opolskie pokryje koszty, kwota 2,5 miliona złotych.
10: Gmina w wydatkach na dokumentację ma wesprzeć Urząd Marszałkowski. Musimy doprowadzić do wybudowania tego traktu, dodaje Robert Węgrzyny z Zarządu Województwa Opolskiego.
13: Wiem, co się dzieje, jak na Górze Świętej Anny na odcinku A4 dojdzie do drobnej kolizji. Cały tranzyt idzie przez Strzelce.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że obwodnica Strzelec Opolskich będzie mieć około 9 km, a jej koszt szacowany jest na nie mniej niż 300 milionów złotych.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
10: W Łomży samochód wjechał na przejazd kolejowy i utknął między zamkniętymi szlabanami. Na szczęście nie doszło do tragedii, bo wszystkie procedury zadziałały, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
14: Na przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Pileckiego w Łomży wjechał samochód osobowy. Chwilę później zaczęły się zamykać rogatki. Sytuację zauważył na ekranach monitoringu dyżurny ruchu ze stacji Śniadowo, obsługujący ruch w Łomży, po czym skontaktował się z maszynistą nadjeżdżającego pociągu Intercity relacji Białystok-Olsztyn-Głogów. Pociąg zatrzymał się, po czym przejechał przez przejazd z ograniczoną prędkością.
10: Nikomu nic się nie stało, bo samochód nie stał bezpośrednio na torach. Kierowca auta po przejeździe pociągu odjechał, ale spółka kolejowa przekazała policji zapis z monitoringu. Jeśli dojdzie już do podobnej sytuacji, powinniśmy wyłamać szlabany. Są one tak skonstruowane, że można to zrobić przy niewielkim nakładzie siły. Automatycznie maszynista dostanie wówczas sygnał, że musi zwolnić przed przejazdem lub się zatrzymać.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
10: Handlował narkotykami, wykorzystując paczkomaty. 23-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Pierwszą przesyłkę wykryto w jednym z wrocławskich paczkomatów. Ważyła ponad 2 kg. Powiązano ją z mieszkającym w województwie śląskim Wiktorem D. Mężczyznę ujęli policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
15: Mężczyzna miał związek także z dwoma innymi przesyłkami, które zawierały łącznie bez mała 3 kg narkotyków. Przeprowadzone następnie przeszukanie w miejscu zamieszkania Wiktora D. pozwoliły ujawnić dodatkowo marihuanę, MDMA i amfetaminę w łącznej ilości ponad 1,5 kg. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to kilkaset tysięcy złotych. W prokuraturze okręgowej w Opolu Wiktor D. usłyszał zarzut udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych.
10: Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wiktorowi D. grozi do 12 lat więzienia. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary dla Piotra Niemczyka, poinformował o tym jego prawnik. Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary, napisał Jacek Dubois. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu ostatniego pokolenia. I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a na kolejny o 18:00 zapraszam w imieniu Romana Juranka.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Powracamy do temperatur, o których wspominałem wcześniej. No jeszcze utrzymują się tak od 13 do 15, tyle na termometrach w naszym regionie. Mowa oczywiście o stopniach w skali Celsjusza. Chmury miejscami i opady deszczu. Te chmury też ze sobą właśnie miejscami przynoszą, bo właściwie jeśli chodzi o zachmurzenie, to w całym regionie. W nocy też zachmurzenie ma być duże, ale z rozpogodzeniami. Natomiast temperatura w nocy od 6 do 8 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Tak więc jeśli ktoś przy uchylonym oknie, otwartym oknie, jeszcze przyzwyczajony do tego, że tak śpi, no to odpowiednią piżamkę proszę ubrać, ewentualnie kołderkę trochę wyżej podciągnąć. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa, zapraszamy. To już AC/DC.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
7: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
8: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nasz mały świat, śpiewała Lanbera, teraz o wydarzeniu, które świat zmieniło. W kalendarzu 11 dzień września, pamiętna data, nie sposób nie wspomnieć o tym, co dokładnie ćwierć wieku temu wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie obchodzą dziś 25. rocznicę zamachów z 11 września. Mimo upływu czasu większość dorosłych wciąż pamięta dokładnie, gdzie była, gdy usłyszała o ataku.
2: Z badania ośrodka Pew Research wynika, że 83% dorosłych Amerykanów urodzonych przed rokiem 2001 dokładnie pamięta, gdzie byli i co robili, gdy dotarła do nich wiadomość o ataku. Byłem w pracy i zobaczyłem w telewizji, że samolot uderzył w wieżę. Byłem wstrząśnięty i wystraszony. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć. Wśród tych, którzy w dniu zamachów mieli co najmniej 10 lat, aż 93% ma je świeżo w pamięci. Pracowałam i zobaczyłem w telewizji, co się stało. Wróciłam do domu ze łzami w oczach. Miałam złamane serce. Rośnie jednak grupa osób, które nie przeżyły osobiście ataku z 11 września. Co dziesiąty dorosły Amerykanin urodził się już po zamachach. Wśród dzisiejszych 20-latków 60% dowiedziało się o nich po raz pierwszy w szkole. Co szósty usłyszał o nich od rodziny lub znajomych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

0: piątek w kalendarzu i ten piątek jest akurat dniem bez meczu polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W Sofii nasi gracze odbyli przed południem trening i szykują się na jutrzejsze, na sobotnie spotkanie z Izraelem. W pierwszym pokonali łatwo Portugalię 3-0. O przygotowaniach oraz codziennych zajęciach drużyny opowiada Cezaremu Gurjewowi Mariusz Szyszko, rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
1: Mariusz Szyszko, rzecznik reprezentacji polskich siatkarzy. Mariusz, na razie to wolno wszystko przebiega, początek rywalizacji, no ale widzę, że cały czas utrzymujecie wielką koncentrację i to chyba słowo, które teraz jest naczelne.
2: Turniej jeszcze będzie trwał ponad 2 tygodnie. Będzie się rozpędzał z nieustającym szacunkiem do przeciwników. Tak wychodzi teoretycznie przynajmniej, że zaczynamy od tych teoretycznie łatwiejszych i z biegiem czasu ten poziom trudności będzie się podnosił, ale budujące jest to, co widzimy na treningach, że nawet dzisiaj, dzień po meczu o 10 rano, była naprawdę bardzo dobry rytm treningowy, wiele akcji. Wzbudzało taką bardzo pozytywną reakcję chłopaków. Chwalili siebie wzajemnie za to, co pokazują na treningu, także to dobrze wygląda i pozwala być optymistą.
1: Ale mało komfortowa sytuacja, że o 10 rano musicie trenować.
2: Mało komfortowa, ale znana nam. My trenowaliśmy o różnych porach czasu polskiego. Tutaj jest godzina różnica. Zdarzało nam się trenować w środku nocy polskiej, także to jest część pracy. Myślę, że nie ma co narzekać, jest jak jest. Raz się trenuje o 10, raz o 21. Myślę, że wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i na pewno chłopaki na to nie narzekają.
0: Przyjmujący Kamil Semeniuk zastanawia się, jaka będzie droga biało-czerwonych do ewentualnego medalu.
3: To spotkanie z Ukrainą i Bułgarią w naszej grupie gdzieś na pewno będzie decydujące o tym, kto zakończy na szczycie naszej grupy. Te zmagania tutaj w Bułgarii i pierwsze podrygi i odczucia, że faktycznie jesteśmy na Mistrzostwach Europy, przyjdą. Creme de la creme to już jednak Mediolan i gdzieś ta walka w finałowej czwórce. Ja bym chciał, żeby gdzieś tam Włosi się potknęli już może w ćwierćfinale i w finale. Miejmy nadzieję, że my się dostaniemy i zagramy z jakimś innym rywalem, a nie tylko i wyłącznie z Włochami, także zobaczymy. Na pewno ten turniej nieraz gdzieś zaskoczy, jakieś niespodzianki będą, także my się koncentrujemy na sobie, aby prezentować się z jak najlepszej strony. No nie zapominajmy o reprezentacji Francji, o wiecznie ostatnio groźnych Bułgarach. Na pewno gdzieś te reprezentacje mniej, o których się mówi, czyli Niemcy, Belgia też mogą namieszać, także może się stać, że faktycznie ten finał będzie taki troszeczkę zaskoczeniem, a miejmy nadzieję, że też nie będzie zaskoczeniem to, że my się w tym finale znajdziemy. Zrobimy wszystko oczywiście, aby się tak stało, żebyśmy my awansowali do tego szczytowego finału w Mediolanie.
0: Asystent selekcjonera Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski analizuje grę najbliższego rywala Polaków, drużyny Izraela.
4: Drużyna o na pewno większym potencjale niż Portugalia, z dwoma wyróżniającymi się zawodnikami, czyli Lieberman i Rura, przyjmujący i atakujący. Nie wiemy do końca, jaki jest stan zdrowia Rury. Wczoraj musiał zejść z boiska, natomiast na pewno Lieberman to najjaśniejsza postać zespołu. Oczywiście w dalszym ciągu zdecydowanie naszym priorytetem jest skupienie się na sobie i poprawienie rzeczy, które nie zawsze idealnie funkcjonowały w spotkaniu z Portugalią i tak jakby koncentracja na tym, co dalej przed nami.
0: No przypomnę, żeby każdy chętny czas mógł już rezerwować. Początek meczu, jutrzejszego meczu Polska-Izrael to o godzinie 15:00. Kibicujemy razem.

0: Twoje radiopole, piątkowe nasze spotkanie, w którym skoro minęła 17.30, nie może zabraknąć Beaty Granatowskiej i Ireneusza Prochery.
1: Na końcu języka.
2: Dzisiaj proponuję Państwu takie językowe trio. Flerny, feralny, funeralny. Słowa te brzmią i wyglądają bardzo podobnie.
3: No, bym się spierała z tym funeralnym. To jednak dłuższe słowo. I trochę inaczej brzmi.
2: Wszystkie mają oczywiście inne znaczenia, a ich historie są jeszcze ciekawsze niż to graficzne podobieństwo. Co więcej, feralny i funeralny rzeczywiście łączy odległe pokrewieństwo etymologiczne, podczas gdy felerny pochodzi z zupełnie innego źródła. Mhm.
3: Ale tutaj od razu pozostańmy na chwilę przy słowie feralny, bo zauważyłam, że niektórzy dziennikarze trochę chyba w złym kontekście umieszczają to słowo. Dlatego, że jeżeli mówimy o wypadku samochodowym, który zakończył się śmiercią ludzi, to mówić o tym, że to był feralny wypadek, ja rozumiem feralny piątek, jakieś pechowe wydarzenie, które zrodziło pewien kłopot. Natomiast w przypadku tragedii to feralny nie brzmi dla mnie dobrze.
2: No rzeczywiście, ponieważ feralny oznacza pechowy, nieszczęśliwy, przynoszący złe skutki. Mamy więc, tak jak powiedziałaś, feralny dzień, feralną datę, feralne wydarzenie, feralny zbieg okoliczności. Jeśli ktoś mówi, to był feralny dzień, nie twierdzi, że dzień był wadliwy albo jakiś nieszczęśliwy. Chodzi po prostu o to, że wydarzyło się podczas niego coś nieszczęśliwego albo pechowego. Najłatwiejszy sposób na zapamiętanie różnicy pomiędzy felernym a feralnym to, że felerny ma wadę, a feralny przynosi pecha. No właśnie, bo felerny to coś wadliwego, uszkodzonego, nieudanego, mającego defekt i dlatego felerny może być samochód, sprzęt, produkt czy egzemplarz, ale zarazem może być też feralny, prawda? Bo jeżeli jest jakiś samochód, który ciągle się psuje, to możemy
3: czyli
2: powiedzieć,
3: ma feler,
2: że jest pechowy.
3: To może właśnie doprowadzić do jakiegoś feralnego wypadku. A to feler...
2: Westchnął seler.
3: Seler, no znamy to oczywiście.
2: W języku potocznym felerny może również odnosić się do człowieka, bo żartobliwie możemy w ten sposób określić kogoś pechowego, niezdarnego albo takiego, któremu ciągle przydarzają się jakieś kłopoty. No i wtedy pojawia się na scenie nasz trzeci dzisiejszy bohater, funeralny. To słowo oznacza z kolei związany z pogrzebem, pochówkiem lub obrzędami żałobnymi. Możemy mówić o ceremonii funeralnej, muzyce funeralnej, obrzędach funeralnych czy sztuce funeralnej. A skąd to podobieństwo? Otóż w tym przypadku kryje się w nim pewna językowa niespodzianka, bo funeralny pochodzi od łacińskiego funus funeris, czyli pogrzeb, uroczystości pogrzebowe. Feralny natomiast wywodzi się od łacińskiego feralis, oznaczającego pierwotnie związany ze zmarłymi, pogrzebowy, żałobny.
3: Czyli gdzieś ten rdzeń jest.
2: Bo
3: no tak,
2: pozór...
3: śmierć dla niektórych jest pechem, prawda?
2: Takim ostatecznym można by nawet powiedzieć.
1: Na końcu języka.

0: Dziś piątek, powoli piątkowy wieczór, początek weekendu, a ja tu o szkole chciałem powiedzieć, ale to garść statystycznych danych związanych z uczniami spoza polskich granic. Do polskich szkół uczęszcza blisko ćwierć miliona cudzoziemców. To 5% wszystkich uczniów, tak wynika z raportu przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację International Rescue Committee Polska. 87% wszystkich uczniów wchodzi do szkół, w których uczą się także dzieci z innych krajów. Najliczniejszą grupą uczniów obcokrajowców są Ukraińcy, którzy coraz rzadziej korzystają z dodatkowych lekcji języka polskiego, mówi współautorka raportu socjolog Elżbieta Świdrowska.
1: Spada liczba dzieci w oddziałach przygotowawczych oraz dzieci korzystających z dodatkowych zajęć z języka polskiego. Jest to z jednej strony zrozumiałe wraz z upływem czasu, szczególnie dzieci z Ukrainy miały pewien okres skorzystania z tych dodatkowych lekcji, natomiast jest to dosyć nieduży odsetek.
0: Niepokojącą tendencją jest drastyczny spadek liczby uczniów cudzoziemców w ostatniej klasie szkoły średniej, dodaje Anna Rzym z Fundacji International Rescue Committee Polska.
2: Nie znamy powodów, czy ci uczniowie na przykład wracają do swoich krajów, czy po prostu nie kontynuują nauki, a jeżeli nie kontynuują nauki, to są narażeni na różne ryzyka. I jeżeli na przykład zaczynają pracę, to też nie wiemy, w jaki sposób wkraczają na rynek pracy, czy są na tym rynku pracy chronieni, czy pracują w szarej strefie, czy też w ogóle nie realizują swojego prawa do edukacji.
0: W polskich szkołach uczą się uczniowie ze 108 państw spoza Europy, najwięcej z Wietnamu, Indii, Korei Południowej, Gruzji, a także Kolumbii i Kazachstanu. Raport został oparty na danych Systemu Informacji Oświatowej z kwietnia 2026 roku.

0: Dagna, Emilian, Felix i Jacek. Takie imiona dziś w kalendarzu znajdujemy. Solenizantom najlepszego życzymy. Na zegarach mamy już godzinę 18.
1: A w wiadomościach: Inspekcja Transportu Drogowego świętuje jubileusz. Waldemar Żurek o przesłuchaniu mieszkania byłego agenta CBA. Powiemy także o 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
1: Witam serdecznie. 25 lat na drogach, tysiące kontroli, coraz więcej zadań. Inspekcja Transportu Drogowego świętuje jubileusz. W Opolu podsumowano ćwierć wieku działalności formacji. Inspektorzy podkreślają, że przez ten czas zmieniło się niemal wszystko, od sprzętu i przepisów po sam transport.
3: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę. Jest to kolejny wątek afery Zonda Krypto i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
1: Mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodajmy, że śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
4: Nasza praca doprowadziła do tego, że mamy naprawdę profesjonalny transport, który jest liczącym się gałęzią gospodarki, liczącym się partnerem na rynku międzynarodowym. Mamy wzrost bezpieczeństwa, który przekłada się na statystyki. Mamy lepsze drogi, bo dbamy o to, żeby nie jeździły pojazdy nienormatywne.
1: A dodajmy, że teraz czas na kolejną wiadomość.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Do końca września potrwa głosowanie na zadania 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Oddać głos można tylko elektronicznie. Mieszkańcy całego regionu mają do wyboru 88 zadań, które przeszły weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną. Nie ma ograniczeń wiekowych, a każdy mieszkaniec ma do wyboru jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. Do głosowania zachęca Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
5: Dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam.
1: Łączna pula MBO to 3 miliony złotych. Każdy subregion ma 600 tysięcy złotych, a zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą głosów do wyczerpania puli. I jeszcze sport. Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0 w meczu grupy B siatkarskich mistrzostw Europy. W drugim środowym spotkaniu tej grupy Bułgaria już za chwilę zmierzy się z Portugalią, a liderem tej grupy jest Ukraina przed Bułgarią i Polską. W innych spotkaniach Belgia zwyciężyła z Holandią 3-1, a Niemcy pokonały Łotwę 3-0. Obecnie trwa spotkania Czechy-Grecja w setach 2-1 dla Czechów.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: Prawie 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena rusza w niedzielę w Głogówku. Na początek zaplanowano koncert kwintetu Dentego, który tworzą muzycy Filharmonii Opolskiej.
7: Pierwszy koncert właśnie jest też czymś całkowicie nowym, ponieważ jeszcze nigdy na festiwalu beethovenowskim nie zabrzmiał kwintet Denty.
6: Mówił Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. Koncert inauguracyjny Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:00, to w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wstęp wolny. Bank Talentów to program stypendialny wspierający rozwój młodych artystów. Koncert finałowy tegorocznej edycji będzie pełen gwiazd. Wystąpią m.in. Miłosz, Natalia Grosiak, Piotr Zioła i Natalia Zastępa, a także ponad 200 młodych artystów. Całość zaplanowano 10 października w Stegu Arenie. Bezpłatne wejściówki będą wydawane 23 września w Urzędzie Marszałkowskim od godziny 15:00. Każda osoba może otrzymać maksymalnie 2 wejściówki. Król i Caryca, taki spektakl będzie można zobaczyć już za niecałą godzinę na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. Sztukę w reżyserii Jerzego Zelnika, który jednocześnie kreuje jedną z ról, przygotował Teatr Klasyki Polskiej. Spektakl powstał na podstawie wyboru korespondencji Katarzyny II i Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2: Pogoda.
0: Pochmurny mamy ten piątek w naszym regionie i te chmury miejscami przynoszą też opady deszczu. Tak jeszcze może być w najbliższych godzinach. Co do temperatur, 15 już nie mamy, ale 14 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Oczywiście stopnie w skali Celsjusza, a 13 stopni w Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. W nocy. W nocy będzie chłodno, od 6 do 8 stopni ma być na termometrach. Zachmurzenie duże wzrost pogodzeniami, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, ale później będzie się to zachmurzenie zmniejszać, tak informują meteorolodzy. Takie są prognozy. Jutro na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o niedzielę, to duże zachmurzenie, przelotne deszcze niewykluczone, ale cieplej będzie, od 20 do 22 jest prognozowane.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zmiana na stanowisku realizatora. Pawła Oliwa zastąpił Marcin Głowienkowski. Przed mikrofonem, na razie przynajmniej jeszcze bez zmian, Dawid Rajwa. Witamy serdecznie w tym składzie. Zachęcamy, gdyby z Radiem Opole pozostać. Już teraz Nickelback.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studium i po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Studio Radio Opole, razem ze mną teraz Marzena Śmierciak. Cześć Marzeno.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaczom podpowiadamy, co w sobotę w audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Zazwyczaj są dwa tematy, teraz zdaje się będzie trochę inaczej.
2: Tak jest, tym razem będzie jeden temat, ale za to bardzo szeroki. Będziemy rozmawiać z naszym gościem, będzie to specjalistka alergologii i pulmonologii, dr Barbara Żurek, na temat alergii pokarmowych. No, jest cały wachlarz produktów, niektóre z nich mogą nas uczulać. Jest też na przykład taka wielka ósemka produktów, które nas uczulają, to między innymi mleko, jajka, czy na przykład orzeszki, ryby. Ryby też. Nie wiem, czy ty w ogóle masz alergie pokarmowe?
1: Nic o tym nie wiem, chociaż niewykluczone, bo po niektórych produktach gdzieś tam na przykład bardziej chce mi się kichać. To może jakieś tam śladowe takie uczucie.
2: Może coś jest na rzeczy, rzeczywiście, więc osoby, które mają tego rodzaju problemy, to muszą bardzo tak bacznie patrzeć, co jedzą, co spożywają, ale też co robią, bo można być uczulonym na dany produkt i to nie jedyny problem, bo możemy też reagować na ten produkt w kontekście tego, czy na przykład uprawiamy aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna może sprawiać, że taka alergia się nasila. Możemy mieć nasilone objawy alergiczne, kiedy na przykład jest wiosna i kiedy się zaczyna pylenie roślin. To wszystko jest ze sobą... Tak jest, to wszystko jest ze sobą powiązane. Czyli nie dość, że jest cała masa produktów, które mogą nas uczulać i to nie jest tylko ta wielka ósemka alergenów, to jeszcze w zależności od tego, jak żyjemy, co robimy, to też wszystko ma tutaj znaczenie. Dlatego pozwoliłam sobie tym razem program poświęcić tylko temu jednemu zagadnieniu.
1: To przypomnijmy, kiedy, o której?
2: W każdą sobotę nadajemy między 13 a 15, a jak ktoś nie będzie mógł, no to usprawiedliwiamy i odsyłamy na naszą stronę internetową. W zakładce programu też będą archiwalne rozmowy, są one tam umieszczane na bieżąco i też będzie ta rozmowa z dr Żurek.
1: To taka audycja, przy której małym druczkiem możemy dopisać, uwagę, może zawierać śladowe ilości orzechów. Pół żartem, pół serio.
2: Tak jest. Jutro... Ale to jest bardzo poważny problem,
1: tak,
2: z tymi śladowymi
1: bardzo,
2: ilościami.
1: Bardzo poważny problem, o którym też będzie mowa w tej audycji.
2: Jest.
1: Marzena Śmierciak zaproszała. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór i w studiu razem ze mną Aleksandra Piasta. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, witam Dawidzie.
1: Zaczynamy od tego, co właściwie w mediach społecznościowych, bo zaczęło się od informacji opublikowanej na profilu jednego z ministrów polskich, który dzisiaj rano zamieścił post z informacją o tym, że pozdrawia z Kijowa. Taka trochę niespodziewana wizyta.
2: No tak, w ogóle niespodziewana, niezapowiedziana wizyta. Radosław Sikorski dzisiaj w Kijowie. No i jak wszyscy mówią, tak służby i polskie, i ukraińskie, że to jest taki ważny gest wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza, że trwają ataki na Kijów, na inne obwody. No i przyjechał z tym, żeby podzielić się informacjami i mówi, że Rosja stanowi zagrożenie i to wszyscy wiemy, ale że Polska podejrzewa Moskwę o przygotowywanie operacji pod fałszywą flagą, która może obejmować wykorzystanie ukraińskich dronów do przeprowadzenia ataku na państwa NATO lub samą Rosję. Ну і, як мовив Сікорський, Москва може використати провокації з дронами, аби створити претекст до дальших ділянь.
1: No to są takie informacje, które zarówno ważne są dla strony ukraińskiej, jak i dla, a może nawet przede wszystkim dla strony polskiej, bo gdyby doszło do takiej sytuacji, że dochodzi do ataku pod fałszywą flagą, no to my, posiadając wcześniej takie informacje wywiadowcze, no jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje.
2: No tak, to oczywiste. I dobrze, że o tym mówi się głośno, że każdy może o tym wiedzieć, no jak będzie jakieś zagrożenie, to będzie zrozumiało, skąd to idzie.
1: Natomiast w interesie strony ukraińskiej też jest to, by zrobić wszystko, by do takiego zagrożenia nie doszło, bo skoro mówimy tutaj o ataku dronowym, a siły ukraińskie posiadają odpowiedni sprzęt do tego, żeby takim atakom zapobiegać, no to właśnie taka współpraca polsko-ukraińska, prowadząca niejako do tego, żeby Ukraina zrobiła wszystko, by te drony do nas, do Polski
2: tak,
1: nie doleciały.
2: Po prostu nie doleciały.
1: To miejmy nadzieję, że taki będzie tego efekt tej wizyty, chociaż chcielibyśmy mieć jeszcze większą nadzieję na to, że jest to tylko coś, co gdzieś tam było w planach, a do skutku nie dojdzie. No by tak było. Natomiast jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska, no to tutaj też możemy powiedzieć, skoro jesteśmy w tych kręgach rządowych, polskich kręgach rządowych, że są informacje o prowokacjach, do których już dochodziło na granicach choćby.
2: Tak, wczoraj Donald Tusk no, w ogóle ujawnił, że otrzymał informację bezpośrednio od dyrektora CIA o tym, że Rosja przygotowuje jakieś prowokacje. No i także powiedział, że była prowokacja na przejściu granicznym polsko-ukraińskim. Nie powiedział szczegółów, ukraińskie służby też żadnej informacji nie podają, ale no, z tego co wiem, w ostatnich dniach doszło do ataków dronowych na 5 przejść granicznych, 4 z Mołdową, 1 z Rumunią. I tam na granicy z Mołdową nawet zginęło 2 osoby i kilkanaście zostało rannych. To no, dość mocne uderzenie było. No i powiem tak, że zawsze jak jadę na Ukrainę i znajduję się na przejściu, tam może kolejka jakaś, czuję się bezpiecznie, no bo tak sądzę, że no, to jest jeszcze terytorium innego państwa, Rosja nie będzie atakowała, no a teraz to już jest zagrożenie.
1: Być może kolejne informacje związane z tymi prowokacjami będziemy poznawać. Być może na razie niektórych rzeczy jeszcze nie wiemy, ale jeśli miałaby być to taka niewiedza, która prowadzi do poprawy naszego bezpieczeństwa, bo nie o wszystkim może zawsze można od razu powiedzieć, no to oby tak było, oby to bezpieczeństwo nasze było zagwarantowane. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do naszej rozmowy. Aleksandra Piasta, przypomnę, i nasz cykl związany z tym, co dzieje się na Ukrainie w ramach konfliktu, w ramach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Teraz powiedzmy o tym właściwie, co jeśli chodzi o nasze relacje, relacje polsko-ukraińskie ma istotne znaczenie.
2: Tak, 9 września w Ukrainie przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaprezentowano nową bazę danych poświęconą ofiarom konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 39 do 47. Właśnie ten okres, gdzie była i Rzesz Wołyńska, i inne takie tragiczne wydarzenia. No i tu chodzi właśnie o otwarciu archiwum, to co było już zapowiedziano wcześniej przez prezydenta Zełenskiego. No i powiem, że baza zawiera ponad 2700 materiałów archiwalnych z archiwów centralnych, regionalnych, branżowych, dokumenty Służby Bezpieczeństwa, Służby Wywiadu Zagranicznego. No i też wśród nich znajduje się również wcześniej nieznane materiały dotyczące działalności sowieckich służb specjalnych i ich wpływu na konflikt polsko-ukraiński. Podczas tej prezentacji archiwum Państwowej Służby Wywiadu Zagranicznego przekazało Ukraińskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej 15 nowych spraw archiwalnych w 28 tomach. To ogrom tej informacji i no, co najważniejsze, że to wszystko już dostępne dla badaczy.
1: Dla badaczy każdy może mieć do tego, do tego dostęp. No to są dobre informacje dla tych, którzy w Polsce chcieliby zapoznać się z tymi dokumentami, choć jeśli chodzi o ukraińskie archiwa, to one i tak już w sporej części były otwarte, były dostępne już wcześniej.
2: Tak. No i też tak chcę podkreślić, że no jak ukraińska strona podaje, że to robi się z taką myślą, że każda ofiara niezależnie od narodowości zasługuje na pamięć, na godne upamiętnienie, że bardzo ważny ten otwarty dialog między Ukrainą a Polską i że no, nie może w tych sprawach być usprawiedliwienia dla zabijania ludności cywilnej przez którąkolwiek ze stron. Więc tego się trzymamy. No i też był na tym wydarzeniu Charles de Ferre ambasady Polski w Ukrainie, Piotr Łukasiewicz, i mamy nagranie nawet i możemy posłuchać, co powiedział.
3: Jest też dla mnie osobiście inna

0: symbolika tego spotkania dzisiaj. Dokładnie 2 lata temu, 9 września 2024 roku, spotkało się 3 mądrych ludzi. Prezydent Wołodymyr Zełenski, minister Andrii Sibicha i minister Radosław Sikorski, wicepremier minister Radosław Sikorski. Niedaleko w hotelu Intercontinental ustalili, jak możemy rozmawiać o historii, jak możemy rozmawiać o pojednaniu, jak możemy rozmawiać o ekshumacjach, jak możemy rozmawiać o badaniach historycznych. I była, tych 3 ludzi ustaliło dokładnie 2 lata temu, ustaliło najprostsze rozwiązanie. Rozmawiajmy o ofiarach, rozmawiajmy o nazwiskach, rozmawiajmy o chrześcijańskim, cywilizacyjnym, europejskim, jakkolwiek to zwać, chrześcijańskim prawie do pochówku. I wtedy, dokładnie 2 lata temu, dokonał się ten przełom, którego dalszy ciąg mamy dzisiaj. Jesteśmy 2 lata później, po ekshumacjach, po pracach poszukiwawczych w Polsce i w Ukrainie, po pogrzebach w Polsce i w Ukrainie, po tym, jak te procesy się odbywają. Dzisiaj będziemy świętować, można tak powiedzieć, otwarcie archiwów Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, ukraińskiego wywiadu, archiwów wywiadu zagranicznego, które będą takim kolejnym krokiem w rozmowie o historii.
1: Przypomnijmy, to mówił Charles de Ferre ambasady polskiej w Ukrainie, Piotr Łukasiewicz, o tej pamięci i o tej współpracy między Ukrainą a Polską w sprawach ekshumacji, wspólnej pamięci i tych trudnych spraw historycznych.
2: I dziś tym właśnie kończymy naszą rozmowę z Aleksandrą Piastą. Na kolejną zapraszamy we wtorkowy wieczór o tej samej porze. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
3: Jedno życie, 2 do

0: Twoje Radio Opole.
1: Wkraczamy w weekend, niektórzy może już na dobre wkroczyli. Ciekawych wydarzeń w naszym regionie, które ten weekend przynosi, nie brakuje. Ciekawie zapowiada się też wieczór z Radiem Opole. Co przed nami? W Audiokracji po 19:00 zdaje się, że też będzie nawiązanie do tego, co w czasie weekendu w Opolu będzie się działo. Nawiązanie muzyczne. Po godzinie 20:00 Katarzyna Zawadzka zaprosi na audycję Więcej Kultury, a w niej o tym, jak odczarować menopauzę, jak może pomóc w tym teatr. Będzie też o zmianie przekonań na temat klimakterium i znaczeniu tego procesu w życiu kobiety. Natomiast po 21:00 prowadzona przez Witka Sułka audycja wieczorna, której gościem będzie Piotr Finder, magister rehabilitacji, który przez 30 lat pracował w Stanach Zjednoczonych dla amerykańskiego rządu, lecząc żołnierzy służb czynnych, weteranów oraz pracowników służb specjalnych i federalnych, a uczył się od światowych sław terapii manualnej. Nie tylko o terapiach, ale i o sporcie będzie mowa, to po godzinie 21:00. Marcin Głowinkowski, który za konsoletą realizatora jeszcze tu pozostaje. Ja natomiast życząc udanego weekendu, żegnam się. Dawid Rajwa, do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 15:00.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Już za chwilę godzina 19, czas więc na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. A w nich Waldemar Żurek o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA. Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji budynku Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. W wiadomościach także Sprint Żwirownia w Nowych Siałkowicach.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w sprawie dotyczącym afery Zonda Krypto.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
2: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
1: A był to materiał Mariusza Pieśniewskiego.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji budynku Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu. W ramach inwestycji wyremontowana zostanie scena sali widowiskowej wraz z całą infrastrukturą. Koszt zadania wyniesie ponad 700 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kompleksowo wyremontowana zostanie sama scena bez sali widowiskowej, mówi Michał Fita, dyrektor placówki.
4: Mówimy o kominie scenicznym, który zostanie na nowo otynkowany, zostanie wymieniona podłoga, czyli deski na scenie, odpowiednio również podbudowane taką specjalną gumą, żeby ta scena nie huczała. Zostaną wyremontowane garderoby, korytarz dojście łącznie z częścią chodnika wzdłuż budynku, tak aby zapewnić dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz zostaną wyremontowane łazienki.
1: Placówka w Kietrzu przygotowuje się w tej chwili do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na drugi etap modernizacji, który zakłada wykonanie kompleksowego remontu sali widowiskowej.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Nawet 120 km na godzinę, szutrowa nawierzchnia i ostre zakręty. Już jutro na żwirowni w Nowych Siałkowicach kierowców czeka spora dawka motoryzacyjnych emocji. Automobil Klub Opolski organizuje tam Sprint Żwirownia, czyli trzecią rundę tegorocznego cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny. Zawodnicy będą mieli do pokonania 4 przejazdy liczącej 2 km próby sprawnościowej. W zawodach mogą wziąć udział 17-latkowie pod warunkiem, że pilot będzie miał minimum 25 lat i 5 lat doświadczenia, mówi Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Polskiego.
5: Ten sport to nie jest tylko szybkość. W rajdach nie ma wielkiej szybkości. Tam jest technika jazdy. Jeżeli nie mają kasków, to my jako Automobil Klub posiadamy taką rzecz i mogą wystartować. Badanie kontrolne auta, a więc apteczka, gaśnica, to są tylko wymogi. Opony. Najlepiej by były zimówki.
1: Pierwszy przejazd zaplanowano na godzinę 11, a ceremonia wręczenia nagród ma się rozpocząć koło 17. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia. I zaglądamy jeszcze, jak radzą sobie siatkarze w Mistrzostwach Europy. Obecnie gra Portugalia z Bułgarią. Na razie w setach 2-0 dla Bułgarii. Za chwilę rozpoczną się pojedynki Serbia-Estonia oraz Szwajcaria-Rumunia. Dzisiaj wcześniej Ukraina wygrała z Macedonią Północną, Belgia zwyciężyła Holandię, a Niemcy pokonały Łotwę. Przed godziną Czechy wygrały z Grecją, a dzisiaj polscy siatkarze odpoczywają. Jutro o 15 zagrają z Izraelem.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 11 stopni za oknami, ciśnienie to 1022 hektopaskale, w regionie zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, wiatr słaby, zmienny. W nocy będzie zachmurzenie duże, ale już z rozpogodzeniami, będzie chłodno od 6 do 8 stopni. A jutro w dzień też pochmurno i temperatury tylko od 17 do 19 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Wolna grupa Bukowina, Majster Bieda, moja ukochana piosenka Wolnej grupy Bukowina, która być może Państwo domyślacie się, dlaczego zabrzmiała. Otóż jutro i w niedzielę mamy jarmark franciszkański w Opolu i w sobotę pierwszego wieczora właśnie gwiazdą jarmarku będzie Wolna grupa Bukowina. Przyznaję, że bardzo, bardzo się cieszę i też gratuluję organizatorom zaproszenia tejże grupy. Zresztą nie tylko tej, bo będzie oczywiście dużo więcej artystów. Jednej artystki jeszcze posłuchamy, która wystąpi w niedzielę, ale przede wszystkim ten zestaw artystów pokazuje, że muzyka dobra, poetycka, głęboka, z ważnymi tekstami, to nie tylko przede wszystkim muzyka religijna, jak najczęściej moglibyśmy kojarzyć. Wiemy, że na jarmarku pojawiali się też rockmeni, bywały takie lata, że bardziej tak dla publiczności niespecjalnie przejmowano się tym wydźwiękiem, ale do jakiegoś czasu wrócono do piosenki i religijnej, i poetyckiej, z mądrym tekstem i w tym roku tak właśnie będzie. Co nie oznacza, że będzie to muzyka tylko i wyłącznie oazowa z gitarą i tylko i wyłącznie religijna. Chociaż jak popatrzymy na Wolną grupę Bukowinę, to takich tekstów nie brakuje. To jest wędrówka, czasami wprost, odnoszenie się oczywiście też do kontekstu stwórcy, ale nie tylko. Na pewno jest to kraina łagodności. Wędrówki z plecakiem kojarzymy to zawsze też z górami, myślę, że Fani Bieszczad szczególnie. I tak zawsze było, niezmiennie od roku 1970, bo wtedy grupa powstała, Wojtek Belon ją założył. No i ci, którzy przetrwali, którzy żyją, kontynuują nadal śpiewanie. Może nie nagrywają wielu płyt, ale też nie muszą wielu płyt nagrywać, powiedzmy wprost. Mają taki repertuar, że mogą spokojnie grać, a ludzie i tak ciągle chcą tych wielkich, wielkich przebojów. Jak chociażby kolejny Bez słów, czyli Chodzą ulicami ludzie, czy Sielanka o domu. Posłuchajmy jeszcze ich.

Oj, mam ochotę pojechać w góry i myślę, że pojadę jeszcze jesienią, bo jesienią góry są piękne. Może nie te bardzo, bardzo wysokie, te zalesione, gdzie wszystko się złoci, mieni wieloma barwami. A pogoda sprzyja na szczęście temu, żeby wędrować. Mamy bardzo, bardzo ładny wrzesień. Wiecie już, bo wspomniałem o tym, że będzie też artystka, która wystąpi w niedzielę. I przyznaję, że jej wcześniej nie znałem, nigdy nie śledziłem jej kariery, a jest intrygująca. Przede wszystkim udowadnia to, że muzykę religijną, bo jej teksty są bardzo, bardzo religijne, jakby wprost chrześcijańskie, można powiedzieć, w swojej wymowie. Można to robić w ramach muzyki pop. Gdyby tam dać dowolny inny tekst, można by to było puszczać na dyskotece. Moim zresztą zdaniem te piosenki można puszczać tak na dyskotekach i można puszczać je normalnie, jako po prostu piosenki. Bardzo bym chciał odczarować tę etykietę, że skoro to jest muzyka chrześcijańska, to to się nie nadaje jako muzyka rozrywkowa. Wspominałem wczoraj w audycji, dziś też o tym przypomnę, przy okazji koncertu Padre Guilherme. Tam też było sporo komentarzy, bo czytałem te komentarze, że no, czy można godzić taką muzykę, która kojarzy się jednak z imprezą, z używkami, z jakimś szaleństwem, z przesłaniem chrześcijańskim. Okazuje się, że można i Anne-Marie, bo to jej będziemy za chwilę słuchali, a ona wystąpi na jarmarku jako główna gwiazda w niedzielę, pokazuje, że można. Multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, pochodząca z Radomia. Ja wiem, że to nie musi mieć dużego znaczenia, ale w związku z tym, że moja mama pochodziła spod Radomia, to zawsze jak widzę Radom, budzą się we mnie wszystkie sentymenty, więc z przyjemnością o tym wspominam. No i uważam, że piosenki takie jak Przytul mnie na przykład, która jest poświęcona też osobom w kryzysach bezdomności, osobom skrzywdzonym, cierpiącym. To jest taka piosenka, którą można byłoby grać ciągle. Ale też Daj mi swe serce, bo chociaż tutaj odniesienie jest wprost do stwórcy, to przecież my możemy to śpiewać do kogoś po prostu. Daj mi swe serce. Albo Dobry. Piosenka o dobru. Dobro jest uniwersalne. Niezależnie od tego, w co wierzymy, fajnie byłoby, gdybyśmy byli dobrzy i wierzyli w dobro. Przed nami Anne-Marie.

Mam nadzieję, że poczuli się Państwo przytuleni. W takim przytuleniu pozostaniemy dziś w audycji do samego końca, dlatego że rozśpiewała się poetycko w ostatnich tygodniach opolszczyzna. Dopiero co skończył się jeden festiwal, a za chwilę rozpocznie się kolejny. Wrzosowisko, drodzy Państwo, w Kędzierzynie Koźlu przez 3 dni, 23, 24 i 25 września, a na wrzosowisku, które jest przeglądem, po raz 35 się odbywa, przeglądem piosenki turystycznej, poezji śpiewanej i sztuk różnych, zwłaszcza sztuk różnych mnie intryguje, tych sztuk różnych będzie najwięcej trzeciego dnia, ale przez pierwsze dwa dni fenomenalne koncerty. Oczywiście wrzosowisko jako tytuł odnosi się do słynnej piosenki Z nim będziesz szczęśliwsza. To jest wielki, wielki hymn. Posłuchamy jej za chwilę, żeby wejść w klimat. Czyli mamy Stachurę tu w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa, a jednym z pierwszych duetów, który wystąpi na wrzosowisku, będzie Czarny Mikulski i wybrałem ich utwór Sugestie.

Stare Dobre Małżeństwo i Czarny Mikulski, przypomnę, wystąpią na Wrzosowisku, które odbędzie się od 23 do 25 września w Kędzierzynie Koźlu. Ogólnopolski przegląd piosenki turystycznej, poezji śpiewanej i sztuk różnych. No, turystyczna to oczywiście, tak jak było w przypadku Wolnej Grupy Bukowiny, te Bieszczady, o których wspominałem, ale i podobnie jest ze Starym Dobrym Małżeństwem, podobnie zresztą z innymi, dlatego że wiele z tych piosenek, nawet jeżeli grane jest w dużych składach, z większą ilością instrumentów, to w większości przypadków istnieją śpiewniki gitarowe i wiele osób, które wędruje, zwłaszcza wędruje z plecakiem, z namiotem, z gitarą od schroniska do schroniska bardzo często, to większość tych utworów jest w repertuarze takich właśnie wędrowców. Kolejni artyści, którzy pojawią się i których posłuchamy, to Kuba Blokerz i Małżeństwo z Rozsądku. Wystąpią tego samego dnia, bo Kuba Blokerz występuje często solo. Zresztą takie solowe koncerty będą, bo będzie 18 września w Warszawie, później w Koprzywnicy, no a 25 przyjeżdża do Kędzierzyna Koźla i tu razem z Małżeństwem z Rozsądku się pojawi, a przy okazji po wielu latach przygotowuje też nową autorską dużą płytę. Jak płyta będzie, no ja przyznaję, że bardzo bym chciał Kubę Blokesza zaprosić też do radia i porozmawiać o nowej płycie, bo kiedy zaczynał, były te jego piosenki takie nie tylko poetyckie, ale bardziej rozbudowane, bardzo melodyjne, nawet troszeczkę pop. W ostatnim czasie bardzo dużo występuje, nagrywa po prostu z gitarą w domu, wrzuca z tego filmiki. No i jestem, przyznaję, bardzo ciekaw, jaka będzie nowa płyta. Czy tylko z gitarą, czy jednak bardziej rozbudowana? Stawiam na to drugie. Dwa utwory Kuby Blokesza przed wami. Cieszę się, że jestem i mam nadzieję, że ty też.

wszystkie myśli się układa. Dlatego warto czasem iść po cudzych śladach, poobserwować w ciszy błędy innych ludzi, czegoś od nich się nauczyć.

że mogę śpiewać, mogę śmiać się jeszcze, że nie zabrało mnie powietrze. Wypada czasem zastanowić się dwa razy, by wszystko mogło zgodnie z planem się wydarzyć. I warto także cedzić słowa przez rozsądek, jakiś nadać im porządek. Bo gdybym mówił, że nietoperz zieje ogniem, nie uczyniłoby to nietoperza smokiem, a tylko później mógłbym słyszeć od lekarzy, że w kaftanie będzie mi do twarzy.

To był Kuba Blokesz, który pojawi się w Kędzierzynie na scenie razem z Małżeństwem z Rozsądku. Małżeństwo z Rozsądku, przyznaję, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem nazwę, myślałem, że to jest duet. Po prostu jest jakieś małżeństwo, które pobrało się z Rozsądku, a do tego grają i śpiewają. Ale nie, jest to zespół. Zespół, który pochodzą z Pyskowic. Nie wszyscy, bo się później troszeczkę porozjeżdżali, ale to, gdzie kto mieszka w dzisiejszych czasach, nie ma już wielkiego tak naprawdę znaczenia. Mają cztery duże płyty, no i zdecydowanie należą do tej krainy łagodności, no i moim zdaniem kontynuują tą wielką spuściznę i Wolnej Grupy Bukowina, i Starego Dobrego Małżeństwa. I to bardzo wprost. Te ich piosenki są, no nie powiem, że jeden do jeden, bo grają po swojemu i nieco inaczej. Za chwilę się o tym przekonacie. Adam Kalus, Andrzej Kalus, Piotr Denisiewicz, to jest ten trzon grupy. Kilkanaście lat jeżdżą po całej Polsce i są absolutną topką. No i to ich między innymi zobaczyć będziecie mogli i posłuchać na wrzosowisku w Kędzierzynie. Wybrałem dla was dwa utwory: Oczy Me Pełne oraz Spóźnione Nadzieje.

Mogliby puszczać ten utwór na dworcach, prawda? Bo tam jest taki zawsze komunikat, że nadjeżdża pociąg, proszę odsunąć się od krawędzi peronu czy od torów. No a tutaj w formie takiej piosenkowej może by bardziej zadziałało, bo jak wiemy, niestety nie wszyscy słuchają tych instrukcji. Małżeństwo z rozsądku. Oni z Kubą Blokeszem, z Czarnym Mikulskim wystąpią jednego dnia na festiwalu, ale jeden dzień będzie w całości przeznaczony dla Doroty Ślęzak. Co by wskazywało, że rzeczywiście jest największą gwiazdą. Ale ja oczywiście tego nie rozstrzygam. Każdy jest ważny, każdy śpiewa swoje piosenki. Ważne, żeby to poruszało. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o dorobek, bo od 30 lat ma jubileusz, od kiedy zaczęła występować w piwnicy pod Baranami. I rzeczywiście Dorota Ślęzak ma ogromny, ogromny dorobek, a od razu powiem, że też po długiej, długiej przerwie przygotowuje nową płytę, drodzy Państwo. Może kto wie, może medal, który otrzymała srebrny w tamtym roku, do tego się przysłużył, a miała już wcześniej i brązowy, zasłużony kulturze Gloria Artis. No to skoro był srebrny, to myślę, że po nowej płycie może przyjdzie czas na złoty medal wtedy. Utworów na koncie ma naprawdę mnóstwo, mnóstwo, wiele, wiele przebojów, występów też właśnie wspólnie tych piwnicznych, bo co jakiś czas też ukazują się nagrania piwniczne. Natomiast trzeci solowy album, bo 30 lat tych solowych albumów było naprawdę niewiele, był w 2025, no ale wcześniej pojawiała się też i w utworach wspólnie z Grzegorzem Turnałem, Janem Kantem, Pawluśkiewiczem na antologii Krajobraz Rzeczy Pięknych z piosenkami Andrzeja Zaryckiego. Naprawdę z wielkimi, no ale to jest piwnica, to jest jedna wielka poetycka rodzina. Ja wybrałem dla Państwa utwory Ostatni kadr, jeden z moich ulubionych, wolny przekład z Szekspira, który jest tak mroczny, tak niezwykły, że to na nie postawiłem. Posłuchamy ich za chwilę, a ja życzę Wam już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: A teraz już tylko 10 sekund do godziny 20. To znaczy, że zbliża się czas na wiadomości. Zapraszam. Donald Trump oddał hołd ofiarom 11 września. Zbiornik retencyjny w Łodzienin oficjalnie przekazany Wodom Polskim. W Głubczycach już po raz 16 zorganizowano Dni Soi.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump uczestniczył w ceremonii w Pentagonie. Podczas wystąpienia przedstawił wojnę z Iranem jako kontynuację wojny z terroryzmem.
2: Odczytanie nazwisk 2977 osób, które zginęły w atakach z 11 września, było głównym punktem ceremonii w Nowym Jorku. Nazwiska poległych odczytano także w Pentagonie, gdzie uderzył trzeci z porwanych samolotów. Obecny na uroczystości prezydent Donald Trump powiedział, że Ameryka zawsze będzie pamiętać o swoich bohaterach. Ostatnie 25 lat pokazały nam wielką siłę Ameryki, nie tylko by przetrwać, ale by zwyciężyć. Prezydent USA stwierdził, że wojna z Iranem to kontynuacja walki z terrorem. Składamy hołd naszym żołnierzom, którzy walczą, by Islamska Republika Iranu nie weszła w posiadanie broni nuklearnej.
0: A obchody obserwuje nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Zbiornik retencyjny w Łodzienin został dziś oficjalnie przekazany Wodom Polskim przez Urząd Marszałkowski. Temat tego zbiornika jest trudny, jeśli chodzi o ochronę przeciwpowodziową. Nie mogliśmy go wcześniej przejąć, bo był on jeszcze oficjalnie w budowie, tłumaczy Marcin Jerzyński, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3: W 2007 roku, gdy rozpoczęto napełnianie tego zbiornika, pojawiły się problemy ze szczelnością korpusu zapory. Proces budowy się nie zakończył i toczyły się postępowania sądowe i wyjaśniające. W międzyczasie powstały Wody Polskie i w całej liście mienia fizycznie nie mógł znaleźć się zbiornik Łodzienin, bo on trochę nie miał właściciela. Z jednej strony już nie Urząd Marszałkowski, ponieważ zostały zlikwidowane wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych. Z drugiej strony nie Wody Polskie, no bo fizycznie nie był on na liście przekazanego mienia.
0: Przypomnijmy, że podczas powodzi w 2024 roku zbiornik ten uchronił Kietrz przed zalaniem.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: W Głubczycach już po raz 16 zorganizowano Dni Soi. Wydarzenie poświęcone jest uprawie tej rośliny i coraz większemu znaczeniu dla rolnictwa. Podczas tegorocznego spotkania rolnicy mogli m.in. dowiedzieć się, jak postępujące zmiany klimatyczne wpływają na zwiększenie areału uprawy oraz poznać rekomendowane odmiany soi. Soja w ostatnim czasie bardzo zyskuje na popularności, mówi Wojciech Żłobicki, kierownik działu badawczo-doświadczalnego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, organizator wydarzenia.
4: Jest to roślina bardzo wysokobiałkowa, no i teraz właśnie ludzie też na rzecz właśnie tych roślin wysokobiałkowych w tej diecie sobie dopasowują różne tutaj posiłki, dlatego zwiększa się popyt na tą soję. Producenci też to zauważyli, dlatego sięgają właśnie po te rośliny. To niesie ze sobą dużo korzyści, bo taka roślina, jaką jest soja, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o płodozmian. Na dniach i soi pojawia się coraz więcej tych rolników, bo coraz ludzi więcej chce się dowiedzieć, jak ją uprawiać skutecznie, żeby przynosiła odpowiednie zyski dla gospodarstwa.
0: Zmieniamy temat. Na koniec jeszcze sport. Siatkówka Mistrzostwa Europy. Zakończył się pojedynek Portugalia kontra Bułgaria 3-0. Dla Bułgarów w spotkaniu Serbia-Estonia w setach 1-0 dla Serbii, a w pojedynku Szwajcaria-Rumunia w setach 2-0 dla Rumunii. Za godzinę rozpocznie się mecz Słowacja kontra Słowenia. A judoczka Barbara Twarowska zajęła drugie miejsce w zawodach rangi Grand Slam w Budapeszcie. W finale wagi 52 kg 18-letnia Polka przegrała z reprezentantką w Hiszpanii Ayumi Sanchez.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wciąż 11 stopni za oknami, a ciśnienie to 1022 hektopaskale i obecnie jest to najwyższe ciśnienie w kraju. W regionie pochmurno, okresami opady deszczu, a wiatr jest słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i temperatury od 6 do 8 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia miejscami małe. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 17 do 19 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby. Słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.

0: Kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Więcej Kultury relacja z wczorajszej premiery monodramu Cecylii Caban na scenie Bunkier Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To autorski monodram, który wyreżyserowała Mira Mańka. Cecylia Caban sama napisała tekst w ramach stypendium Marszałkowskie Talenty. Swego czasu performatywnie już czytała ten tekst w teatrze, a teraz było to pełne przedstawienie opowiadające o menopauzie, o momencie przejścia, o stereotypach związanych z tym doświadczeniem, o przełamywaniu tych stereotypów, o podejściu z czułością, ironią i ciekawością do menopauzy. I takie wrażenia na gorąco po spektaklu udało mi się wczoraj uchwycić w teatrze. Będziemy je prezentować, rozmawiając zarówno z aktorką Cecylią Caban, jak i reżyserką Mirą Mańką. A później będzie trochę informacji ze świata kultury, między innymi o gali baletowej rozpoczynającej nowy sezon artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Ale nie tylko, powiemy też o bardzo ciekawej wystawie upamiętniającej japońską rzeźbiarkę Yayoi Kusame. Taka wystawa została otwarta w Amsterdamie, o tym dzisiaj też w programie.

0: Więcej kultury.
1: Teraz zapowiedziana relacja z premiery spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, autorski monodram Cecylii Caban, którą oglądamy na scenie Bunkier w ramach sceny inicjatyw aktorskich w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To przedstawienie mówiące o menopauzie, starające się przełamać tabu, także w rozmowach między kobietami, podejść bez stereotypów i z ciekawością do menopauzy. Z aktorką rozmawiałam wczoraj tuż po premierze, tak na gorąco. Wielkie gratulacje i chciałam cię zapytać, jak czułaś energię publiczności i kobiet podczas premiery, bo już się kiedyś spotkałyśmy na pokazie scenariusza, teraz jest spektakl wyreżyserowany. Jakiego rodzaju to jest spotkanie, kiedy się tak osobiście też opowiada o swoim doświadczeniu, ale przecież doświadczeniu wszystkich kobiet, wcześniej czy później?
2: No ja dzisiaj miałam takie poczucie, że spore wsparcie płynie z drugiej strony, ze strony widowni i to było bardzo budujące, bo z pozoru jestem sama na scenie, ale tak naprawdę towarzyszą mi kobiety, z którymi w przeszłości rozmawiałam, których głosy odtwarzamy tutaj, ale też mam poczucie, że opowiadam o pewnym zbiorowym doświadczeniu i w związku z tym ta obecność kobiet na widowni, jestem trochę ich przedstawicielem, więc to bardzo pomaga, jak widzę, że się odbijają trochę w tych opowieściach.
1: No właśnie, to co się zyskuje, jeśli chodzi o ten moment przejścia i menopauzy, bo to też jest ważne, żeby przekierować uwagę, prawda? I to moment, kiedy rozmawiasz z Korą, która jest kobietą doświadczoną, myślę, że on bardzo dużo mówi w ogóle o takim doświadczeniu, czym jest życie, o ciężarze życia, który jest ważny, żeby je poczuć.
2: No tak jest, no to jest proces, to nie jest tak, że to jest, nie ma na to recepty. No to jest tak, że na życie chyba wielu mędrców pisało recepty. Menopauza jest jednym z etapów życia i każdy musi trochę to odkryć dla siebie, słuchać mądrzejszych, ale wsłuchiwać się też w siebie i nie poddawać się i być ze sobą w szczerości jakiejś, nie wiem, chyba tak jest, ale ja nie jestem specjalistą. Ja jestem tylko obserwatorem siebie i życia dookoła, to wszystko i też skręcam w różne ścieżki, czasami ślepe. Nie uważam siebie za specjalistę w tej dziedzinie, mogę tylko powiedzieć, żyjcie.
1: Czy myślisz, że to jest duża odwaga, przełamać takie tabu właśnie i tak poruszyć temat, który jeszcze nie jest do końca jakoś tak mocno wyrozmawiany, jeśli chodzi o kobiety. Mhm. Zresztą pokazujesz, że trudno jest dotrzeć z tym pytaniem do kobiet, żeby tak się szczerze otworzyły i powiedziały, jak to jest u nich.
2: Możliwe, że to jest trudno, natomiast ja nie mam takiego poczucia, żebym ja była jakimś takim bojownikiem, który rozbija jakieś skały czy mury, ponieważ wydaje mi się, że ten proces już się rozpoczął, że jestem jednym z wielu głosów, które biorą udział w tej zmianie, że to jest naprawdę widoczne, jeżeli się dobrze przysłuchamy, że kobiety są coraz bardziej otwarte, coraz częściej szczerze rozmawiają o tym, w którym punkcie życia są i że to nie jest powód do wstydu, że to jest po prostu jeden z okresów i etapów i tak, uważam siebie za przedstawicielkę szerokiej grupy kobiet, które są dla nas otwartości i walczą ze stereotypami.
1: Jak to się stało, że narodziła się właśnie taka wasza współpraca, żeby wyreżyserować monodram Cecylii?
3: Tak naprawdę spotkałyśmy się już przy wcześniejszej produkcji i okazało się, że moje poczucie humoru i narzędziownik aktorski Cecylii są wspaniałym połączeniem wybuchowym.
1: Mówi reżyserka Mira Mańka.
3: I tak się stało, że Cecylia zdecydowała, żeby mnie zaprosić do tego projektu. Kiedy powstał scenariusz i dostała żółte tudzież zielone światło na ten projekt, to zadzwoniła do mnie i poprosiła, żebym wsparła ten proces właśnie moją reżyserską i dramaturgiczną mocą.
1: Jak przeczytałaś scenariusz po raz pierwszy, co pomyślałaś?
3: Że on jest bardzo ciekawy w tej dokumentalności, w tym trybie rozmawiania z wieloma kobietami i zbierania głosów, ale że wtedy jeszcze trochę brakowało mu teatru i myślę, że udało nam się w tym wykładzie performatywnym znaleźć ten rodzaj teatru i tego kontaktu z widzem i widzką i czynienia go partnerem jeszcze bardziej niż tylko słuchaczem czy słuchaczką i na tym nam bardzo zależało, żeby budując to archiwum niejako włączać wszystkie osoby, które tutaj są, do tego zbioru głosów i mam nadzieję, że ten spektakl pobudza do rozmów i że za chwilę to archiwum się będzie rozrastało już poza nami.
1: Do tej rozmowy o spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, który można oglądać na scenie Bunkier Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Jeszcze będziemy powracać.

0: Więcej kultury.
1: Powracamy do naszej rozmowy o nowym spektaklu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To autorski monodram Cecylii Caban. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Oswajający, odczarowujący temat menopauzy, przełamujący tabu, spoglądający na ten proces z czułością, ironią, ale też ciekawością. Bardzo różne emocje pojawiają się podczas tego spektaklu. Ten spektakl Cecylii Caban wyreżyserowała Mira Mańka i z nią kontynuujemy naszą rozmowę, a potem powrócimy do rozmowy z Cecylią Caban.
2: Jak byłoby dobrze opowiadać właśnie o swojej takiej kobiecej dojrzałości, o tym momencie przejścia, jak o tym mówić?
3: Myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mieć do kogo mówić, żeby szukać osób, które chcą słuchać o tym miejscu i jakoś mają otwartość. I myślę, że ten spektakl trochę robi ten moment otwartości. Mam nadzieję, że dla tych osób, dla których ten temat jest trudniejszy, dzięki temu spektaklowi trochę go dla siebie oswoją i być może zechcą też dzielić się z innymi tym, gdzie są i jak się czują.
2: Jako reżyserka widziałam, że miałaś takie miejsce obserwacyjne, widziałaś całą salę. Co zauważyłaś?
3: Zauważyłam, że bardzo dużo osób się uśmiecha w trakcie tego spektaklu i że to też jest ciekawe. Specjalnie ta przestrzeń jest tak zrobiona, żebyśmy mogli się wzajemnie widzieć wszyscy i jakoś właśnie współuczestniczyć. Patrzeć sobie w oczy, kiedy te tematy się pojawiają i właśnie nie robić takiego miejsca bezpiecznego ukrycia w ciemności obserwatora, tylko jednak współuczestnika i opowieści o tym, że to jest doświadczenie, które dotyczy wszystkich, nie tylko kobiet. Kobiety najmocniej je przeżywają, bo po prostu to jest o zmianie ich ciała, ale mężczyźni też są częścią tej zmiany i właściwie ta konieczność patrzenia sobie w oczy, kiedy ten temat jest poruszany, odwstydzany, na nowo jakoś nazywany przez kobiety w różnym wieku, myślę, że jest bardzo ważne.
2: Cecylia, powiedz mi jeszcze, jak mamy mówić o sobie, bo mnie to też bardzo wkurza, jak kobiety mówią, że stają się niewidoczne i same sobie to robią, same tak sobie mówimy, tak. Więc jak mówić inaczej o sobie, żeby podkreślić walor tego doświadczenia, wieku, żeby zobaczyć tym wartość?
4: Nie wiem, ja w ogóle wydaje mi się, że nie ma co wchodzić w tego typu punkt widzenia, żeby w ogóle go jakby... No nie. Czy nie możemy sobie na to pozwolić, bo równie dobrze możemy jakby cofnąć się o 50-100 lat i poddać się patriarchatowi i znowu nie chodzić do pracy i zajmować się tylko domem. Więc w ogóle to jest jakby opowieść, którą trzeba ignorować. Chyba tak.
2: Ale jak o sobie opowiadać właśnie, żeby powiedzieć o swoim doświadczeniu dojrzałości?
4: Jestem kobietą. Jestem kobietą. Jeżeli w danym momencie jestem w okresie menopauzy, no to jestem w okresie menopauzy, ale to też nas nie definiuje. To jest jeden z etapów życia kobiety, ale te etapy, no wiesz, my jesteśmy tak złożonymi istotami. Tyle rzeczy się nakłada. Możemy być w menopauzie, a równocześnie być w nowym związku. Możemy być w menopauzie i być w żałobie po rodzicach. I jest wiele rzeczy, które może nas determinować i te siły, które wpływają na nas, mają różne oddziaływania. Jakby menopauza jest jednym ze składników. No, wszyscy byli w dojrzewaniu, dorośli ludzie. I to też nie do końca zawsze nas definiowało. Wiemy jak z perspektywy czasu, jak to wyglądało. Niemniej byliśmy wtedy nastolatkami albo młodymi kobietami, a teraz ciągle jesteśmy kobietami, zostaniemy z nimi na zawsze.
2: Mira Mańka proponuje to określenie transformacja menopauzalna właśnie, jako takie, które podkreśla tą przemianę, która wnosi też doświadczenie, jakiś taki głębszy wgląd, tak mi się wydaje, w życie.
4: Tak, no mówienie o transformacji menopauzalnej jest o... dla mnie bardzo ciekawe, bo w transformacji jest duża otwartość i ona mówi o przemianie. Troszeczkę rzeczywiście przez lata, tysiąclecia, stulecia kobieta została sprowadzona do takiej, ja tak naprawdę nie bardzo chcę się zagłębiać w te historie patriarchalne, które zrobiły nam wielką krzywdę, ale nie można się od tego odcinać i to się też wiąże z tym, że po prostu, że kobieta była użyteczna do pewnego momentu, a potem przechodziła w funkcję opiekunki. Tak to wyglądało przez setki lat. I my naprawdę jesteśmy w punkcie zwrotnym. Tak uważam. My kobiety jesteśmy w punkcie zwrotnym. My od kilkudziesięciu lat mamy w ogóle prawa wyborcze. I odczarowywanie menopauzy to jest też odczarowywanie tego, że nie tylko młodość jest naszym atutem, ale doświadczenie też jest naszym atutem.
1: Przypomnę, Cecylia Caban na scenie w nowym monodramie Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Temat dotyczący menopauzy, oswajający to zjawisko. Spektakl wyreżyserowała zaś Mira Mańka, znana z innych realizacji w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, jak chociażby Każda praca hańbi na podstawie reportaży Wiesława Deluxe, czy spektaklu Sztuka kochania na podstawie poradnika Michaliny Wisłockiej.

0: Więcej kultury.
1: A teraz będzie o japońskiej rzeźbiarce, której poświęcona jest wystawa w Muzeum Stedelijk w Amsterdamie. Japońska artystka Yayoi Kusama zmarła 14 sierpnia, nazywana była Królową Kropek. A na wystawie można odnaleźć kropki, dynie, a także lustrzane pokoje. Wystawę otwarto dziś. Przedstawia ona 70 lat pracy twórczej tej artystki.

0: Na wystawie zgromadzono rysunki, obrazy, rzeźby, filmy i ubrania. Ponad 50 prac pokazywanych jest po raz pierwszy. Na początku wiszą jej prace z dzieciństwa. Już wtedy pojawiają się na nich kropki. Możemy tam zobaczyć, w jaki sposób postrzegała otaczający ją świat. Mówił mi dyrektor muzeum Rein Wolfs. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat rozwijała się jej fascynacja wzorami, powtarzalnością i nieskończonością. Wystawę kończy lustrzany pokój nieskończoności, wypełniony żółty tymi kropkami. Kropki opanowały także przestrzeń poza muzeum. Są na jego fasadzie i po bliskich drzewach. Ma to związek z jej działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej. W Nowym Jorku tańczyła na ulicach i malowała kropki na ciałach ludzi. Kusama uczestniczyła zdalnie w przygotowaniu wystawy. W Amsterdamie gościła dwa razy w latach 60., gdyż była blisko związana z holenderską grupą Nul. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Wystawa poświęcona Yayoi Kusamie, królowej kropek, japońskiej artystce, która zmarła 14 sierpnia, jest prezentowana w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie. Zmieniamy temat. Back to One, powrót do strefy zero, to jest amerykański krótkometrażowy dokument polskiego reżysera z Nowego Jorku, Sylwestra Łukasiewicza, przygotowany z okazji 25. rocznicy zamachów na nowojorskie wieże World Trade Center. Obraz jest od kilku dni pokazywany przez lokalne oddziały publicznej stacji PBS w całych Stanach Zjednoczonych. Docierają one do milionów widzów. Dzisiaj będzie także premiera polska.
2: Dokument opowiada historię Stevena Lindsaya, byłego kapitana bankietowego i menedżera w kultowej restauracji Windows on the World, znajdującej się na szczycie jednej z wież. Po raz pierwszy od 24 lat Steven wraca na odbudowany teren World Trade Center, dając widzom intymny wgląd w przejście od tragedii do odnowy.
3: So what's up, Steve?
4: What's up, Sil? Where are we going?
5: We're gonna go to the World Trade Center.
2: Specjalnie dla Polskiego Radia mówi reżyser filmu Sylwester Łukasiewicz.
6: Ja przeżyłem dzień 11 września trochę inaczej, bo byłem tam tego poranka, ale film, który zrobiłem, przedstawia człowieka, który pracował w tym budynku. Jego wspomnienia z tego miejsca i wspomnienia o ludziach, z którymi pracował przed tymi wydarzeniami.
2: Główny bohater dokumentu w dniu zamachów miał wolne. Dokument to intymny powrót do miejsca, do wspomnienia i do ludzi, których życie zostało na zawsze zmienione wskutek nowojorskich zamachów, podkreśla reżyser Sylwester Łukasiewicz. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I na koniec przenosimy się na galę baletową, właściwie zapowiemy galę baletową, która jutro zainauguruje nowy sezon artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Widzowie zobaczą zarówno tancerzy Polskiego Baletu Narodowego, jak i wybitnych solistów z najważniejszych scen Europy, m.in. Baletu Opery Paryskiej, Baletu Królewskiego w Londynie czy Zespołu Baletowego Mediolańskiej La Scala. Podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie dyrektor instytucji Borys Kudliczka poinformował też, że do grona mecenasów dołączył totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
7: Zaczynamy cały nasz nowy sezon wielką galą baletową, którą zapraszamy społeczność z powrotem do Teatru Wielkiego. Przygotowaliśmy Państwu bardzo ciekawą ofertę sezonu, 11 premier o dużej różnorodności dramaturgicznej, więc wierzę w to, że teatr będzie tym lustrem społeczności i dzięki nowemu mecenatu totalizatora sportowego będziemy mogli sięgać więcej. To, co jest dla instytucji kultury bardzo ważne, jest mieć dostęp do najwyższej jakości artystów, do najwyższej jakości muzyki.
1: Gala baletowa to wszystko, za co miłośnicy baletu kochają taniec klasyczny i współczesny w pigułce i w jednym miejscu, mówi Krzysztof Pastor, dyrektor Polskiego Baletu Narodowego i twórca koncepcji gali baletowej.
8: Taniec jest jakby głównym bohaterem tego przedsięwzięcia. Myślę, że jest się czym chwalić naszym zespołem. Ja jestem z naszego zespołu bardzo dumny, a dodatkowo zaproszenie trzech par pierwszych solistów, gwiazdy z renomowanych, z najlepszych zespołów baletowych w Europie. Naprawdę taka najwyższa półka europejska, może światowa. To jest dodatkowa atrakcja i to zresztą jest też bardzo atrakcyjne dla publiczności, ale też bardzo inspirujące dla naszych tancerzy, więc ja z tego jestem bardzo zadowolony.
1: Gala będzie transmitowana w TVP Kultura jutro od godziny 19. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później audycja Dobry Wieczór Tu Opole, na którą zaprasza dzisiaj Witek Sułek. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Yes. Opel, come on. Martinez, you ready, girl?

0: ale także w internecie i w systemie DAB+. Zapraszamy na wiadomości, jest godzina 21. Krajowa Grupa Spożywcza wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wizyty niemieckiej delegacji w kombinacie rolnym w Kietrzu. Rzeczniczka MSWiA potwierdza, że pismo od szefa BBN wpłynęło do resortu. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Krajowa Grupa Spożywcza wszczęła postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić wszystkie okoliczności związane z organizacją oraz przebiegiem wizyty niemieckiej delegacji w kombinacie rolnym w Kietrzu. Nadzór właścicielski zarzuca władzom spółki, że nie poinformowały o tym spotkaniu zgodnie z obowiązującymi regulacjami korporacyjnymi oraz zasadami funkcjonowania grupy kapitałowej KGS SA. Do spotkania z niemiecką delegacją doszło 8 września. Miała ona charakter wyłącznie biznesowy i nic ponadto, tłumaczy Piotr Kukuczka, członek zarządu kombinatu rolnego w Kietrzu.
2: Na prośbę Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przyjęliśmy delegację branży rolniczej, ogólnie tak to powiem, z Saksonii, która wizytowała w tych dniach Województwo Opolskie w ramach partnerstwa, które Województwo Opolskie ma z Saksonią. Standardowo przyjęliśmy gości, bo takich przyjmujemy wielu i wiele takich wycieczek każdego roku, no w celu promocji, przedstawiania naszych doświadczeń, dzielenia się doświadczeniami, no przecież o to chodzi, żeby się tymi doświadczeniami wymieniać i tą współpracę nawiązywać.
0: Była to standardowa wizyta bez międzynarodowej rangi. Przyjechali zwykli urzędnicy, a nas poproszono o pokazanie czołowego gospodarstwa w Polsce, dodaje Piotr Kukuczka. Jednocześnie z całą stanowczością zarząd Krajowej Grupy Spożywczej w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych zapewnia, że nie było i nie ma i nie są planowane żadne działania mające na celu sprzedaży całości lub części kombinatu rolnego Kietrz. Rozpowszechnianie takich informacji jest manipulacją i dezinformacją, głosi oficjalny komunikat.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Szef BBN żąda od ministra spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnień w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z informacjami o możliwych działaniach formacji podległych MSWiA, Bartosz Grodecki skierował do Marcina Kierwińskiego pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała, że pismo w tej sprawie wpłynęło.
3: Potwierdzam, że pismo wpłynęło do ministerstwa dzisiaj i oczywiście zostanie rozpatrzone zgodnie z kompetencjami resortu.
0: Według nieoficjalnych doniesień medialnych w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego miałaby pojawić się policja, a jej celem ma być zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy. Przedstawiciel Rosji weźmie udział w przyszłotygodniowym spotkaniu grupy G20 w Houston, poinformował o tym Biały Dom. Spotkanie najważniejszych gospodarek świata będzie poświęcone sprawom energii. W sierpniu rosyjski minister finansów Anton Siluanow uczestniczył w szczycie szefów resortów finansów G20 w Karolinie Północnej. Był pierwszym przedstawicielem Rosji na takim spotkaniu od ataku na Ukrainę w 2022 roku.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Lenda w Lędzinach zaprasza nie tylko do wspólnego biesiadowania, ale też do udziału w biegu. Wszystko już jutro. Biegaczy zapraszamy po 13, mówi Wioletta Lubiewska z Lędzin.
4: Pierwsza część imprezy zaczyna się o godzinie 13:30. Jest to nasz pierwszy bieg rodzinny. Zrobiliśmy dwie trasy. Jedna trasa jest rodzinna i można z najmłodszymi dziećmi, rodzice, osoby na wózkach, z wózkami, wszyscy mogą w tym biegu, na tej trasie wziąć udział. Druga trasa to już jest trasa dla sportowców, prawie 6 kilometrów.
0: A całość zakończy świętowanie na terenach za świetlicą w Lędzinach.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Mateusz Stolarski został nowym trenerem Widzewa Łódź. 33-latek przez ponad 2 lata prowadził Motor Lublin, z którym najpierw awansował z pierwszej ligi na najwyższy szczebel rozgrywkowy, a później w Ekstraklasie zajął z nim kolejno 7. i 12. miejsce. Po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się jednak z Motorem. teraz poprowadzi Widzew. Jak powiedział, nie chce składać żadnych deklaracji dotyczących wyników czy stylu gry, bo jego zdaniem nie tego potrzebują kibice.
6: Kibic Widzewa chce zobaczyć efekty, chce zobaczyć tak zwaną akcję, a taką akcją jest nasza postawa na boisku, to jak się będziemy prezentowali, bo wiem, że kibice na pewno kochają ten klub, ale chciałbym, żeby pokochali również drużynę i z nią się mocno identyfikowali.
5: Mateusz Stolarski zadebiutuje na trenerskiej ławce Widzewa w hitowym starciu z Legią Warszawa. Łodzianie zagrają w stolicy w niedzielę, początek meczu o godzinie 17:30. A my teraz o Lidze Mistrzów. Bayern Monachium tradycyjnie wygrał na otwarcie sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów, rozbijając norweskiego rywala Bodø Glimt aż 5-0. Ale RB Lipsk w Europie znów ma problemy, bo nieoczekiwanie uległ 1-4 włoskiemu Como. O mieszanych nastrojach w Niemczech po ostatnim dniu pierwszej kolejki Champions League Adam Górczewski.
7: Frankfurter Allgemeine Zeitung komentuje, że najważniejszy był uśmiech, który pojawił się na twarzy zmienionego po ponad godzinie gry Musiali. Trafiali też Harry Kane, Alfonso Davies, a wynik i usta krytykom zamknął dubletem Michel Olise. W Lipsku dokładna odwrotność tych emocji. RB to obecnie nie zespół, a plac budowy. Tak ostatnie występy drużyny z Saksonii opisuje Kicker. Portal Sport.de mówi o rosnącej presji na trenera Martina de Michelisa. Bild pisze o totalnej plajcie we Włoszech. Bramka Andrii Maksymowicza na 3-1 zamiast kontaktową okazała się jedynie honorową. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Była piłka nożna, to teraz siatkówka. Polscy siatkarze mają dziś dzień przerwy od grania w Mistrzostwach Europy. W Sofii przygotowują się do drugiego spotkania grupy B, które w sobotę rozegrają z Izraelem. Przyjmujący Artur Szalpuk mówi o atmosferze w zespole.
8: Mamy dobrą atmosferę, wiadomo, są różne charaktery, z jednymi się trzymasz bardziej, z drugimi mniej, ale nie zauważyłem takich sytuacji, żeby ktoś się na kogoś boczył. Co najwyżej może się pojawić jakieś spięcie, ale wtedy zawsze się śmieję, że w kotle musi wrzeć i to jest normalne.
5: Początek sobotniego meczu Polska-Izrael o godzinie 15. A jeżeli jesteśmy przy siatkówce, to potwierdzono skład uczestników klubowych Mistrzostw Świata Siatkarzy, które w grudniu odbędą się w Polsce. Wystąpi w nich 8 zespołów. Jak informuje Volleyball World, organ zarządzający światową siatkówką, w grupie A oprócz gospodarza mistrza Polski Aluronu Warte Zawiercie, w szranki staną brazylijskie Volley Renata, turecki Zira Tankara i irański Folat Sirjan Iranian. W grupie B zobaczymy w akcji triumfatora Ligi Mistrzów w Perudzie, brazylijską Sadę Cruzeiro, indonezyjskie Jakarta Persisi oraz egipski Al-Ali. Najlepsze kluby świata powalczą o tytuł od 15 do 20 grudnia w Katowicach i Sosnowcu oraz Częstochowie.
1: Pogoda.
9: Niecałe 11 stopni za oknami, ciśnienie nieco wzwyż 1023 hektopaskale i wciąż jest to najwyższe ciśnienie obecnie w kraju. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i temperatury minimalne od 6 do 8 stopni. Jutro w dzień maksymalnie od 17 do 19 stopni Celsjusza. Dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, a pod koniec dnia już miejscami małe.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
13: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
14: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
13: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
14: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek. Dobry wieczór. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie zagadnieniom medycznym. No i z prawdziwą przyjemnością muszę Państwu powiedzieć, bo podwójny jest powód mojej radości. Pierwszy to taki, że razem ze mną jest pan Piotr Finder. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I tutaj ci, którzy interesują się sportem, i co tak bardzo, mogą kojarzyć. Rok 1988, Olimpiada w Seulu w Korei, 3 razy złoto w pływaniu. To właśnie pan Piotr. Zgadza się.
1: Tak, tylko że to była paraolimpiada.
0: Mhm. Ja między nimi stawiam znak równości. Ja wiem, że głównie najwięcej transmituje się tej klasycznej olimpiady, a o tym, że jest paralimpiada, najczęściej się wspomina i czasami się pokaże, zwłaszcza jeżeli Polacy dostaną jakieś medale, a akurat w paralimpiadzie chyba mamy tak, że więcej mamy tych medali niż w normalnych olimpiadach.
1: Tak było, kiedy rzeczywiście jechaliśmy i przysłowiowo mówiąc, trzepaliśmy wszystko, co możliwe. Obecnie jest troszkę gorzej. Mam kolegów, którzy są działaczami w sporcie niepełnosprawnych, są też trenerami. Zresztą sam ostatnio dostałem propozycję pracy jako klasyfikator dla niepełnosprawnych, którą podjąłem. Klasyfikator to jest taka osoba, która musi ocenić stan niepełnosprawności zawodnika, żeby ich odpowiednio segregować w dane kategorie, żeby nie było niesprawiedliwości w stosunku do zawodników między sobą, że mogą konkurować ze sobą na podobnym poziomie.
0: Mhm.
1: I w rozmowach właśnie z trenerem kadry, czy tam z jakimiś innymi działaczami, doszli do wniosku, że ten sport niepełnosprawnych w Polsce i w ogóle chyba sport w Polsce nie jest zbyt mocno motywowany. I młodzież i zawodnicy spoczywają na laurach z powodów chyba bardziej finansowych. Już nie jest dla nich atrakcją wyjechać za granicę, pojechać na zawody. Dla nas to było zupełnie co innego. Wtedy w czasach komuny, gdzie można było wyjechać na zachód, to była taka wielka motywacja, że myśmy po prostu gotowali tą wodę.
0: Mhm, tutaj jeszcze powiem, bo to akurat ściśle łączy się też z drugim tematem, o którym głównie będziemy rozmawiali, dlatego że poza tymi osiągnięciami sportowymi, pan Piotr jest również dyplomowanym fizjoterapeutą i to, uwaga, certyfikat Międzynarodowego Instytutu McKenzie'ego i 30 lat praktyki klinicznej w Stanach Zjednoczonych. Ale szczęśliwie dla nas, dla Opolan, wrócił pan do Opola. Tutaj pan Piotr powiedział, że to względy rodzinne, ale nie będziemy wchodzili w prywatne, bardzo intymne życie, bo nie ono jest jakby naszym głównym tematem. Ja się cieszę, bo mogliśmy się przede wszystkim spotkać, a poza tym wiemy, że czasami rodzina, sentymenty, miłość, to wszystko potrafi zagrać i tutaj żadna Ameryka wtedy nie wygra.
1: Dokładnie.
0: Aha, natomiast łączy się to bez wątpienia moim zdaniem ze sportem, czy też z paraolimpijskim sportem, chociaż jak mówię, cały czas będę twierdził, że sport to po prostu sport. Siła woli, walka, trening i każdy absolutnie zasługuje na szacunek. Natomiast i wiemy zresztą też, że w sporcie tym w cudzysłowie zdrowym, normalnym, też mamy bardzo często kontuzje, urazy i to czasami takie, które wykluczają człowieka już później z zawodowego życia, więc nie jest to tak, że sport to koniecznie tylko i wyłącznie zdrowie. A dwa, jak pan wspominał o tym wsparciu, bardzo często i wiele dyskusji przetoczyło się na temat właśnie wsparcia nie tyle już samego finansowego, chociaż z finansami to się łączy, ale na przykład pamiętam jakiś bieg i komentarze na temat protezy jednego z biegaczy, że ona jest taka, że inni takiej nie mają, że jak oni mają z nim wygrać, skoro on ma taką protezę, a nawet dwie, prawda? Mhm. Że to w ogóle już nie ma żadnej równości, to po prostu i tutaj myślę jest spory kłopot, jeżeli chodzi o paralimpiady, właśnie to sprzętowe, bo siła woli, wszystko, treningi możemy na rzęsach stawiać, wypruwać sobie flaki przysłowiowe, ale jednak w dużym stopniu nauka współczesna, technologie odgrywają też bardzo dużą rolę chyba.
1: Ogromną, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o sport, w którym ten sprzęt jest istotny. Nawet wózki, które są robione z tytanu, z jakichś, tak jak rowery dla szosowców są robione z jak najlepszych komponentów, żeby ważyły jak najmniej. No to są też ogromne pieniądze, prawda? No i tak jak pan wspomniał o protezowanie, tam znowu wchodzi technologia, która właśnie zaszokowała mnie, jak pojechałem pierwszy raz do Stanów i widząc protezy na co dzień podczas studiów, kiedy mieliśmy zajęcia z protetyki, czy nawet z jakichś innych dziedzin rehabilitacyjnych, i zetknięcie się z rzeczywistością w Ameryce, czym oni tam dysponują, to naprawdę był szok. To już się wyrównuje. Już nie ma tego dużego odbiegu, ale wciąż jednak, tak jak pan wspomniał, pieniądze odgrywają olbrzymią rolę i to prawdopodobnie jest też jakimś tam odzwierciedleniem tego, co się dzieje, czy właśnie w sporcie, czy w ogóle w rehabilitacji.
0: O, to prawda, bo rehabilitację kojarzymy bardzo często i słusznie oczywiście, że mamy jakiś problem zdrowotny, więc chodzimy na rehabilitację. Najczęściej to są kręgosłupy, tak myślimy, bo to są te najpoważniejsze urazy, ale też powypadkowo bardzo często, że no, musimy wrócić do zdrowia, do pełnej sprawności. No i rehabilitacja to jest jedno, ale mogą to być urazy takie, że nie mamy żadnego ciała obcego i implantu, a mogą być też takie, że no, mamy sporo części zamiennych powkładanych. Tutaj ich jakość bez wątpienia też ma znaczenie, ale chyba inaczej pracuje się wtedy z kimś, komu trzeba zrobić fizjoterapię i ma na przykład jakieś, nie wiem, elementy kolana, nogi czy czegokolwiek sztuczne wstawione, a inaczej, kiedy to jest jakieś zwyrodnienie, z którym możemy popracować normalnie. I tu też chyba ten sprzęt jednak, te części i jakość coraz lepsza, a w pana pracy, w pana praktyce jako fizjoterapeuty?
1: Tak, no rzeczywiście jeszcze do niedawna była dosyć duża rozbieżność, jeśli chodzi o nawet sam protokół rehabilitacji pooperacyjny w Polsce versus co w Stanach, na przykład po wymianie stawu kolanowego. Technologia tutaj się oczywiście kłania, ponieważ kolano było robione z innych komponentów tam w Stanach, i ono pozwalało na natychmiastowe obciążenia. Tu w Polsce wiem od kolegów czy z źródeł, które gdzieś tam dotarłem do informacji, jeszcze do niedawna jest obciążenie stawu kolanowego czy biodrowego po operacji jest dużo później. Ostatnio słyszałem, że już też zaczynają używać w Polsce te nowe technologie, więc ta rehabilitacja się zmienia. Co za tym idzie, jest umożliwia to funkcjonowanie i używanie danej części ciała szybciej i za tym idzie sprawniej po operacji. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście jest różnica między prowadzeniem pacjenta, który ma zwyrodnienia i ma wciąż swoje stawy, chociaż nierzadko przysłowiowo wyjechane, a ktoś, kto otrzymał nowy staw sztuczny. Problem jest w tym, że coraz częściej, i to na całym świecie, były badania prowadzone w Australii, również i w Stanach. Nie znam, czy w Polsce były badania robione, ale znam z opowieści. Pacjenci są poddawani operacjom z powodu bólu biodra lub kolana i niestety to nie jest źródło problemu. I pacjenci ci otrzymują nowy staw, pełną rehabilitację i wciąż boli, albo wciąż nie mogą wykonywać tych czynności, które by chcieli. Więc obwiniać tu można wiele faktów, wiele czynników, natomiast myślę, że chodzi o słabą diagnozę. Jeśli diagnoza nie jest dobrze postawiona i tu właśnie jest ten taki bardzo, bardzo ważny czynnik, to wtedy leczenie nie przyniesie skutków.
0: No tak, bo bardzo często i też w jednej rozmów ten temat poruszałem, że ktoś przychodzi, skarży się na bark albo właśnie na kolano, no i jeżeli tylko na tym się skupi cała diagnoza, no to może okazać się, że nie trafiliśmy, bo to, że nam się wydaje, że to kolano, bo rzeczywiście tam odczuwamy dyskomfort, ból, kłopoty z chodzeniem, z poruszaniem się, ale przyczyna może być w układzie nerwowym, w kręgosłupie i tak dalej, i tak dalej, więc zupełnie gdzie indziej ta diagnostyka powinna być. My wiemy, będziemy starali się jakby bardzo nie skupiać na kwestiach finansowych, ale tak jak z tymi właśnie protezami w sporcie, wózkiem porządnym i tak dalej. Niestety im lepsze, tym droższe, nie każdego stać. Tak też tutaj cięcie kosztów w przypadku zdrowia nigdy nie wyjdzie na dobre. No, to jest ta dziedzina, którą zawsze będę optował, będę za tym. Tutaj nie ma co oszczędzać. Chodzi o ludzkie zdrowie i ludzkie życie, zwłaszcza że, i do tego dojdziemy, bo to jest kolejny bardzo ważny moment. Mówiliśmy o tej woli, chęci treningu, udowodnienia sobie czegoś. A bardzo często, także w kulturze popularnej, nawet jak popatrzymy na jakieś filmy i inne, bardzo często ktoś miał ciężki wypadek, leży, wchodzą lekarze i on mówi, doktorze, kiedy wyjdę? Nagle widzi już po minie, że coś jest nie tak. Mówi, wie pan, no, do sportu już pan nie wróci, prawda? Pełnej sprawności pan nie odzyska. No musi pan przejść rehabilitację. I bardzo często ktoś taki nie chce. Poddaje się, jest smutny, chce ze sobą skończyć. I myślę, że w pana pracy jako fizjoterapeuty i też fizjoterapeuty, który od razu dodam, pracował z urazami, z takimi pacjentami, to byli komandosi, żołnierze, oj, właśnie, i z urazami, ale też z wielkimi traumami, chyba nie da się tego rozgraniczyć. Chyba najtrudniej jest w ogóle kogoś przekonać, zacznij, bo każdy chciałby te postępy już, prawda? Jeżeli wiem, że jest super tytanowa proteza, to mi się wydaje, aha, ale jest wyjście, proteza za $1 000 000, wstawię sobie i już. I nawet jeżeli nazbierałem na tą protezę, to i tak, no, a miało być pięknie, a nie jest pięknie. I teraz nie każdemu starcza siły woli.
1: No tak, no tu do tego potrzebny jest cały zespół, prawda? Psycholodzy. Jest taka dziedzina w Stanach, która się nazywa occupational therapist. Tu w Polsce to nie istnieje, ale to jest terapeuta, który się jak gdyby zajmuje taką funkcjonalnością, czyli oceną tego, co pacjentowi jest potrzebne w domu, do poruszania się i tak dalej, do tych niezbędnych czynników, które wpływają na jego właśnie samodzielność.
0: Czyli nie jest tak, że dostałeś wózek, no to już teraz sobie radź sam. Jest bardziej zaopiekowany i psychologicznie, i pod całym względem, czy jego mieszkanie się nadaje, czy jego otoczenie, gdzie ma do sklepu.
1: To jest cały zespół. Mhm. Jeśli mówimy już o takich złożonych traumach, czy to jest żołnierz czynnej służby, czy weteran, który wrócił z deploymentu w Iraku, czy w Afganistanie, to są ludzie, którzy często przechodzą oprócz fizycznych, to psychiczne urazy, prawda? Tam ten PTSD jest bardzo mocny i tu właśnie jeśli nie będzie współpracy między pracownikami przychodni czy szpitala w danym oddziale, no to szanse są małe. Powiem panu taki przykład, na przykład to, co pan wspomniał o sprzęcie i o protezach. Ja byłem również w czasach, kiedy pracowałem w klinice dla weteranów, podjąłem się takiej pracy, to była czysto wolontariacka praca, na takich igrzyskach dla weteranów w sporcie, ale zimowym. I pamiętam to bardzo dokładnie. Był to żołnierz, który stracił dwie nogi i dwie ręce. Czyli taka już duża trauma, prawda? On siedział na wózku i tam miał amputację poniżej kolana i drugą powyżej kolana. i przedramię w obydwóch kończynach górnych amputację. On siedział w wózku inwalidzkim i tak cały czas skała, twarz skała, po prostu zero emocji. No i przyszedł dzień, kiedy wzięliśmy go na stok narciarski na tym wózku. Zbudowaliśmy mu taką platformę specjalną na snowboardzie z protezami. Postawiliśmy go w tej platformie, na tej platformie z tymi protezami. Kończyny górne mogły się złapać tej platformy i on zaczął zjeżdżać, to znaczy zsuwać się, prawda, ale po śniegu. I oczywiście razem z nim było trzech, czterech instruktorów na nartach, którzy go asekurowali. I on po prostu się zaczął uśmiechać.
0: Uh-huh.
1: Nie? Wie pan, ten widok spowodował jak gdyby taką refleksję, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko kwestia tego, jak się podchodzi do tego, do tej osoby, jakie się ma do tego zasoby, prawda?
0: Mhm. Ale piękny dowód, że da się, bo wydawałoby się, że no, w takiej sytuacji no, trudno się będzie podnieść. Ja wiem, że tu oczywiście ktoś powie, no tak by jest sprzęt, ale my cały czas to robimy, żeby ten sprzęt był coraz lepszy. Natomiast bardzo często myślę, że te osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji, albo ich rodziny, jeżeli nas słuchają, to jest to właśnie jeden z tych pięknych przykładów, który pokazuje. Wydaje się, no i co, no to wsadzą mnie w jakąś platformę, no zjadę sobie, ale to i tak nie jest normalne. Wtedy się już nie myśli o normalności, myśli się o tym, mogę, potrafię.
1: Tak, tak, to jest ogromna zmiana w jego psychice następuje w tym momencie. Prawdopodobnie w jego głowie przed tym momentem, kiedy zjechał na tym snowboardzie, to było, że on do niczego się nie nadaje, nic nie może zrobić, całe życie właściwie pękło. Człowiek, który był sprawnym, szedł bronić swojego kraju, obywateli i wiedział, że będzie narażał swoje życie na to, ale jednak to są młodzi ludzie, którzy ulegają tym wypadkom. To psychika się zmienia automatycznie. I myślę, że sport dla niepełnosprawnych, od tego się nie da uciec i właśnie rehabilitacja to jest jakby ręka do rękawicy.
0: To musi się łączyć.
1: I to daje dużą, wręcz powiem olbrzymią szansę nie tylko dla tych poszkodowanych, ale głównie też dla ich rodzin. Bo nie zapominajmy, że przy tym wszystkim czy nas boli kręgosłup, czy nie mamy jednej czy drugiej kończyny, czy mamy jakiekolwiek uraz, który w jakiś sposób nas limituje, to też wszyscy dookoła, cała rodzina, bliscy, znajomi są w ten sposób dotknięci również, prawda?
0: Tak. No tak, i liczymy wtedy też na ich pomoc, bo jeżeli to jest ktoś, na przykład samodzielnie nie wstaje, trzeba umyć, trzeba nakarmić, trzeba podnieść z łóżka, ubrać.
1: Tak, w tych ciężkich przypadkach rzeczywiście to bez tych ludzi najbliższych, ludzi pomocy, którzy właśnie dostarczają tak zwanego serwisu na co dzień, nie ma szans, żeby w ogóle funkcjonować, żyć i tak dalej.
0: I tutaj bez wątpienia, bo myślę, że pracując z weteranami, to pan niestety miał te chyba najtrudniejsze możliwe przypadki. No już pan mówił o dwie kończyny górne, dolne, porażające. Czasami jest też tak, bo mówiliśmy o jednym przykładzie, że wsadzili go w specjalne urządzenie, mógł zjechać na nartach. Ale bardzo często warto poświęcić nawet lata rehabilitacji po to, żeby móc samodzielnie podnieść się w łóżku i samodzielnie zjeść. To już potrafi wywołać taką zmianę i uśmiech, u człowieka, jakiego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, skoro normalnie na co dzień jemy, prawda? A nawet to, tu każdy malutki kroczek jest bardzo, bardzo ważny. I myślę, że dla pana chyba to jest największą satysfakcją, kiedy trafia do pana pacjent, a powiem, że cały czas jest pan czynny zawodowo, drodzy państwo, więc nie mówimy tylko o czymś, co było kiedyś. Cały czas aktywnie jest pan fizjoterapeutą, teraz już po prostu w Polsce, w Opolu i cały czas pan pracuje z pacjentami. To myślę, że każdy najmniejszy kroczek i ten pierwszy chyba jest najtrudniejszy, ale jest ważny w takim procesie.
1: Tak, tak abstrahując od albo polaryzując od tego takiego ciężkiego przypadku, który przed chwilą powiedziałem, pamiętam jednego z moich żołnierzy, który był na trzech deploymentach, dwa razy Afganistan i Irak, przeżył żadnego urazu, niczego nie doświadczył i przywieziono mi go na wózku. I więc pytam się, co się dzieje. O, brat przywiózł go na wózku i śmieje się i mówi, no wiesz, poszedł odebrać pocztę przed dom do skrytki pocztowej i upadły mu listy na ziemię. On się schylił, żeby je podnieść i tak go strzelił mu kręgosłup przy tym schyleniu się po zwykłe listy, że musieli go na wózku przywieźć do mnie. Więc no, przypadki są różne, prawda? Jak już wspomniałem, gościu przeżył, że tak powiem, wszystko co możliwe podczas jakichś tam ruchów wojennych, a zwykły list, z czego jego brat się dosłownie śmiało go załatwił.
0: No prawda? Tak, bo to wydaje się taka ironia, rzeczywiście no czarny wręcz, ale jednak humor, prawda?
1: No
0: takie przejścia, wojna, codziennie ryzykujesz życie, wracasz i nagle w takiej sytuacji.
1: I tu właśnie się kłania to, że bóle i jakieś tam niesprawności fizyczne mogą się przydarzyć każdemu w każdym momencie. I tak jak pan wspomniał, rzeczywiście jestem czynny zawodowo, mimo że przeszedłem na wczesną emeryturę tam w Stanach, to wciąż współpracuję z terapeutami ze Stanów jako tam konsultant i tutaj czynnie widzę pacjentów, mimo że nie muszę, ale trudno jest przestać to robić.
0: No tak, bo to jest troszeczkę w pana przypadku zawód, pan mówi, że nie musi tak, no bo mając emeryturę rzeczywiście nie trzeba, ale też przyznaję, tutaj na szczęście nie jestem żadnym pacjentem i obym nigdy nie był, ale jak ktoś już ma takie kwalifikacje, takie doświadczenie, 30 lat pracy z tymi weteranami w tych klinikach, no to szkoda, żeby to się marnowało. Dopóki panu się chce, to ja trzymam kciuki, żeby pan to robił. Natomiast, bo to jak jest jeszcze ważne, tutaj przedstawiam pana, wspomniałem o tym certyfikacie, że to jest Instytut McKenzie'ego, ale też istnieje metoda McKenzie'ego MDT. Jakby pan zechciał powiedzieć, na czym ona w ogóle polega, prawda? Bo no, rehabilitacja to fizjoterapia, każdy myśli, że to jest to samo, że wszyscy robią to samo, a to jednak jakaś inna metoda. Na czym ona polega?
1: Tak, z przyjemnością. Zaczęło się to od pracy geniusza w fizjoterapii Robina McKenzie'ego, który praktykował w Nowej Zelandii. I jest taka historia, która opowiada o pacjencie, którego nazwali Mr. Smith, czyli tak u nas pan Kowalski, prawda? Robin miał praktykę, w której leczył tam swoich pacjentów i oczywiście używał metod, które do tej pory były powszechnie używane. Czyli jakieś tam ćwiczenia ogólne, ultradźwięki, jakieś tam prądy. No i miał pacjenta, tego przysłowiowego pana Smitha, który przychodził do niego z rwą kulszową, czyli ból od kręgosłupa do nogi. No i leczył go tam, ale za każdym razem przychodzi, no jak tam panie Smith się czujemy? No tak samo, wszystko jakoś tam leci. No i jednego dnia W swoim gabinecie Robin McKenzie miał taką tą leżankę, którą można było składać z dwóch części. Jedna mogła się podnosić do góry, żeby pacjent mógł tak siedzieć w takim półsiadzie, prawda? W półleżenie, w półsiadzie. I miał pacjenta przed tym Smithem, który miał problem z kolanem. No i on tam mu zrobił terapię i tak dalej. Jak ten wyszedł z gabinetu, Robin zapomniał opuścić to podparcie w tej leżanki. No i jak to Robin opowiadał, że Mr. Smith to był taki prosty, głupi pacjent, jak on mu powiedział, idź tam do gabinetu i połóż się na brzuchu, to on dużo nie myśląc położył się i położył się w tym takim ogromnym przeproście, który był zakazywany jako ruch i leczenie w szkołach fizjoterapii w tamtych czasach. Więc na całym świecie unikano tak zwanego wyprostu, a poprzez to, że pan Smith się położył w tej pozycji, Robin wszedł, przestraszony, zobaczył go i mówi, jak się czujesz? A on mówi, no plecy to mnie bolą, ale ból z nogi odszedł. No i wtedy ta wiadomość otrzymana przez Robina McKenzie dała mu do myślenia. I on zaczął po prostu robić eksperymenty tak zwane i na podstawie jego używania tych pozycji i ruchów poprzez próby i błędy wytworzyła się ta metoda, która później przerosła się na odcinek piersiowy, szyjny i wszystkie stawy obwodowe w obu kończynach.
0: I jest oczywiście już oficjalną, legalną metodą, bo wiemy, że w Stanach bardzo często o tym się mówi, że no u nas tego nie wolno, ale jedź do Stanów, bo tam robią, prawda?
1: Wie pan co, Robin McKenzie z Nowej Zelandii pojechał do Stanów Zjednoczonych bodajże gdzieś w latach 70. i na sympozjum ortopedów i neurochirurgów w Kalifornii poproszono go, żeby zaprezentował to. Więc Robin był czysto terapeutą klinicznym, więc powiedział, dajcie mi pacjentów. Więc na scenę w audytorium przyprowadzali mu chyba najgorsze przypadki, jak to Robin opowiadał, kiedy widział w swojej karierze, pooperacyjne, naprawdę z ogromnymi bólami. I on przy tych wszystkich specjalistach, ortopedach i neurochirurgach prezentował swoją metodę. Po prezentacji jechał windą i jeden z jakiś tam lekarzy, który z nim jechał w windzie, mówi, to pan jest ten Robin McKenzie, tak? A, tak. I pan pokazał nam, że pan może leczyć te wszystkie problemy kręgosłupa i kończyn górnych i dolnych za pomocą ćwiczeń i ułożeń i manualnego leczenia. On mówi, tak. On mówi, to my tutaj pana nie chcemy. I miał ogromne trudności, żeby się przebić na rynek amerykański. Zabrało mu to tam kilkanaście lat i w latach 80. pozwolono mu na otwarcie instytutu i nauczanie. Stąd też otworzyły się inne instytuty. Łącznie mamy w Polsce też Instytut McKenzie'ego, który był założony przez doktora Stengerta z Poznania, notabene kolegę, z którym się nieraz spotykaliśmy na różnych konferencjach.
0: Ja myślę, że tutaj, tak jak Państwo słyszycie, bo

0: no, może być tak, że czegoś nie odczuwamy. Wiemy to doskonale. Ten żołnierz jest tego przypadkiem. Mhm. No przecież on jakieś dolegliwości pewnie już miał z tym kręgosłupem. To raczej niemożliwe, żeby się schylił po listy i mu strzelił.
1: Tak.
0: Ale był zaprawiony w boju. Był żołnierzem po kilku misjach i pewnie jakiś rodzaj bólu był dla niego już tak naturalny. Miał go od dawna, że pewnie nie zwracał na niego szczególnej uwagi. I my też tak często mamy, że niestety, a coś boli, no to maść pomoże, tabletka pomoże, albo niestety inne jakieś środki odurzające, łagodzące, a później okazuje się, że już jest trochę późno.
2: Właśnie jeszcze chciałem nawiązać do tego, że po tym wszystkim, jak ten instytut został już zawiązany, to do tego dołączyli inni specjaliści i to zaczęło się rozwijać. Musiały być robione badania i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Że tak jak pan wspomniał, jednym z elementów metody McKenzie'ego jest, i to najważniejszym, jest diagnostyka. Po prawidłowej, przeprowadzonej diagnostyce, która jest najpierw zbierana historia pacjenta, potem są robione testy, i testy ruchowe, i na koniec jest edukacja. I ta edukacja jest ogromnym czynnikiem, ponieważ, tak jak pan wspomniał, często mamy pewnego rodzaju już znaki, czy jakieś...
0: No problemy możemy mieć na przykład rano trudniej nam się podnieść,
2: tak,
0: albo...
2: typu sztywność.
0: Tak, drętwieje nam coś.
2: Tak, to są pewnego rodzaju tylko znaki, nawet nie nazwałbym to symptomami, i często my je lekceważymy lub nie wiemy, jak to przysłowie mówią, z czym to jeść. I po prostu zostawiamy to, tak jak pan mówi, weźmiemy, a to wezmę jakąś tabletkę, albo a to wezmę gorący prysznic, albo jeszcze coś innego. I jak gdyby nakładamy taki sobie plasterek na już robiący się duża rana pod spodem. I w pewnym momencie, bum, to wszystko strzela. Może być to jeden przysłowiowy ruch, tak jak ten wspominałem, schylenie po kartkę papieru czy list. Może być to sięgnięcie po kubek wody i w ramieniu, w barku strzela coś lub w jakiejś innej części, która będzie źródłem tego problemu, ale to jest warunkiem ciągłego, codziennego jakiegoś używania i nadużywania i irytacji, na co niestety nie zwracamy uwagę. Uważam, że profilaktyka i edukacja pacjenta jest bardzo ważnym elementem i na to powinniśmy zwracać jak największą uwagę. Jak pan wspomniał i to, co ja zauważyłem tu w Polsce, jest coraz więcej nacisku na leczenie symptomów, a nie znajdywanie, co jest źródłem problemu i zajęcie się samym problemem.
0: No tak, no nawet jak pan mówił o tym stosunku tych lekarzy, no ktoś powie, że no, bali się pewnie, bo to stany o to, że stracą pacjentów, ale tu jest jakby dla mnie no, ciekawość naukowa. Przecież w normalnych warunkach, jeżeli mamy jakikolwiek przypadek, czyli kogoś, kto z doświadczenia swojego klinicznego mówi, słuchajcie, na 100 pacjentów, którym udzielałem pomocy fizjoterapeutycznej swoją metodą, są zmiany na plus, dochodzą do siebie, wychodzą ze swoich schorzeń, no to dla mnie byłoby naturalnym zbadanie tego jeszcze uniwersytecko. Powinien go konkretna Akademia Medyczna, Uniwersytet Medyczny zbadać, zrobić zdjęcia, przecież robi się dokumentację, tak jak pan mówi, jeżeli wchodzi w to świat nauki, to tak powinno być, a nie na zasadzie, no to jakieś czary mary dziwne, no ale 5 innych się nie udało. No nie, wiadomo, i każda dziedzina, dosłownie każda dziedzina medycyny, niedawno rozmawiałem przecież też na temat przeszczepów z jednym z lekarzy, to jest zawsze ciało obce i zawsze będzie dla nas obce i nie czarujmy się. My mówimy, o super, mam nową nerkę, mam nowe serce. Nie, ono nigdy nie będzie na zawsze, tam się ciągle toczy walka. Nawet jeżeli mówimy, że przyjął się przeszczep, to on się przyjął na zasadzie, że nie odrzucony został natychmiast i pożyjemy 10 lat, może 20, ale to nigdy nie będzie na 100%, bo tak to jest.

0: przypadku tego typu urazów, jakimi pan się zajmuje, jest podobnie. Z jednej strony to jest, no wiemy, jakie mamy kości, jakie kręgi, zrobimy tomografię i tak dalej, badania, więc wydaje się, że wszystko jest okej, ale jest ta psychika jeszcze, myślę, na innym poziomie, bo na razie mówiliśmy o tych traumach powojennych, czy o tej braku woli, ale też wiemy bardzo często, że jak jesteśmy spięci, to bardzo często czujemy ścisk mięśni, ściska nam się kręgosłup. Nawet nie wiemy, ile przypadków, stąd później mówimy, idziemy na masaż relaksacyjny. Mhm. O, jak fajnie, facet mnie wymasował, od razu się czuję lepiej. I myślę, że w tym też jest ten sekret mimo wszystko tego, co się dzieje. Mhm. Że pana zajęcie to jest z jednej strony fizykalna część, ta medyczna, ale z drugiej strony właśnie też, no człowieku, ale ty musisz ze sobą coś dalej robić, mhm. bo za tydzień się znowu widzimy, tak. albo za miesiąc. Tak. Musisz zmienić swój styl życia. Okej, ja cię wyprowadziłem z pewnych schorzeń, nauczyłem cię, ale jeżeli nie będziesz spacerował, nie będziesz dobrze jadł. I o tym chyba troszeczkę zapominamy, że musimy dbać później jeszcze sami, a nie zawsze nam się samemu chce, bo myślimy, a to najwyżej pójdę znowu do fizjoterapeuty.
1: Trafił pan w dziesiątkę, rzeczywiście to jest istotne i chyba jedno z najtrudniejszych. Wie pan, ja zawsze nie chcę tutaj dyskredytować dietetyków czy innych branży, jeśli chodzi o zdrowie, ale uderzyło mnie, wchodząc do księgarni, że największy rozmiar z tych segmentów z książkami jest o zdrowiu i największy jest o tym, o żywieniu i diecie. I się zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest. No i tu właśnie chyba odzywa się to, że ludzie po prostu nie są konsekwentni w tym, co powinni robić. I to samo odnosi się do rehabilitacji. Jeśli pacjent przychodzi do mnie i po diagnozie, po leczeniu dochodzimy do wniosku, że zła postawa, złe siedzenie, czyli nadmierne pochylanie się do przodu, co jest w dzisiejszych czasach chyba naszą taką jak to się mówi?
0: Najczęściej spotykaną i największym błędem, jaki robimy. Nie pilnujemy
1: tak, prostej
0: postawy.
1: Naszego, tak, naszą jest to, że źle siedzimy, a siedzimy więcej niż 10 lat temu. Wiąże się to właśnie z technologią, z tym wszystkim, łącznie z tym, że mnóstwo ludzi pracuje online i nawet nie wychodzi z domu.
0: Jeszcze więc, zamówi sobie dietetyczne jedzenie pod nos, bo catering przywiezie.
1: Dokładnie, tak. Poruszanie się samochodami. Kiedyś trzeba było przejść na przystanek i tak dalej. No, zmienił się nasz styl życia, zmieniła się nasza postawa. Wracając do McKenzie'ego, pamiętam, jak przygotowałem się do egzaminu z certyfikacji. To było pytanie, jaka jest średnia wieku ludzi, którzy cierpią na bóle kręgosłupa? To był wiek 45 do 55 lat. No niedawno widziałem 12-letnią dziewczynkę z bólem kręgosłupa. Mhm. No to już troszeczkę ten czas się przesunął, prawda? No i właśnie wracając do tej profilaktyki, to musimy edukować ludzi o tym, że nie możemy sobie zapodawać to samo, co nas doprowadziło do bólu po wyleczeniu, bo jeśli tak będziemy robić, no to tak jak pan powiedział, widzę pana panią za 3 miesiące czy za pół roku, bo będzie to samo.
0: A może też być tak, że ten każdy kolejny stan, ten powrót będzie gorszy i będzie trudniej go później już wyprowadzić. I możemy się doprowadzić do stanu naprawdę, gdzie zaczną to być protezy, zaczną to być operacje i naprawdę ciężkie przypadki.
1: To jest udowodnione, że każdy następny przypadek jest gorszy niż poprzedni. I to po prostu, jeśli chodzi już o na przykład o kręgosłup, to jest to, zaczyna się to powiedzmy z bólem kręgosłupa czysto w plecach, potem idzie na boki i ludzie kojarzą to z korzonkami, że się przewiało go czy coś tam, że źle spał i odkrył sobie plecy. Okej. Potem zaczyna mu iść do pośladka i mówi, o, to mnie biodro boli, no to nie, to nie jest kręgosłupa, to jest biodro, to musiałem coś tam nadwyrężyć.
0: Źle stanąłem.
1: Idę teraz do lekarza, robię prześwietlenie, aha, ma pan zwyrodnienie biodra. A, no to trzeba będzie bioderko naprawiać. I potem nagle ten ból idzie do uda i niżej. I wszystko się idzie to systematycznie, progresuje, a nic nie robimy w tym kierunku, żeby to zmienić. Jeśli nawet pójdziemy na zabiegi fizjoterapeutyczne i dany fizjoterapeuta pomoże, to nie zmieniając stylu życia, ten ból powróci. Mhm. Nie ma szans. Musi powrócić, bo to jest czysto mechaniczny ból. I co to znaczy mechaniczny ból? Gdybym ja teraz siedział na przykład i obcierał łokciem o oparcie, no to czuję coś tam, prawda? Jakieś obtarcie. Gdybym ja to robił kilkanaście godzin dziennie, codziennie, to ten łokieć zacząłby być bolesny. Jakbym poszedł do lekarza i bym powiedział, wie pan co, musi pan wziąć ten łokieć i położyć sobie w inne miejsce, żeby się nie obcierał. Ten ból by mi przeszedł, prawda? Mhm. Gdybym ja znowu wrócił do tej poprzedniej pozycji siedzenia, no to łokieć by powrócił, ból w łokciu by znowu powrócił. I to jest najprostsze wytłumaczenie tego, co to znaczy ból mechaniczny. Ten ból mechaniczny może być spowodowany właśnie przez częstą irytację związaną ze stylem życia, jaki prowadzimy. Są zawody, które wręcz zmuszają nas do pracy w takich niecodziennych, konwencjonalnych pozycjach. Mhm. Hydraulik, czy jakiś mechanik samochodowy, gdzie musi gdzieś tam się schylić, wejść tam, spędzić kilka godzin. To są rzeczywiście jakieś tam zawody, które mogą mieć ten duży wpływ.
0: Tak. Ja dodam, bo musimy pomalutku niestety kończyć. Mhm. Miałem tatę spawacza, który miał w pewnym momencie tak ściśnięte ścięgna, że musiał mieć rozcinane operacyjnie. On przez lata trzymania tego uchwytu po prostu nabawił się zwyrodnienia. Nie był w stanie odciągnąć kciuka. I to jest właśnie to, że my często nie zwracamy uwagi. Wiemy o prawda, jakimś tam łokciu tenisisty, słyszymy o czymś tam jeszcze. Naprawdę, nasz tryb życia, nasza praca zawodowa, tak jak pan powiedział, ten łokieć to jest bardzo dobry przykład. Każde powtarzane długo rzeczy będą w końcu powodowały, jeżeli są to źle związane ze złą postawą i tak dalej, w końcu coś nam strzeli, w końcu się zepsuje. Więc drodzy Państwo, najlepiej dbać o wszystko bardzo, bardzo racjonalnie. Można też oczywiście z porad lekarza i fizjoterapeuty skorzystać profilaktycznie, nie czekając aż do momentu, kiedy jak ten żołnierz schylimy się po listy, czego nikomu oczywiście nie życzę. Panie Piotrze, musimy niestety kończyć, ale ja myślę, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać i porozmawiać. Spróbujemy jakieś poszczególne przypadki wtedy też sobie bardziej szczegółowo omówić. Myślę, że dzisiaj to, co najważniejsze, najciekawsze, jakoś tam zarysowaliśmy. Może kiedyś więcej troszeczkę też o sporcie, bo mnóstwo osób garnie się do sportu i też tylko, czy mam talent w kopaniu piłki, czy nie mam. Mhm. A to też są niestety rzeczy, że no, trzeba pomyśleć o całym swoim ciele, o całym swoim życiu. Bardziej szczegółowo, a wiem, że wśród pana też profesji poza fizjoterapią sportową jest fizjoterapia twarzowo-szczękowa. O niej nie mówiliśmy, a moglibyśmy pewnie długo. Półrazowa, medyczna. Będzie jeszcze, myślę, sporo okazji do tego, żeby poszczególne te jeszcze zagadnienia omówić, a dziś niestety musimy kończyć. Także bardzo, bardzo panu dziękuję za spotkanie.
1: Ja dziękuję i w takim razie do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, tak, z Państwem, bo my z panem Piotrem to się zobaczymy, bo siedzimy razem w studio. Dziękuję ślicznie i Państwu też oczywiście dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: I już godzina 22, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich szef resortu infrastruktury o proteście na kolei w USA. Zakończyły się uroczystości w rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Minister Dariusz Klimczak zapewnił o dalszych rozmowach z kolejowymi związkowcami. Szef resortu infrastruktury zaznaczył w TVP Info, że po zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących zaostrzenia kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy, związki złagodziły czas protestu.
2: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
0: Maszyniści od północy do 12 zwalniali na przejazdach kolejowych do prędkości 20 km na godzinę. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych ustalili powrót w październiku do rozmów na temat poprawy bezpieczeństwa pracowników kolei.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września, który zmienił świat. W całych Stanach Zjednoczonych zorganizowano uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody, podczas których tradycyjnie wyczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów.
3: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów, które wcześniej nie były znane opinii publicznej. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero. Ponad 57 tysięcy osób, zarówno służb ratunkowych, jak i ocalałych, objętych programem World Trade Center Health Program, zdiagnozowano nowotwór. Według stanu na marzec 2024 roku zmarło blisko 7 tysięcy osób, uczestników tego programu.
0: A z Nowego Jorku mówił specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 16 umów w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej podpisano dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim. Blisko 5 milionów złotych trafi do polskich organizacji społecznych, parafii, stowarzyszeń i gmin. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na ochronę dziedzictwa kulturowego. To są organizacje i nie tylko, które są zaangażowane w dbanie o naszą tożsamość i dziedzictwo kulturowe, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
4: Również przyrodnicze oraz beneficjenci, którzy dbają o dostęp do małej infrastruktury publicznej. Dzisiaj podpisujemy 16 umów na kwotę 4,7 miliona złotych, a do tej pory takich umów w ramach lokalnych grup działania podpisaliśmy 120 na kwotę ponad 24 milionów złotych.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Bułgaria pokonała Portugalię 3-0 w spotkaniu grupy B siatkarskich Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla Bułgarii, 17, zdobył Aleksander Nikołow. W drugim piątkowym spotkaniu tej grupy Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0. Liderem tabeli grupy B jest Bułgaria przed Ukrainą i Polską, która rozegrała jeden mecz mniej. A polskie piłkarki pokonały Benin 4-1 w meczu grupy A rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata do lat 20. Polki już wcześniej były pewne awansu do fazy pucharowej. 3 gole dla biało-czerwonych strzeliła Zuzanna Grzywińska, a jedno trafienie dołożyła Kinga Wyrwas. W drugim piątkowym meczu Argentyna wygrała z Meksykiem 3-2. Polki wygrały grupę A, drugie miejsce zajęła Argentyna, a trzeci był Meksyk.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Сьогодні Київ із неанонсованим візитом відвідав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Уранці він опублікував фото з Київського вокзалу та написав «Добрий день з Києва». Згодом на його сторінці у Фейсбуці записав відео, в якому наголошує, чим сильніше Росія атакує, тим більше потрібно підтримувати Україну, показуючи нашу солідарність солідарність з воюючою Україною. Фізичною присутністю у Києві підтвердити, що світ пам'ятає про цю війну, зазначив Радослав Сікорський. Як пишуть польські ЗМІ, під час свого візиту Сікорський порушив питання про підвищену загрозу з боку Росії. Польща підозрює Москву у підготовці операції під чужим прапором, що може включати використання українських дронів для нападу на країни НАТО або ж саму Росію. Осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Про це повідомили в Міноборони. Тепер особисто звертатися до ТЦК для цього не потрібно. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання особи. Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі, її автоматично виключать з військового обліку. Нагадаю, граничний вік 60 років для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років для осіб вищого офіцерського складу. До інших подій. У Польщі сьогодні страйкували машиністи потягів, унаслідок чого рейси затримувалися по всій країні. Найбільше протест машиністів вплинув на міжміські сполучення. Затримки подекуди сягали 30 хвилин і більше. Щоправда, на час протесту було запроваджено взаємне визнання квитків між перевізниками. Виняток становили потяги «Експрес Інтерсіті Преміум». Акція протесту тривала до 12-ї години. 15 вересня минає 2 роки з часу повені, яка прокотилася опольським регіоном та спричинила величезні руйнування. Сьогодні під час прес-конференції опольська воєвода Моніка Юрек підсумувала зусилля з відбудови. За її словами, на цю мету з бюджету опольського воєводства було виділено майже 681 мільйон злотих. Заступник воєводи Ополя Пьотр Поспіх оголосив, що для післяповеневої реконструкції відібрано 730 проєктів, з них 32 проєкти загальною вартістю 45 мільйонів злотих вже завершено. І це була остання інформація цього випуску. У студії Радіо Поле працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: 10,5 стopnia na termometrach, a ciśnienie ponownie nieco wzwyż, 1024 hektopaskale i wciąż jest to najwyższe ciśnienie obecnie w Polsce. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i temperatury od 6 do 8 stopni. Wiatr będzie słaby, południowy. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia miejscami małe i temperatury od 17 do 19 stopni, a więc stosunkowo chłodno. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, po południu słaby, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór przy rodzinnym stole, Krzysztof Dobrowolski i mój gość, który niejednokrotnie był w tej audycji i pojawił się dzisiaj. Marcin Żukowski. Druh Marcin Żukowski. Cześć Marcinie.
2: Dobry wieczór.
1: Zaprosiłeś mnie do niezwykłego miejsca, przynajmniej pierwszy raz jestem tu w życiu, a to właśnie ma ścisły związek z twoim wyczynem. Wtajemniczeni mówią, iż życie rodzinne to najtrudniejszy sport ekstremalny, jaki istnieje na świecie, a ty jeszcze wraz ze swoją żoną, czterema córkami poszedłeś na pielgrzymkę. Pieszo, do tego jeszcze dodam. No to zacznij o tym, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby pójść na pielgrzymkę ze swoimi dziewczynami.
2: Ani to wyczyn, ani to heroizm, bardziej taka praca nad sobą, trochę umartwiania się, takiego intensywnego raz w roku w życiu człowiekowi na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. To nie jest pierwszy raz, kiedy rodzinnie uczestniczyłem w pierwszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. W tym roku pierwszy raz w grupie głuchołaskiej, czy półgrupie głuchołaskiej. Z Głuchołaz pielgrzymi wyszli, 8 dni szli do Częstochowy. A dlaczego z rodziną? No, jeżeli się kogoś wychowuje, to trzeba z nim spędzać czas. Jeżeli chce się wpływać na swoje dzieci, no to trzeba im dawać odpowiedni przykład, bo przykład własny jest podstawowym narzędziem wychowawczym, tak uczymy w harcerstwie naszą kadrę.
1: Usprawiedliwię się teraz, albo przynajmniej wyjaśnię, dlaczego mówię o wątku heroicznym. Jeśli dobrze pamiętam, twoja najmłodsza córka ma jakieś 4-5 lat. Trzeba przyznać, że z takim dzieciątkiem wyruszyć w drogę, to nie jeden teraz, który nas słucha, sobie pomyśli, no nie, no, ojciec sadysta. Wiesz, jakie mamy czasy? Trzeba tak wszystko delikatnie, łagodnie. To się może kłócić trochę właśnie z takim współczesnym, zaopiekowanym sposobem wychowania dzieci.
2: Ale jeżeli dziecko od najmłodszych lat wie, widzi, że rodzice chodzą, modlą się, chodzą na pielgrzymki, chodzą po górach, to dla nich to nie jest nic nadzwyczajnego. Dla mnie jako dla ojca muszę się liczyć z tym, że 15 kilo więcej będę musiał ponieść na plecach przez jakiś tam odcinek, no ale... Co byłby ze mnie za tato, jeżeli jako niespełna 40-letni facet żaliłbym się, że muszę nieść 15 kilo swojego dziecka na plecach.
1: Tym bardziej, że sam tego chciałeś.
2: Sam tego chciałem, dziecko też chciało. Obraziłoby się, gdyby z nami nie poszło.
1: No to w takim razie przedstaw naszego gościa, w zasadzie gospodarza, bo korzystamy z gościny w miejscu dla ciebie ważnym, a do tego jeszcze w centrali pielgrzymkowej z Głuchołaz.
2: Jest z nami ksiądz Jan Pander, wikary parafii świętego Wawrzyńca w Głuchołazach i można powiedzieć współprzewodnik grupy szóstej żółtej tegorocznej, która pielgrzymowała na Jasną Górę.
1: No to się bardzo cieszę, że wreszcie ksiądz może też zabrać głos. Witamy przy rodzinnym stole.
3: Szczęść Boże i witam się z wszystkimi równie serdecznie i dziękuję za możliwość właśnie tutaj rozmowy z wami.
1: No to cała przyjemność, bo jeszcze nigdy nie miałem okazji rozmawiać z żadnym księdzem, nie tylko katolickim, o pielgrzymce na Jasną Górę. Swoją drogą nie wiem, czy z innych związków wyznaniowych ktoś pielgrzymuje w to miejsce. Ale czy taka rodzina, jak właśnie tu obecnego Marcina, to jest jakiś ewenement? Ja celowo może tak trochę przerysowałem ten model wychowania, taki z jednej strony bardzo bezstresowy, z drugiej strony właśnie taki trochę zapobiegliwy, żeby się dziecko nie spociło, nie zmęczyło. A tu proszę bardzo, 4-latka dzielnie maszeruje z całą rodziną. Ja myślę, że skoro wróciła, wszyscy są zadowoleni. To jest dowód już na to, że się nic nie stało. Tak uprzedzam trochę. Ale z perspektywy doświadczenia księdza właśnie tu, na parafii, w Głuchołazach. To jest taki ewenement, czy to jest po prostu chleb powszedni, w cudzysłowie katolicki?
3: Na całe moje szczęście mam już dosyć długie doświadczenie pielgrzymowania, bo sam zacząłem, będąc jeszcze nastolatkiem, mając może z 14 czy 15 lat, no dzisiaj mam dwa razy tyle i cały czas uczestniczę w tej pielgrzymce, więc mam taki szeroki obraz. I w tym obrazie znajdują się też osoby już dorosłe, które ja pamiętam jeszcze jako takie małe dzieciaczki, tak jak Marcin przed chwilą opowiadał o swoich dzieciach. I to prawda, że dzisiaj mamy bardzo różne schematy, sposoby wychowywania i myślę, że pielgrzymka i te osoby, które idą na pielgrzymkę, to są ludzie, którzy uważają, że człowiek nie jest taki słaby, jak nam się dzisiaj często mówi, że dzieci muszą być takie zaopiekowane, tak jak pan redaktor powiedział, żeby się tylko nie spociły i nie zmęczyły. A pielgrzymka daje możliwość właśnie dostrzec to, że ty idziesz, ty się zmęczysz, ale to dla ciebie jest rzeczywistość, której sobie dajesz świetnie radę. I wielu ludzi idzie między innymi właśnie, żeby tego doświadczyć, sprawdzić siebie, zobaczyć, czy ja dam radę, czy to jest dla mnie. I tak samo myślę, rodzina idąc z dziećmi, bo tak jak Marcin mówi, chcą iść na przykład rodzice, ale mają dzieci. No to dobrze, wyruszymy wszyscy i po prostu zobaczymy. Są ludzie starsi, pielgrzymi, którzy już byli niejednokrotnie i mówią, słuchajcie, pójdziemy, dacie radę, zobaczycie, będzie okej. I to jest też takie odkrywanie rzeczywistości, zupełnie czegoś nowego. Pielgrzymka dla kogoś, kto idzie pierwszy raz, to jest naprawdę jak wyprawa w nieznane.
1: Ja myślę, że to jest poważnie nie wyprawa w nieznane, dlatego że nikt do końca, oprócz oczywiście opowiadań i relacji, no nie przeżył tego. To jest jednak sporo kilometrów, kilka dni w marszu, nocleg w miejscach nieznanych, więc jest to wyzwanie. No a jak to w ludzkiej głowie, nieraz wyobraźnia pracuje, podsuwa różne scenariusze, nie zawsze najlepsze.
3: Dokładnie tak. To jest najtrudniejsze do przezwyciężenia wśród tych, którzy zastanawiają się nad pielgrzymką, bo sama droga to jest najmniejsza tak naprawdę trudność i problem.
1: Tym bardziej, że to jest jak w naszej powieści kultowej, kupą mości panowie. Jednak w takiej dużej drużynie człowiek jakoś tak się pewniej czuje, że nawet jak coś się stanie, to ktoś przyjdzie z pomocą, bratnia dusza się znajdzie.
3: Zdecydowanie tak. Największą pracę, jaką ja jako tutaj duszpasterz Guchu Łaski musiałem wykonać, to były rozmowy z ludźmi. Najmniejszym problemem było zorganizowanie się pod względem rzeczy, sprzętu, takiego...
1: Techniki, to już samego marszu.
3: Tak, te techniczne rzeczy to jest najmniejszy problem. Najwięcej pracy zajęła właśnie rozmowa z ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy nigdy nie byli, żeby im opowiedzieć, przekonać, jak to jest, jak wygląda z noclegiem, że pomożemy, że będą zaopiekowani, że to nie jest tak, że będzie musiał teraz spać pod chmurką, rozbijać namiot w deszczu i będzie w tym wszystkim sam, ale właśnie... Tym bardziej cenni są pielgrzymi, którzy już byli, bo klimat na pielgrzymce to jest naprawdę, to trzeba też pójść, żeby tego doświadczyć, ale to jest taka jedna duża rodzina, gdzie wszyscy mówimy sobie siostro, bracie, autentycznie nie ma takiej opcji, że się mówi panie Marcinie, nawet można powiedzieć do księdza, bracie, nie wiem co zrobić, gdzie ja mam spać, jak mam zrobić. I od razu znajdują się 2, 3, 4 osoby, które pomogą, zaniosą, czy te 15 kilo wezmą dodatkowe na plecy. Ja nieraz widziałem, jak wózek Marcina z jego dzieckiem pchał pielgrzym jakiś, a Marcin gdzieś znikał po prostu.
2: Tu pielgrzym, który bardzo chciał pchać ten wózek.
1: No, myślę, że może zdobywał szlify właśnie młodego taty. Coś mi to przypomniało, o czym ksiądz powiedział. Właśnie takie braterstwo i obniżenie progu relacji międzyludzkich. Już się nie mówi proszę księdza, albo mówi się wprost na ty. Tak jest na misjach w polskim kontyngencie wojskowym. Do księdza mówi się po imieniu. I ksiądz do wszystkich żołnierzy, chyba z wyjątkiem dowódcy, bo jest taka etykieta, mówi po imieniu. I to zbliża ludzi, właśnie taki brak dystansu tego kurtuazyjnego.
3: Pielgrzymka właśnie, ona ma nam też to dać. Bo my żyjemy w takim świecie, gdzie faktycznie człowiek jest bardzo zestresowany, wieloma rzeczami utrudzony. Są te ramy społeczne, których no musimy się trzymać, czy jakieś przepisy. A tutaj właśnie pielgrzymka ma nam dać nie tylko tą drogę duchową, bo oczywiście to jest cel pielgrzymki, idziemy do Jasnej Góry, to jest takie nasze krajowe, duchowe centrum, taka stolica można powiedzieć, nasza duchowa i ludzie idą naprawdę z przeróżnymi intencjami i jest ten trud, to co wcześniej wspomnieliście, że my naprawdę z Głuchołaz idąc do Częstochowy mieliśmy do przejścia 200 kilometrów i teraz gdybyśmy my jeszcze stworzyli atmosferę jakąś sztywną, twardą, ciężką.
1: Idealną taką.
3: To byłoby nie do zniesienia. Przy tych kilometrach, przy tym zmęczeniu fizycznym, gdybyśmy jeszcze dołożyli obciążenia jakieś stresowe, jakieś takie bariery, to byłoby naprawdę dużo więcej ludzi by nie dotarło, a tworząc właśnie tą atmosferę przyjazną, wręcz rodzinną, taką swojską wręcz, taką krótko mówiąc, bez napinki, to wszystko stwarza nam naprawdę to, że idzie się naprawdę pięknie i to zmęczenie jest dużo, dużo mniejsze.
1: Na pewno w tej audycji zapytam księdza, a może i Marcina, po co ludzie zadają sobie taki trud, ewentualnie co to są te intencje. Może ktoś słyszy po raz pierwszy o takim zjawisku jak pielgrzymki. Jest okazja, żeby też to wyjaśnić, ale Marcin tu daje tajne znaki.
2: Chciałem tylko dopowiedzieć, że pielgrzymka to jest trochę takie przywrócenie ustawień fabrycznych. To znaczy my ten cały nawis, no właśnie, kurtuazyjny, trochę odstawiamy na bok, bo przecież w chrześcijaństwie jak tak się wczytamy dosłownie, to mamy zostawić wszystko, co mamy na tym świecie i pójść za Chrystusem. To na pielgrzymce mamy to w takiej wersji minimalnej. To znaczy liczymy się z tym, że będzie dużo chodzenia, że może będzie padało, albo bardzo padało, że będzie gorąco, że może będziemy głodni, że nie wiemy, gdzie będziemy spali.
1: Nie ma rzymskich centurionów i Piłata, pamiętaj.
2: No tak, no nie ma, więc dlatego mówię, że to jest w takiej wersji minimalnej, ale trochę się puszczamy w ten świat właśnie w nieznane, zaufaj i idź za mną, tak? Mówi Pan Jezus i trochę tak jest z pielgrzymką, więc no właśnie polegamy na tym, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy zaopiekowani, że opatrzność czuwa, ale też właśnie, że w tej rodzinnej, pielgrzymkowej, pątniczej wspólnocie, że jeden drugim się będzie opiekował. I to też jest okazja do uczynków miłosierdzia dla tych, którzy idą, którzy wiedzą więcej, którzy już mają jakieś takie właśnie doświadczenie w chodzeniu na Jasną Górę, czy nie tylko na Jasną Górę, żeby się zaopiekować tymi, którzy są po raz pierwszy.
1: Teraz ja sobie pozwolę tak górnolotnie, a nawet ktoś może powiedzieć po bandzie. Żywcem mi to przypomina słynne słowa, nie lękajcie się.
2: Prawda. No bo to takie proste jest, bo pielgrzymowanie, chrześcijaństwo, no jest proste, więc nie lękajcie się, tak? Wypłyńcie na głębie, tak? Z takim brodzikiem już dla średnio zaawansowanych jest pielgrzymka.
3: To słowo i to zdanie, nie lękajcie się, to jest kluczowe w ogóle dla całego życia człowieka. Proszę zauważyć, że to, co nas najbardziej ogranicza, to są właśnie nasze lęki. Lęka się człowiek pójść za marzeniami, lęka się człowiek wyjść z domu, zagadać do ładnej dziewczyny, człowiek się boi. Ja przed seminarium z 2 lata myślałem, czy to w ogóle jest do mnie, czy pójść, co w ogóle koledzy powiedzą, co świat o tym powie, jakie to jest durne, pójść na księdza. Ale lęk to jest często coś, co nas blokuje przed najpiękniejszymi odkryciami w naszym życiu. Gdyby Krzysztof Kolumb lękał się wypłynąć z Hiszpanii czy z Portugalii, skąd on tam wypływał, w życiu nie odkryłby kolejnej części tego pięknego świata. I to, co wcześniej powiedzieliśmy, że pielgrzymka to jest to wyruszenie w nieznane, człowiek musi skoczyć na tą głęboką wodę, nie lękać się, żeby poznać nową rzeczywistość. I dla mnie to naprawdę była moja pierwsza pielgrzymka, jak wyruszyłem. To było takie odkrycie nowego świata, dosłownie. I powiem szczerze, że za każdym razem, jak wyruszam w tą drogę, a droga zawsze jest procesem, to jest odkrywanie nowych ludzi, nowego świata, nowych doświadczeń i chce się wracać na ten szlak, pomimo tego, że zawsze gdzieś tam człowiekowi towarzyszą jakieś obawy, jakieś coś tam, ale to hasło nie lękajcie się zawsze napawa taką właśnie otuchą, nie bać się, bo tak jak Marcin to wcześniej wspomniał, dla człowieka wierzącego jest zawsze ta świadomość, że jest nade mną ktoś i ten ktoś to jest konkretna osoba, to jest Bóg, który nad nią czuwa i my mamy to przekonanie. Właśnie, że On jest i to jest piękne.
1: Pozwolę sobie na małą dygresję, ponieważ kiedyś rozmawiałem właśnie z człowiekiem bardzo wierzącym, który mówił o rozpaczy. Jakby drugi biegun z kolei na sytuacji stanu emocjonalnego. I powiedział, że człowiekowi wierzącemu nie godzi się rozpaczać. To był człowiek starszej generacji, używał właśnie takich dla nas już dzisiaj archaicznych słów, ale on mówił, że mimo bólu nieraz straty kogoś bliskiego jakby nie pasuje rozpaczać, dlatego że właśnie jest ten ktoś najwyższy, jeżeli on wierzy w ten byt absolutny, no to przecież to wszystko zostanie, nazwijmy tak umownie, zadośćuczynione. I będzie dobrze. I dlatego nawet jeżeli dzisiaj czuję ten ból, to należy go przeżyć. No, taka prawidłowość psychologiczna, czyli przerobienie tak zwanej straty, jak mówią psychologowie. Natomiast nie rozpaczać. Ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć. Ksiądz niejedno w swoim życiu widział, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, ale jest coś na rzeczy, żeby właśnie tak, nie wiem, zapanować nad tym, co jest najsilniejsze, czyli nasze najmocniejsze emocje.
3: Emocje i uczucia nie są złe. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. I my samych siebie, uczucia, emocje, to jest trudne, ale musimy się nauczyć przeżywać. I dla człowieka wierzącego na pewno jest łatwiej, bo my mamy tą świadomość, że to życie, które mamy tu, nie jest końcem. Bo cała nasza wiara opiera się w zasadzie na tym, od tego się zaczyna i na tym się kończy, że przed nami jest życie wieczne. Że nawet jeżeli tracimy kogoś, co często bywa największą tragedią człowieka, my mamy to przekonanie, że przed nami jest ta druga pełnia życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Że ci, którzy odchodzą, tracimy ich na pewien czas i znów się będziemy mogli z nimi połączyć. Natomiast zupełnie nie jest obcy płacz, smutek, trudności, kryzysy. My to mamy cały czas jakby obecne i widzimy to chociażby w Drodze Krzyżowej, w Męce Pana Jezusa. To zresztą symbol wiary, tak? Mamy Boga, który Jezusa Chrystusa, który jest ukrzyżowany. To jest cierpiący człowiek. Aczkolwiek dla nas to jednocześnie, co jest właśnie kluczowe do zrozumienia znaku krzyża, że to jest akt miłości i poświęcenia się, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy się życie oddaje za drugiego człowieka. Ja powiem szczerze, pamiętam taką chwilę, że miałem naprawdę okropny, paskudny dzień i tak wieczorem, taki sterany życiem, tak wieczorem sobie przyklęknąłem i tak patrząc na krzyż, tak marudziłem Panu Jezusowi, jak mi źle, niedobrze. I tak patrzę na tego Pana Jezusa, nie, to jednak tobie jest gorzej, to już nie będę więcej marudził. Ale pielgrzymka też jest dobrym momentem, miejscem i przestrzenią do zmierzenia się właśnie z bólem i cierpieniem. Bo idę i mnie boli. Bolą mnie nogi, bolą mnie biodro, mam jakiś odcisk, niosę plecak, czy dziecko 15-kilogramowe jak Marcin na plecach, które jeszcze jęczy, coś tam jest głodne, nie chce mu się iść, to jest jedna rzecz. A tak wcześniej powiedzieliśmy o tych intencjach, z czym ludzie idą. Bardzo często ludzie idą na pielgrzymkę właśnie z jakimś bólem. I to nie chodzi mi o odcisk na nodze, ale to jest jakiś ból serca, jakaś bardzo trudna sytuacja, ktoś bardzo ciężko chory, okropnie ciężka sytuacja rodzinna, gdzieś jakieś poranione serca, stany życiowe i właśnie ludzie tu szukają wzmocnienia. I tego, żeby znaleźć tą siłę, tą wiarę, tą moc, która pomoże im przejść przez ten stan jakiejś rozpaczy, trudu, bólu, niepewności i chęć właśnie znalezienia siły w Bogu i w tych dobrych ludziach, którzy są na pielgrzymce. I jest ich bardzo właśnie tam dużo.
2: To jakie są intencje, to nie jest wielka tajemnica. Oczywiście są takie, które ludzie niosą w swoich sercach i się nimi nie dzielą, ale pielgrzymka w takim swoim stałym rytmie ma między innymi codzienną modlitwę różańcową i tam ludzie mogą się dzielić tym, w jakich intencjach właśnie chcą się dzisiaj modlić i o modlitwę, w jakich intencjach proszą tą pielgrzymkową wspólnotę. No i tak jak ksiądz Jan powiedział, to są sprawy rodzinne, to są bardzo często przewijają się kwestie nawrócenia osób bliskich, wyleczenia z chorób, z uzależnień, z różnych takich bardzo trudnych ludzkich doświadczeń i widać w tych intencjach powierzanych wspólnocie, że ludzie współcierpią po prostu. Ci, którzy, mąż alkoholik, żona idzie na pielgrzymkę i ona po prostu idzie, drepcze, pewnie ją bolą nogi, ale jeszcze bardziej boli ją to, że jej mąż się zmaga z takimi problemami, albo się nie zmaga, może się nie chce zmierzyć, tak? I to ona się mierzy i to ona ból tej sytuacji niesie. Więc to jest też takie, dla mnie jest to bardzo budujące, jak ludzie bardzo pokornie łapią się po prostu tego kawałka sukni, prawda, i wierzą, że tu, prawda, Pani, ja się o Ciebie otrę i wierzę, że mi to pomoże.
1: A czy w takiej pielgrzymce mogą iść osoby, które nie deklarują się jako członkowie Kościoła katolickiego, albo które mają do tego jakiś stosunek, powiedzmy, zdystansowany, ale właśnie ze względu na żonę, której bardzo zależy, tak po ludzku się zachowują, dobra, pójdę z Tobą, żeby być po ludzku, jak przystało na męża, ale sam wiesz, co ja o tym myślę, a tam idzie klecha z przodu, tamne dewotki. To są określenia, które ksiądz zna pewnie i słyszał. No więc dlatego pytam, czy tacy ludzie, albo na przykład osoby uzależnione, mimo że, jakby to powiedzieć, nie kontynuują tego w czasie pielgrzymki, bo znam takich, że potrafili na te parę dni zakręcić kurek, czy oni też mogą pójść, czy to jest raczej, że tak powiem, goście wysokiego ryzyka, zbyt wysokiego, żeby ich zaprosić do Częstochowy?
3: Oni zawsze są. I to są takie dwie grupy. Jedną to są ta, można by tak powiedzieć, ta mniej groźna, to są ludzie młodzi, którzy mają wakacje i idą zobaczyć, idą sprawdzić, co to jest, bo ksiądz ogłaszał w kościele, bo ksiądz namawiał w szkole, jeszcze gdzieś tam na lekcjach religii mówił, że coś takiego przez wakacje będzie, idą sprawdzić. Albo na przykład idą koledzy, koleżanki, którzy są gdzieś bliżej kościoła i a pójdziemy, zobaczymy, poznamy nowych ludzi, będziemy spać pod namiotem, może będzie fajnie, może nie, traktują to jako przygodę. I szczerze powiedziawszy, ja z moimi znajomymi, jak sam byłem jeszcze nastolatkiem, To jak pierwszy raz szedłem, to na pewno nie była to żadna poważna intencja.
1: Aureola się nad księdzem nie unosiła.
3: Nie, absolutnie. W ogóle nie wyobrażałem siebie jako księdza i tak dalej. Po prostu poszedłem, bo koledzy idą, bo znajomi idą, bo mam wakacje. I tak to się zaczęło. Od takiego tak naprawdę po prostu pójścia. Natomiast wejdźmy teraz właśnie w tą głębię. Spotkałem ludzi na pielgrzymce, którzy poszli, nie deklarując się wcale jako ludzie gorliwie wierzący czy jako katolicy, ale dla nich to była droga. Bo myślę, że choć człowiek niekoniecznie będzie chrześcijaninem czy katolikiem, my wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, w sensie mamy tą głębię, mamy w sobie uczucia, emocje, my nie jesteśmy tylko zlepkiem mięśni, kości.
1: Atomów i energii.
3: Tak, atomów i energii, no bo każdy z nas czuje, ma uczucia, emocje i to w nas pracuje. Mamy pytania, zmagamy się z tym, jest mnóstwo agnostyków, którzy szukają właśnie odpowiedzi i wyruszają właśnie w tą wyprawę, wiedząc, że na pielgrzymkę raczej jest mniejszy ten odsetek osób przypadkowych albo poszukujących. Większość zdecydowana to są ludzie, którzy wiedzą, po co tam są.
1: I takie metodyczne, trochę badawcze, naukowe podejście, bym powiedział.
3: I bardzo dobrze trafione, bo jednak tak, na pielgrzymkę też nie idą byle jacy księża, ponieważ to muszą iść księża, którzy czują tego ducha pielgrzymego, którzy fizycznie są w stanie przejść te kilkadziesiąt kilometrów dziennie i też przez cały dzień utrzymywać pozytywne morale w grupie, czyli siać cały czas dobrego ducha, bo to musi być. Nie może iść człowiek o jakiejś melancholijnej czy depresyjnej osobowości, po prostu wykończyłby wszystkich.
1: Taki to by wykończył nawet zambony. Nie musi wychodzić na pielgrzymkę.
3: Więc osoby poszukujące Boga, sensu życia albo jakiejś głębi na pielgrzymce mogą to zdecydowanie odnaleźć. Bo tak jak na przykład mamy tutaj Marcina, to też musi być człowiek przekonany naprawdę i z wartościami głębokimi, którymi się idzie i dzieli, bo to też jest czas rozmów i dla nas wszystkich ciągłego takiego poszukiwania i rozwijania się, chociaż ja jestem księdzem i moim głównym zadaniem jest jakby na pielgrzymce też dawać, ubogacać, to każda pielgrzymka dla mnie osobiście jest też czasem, gdzie ja się sam ubogacam świadectwem ludzi, tego, czym oni się dzielą, jak oni przeżywają i często rozmów. Miałem na przykład też taką jedną rozmowę. Widzę dziewczynę, to już był któryś dzień pielgrzymki, idzie, już tak utyka na jedną nogę i tak ja mówię, nie zdradzę może imienia, ale widzę, no już idzie ci się bardzo ciężko, ta noga mocno doskwiera. Ona, no myślałem, że po prostu dzisiaj nie wstanę, że nie dam rady przyjść tutaj na ten punkt startowy dnia dzisiejszego, ale po prostu mam tak ważną intencję, że nieważne jak bardzo mi ta noga będzie boleć, ja dojdę. Ja dojdę. I ona powiedziała z takim przekonaniem, chociaż mieliśmy chyba jeszcze dwa dni przed sobą, że ona już wyglądała źle, ale w jej głosie, w jej oczach widać było, że ta słabość i ból tej nogi dla niej ma marginalne znaczenie, bo ona ma tak ważną sprawę, którą chce donieść na Jasną Górę, że ten ból nie jest dla niej przeszkodą. Ja wiedziałem, że ona dojdzie i dotarła do samego końca.
1: No to może zadam takie pytanie, brzmiące jak z pierwszej strony tabloidu. Czy zdarzyło się, że w czasie takiej pielgrzymki, w zasadzie drogi, tak to nazwijmy, to też górnolotnie i symbolicznie zabrzmi, ktoś się nawrócił albo przynajmniej coś w nim poruszyło tę strunę, taki duchowy rezonans, tak bym to nazwał?
3: Myślę, że na pewno. Raz, że pielgrzymka dla mnie to były zawsze takie najlepsze rekolekcje. I to z całą pewnością pomogło mi też rozeznać, czy ja chcę moje życie ukierunkować właśnie na drogę taką duchową, żeby bardziej w to wejść.
1: Żeby zostać księdzem.
3: Tak, ja zresztą szedłem do seminarium w ogóle też po to, żeby to sprawdzić. Nie wiedziałem, czy na pewno nim zostanę. Po prostu poszedłem, spróbujemy, zobaczymy, co z tego będzie. Nie?
1: Poważny ksiądz liczył się z tym, że może nie dotrwać do święceń. Ja na przykład mam paru kolegów, którzy gdzieś tam na trzecim roku seminarium wybrali inną drogę. Dzisiaj mają rodzinę, to za sprawą kobiety, oczywiście, prawie jak w raju.
3: Nam to nawet moderatorzy mówili, słuchajcie chłopaki, przez pierwsze 3 lata nie nosi się sutany, tak jak w nowicjacie na przykład w zakonie, że tam bardzo szybko są obuczyny, ale właśnie na te pierwsze lata seminaryjne po to są. Rozeznaj, rozpoznaj, doświadcz, czy to jest dla ciebie, bo to życie nie jest łatwe, jest bardzo specyficzne, czego myślę nie trzeba tłumaczyć, że życie księdza jest no bardzo specyficznym sposobem życia i żebyście wiedzieli, na co się piszecie. No tak jak w małżeństwie, prawda? Trzeba dobrze się poznać nawzajem, bo zamierzasz spędzić z tą osobą życie, mieszkać pod jednym dachem, posiadać dzieci, więc naprawdę trzeba dobrą decyzję podjąć i nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś rezygnuje. Ja przez pierwsze lata to co roku się zastanawiałem, wracać, nie wracać, pójdę, nie pójdę, zobaczymy, ale jakby właśnie człowiek idzie, odkrywa i jakby co roku miałem więcej powodów, żeby wrócić, niż żeby nie wracać. I na pielgrzymce znam mnóstwo osób, które niesamowicie jakby się też ukształtowały pod wpływem pielgrzymki, które co roku latami wracają na pielgrzymkę i też gdzieś na pielgrzymce odkryły drogę swojego powołania, na przykład zostali ratownikami medycznymi. Zaczynali od jakiejś takiej pomocy wśród pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy zawsze towarzyszą pielgrzymce, na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, a dzisiaj sami są ratownikami medycznymi i biorą urlop, coś jedna z najcenniejszych w roku człowieka pracującego urlop. Potrafią poświęcić tydzień swojego urlopu, nie po to, żeby pojechać, nie wiem, do Egiptu czy na Hawaje, ale są na pielgrzymce i służą ludziom, bo doświadczyli tego wcześniej, a teraz sami dają.
1: Tak ładnie ksiądz powiedział, że się trochę wahał po wakacjach, czy wrócić w październiku, czy nie wrócić, a czy w seminarium obowiązuje tak trochę strawestowane powiedzenie, widziały gały co brały i że jeżeli już zdecydowałeś się na święcenia, to później nie marudź.
3: Taki moment jest na 5. roku, czyli de facto po 5 latach przychodzi czas na podjęcie konkretnej decyzji. To są święcenia diakonatu, czyli pierwszy stopień święceń i tu już trzeba mieć konkretną decyzję. Ja pamiętam, że wtedy największy był taki popłoch, największej też chłopaków, kolegów zrezygnowało, no bo tu już przychodzi odpowiedzialność. Tu już, tak jak pan powiedział, nie ma, że jestem nieświadomy, nie ma, że nie wiedziałem. 5 lat tutaj spędziłem mojego życia, to nie jest mało. I to były studia, to była formacja, to był szereg rozmów, myśli i wiesz, na co się decydujesz. I później już nie ma, to jest tak, jak myślę, z małżeństwem. Wskakujesz na głęboką wodę i tu już później nie ma oglądania się wstecz.
1: Ja nie wiedziałem albo nie myślałem, że tak będzie.
3: A nawet jeżeli nie wiem, co będzie przede mną, to już nie ma oglądania się wstecz. No bo jeżeli jakiś żeglarz wypływa w morze, a ciągle będzie patrzył się w stronę portu, no to gdzie on dopłynie? Nigdzie. Albo jeżeli, no Marcin, gdybyś ty się oglądał za dziewczynami, to twoja żona bardzo szybko by cię pewnie uporządkowała z powrotem.
1: No chyba, że wiadomo, że nie byłby tak piękny jak jego żona.
3: No jasna sprawa. Nie, to poza tym, jeżeli człowiek chce dojść na szczyt, no to musi iść po jednej ścieżce, bo jak będzie chciał iść tutaj na łąkę, iść tu między drzewa, no to on w życiu nie dojdzie na ten szczyt. Jeżeli ja obieram jedną ścieżkę, to muszę nią iść. Jeżeli chcę gdzieś zaciągnąć mój wózek, to nie mogę po drodze się rozglądać, brać taczki, brać czegoś tam, tylko ciągnę ten mój wózek, który obrałem i wtedy to się uda. Bo no nie da się być mistrzem we wszystkim. A jeżeli ja obiorę jedną dyscyplinę i zacznę tutaj budować mistrzostwo, to mam największą szansę, że to mi się uda. No i tak też jest już w życiu księdza, myślę. Chcesz być mistrzem, no to trzeba iść za mistrzem, którego mamy, to jest Pan Jezus dla nas.
1: To pozwolę sobie teraz na pytanie bardzo osobiste. Marcina, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jeżeli możesz, oczywiście, bo nie będę przecież nalegał. Jakie były intencje twojej wyprawy z całą rodziną? Czy to ty wymyśliłeś jako głowa rodziny, zawodowy dowódca, harcerz, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej? Czy to było razem, kiedyś przez przypadek? Może żona coś wspomniała, ty podjąłeś. Jak ten proces wyglądał w waszym przypadku?
2: No w tym roku to ja namawiałem żonę, żebyśmy szli całość, to już wspominaliśmy wcześniej, Głuchołazy wyszły w tym roku po raz pierwszy, czyli mieliśmy 8 dni marszu w pielgrzymce od soboty do soboty, 200 km z hakiem. Bardzo chciałem iść rodzinnie, dlatego że wcześniej przez kilka lat chodziłem z głupczycami, a grupa głupczycka ma na pielgrzymce wśród księży przynajmniej taką opinię, że jest grupa bardzo rodzinna i faktycznie tam w zeszłym roku liczyłem, to 1/4 pielgrzymów, czy może nawet ponad 1/4, w pierwszy dzień to było około 200 osób wyszło z Głubczyc, to były dzieciaki, czyli 50 dzieci, małych, malutkich, w wózkach, prawda, na rękach, takich szkolnych, młodzież taka, powiedzmy, 8 klasa. Więc tamto pielgrzymowanie z dzieciakami jest czymś normalnym, takim zakorzenionym, nikogo to nie dziwi, że idą rodziny z dziećmi, nawet wielodzietne. I tak sobie pomyślałem, że to jest świetna sprawa, żeby dawać świadectwo. To przepraszam, może trochę niepokornie brzmi, ale ja sobie taką misję małą wziąłem, żeby pokazać ludziom, że można, że rodzina nie jest przeszkodą. Ona owszem, ktoś powie, no księdzu siedzi łatwiej, prawda, idzie tam z mikrofonem, ponawija. Wiem, że to nie jest łatwe, o tym też mówiliśmy na pielgrzymce, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda, z perspektywy księdza możemy myśleć, o tam rodzina, jak fajnie, prawda, jest do kogo otworzyć gębę, a z perspektywy rodziny można wzdychać patrząc na księdza i mówić, ten to ma spokój. No nie, no każda ta ścieżka ma swoje wyzwania, ma swoją jakąś cenę, ma swój krzyż. Przez ciernie do gwiazd. Takie motto harcerskie jest też, per aspera ad astra. Przez ciernie, przez trudy do gwiazd.
1: Czyli wielu pyta, ale po co? No nie można tak trochę bez tych cierni, no.
2: A po co ludzie biegają w maratonach? Po co ludzie chodzą po górach? Po co przesuwają granice? Po co Polak przepływa przez Bałtyk? No ludzie cały czas stawiają sobie jakieś wyzwania, jakieś granice, które chcą przesuwać i one są obarczone ogromnym wysiłkiem. Nie musimy przepływać przez Bałtyk, nie musimy wchodzić na Mount Everest bez tlenu zimą. Możemy podejmować mniejsze wyzwania i dzięki temu no, uczyć się pokory. Pokora jest matką wszystkich cnót, tak to chyba było. A jak nie ma pokory, jest pycha, no to wszystko inne się też wali i pycha jest po prostu takim zalążkiem, zaczątkiem zgnilizny, która się w ludzkim życiu, ciele, umyśle może plenić. Bardzo się cieszę tym, to ksiądz Jan wspomniał, że byli pielgrzymi, którzy chcieli nam pomagać. Oczywiście ich było mnóstwo, że nasze dziewczyny gdzieś tam były zagospodarowane, że one mogły iść z mikrofonem, że mogły śpiewać, że mogły, no były taką radością też dla grupy. Nawet samo to, że dziewczyny nasze starsze już po przyjściu na nocleg kładły się na karimatach i czytały książki. I dla ludzi to było fenomenalne. Mówią, dzieci czytające książki, ale z drugiej strony, jakie to jest proste. Czym my się zachwycamy? My się zachwycamy najprostszymi sprawami, tak jak spędzenie wspólnie w gronie rodziny czasu na pielgrzymce jest naprawdę chyba najwymagającą, ale najprostszą formą informacji i budowania relacji między sobą i dawania przykładu przez rodziców dzieciom. Tak tutaj takie właśnie oddziaływanie na grupę i pokazywanie, że rodzina nie jest przeszkodą nawet do tego, że można iść na Jasną Górę 200 kilometrów, no bo ludzie często myślą, moje pokolenie, no przecież tak jest, że kalkuluje, a jeszcze nie wezmę ślubu, a jeszcze, prawda, nie, jeszcze nie dzieci, bo jeszcze za wcześnie, a jeszcze dom zbuduję, a kredyt spłacę, a lepsza praca.
1: Trochę popodróżujemy po świecie.
2: Tak, wyszalejemy się, ja tego nie wyśmiewam. Tylko wróćmy te kilkanaście zdań wcześniej, mówiliśmy o lęku. No nie bójcie się, zróbcie krok do przodu, załóżcie rodzinę, miejcie dzieci, niech to życie toczy się dalej, a z dziećmi też ono jest możliwe. To nie znaczy, że jak pojawią się dzieci, to jesteśmy uwiązani do zlewozmywaka i pieluch. No, absolutnie nie. To też jest życie, ono jest inne, ono jest wymagające, ale jest piękne. No, przyznam szczerze, ja nie lubię podróżować sam. Nawet jak gdzieś tam czasem jest pomysł z żoną, a pojedźmy gdzieś sami, no lubimy czasem wyskoczyć na przykład w góry sami. Ale mi jest zawsze żal tej okazji wychowawczej, że ja mógłbym przy tej okazji pokazać moim dzieciom, prawda, jakiś nowy szlak, jakąś wiedzą się podzielić, a jakie tam góry mamy, jakie pasma. Szkoda mi tej okazji.

0: w tej kolumnie na czele, ktoś podejdzie i powie, czy mogę trochę z księdzem pogadać? Bo zaraz bliską duszę, tak to się chyba nawet elegancko w języku polskim nazywa. No i ksiądz co wtedy? Nie, przepraszam, bo ja tu muszę z mikrofonem, z megafonem, komandir tego przedsięwzięcia, czy właśnie, dobra, chodź, pogadamy.
1: Gdybyśmy byli tutaj teraz na wizji albo w telewizji, a nie z mikrofonem i moglibyśmy zobaczyć księdza na pielgrzymce, to myślę, że przełamalibyśmy ogromnie dużo schematów i stereotypów. Albo gdybym mógł teraz tu pokazać kilka zdjęć z pielgrzymki, jak na przykład ja sam leżę gdzieś tam w trawie, po prostu wyciągnięty jak żubr w krzakach, nie? Gdzieś tam zmęczony po jakimś godzinnym marszu, z sutaną wiszącą, suszącą się na płocie, w krótkich spodenkach, to dla wielu byłby w ogóle szok, że ksiądz może tak wyglądać. Albo ksiądz, który idzie i nie wiem, polewa się butelką wody, bo jest gorąc, i ksiądz, który wylewa sobie na głowę wodę mineralną, nie? To kolejny szok. Ale ludzie właśnie, mając te przełamane schematy, widzą, kurczę, czyli ten gościu, który przed chwilą powiedział taką, mam nadzieję, że ludzie tak to odebrali, mądrą konferencję, że wyjaśniał nam na przykład jakieś problemy, bo też na przykład mieliśmy o sensie przeżywania cierpienia, w piątek na przykład jest taki typowo dla chrześcijan też dniem właśnie postnym, pokutnym, i wyjaśnialiśmy sobie właśnie te trudne tematy takie życia, bo tego też nie unikamy, jest i czas na radość, i czas na naprawdę takie głębokie rozważania. A później widać na przerwie tego samego księdza, który podchodzi, stoi ze mną w kolejce po kawę, albo Marcin na przykład, siedzimy gdzieś tam też, by postój w lesie, Marcin wyciąga jak rasowy harcerz kuchenkę gazową z plecaka. Chce ksiądz kawę? Ja mówię, no pewnie. I wyciągam od razu kubek z kawą, gdzieś tam dolewamy wodę, bo to postój krótki, żeby dało się wypić tą gorącą kawę. Idziemy później z tymi kubkami, z tą kawą. I to samo skłania do takiej bliskości, do otwartości i do dzielenia się właśnie wszystkim. I to jest piękne. Co więcej, Marcin też powiedział wcześniej, że mieliśmy grupę łączoną. Mi też na tym zależało, żebyśmy nie tylko szli jako głuchołazy, ale łącząc się z Paczkowem i z Nysą, z werbistami, szło nas w grupie trzech duchownych księży. Dołączali też jeszcze na poszczególne odcinki, bo nie wszyscy mogli akurat uczestniczyć w pielgrzymce, ale to dawało czas, że na przykład, powiedzmy sobie, ojciec Franciszek prowadził różaniec, a w tym czasie ktoś na przykład przy księdza, mam taką osobistą sprawę, czy moglibyśmy iść na tył grupy i pogadać? Ja mówię, jasne. I właśnie tył grupy zawsze jest taką przestrzenią na jakąś pogaduchę, na rozmowę, coś cię trapi, czy pielgrzym z pielgrzymem chce sobie porozmawiać, to jakby właśnie ten ogon grupy to jest takie miejsce, że nie przeszkadzasz, jeżeli jest, mamy jakiś program, na przykład, nie wiem, różaniec, konferencja tematyczna, albo są prowadzone śpiewy, no to źle się śpiewa, jak ktoś ci za uchem rozmawia, prawda? A z tyłu grupy jest właśnie taka przestrzeń. Czy na przykład, bo też tak się zdarza, że ludzie proszą o spowiedź, że to jest w ogóle to takie przestrzeń sakrum naszego sumienia, prawda? To takie najświętsze tabernakulum naszego serca, gdzie człowiek się otwiera przed Bogiem i księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi i też jest na to przestrzeń w drodze. I to jest też inaczej niż w kościele, w konfesjonale, gdzie ktoś może czuć oddech następnej osoby, presję czasu, czy świadomość, że ksiądz za chwilę musi im przeodprawiać, a tutaj mamy 5 kilometrów przed nami. Więc mamy godzinę czasu na spokojną rozmowę i ten komfort. A jeszcze do tego dodamy jakieś piękne okoliczności przyrody, które sprzyjają, świeże powietrze, świeża myśl. Człowiek idzie, więc się dotlenia automatycznie. I to jest naprawdę taki wyjątkowy czas, który jest dla wszystkich i szczególnie właśnie też dla osób, które chcą wejść w siebie. I tutaj właśnie znowu możemy się odnieść nie tylko do osób takich typowo, powiedzmy sobie, takich mocnych, rasowych katolików, ludzi wierzących, ale to jest też świetny czas właśnie dla człowieka, który może boi się w takiej rzeczywistości codziennej iść do kościoła, zagadać księdza, a na pielgrzymce widzi gościa, który biega, skacze, tańczy, śpiewa, leży na trawie, pije kawkę sobie z harcerzami i to jest człowiek, do którego się nie boję podejść, bo on dał mi się poznać, bo cały czas nawija do tego mikrofonu, więc ja już mogłem zbudować sobie pozytywny obraz i nie boję się iść, otworzyć i mam przy księdza takie sprawy, albo bracie, czy tam właśnie, tak jak to redaktor wcześniej mówił, po imieniu nawet, taką sprawę, nie? Czy możemy porozmawiać? Oczywiście, po to tu jesteśmy.
0: A to jest chyba dobra też chwila, żeby osoby poszukujące, albo które nie mają do końca przekonania, czy które kiedyś zwątpiły, bo ktoś im zrobił krzywdę, no albo w jakiś sposób zawiódł. Nawet mógł to być duchowny. Kiedyś arcybiskup Nosol na jakieś tam spostrzeżenia, że ksiądz zrobił

0: tamto, siamto, wam to odpowiedział bardzo trzeźwo i spokojnie. Tacy są księża, jacy my. Tu, mieszkańcy tego regionu. Więc dlatego myślę, że chyba takie osoby, to jest takie określenie właśnie bardzo szerokie, poszukujące, też mogą wtedy chyba zupełnie w innej sytuacji podejść do tego księdza, bo to jest jakby trochę, w cudzysłowie, inny ksiądz. On nie jest taki na posterunku, na służbie oficjalnie, tylko właśnie tak bardziej na luzie i można w zupełnie innej sytuacji, takiej otoczce psychologicznej, inaczej z nim porozmawiać.
1: Tak, zawsze ma znaczenie, jak jest coś, na przykład lekcja w klasie, a lekcja w terenie. Mamy teorię żeglarstwa, a zapakować gościa na żaglówkę, niech poczuje przechył, wiatr, wodę, bujanie, prawda? To też jest tak inaczej, jak jesteśmy w tej rzeczywistości parafialnej, gdzie zazwyczaj widzimy księdza właśnie na służbowo, czyli w albie, w ornacie, za ołtarzem.
0: Wtedy proszę księdza, to już troszkę usztywnia rozmowę. Tak.
1: No albo też no, wymuszają pewne, wiadomo, konwenanse, sytuacje, czy to będzie kancelaria. No nie każdy ma też jakąś taką łatwość, czy otwartość podejść do księdza i też w rzeczywistości takiej codziennej trudno jest złapać tak w ogóle księdza. No tak szczerze powiedziawszy, to ja rano wstaję i albo mam mszę rano czy wieczorem, później biegnę do szkoły, mam tam lekcje religii, wracam z tej szkoły, albo właśnie jest kancelaria, gdzie też nie ma za bardzo czasu na takie pogaduszki, bo tu ktoś przychodzi, chce ochrzcić dziecko, tu ktoś ślub jakiś chce załatwić, tu komuś zmarł ktoś bliski i sprawy pogrzebowe musimy załatwić, więc no, nie ma czasu na jakąś taką swobodną rozmowę. I ja, jak znajomi nawet proszą mnie przyjeść gdzieś tam, nie wiem, na grilla czy coś, na kawkę pogadamy, to przyznam szczerze, nie jest mi łatwo znaleźć taki czas wolny. Więc to chrześcijaństwo w drodze, ta pielgrzymka jest najlepszym albo jednym z najlepszych czasów czy miejsc, przestrzeni, gdzie jeżeli ktoś chce poznać bliżej właśnie księdza od takiej prostej strony, można powiedzieć, to też jest chyba jeden z najlepszych okazji. I nie tylko do księdza, ale w ogóle spotkań z drugim człowiekiem, co jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, no bo my nie jesteśmy samotnymi wyspami, jak to przed chwilą Marcin fajnie powiedział, że jednak człowiekowi źle jest w samotności. Dlatego na pielgrzymce jest obowiązek wręcz pielgrzymowania w grupie. Nie można chodzić samemu, musisz iść w grupie. I to jest jedna z zasad pielgrzymki, bardzo mądra. Bo właśnie to jest znowu ta pokora, o której bardzo fajnie przed chwilą powiedział Marcin. Bo człowiek pyszny uważa, że on już wszystko wie, on wszystko wie najlepiej, on wszystko ma, on jest najważniejszy, najmądrzejszy. A w tej pokorze, przyjmując ten dar też tego schematu, można powiedzieć, czy formy pielgrzymki, jest niesamowicie ubogacający dla tego, kto chce dać się ubogacić.
0: Użył ksiądz określenia chrześcijaństwo w drodze. Tak sobie od razu pomyślałem o nas jako ludziach. Homo viator.
1: Bardzo lubię to określenie. Cały czas się czuję właśnie takim homo viator, bo my tą zmienność i tą naszą drogę odczuwamy. Patrząc w lustro, widząc, że coraz mniej włosów, albo że zmieniają kolor, coraz więcej tych siwych włosów.
0: To znaczy, że droga już za nami kawałek przebyta.
1: Tak, że już przebyliśmy. Ja już chociażby też 10 rok, uczę w szkole 10 rok kapłaństwa i też myślę sobie, kiedy to przeleciało. Ale z drugiej strony jakby widzę, jaki ja już plecak doświadczeń mam wyładowany. I jak ja się tym cieszę teraz, bo z jednej strony, no wiadomo, człowiek nie ma tam 20 lat, ale z drugiej strony mam pełen plecak doświadczeń i teraz jak ludzie chociażby przychodzą do mnie z różnymi sprawami, ja wiem, gdzie, w jakiej kieszeni mam jakie doświadczenie, czy jaką myśl, którą ja się mogę podzielić i poczęstować. Co więcej, będąc w drodze, ona ciągle nas zaskakuje, a jednocześnie, co jest piękne, znowuż wrócimy do tego naszego chrześcijaństwa i do tego pielgrzymowania, my mamy cel, my zmierzamy do konkretnego celu i to też daje bardzo duży pokój serca, że ja nie czuję się na tym świecie właśnie jak taki rozbitek na morzu, który dryfuje i nie wie, co ze mną będzie, ale ja mam konkretny cel, ja mogę płynąć, mnie nie ogranicza, ja mogę płynąć łupinką, ja mogę płynąć żaglowcem, mogę pływać na tankowcu, mogę pływać szybką motorówką. Tutaj chrześcijaństwo jest naprawdę, człowiek ma bardzo dużą dowolność. Mogę być księdzem, mogę być ojcem rodziny, mogę mieć piątkę dzieci, mogę mieć jedno dziecko, mogę nie mieć dzieci, mogę być inżynierem, mogę jeździć ciągnikiem, mogę być sprzątaczką, mogę być bezrobotnym, ale ja wiem, dokąd moje życie zmierza, kogo ja na końcu tej mojej życiowej pielgrzymki, tej mojej drogi spotkam. I droga też jest różna. Czasami idzie się przez ciemny las i nawet jest taki psalm, choćbym przechodził przez ciemną dolinę. Mamy w życiu przecież różne wzloty i upadki. Przechodzimy przez góry, przez doliny. Czasami mamy tą przyjemność poleżeć sobie na plaży, na słońcu, posłuchać szumu morza, ale to jest cały czas droga. Człowiek się nie zatrzymuje, ciągle idziemy dalej. Każdy rok, każdy dzień, nowe wyzwania, wszystko co przed nami, co za nami, tworzy człowieka i nas. To, co się wokół nas dzieje, to nas tworzy i tym jesteśmy, co przeżyliśmy, co przeżywamy.
0: No to pielgrzymka jest doskonałym momentem, żeby to przeżycie tak dobitnie bardziej przejść. Marcin, masz zamiar jeszcze kiedyś iść z całą rodziną na taką pielgrzymkę? Czy to już ta próba odbyta? Wiesz, że byłeś, wróciłeś, zwyciężyłeś.
2: Chyba nie mam wyjścia. Moje dziewczyny naprawdę lubią chodzić. Robiliśmy nabór do drużyn harcerskich w zeszłym tygodniu i pani wicedyrektor jednej ze szkół wspominała, jak w zeszłym roku jej mąż usłyszał moją rozmowę z córkami na pielgrzymce naszej parafialnej do Barda. Ja tam tłumaczyłem dziewczynom dziewczyny, ale jak chcecie iść na Jasną Górę, to musicie dojść do Barda. Także moje dziewczyny, one sobie myślę nie wyobrażają wakacji. Proszę mi uwierzyć, ja ich nie zmuszam. Oczywiście, one chrześcijaństwo przeżywają na swój sposób 8-10-latki. Trudno oczekiwać, żeby taki dzieciak miał wiarę na poziomie 40-latka, chociaż czasem moglibyśmy się zaskoczyć. Ale tak sobie przypomniałem, co mi moja Rozalka 8-letnia powiedziała drugiego dnia, kiedy szliśmy na nocleg do łącznika. Miała 7 kilometrów jeszcze do celu. Ja dostałem informację, że moja siostra jedzie samochodem i może wziąć starsze dziewczyny do auta. I mówię, Rozalka, chcesz jechać? Ona tak myśli, mówi, nie, dojdę, będzie większa satysfakcja. A mogła sobie odpuścić, prawda? Więc to... No, ja też mam ten taki wentyl gdzieś tam bezpieczeństwa z tyłu głowy, żeby nie przeholować, no bo jaka byłaby sztuka zajechać dzieci takim wyzwaniem, a właśnie cała radość polega na tym, że to one chcą iść. Także odpowiadając na pytanie, myślę, że w przyszłym roku nie mam innego wyjścia, jak iść z nimi. No, też mam nadzieję, że głuchołazianie będą chcieli pielgrzymować nadal ze swojego miejsca zamieszkania.
0: Dziewczyny zapytały, to ta w przyszłym roku idziemy też?
2: No jeszcze nie pytały, ale to pewnie dlatego, że to jest oczywiste.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To na koniec zrobimy taką klamrę dramaturgiczną, jak w dobrej sztuce teatralnej. Proszę cię, przedstaw gościa, żebym ja czegoś nie przekręcił.
2: Naszym gościem był ksiądz Jan Pander, wikary w parafii świętego Wawrzyńca w Głuchołazach.
0: Bardzo księdzu dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze o takich niuansach życia, także duchowego, ale takiego ziemskiego po prostu, no bo z tego się składa głównie nasza obecność tutaj, porozmawiamy.
1: Naturalnie, ja również bardzo dziękuję za tą przemiłą rozmowę i możliwość podzielenia się tym pięknym doświadczeniem pielgrzymki, która tak naprawdę jest, no... niczym innym jak właśnie częścią życia człowieka, czyli i tym, co duchowe, i tym, co totalnie cielesne, czyli wszystko, można powiedzieć, całe życie w pigułce.
0: A razem z nami był Marcin Żukowski, harcerz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, instruktor, mąż żonie, ojciec dzieciom. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję, dobranoc.
0: W razie wątpliwości, pytań albo polemiki proszę do mnie napisać, jak zawsze adres poczty radiowej niezmiennie krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
3: Przy rodzinnym stole.

0: Słuchają Państwo Radia Opole, jest godzina 23. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. A w nich 2 lata po powodzi. Powiemy także o pierwszych krokach w sprawie obwodnicy Strzelec i wykolejeniu pociągu w północnej Francji.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Mijają 2 lata od powodzi, która przeszła przez nasz region i spowodowała ogromne zniszczenia. Dziś podczas konferencji wojewoda opolska podsumowała dotychczasowe działania związane z odbudową. Z budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na ten cel blisko 681 milionów złotych. Łącznie na odbudowę ma trafić 939 milionów. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech poinformował, że do odbudowy po powodzi zakwalifikowano 730 zadań. 32 z nich o łącznej wartości 45 milionów złotych zostały już zakończone.
2: 90 zadań na wartość 53 milionów złotych jest w tej chwili realizowana i 41 zadań na wartość 228 milionów 384 tysiące złotych to są zadania, które posiadają zabezpieczenie finansowe, ale nie zostało ono jeszcze w pełni uruchomione w związku z planowanym, przyjętym harmonogramem realizacji tych zadań inwestycyjnych.
0: Marcin Jerzyński, wiceprezes Wód Polskich, przypomniał, że zrealizowano kilkaset zadań związanych z odbudową wałów. Wiceprezes odniósł się również do planów dotyczących potoku bodzanowskiego.
3: Prowadzimy teraz szczegółową inwentaryzację tego potoku bodzanowskiego pod kątem jego ewentualnej przebudowy i modernizacji. Natomiast tam równolegle prowadzone są działania związane z przebudową tej drogi, która biegnie równolegle do potoku bodzanowskiego. I tutaj też rozmawiamy ze starostwem w Nysie odnośnie ewentualnie wspólnych działań.
0: Przy okazji władze regionu zachęcają mieszkańców do pobrania aplikacji RSO, która ma na bieżąco informować o zagrożeniach.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: A obwodnica Strzelec Opolskich ma poprawić bezpieczeństwo w mieście. Właśnie podpisano porozumienie pomiędzy GDDKiA a strzeleckim samorządem. To pierwszy krok. W sumie początkowy proces wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać około 3 lat. Przez nasze miasto przejeżdża dziennie wiele samochodów. Badania sprzed 5 lat były porażające, mówi burmistrz Strzelec Opolskich Jan Rublewski.
4: 26 tysięcy pojazdów na dobę. W tym roku było troszeczkę mniej, około 16-17 tysięcy pojazdów na dobę. Przygotowanie tej dokumentacji wstępnej, którą zleci Generalna Dyrekcja, oczywiście miasto, gmina Strzelce Opolskie pokryje koszty, kwota 2,5 miliona złotych.
0: Zabiegałem o tę inwestycję w czasie mojej pracy w Urzędzie Marszałkowskim, mówi Marcin Oszańca, lider opolskich struktur PSL.
5: Jako jeszcze pełnomocnik marszałka do spraw kontaktu z administracją rządową, zabiegałem długo w Ministerstwie Infrastruktury, by zgodzono się na podpisanie porozumienia, w którym samorząd gminy Strzelce Opolskie przygotuje dokumentację na budowę obwodnicy Strzelec Opolskich. Długo oczekiwana, bardzo ważna inwestycja.
0: Z ustaleń wynika, że obwodnica Strzelec Opolskich będzie liczyła około 9 km, a koszt budowy będzie niższy niż 300 milionów złotych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Około 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia pociągu w północnej Francji. O wypadku poinformował w mediach społecznościowych francuski minister transportu Philippe Tabarot. Pociągiem, który wykoleił się w okolicy miasta Cleon w Normandii, podróżowało 180 osób. Na miejscu wypadku pracuje 140 strażaków, dodał francuski polityk. I jeszcze krótko sport. Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0 w meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W drugim spotkaniu Raków Częstochowa pokonała Motor Lublin 2-1, a liderem tabeli jest Lech Poznań przed Legią Warszawa i Górnikiem Zabrze.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 10,5 stopnia, taka temperatura, ciśnienie to 1024 hektopaskali i wciąż jest to najwyższe ciśnienie obecnie w kraju. W nocy zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami. Przypominam, temperatura minimalna tylko 6 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec jednak dnia będzie się zmniejszać. Na termometrach będzie tylko od 17 do 19 stopni, a wiatr na początku dnia słaby i umiarkowany zachodni, a po południu słaby zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Nasze spotkanie rozpoczniemy od singla, w którym swoje siły połączyli Take That i Michael Kelly. Ten utwór znajdzie się na studyjnym albumie Dreamers. Powiemy także o Joy Crocs, która postanowiła odświeżyć jeden ze swoich największych hitów. Szczegóły już za moment, zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Ten rok jest wyjątkowo intensywny dla grupy Take That. Ich film dokumentalny trafił na szczyt najchętniej oglądanych produkcji, a zakończona właśnie stadionowa trasa The Circus Live zgromadziła ponad 700 tysięcy widzów, bijąc rekordy oglądalności transmisji koncertowych. Teraz ten zespół zapowiada premierę swojego 10. już albumu studyjnego Dreamers, który ma się ukazać jeszcze w tym roku. Zapowiedzią tej płyty jest nowy single Feel My Love, nagrany z gościnnym udziałem irlandzko-amerykańskiego artysty Michaela Patricka Kelly'ego. Utwór dołączy do wcześniej wydanych singli takich jak You Are a Superstar czy Sweet July. Feel My Love to jest bardzo radosna, energetyczna kompozycja z lekkimi wpływami country. Piosenka świetnie oddaje cechy charakterystyczne dla Take That, czyli to ciepło i melodyjność. Po wydaniu albumu już wiemy, że zespół wyruszy w trasę Dreamers Tour, czyli największe europejskie tournée od lat. Zespół ma zagrać 31 koncertów w 31 miastach i 16 krajach, gdzie zaprezentuje zarówno nowy materiał, jak i te największe przeboje z ponad 30-letniej kariery. Trasa ma się rozpocząć 3 czerwca przyszłego roku w Zurychu, a 13 czerwca zespół wystąpi w Warszawie. Przed nami ich najnowszy singiel Feel My Love.

nadchodząca gwiazda indie popu Pedro Santos. To jest piosenkarz i autor tekstów, który świetnie łączy w swojej twórczości bardzo energetyczne brzmienie indie popu z wolniejszymi instrumentalnymi kompozycjami i zawsze dba o autentyczność przekazu. Jego muzyka jest pełna emocji, ale też osobistych historii. Dziś ten artysta zaprezentuje nam swój nowy singiel Should Have Known Better, który porusza tematy niepewności, rozstań, trudnych wyborów w relacjach. Tak więc po intymnej balladzie I Don't Know Me ten artysta, można powiedzieć, kontynuuje te linie osobistych, bardzo emocjonalnych utworów, sięgając do własnych doświadczeń. W singlu, który usłyszymy za moment, Should Have Known Better, ten artysta opowiada historię osoby, która dostrzega powtarzające się błędy w relacji. No jest to taki poruszający utwór o bólu, o złamanym sercu i trudnej, ale koniecznej decyzji o zakończeniu związku. Posłuchajmy.

Joy Crooks wraca, drodzy Państwo, do jednego ze swoich najbardziej znanych utworów w nowej wersji Feet Don't Fail Me Now Part 2, która została nagrana wspólnie z Ravin Linne. Współpraca tych dwóch bardzo wyrazistych wokalistek dała tej piosence świeże brzmienie, ale zachowując przy tym jej pierwotny, bardzo emocjonalny charakter. Oryginalnie Feet Don't Fail Me Now znalazło się na debiutanckim albumie Crooks zatytułowanym Skin z 2021 roku. No i przez lata zdobywał kolejnych odbiorców, chociażby dzięki obecności w grze FIFA 2022, która właśnie pomogła dotrzeć mu do międzynarodowej publiczności. Nowa odsłona tego kawałka na pewno poszerza kompozycję właśnie o perspektywę artystki Ravin Linne, która jest niezwykle ciekawą przedstawicielką sceny alternatywnego R&B. Co istotne, premiera pojawia się w ważnym czasie właściwie dla obu tych wokalistek, dlatego że Crooks promuje drugi swój album zatytułowany Juniper, natomiast Linne rozwija swoją światową rozpoznawalność po sukcesie singla Love Me Not. Tak więc mimo upływu lat ten utwór nadal brzmi świetnie i aktualnie, a mówi o odpowiedzialności, o przeciwstawianiu się bierności i odwadze, by zabrać głos.

Niedawno mówiłam Państwu o kampanii społecznej pod nazwą Odflirtuj rzeczywistość, w ramach której powstają kolejne single, które zwracają uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, ale też zachęcają do patrzenia na świat i siebie bez sztucznych filtrów z mediów społecznościowych. Po drugiej stronie szkła, taki tytuł nosi najnowszy singiel Bryski, który został stworzony w ramach właśnie tej kampanii i jest to utwór, który porusza temat presji wywieranej właśnie przez media społecznościowe, ale też problemu samoakceptacji i potrzeby powrotu do autentycznego życia. Piosenka i towarzyszący jej teledysk pokazują też kontrast między tą internetową kreacją a rzeczywistością. Klip oczywiście został przerysowany niemal w karykaturalny sposób, pokazując, do czego może doprowadzić nas ciągła chęć dopasowania się do tych nierealnych standardów pięknej osobowości. Sama Bryska podkreśla, że jeśli nie nauczymy się kochać siebie, to żadna zewnętrzna zmiana nie może przynieść nam szczęścia. Artystka przyznaje, że ta kampania jest jej szczególnie bliska, bo przeszła własną drogę do samoakceptacji, no i chce w ten sposób zachęcić nas, słuchaczy, do spędzenia więcej czasu w realnym świecie, z dala od tych sztucznych ideałów, które serwują nam social media. Oprócz Bryski udział w tym projekcie wzięli także Daniel Godson i Zuza Jabłońska. A my już teraz słuchamy najnowszego singla tej kampanii, Po drugiej stronie szkła.

Album Faith z roku 1987, niemal w całości napisany, zaaranżowany i wyprodukowany był przez George'a Michaela. No i nie jest tajemnicą, że wyznaczał on nowy rozdział w muzyce pop, łącząc soul, R&B i rock w bardzo charakterystyczne, emocjonalne brzmienie. Dzięki temu krążkowi Michael został jedynym brytyjskim solistą w historii, który umieścił aż 4 single z jednej płyty na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Ten rekord zresztą do dziś nie został pobity. Z kolei trasa koncertowa The Faith Tour z 1988 roku obejmowała 109 koncertów w 16 krajach na 4 kontynentach i jest uznawana za jedną z najważniejszych tras końca lat 80., ale również był to przełomowy moment w drodze artysty na szczyt światowej sceny pop. Niebawem, bo już 6 listopada ukaże się The Faith Tour, czyli długo wyczekiwany 18-utworowy album koncertowy George'a Michaela, który będzie zawierał wcześniej niepublikowane nagrania z jego pierwszej solowej trasy z 1988 roku. Wydawnictwo to ma się ukazać na winylu, na CD, no ale też w ekskluzywnej edycji Deluxe Box Set z książką pełną niepublikowanych zdjęć. Czeka nas również premiera filmu dokumentalnego George Michael The Faith Tour, która odbędzie się nieco wcześniej, bo 27 października. Na wspomnianej płycie znalazły się, drodzy Państwo, koncertowe wersje wszystkich singli z przełomowego albumu Faith, czyli One More Try czy Monkey, ale też niepublikowane covery utworów Stevie'ego Wondera. W setliście nie zabrakło również 2 wielkich hitów Everything She Wants i I'm Your Man, które są ukłonem w stronę początków kariery George'a Michaela.

Joy. To chyba jeden z najbardziej pogodnych utworów na albumie Ray zatytułowanym The Music May Contain Hope. Ta piosenka świetnie wpisuje się w przewodnią ideę płyty, czyli muzyczną podróż od trudnych emocji ku nadziei i światłu. Teraz Ray wydaje ten singiel na limitowanym 7-calowym winylu w intensywnej żółtej oprawie. Ta płyta zawiera nazwiska wszystkich trzech wykonawczyń, czyli Ray oraz jej sióstr Amy i Absolutely. Okładka jest też wypełniona odręcznymi napisami i podpisami, co daje osobisty wymiar temu wydaniu. Premierze tego winyla towarzyszy też oficjalny teledysk The Joy, w którym Ray wystąpiła wraz ze swoimi siostrami. To wspólne nagranie

ma też szczególne znaczenie, bo wszystkie trzy siostry dorastały w bardzo muzykalnym domu, gdzie wspólne śpiewanie gospel czy gra na instrumentach, pisanie piosenek były bardzo ważną częścią ich życia. Tak więc w Joy zdecydowanie słychać tę rodzinną więź, która stała się kluczowym elementem tego nagrania. Posłuchajmy.

ty chcesz. To już wszystko w audycji Gorączka Piątkowej Nocy. Dziękuję bardzo, że byliście Państwo z nami. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Witold Sułek. Dobry wieczór. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie zagadnieniom medycznym. No i z prawdziwą przyjemnością muszę Państwu powiedzieć, bo podwójny jest powód mojej radości. Pierwszy to taki, że razem ze mną jest pan Piotr Finder. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I tutaj ci, którzy interesują się sportem, i co tak bardzo, mogą kojarzyć. Rok 1988, Olimpiada w Seulu w Korei, 3 razy złoto w pływaniu. To właśnie pan Piotr. Zgadza się.
1: Tak, tylko że to była paraolimpiada.
0: Mhm. Ja między nimi stawiam znak równości. Ja wiem, że głównie najwięcej transmituje się tej klasycznej olimpiady, a o tym, że jest paralimpiada, najczęściej się wspomina i czasami się pokaże, zwłaszcza jeżeli Polacy dostaną jakieś medale, a akurat w paralimpiadzie chyba mamy tak, że więcej mamy tych medali niż w normalnych olimpiadach.
1: Więc... Tak było kiedyś rzeczywiście. Jechaliśmy i no, przysłowiowo mówiąc, trzepaliśmy wszystko, co możliwe. Obecnie jest troszkę gorzej. Mam kolegów, którzy są działaczami w sporcie niepełnosprawnych, są też trenerami. Zresztą sam ostatnio dostałem propozycję pracy jako klasyfikator dla niepełnosprawnych, którą podjąłem. Klasyfikator to jest taka osoba, która musi ocenić stan niepełnosprawności zawodnika, żeby ich odpowiednio segregować w dane kategorie, żeby nie było niesprawiedliwości w stosunku do zawodników między sobą, że mogą konkurować ze sobą na podobnym poziomie.
0: Mhm.
1: I w rozmowach właśnie z trenerem kadry, czy tam z jakimiś innymi działaczami, no doszli do wniosku, że ten sport niepełnosprawnych w Polsce i w ogóle chyba sport w Polsce nie jest zbyt mocno zmotywowany. I młodzież i zawodnicy spoczywają na laurach z powodów chyba bardziej finansowych. Już nie jest dla nich atrakcją wyjechać za granicę, pojechać na zawody. Dla nas to było zupełnie co innego. Wtedy w czasach komuny, gdzie można było wyjechać na zachód, to była taka wielka motywacja, że myśmy po prostu gotowali tą wodę.
0: Mhm. Tutaj jeszcze powiem, bo to akurat ściśle łączy się też z drugim tematem, o którym głównie będziemy rozmawiali, dlatego że poza tymi osiągnięciami sportowymi, pan Piotr jest również dyplomowanym fizjoterapeutą i to, uwaga, certyfikat Międzynarodowego Instytutu McKenzie'ego i 30 lat praktyki klinicznej w Stanach Zjednoczonych. Ale szczęśliwie dla nas, dla Opolan, wrócił pan do Opola. Tutaj pan Piotr powiedział, że to względy rodzinne, ale nie będziemy wchodzili w prywatne, bardzo intymne życie, bo nie ono jest jakby naszym głównym tematem. Ja się cieszę, bo mogliśmy się przede wszystkim spotkać, a poza tym wiemy, że czasami rodzina, sentymenty, miłość, to wszystko oj, potrafi zagrać i tutaj żadna Ameryka wtedy nie wygra.
1: Dokładnie.
0: Aha, natomiast łączy się to bez wątpienia, moim zdaniem, ze sportem, czy też z paraolimpijskim sportem, chociaż jak mówię, cały czas będę twierdził, że sport to po prostu sport. Siła woli, walka, trening i każdy absolutnie zasługuje na szacunek. Natomiast i wiemy zresztą też, że w sporcie tym w cudzysłowie zdrowym, normalnym też mamy bardzo często kontuzje, urazy i to czasami takie, które wykluczają człowieka już później z zawodowego życia, więc nie jest to tak, że sport to koniecznie tylko i wyłącznie zdrowie. A dwa, jak pan wspominał o tych też o tym wsparciu, no bardzo często i wiele dyskusji przetoczyło się na temat właśnie wsparcia nie tyle już samego finansowego, chociaż z finansami to się łączy, ale na przykład pamiętam jakiś bieg i komentarze na temat protezy jednego z biegaczy, że ona jest taka, że inni takiej nie mają, że jak oni mają z nim wygrać, skoro on ma taką protezę, a nawet dwie, prawda? Mhm. Że to w ogóle już nie ma żadnej równości, to po prostu i tutaj myślę jest spory kłopot, jeżeli chodzi o paralimpiady, właśnie to sprzętowe, bo siła woli, wszystko, treningi możemy na rzęsach stawiać, wypruwać sobie flaki przysłowiowe, no ale jednak w dużym stopniu nauka współczesna, technologie odgrywają też bardzo dużą rolę chyba.
1: Ogromną, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o sport, w którym ten sprzęt jest istotny. Nawet wózki, które są robione z tytanu, z jakieś, tak jak rowery dla szosowców są robione z jak najlepszych komponentów, żeby ważyły jak najmniej. No to są też ogromne pieniądze, prawda? No i tak jak pan wspomniał o protezowanie, tam znowu wchodzi technologia, która właśnie zaszokowała mnie, jak pojechałem pierwszy raz do Stanów i widząc protezy na co dzień podczas studiów, kiedy mieliśmy zajęcia z protetyki czy z jakichś innych dziedzin rehabilitacyjnych i zetknięcie się z rzeczywistością w Ameryce, czym oni tam dysponują, to naprawdę był szok. To już się wyrównuje, już nie ma tego dużego odbiegu, ale wciąż jednak, tak jak pan wspomniał, pieniądze odgrywają olbrzymią rolę i to prawdopodobnie jest też jakimś tam odzwierciedleniem tego, co się dzieje, czy właśnie w sporcie, czy w ogóle w rehabilitacji.
0: O, to prawda, bo rehabilitację kojarzymy bardzo często i słusznie oczywiście, że mamy jakiś problem zdrowotny, więc chodzimy na rehabilitację. Najczęściej to są kręgosłupy, tak myślimy, bo to są te najpoważniejsze urazy, ale też powypadkowo bardzo często, że no, musimy wrócić do zdrowia, do pełnej sprawności. No i rehabilitacja to jest jedno, ale mogą to być urazy takie, że nie mamy żadnego ciała obcego i implantu, a mogą być też takie, że no, mamy sporo części zamiennych powkładanych. Tutaj ich jakość bez wątpienia też ma znaczenie, ale chyba inaczej pracuje się wtedy z kimś, komu trzeba zrobić fizjoterapię i ma na przykład jakieś, nie wiem, elementy kolana, nogi czy czegokolwiek sztuczne wstawione, a inaczej, kiedy to jest jakieś zwyrodnienie, z którym możemy popracować normalnie. I tu też chyba ten sprzęt jednak, te części, ich jakość coraz lepsza, a w pana pracy, w pana praktyce jako fizjoterapeuty?
1: Tak, no rzeczywiście jeszcze do niedawna była dosyć duża rozbieżność, jeśli chodzi o nawet sam protokół rehabilitacji pooperacyjny w Polsce versus co w Stanach, na przykład po wymianie stawu kolanowego. Technologia tutaj się oczywiście kłania, ponieważ kolano było robione z innych komponentów tam w Stanach i ono pozwalało na natychmiastowe obciążenia. Tu w Polsce wiem od kolegów czy z źródeł, które gdzieś tam dotarłem do informacji, jeszcze do niedawna jest obciążenie stawu kolanowego czy biodrowego po operacji jest dużo później. Ostatnio słyszałem, że już też zaczynają używać w Polsce te nowe technologie, więc ta rehabilitacja się zmienia. Co za tym idzie, jest umożliwia to funkcjonowanie i używanie danej części ciała szybciej i za tym idzie sprawniej po operacji. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście jest różnica między prowadzeniem pacjenta, który jest, ma zwyrodnienia i nie miał, ma wciąż swoje stawy, chociaż nierzadko przysłowiowo wyjechane, a ktoś, kto otrzymał nowy staw sztuczny. Problem jest w tym, że coraz częściej i to na całym świecie, były badania prowadzone w Australii, również i w Stanach. Nie znam, czy w Polsce były badania robione, ale znam z opowieści. Pacjenci są poddawani operacjom z powodu bólu biodra lub kolana i niestety to nie jest źródło problemu. I pacjenci ci otrzymują nowy staw, pełną rehabilitację i wciąż boli, albo wciąż nie mogą wykonywać tych czynności, które by chcieli. Więc obwiniać tu można wiele faktów, wiele czynników, natomiast myślę, że chodzi o słabą diagnozę. Jeśli diagnoza nie jest dobrze postawiona i tu właśnie jest ten taki bardzo, bardzo ważny czynnik, to wtedy leczenie nie przyniesie skutków.
0: No tak, bo bardzo często i też w jednej rozmów ten temat poruszałem, że ktoś przychodzi, skarży się na bark albo właśnie na kolano, no i jeżeli tylko na tym się skupi cała diagnoza, no to może okazać się, że nie trafiliśmy, bo to, że nam się wydaje, że to kolano, bo rzeczywiście tam odczuwamy dyskomfort, ból, kłopoty z chodzeniem, z poruszaniem się, ale przyczyna może być w układzie nerwowym, w kręgosłupie i tak dalej, więc zupełnie gdzie indziej ta diagnostyka powinna być. My wiemy, będziemy starali się jakby bardzo nie skupiać na kwestiach finansowych, ale tak jak z tymi właśnie protezami w sporcie, wózkiem porządnym i tak dalej. Niestety im lepsze, tym droższe, nie każdego stać. Tak też tutaj cięcie kosztów w przypadku zdrowia nigdy nie wyjdzie na dobre. No, to jest ta dziedzina, którą zawsze będę optował, będę za tym. Tutaj nie ma co oszczędzać. Chodzi o ludzkie zdrowie i ludzkie życie, zwłaszcza że, i do tego dojdziemy, bo to jest kolejny bardzo ważny moment. Mówiliśmy o tej woli, chęci treningu, udowodnienia sobie czegoś. A bardzo często, także w kulturze popularnej, nawet jak popatrzymy na jakieś filmy i inne, bardzo często ktoś miał ciężki wypadek, leży, wchodzą lekarze i on mówi, doktorze, kiedy wyjdę? A nagle widzi już po minie, że coś jest nie tak. Mówi, wie pan, no do sportu już pan nie wróci, prawda? Pełnej sprawności pan nie odzyska. No musi pan przejść rehabilitację. I bardzo często ktoś taki nie chce. Poddaje się, jest smutny, chce ze sobą skończyć. I myślę, że w pana pracy jako fizjoterapeuty i też fizjoterapeuty, który od razu dodam, pracował z urazami, z takimi pacjentami, to byli komandosi, żołnierze, oj, właśnie, i z urazami, ale też z wielkimi traumami, chyba nie da się tego rozgraniczyć. Chyba najtrudniej jest w ogóle kogoś przekonać, zacznij, bo każdy chciałby te postępy już, prawda? Jeżeli wiem, że jest super tytanowa proteza, to mi się wydaje, aha, ale jest wyjście, proteza za $1,000,000, wstawię sobie i już. I nawet jeżeli nazbierałem na tą protezę, to i tak, no, a miało być pięknie, a nie jest pięknie. I teraz nie każdemu starcza siły woli.
1: No tak, no tu do tego potrzebny jest cały zespół, prawda? Psycholodzy. Jest taka dziedzina w Stanach, która się nazywa occupational therapist. Tu w Polsce to nie istnieje, ale to jest terapeuta, który się jak gdyby zajmuje taką funkcjonalnością, czyli oceną tego, co pacjentowi jest potrzebne w domu, do poruszania się i tak dalej, do tych niezbędnych czynników, które wpływają na jego właśnie samodzielność.
0: Czyli nie jest tak, że dostałeś wózek, no to już teraz sobie radź sam. Jest bardziej zaopiekowany i psychologicznie, i pod całym względem, czy jego mieszkanie się nadaje, czy jego otoczenie, gdzie ma dostępu.
1: To jest cały zespół. Jeśli mówimy już o takich złożonych traumach, czy to jest żołnierz czynnej służby, czy weteran, który wrócił z deploymentu w Iraku, czy w Afganistanie, to są ludzie, którzy często przechodzą oprócz fizycznych, to psychiczne urazy, prawda? Tam ten PTSD jest bardzo mocny i tu właśnie jeśli nie będzie współpracy między pracownikami przychodni czy szpitala w danym oddziale, no to szanse są małe. Powiem panu taki przykład, na przykład to, co pan wspomniał o sprzęcie i o protezach. Ja byłem również w czasach, kiedy pracowałem w klinice dla weteranów, podjąłem się takiej pracy, to była czysto wolontariacka praca, na takich igrzyskach dla weteranów w sporcie, ale zimowym. I pamiętam to bardzo dokładnie. Był to żołnierz, który stracił dwie nogi i dwie ręce. Czyli taka już duża trauma, prawda? On siedział na wózku i tam miał amputację poniżej kolana i drugą powyżej kolana. i przedramię w obydwóch kończynach górnych, amputację. On siedział w wózku inwalidzkim i tak cały czas skała, twarz skała, po prostu zero emocji. No i przyszedł dzień, kiedy wzięliśmy go na stok narciarski, na tym wózku. Zbudowaliśmy mu taką platformę specjalną na snowboardzie z protezami. Postawiliśmy go w tej platformie, na tej platformie z tymi protezami. Kończyny górne mogły się złapać tej platformy i on zaczął zjeżdżać, to znaczy zsuwać się, prawda, ale po śniegu. I oczywiście razem z nim było trzech, czterech instruktorów na nartach, którzy go asekurowali. I on po prostu się zaczął uśmiechać.
0: Uh-huh.
1: Nie? Wie pan, ten widok spowodował jak gdyby taką refleksję, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko kwestia tego, jak się podchodzi do tego, do tej osoby, jakie się ma do tego zasoby, prawda?
0: Mhm. Ale piękny dowód, że da się, bo wydawałoby się, że no, w takiej sytuacji no, trudno się będzie podnieść. Ja wiem, że tu oczywiście ktoś powie, no tak, by jest sprzęt, ale my cały czas to robimy, żeby ten sprzęt był coraz lepszy. Natomiast bardzo często myślę, że te osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji, albo ich rodziny, jeżeli nas słuchają, to jest to właśnie jeden z tych pięknych przykładów, który pokazuje, wydaje się, no i co, no to wsadą mnie w jakąś platformę, no zjadę sobie, ale to i tak nie jest normalne. Wtedy się już nie myśli o normalności, myśli się o tym, mogę, potrafię.
1: Tak, tak, to jest ogromna zmiana w jego psychice następuje w tym momencie. Prawdopodobnie w jego głowie przed tym momentem, kiedy zjechał na tym snowboardzie, to było, że on do niczego się nie nadaje, nic nie może zrobić, całe życie właściwie pękło. Człowiek, który był sprawnym, szedł bronić swojego kraju, obywateli i wiedział, że będzie narażał swoje życie na to, ale jednak to są młodzi ludzie, którzy ulegają tym wypadkom. To psychika się zmienia automatycznie. I myślę, że sport dla niepełnosprawnych, od tego się nie da uciec. I właśnie rehabilitacja to jest jakby ręka do rękawicy. To,
0: aha,
1: to
0: łączy się.
1: Musi się
0: aha
1: łączyć. I to daje dużą, wręcz powiem, olbrzymią szansę nie tylko dla tych poszkodowanych, ale głównie też dla ich rodzin. Bo nie zapominajmy, że przy tym wszystkim, czy nas boli kręgosłup, czy nie mamy jednej czy drugiej kończyny, czy mamy jakiekolwiek uraz, który w jakiś sposób nas limituje, to też wszyscy dookoła, cała rodzina, bliscy, znajomi są w ten sposób dotknięci również, prawda?
0: Tak. No tak, i liczymy wtedy też na ich pomoc, bo jeżeli to jest ktoś, na przykład samodzielnie nie wstaje, trzeba umyć, trzeba nakarmić, trzeba podnieść z łóżka, ubrać.
1: Tak, w tych ciężkich przypadkach rzeczywiście to bez tych ludzi najbliższych, ludzi pomocy, którzy właśnie dostarczają tak zwanego serwisu na co dzień, nie ma szans, nie ma szans, żeby w ogóle funkcjonować, żyć i tak dalej.
0: I tutaj bez wątpienia, bo myślę, że pracując z weteranami, to pan niestety miał te chyba najtrudniejsze możliwe przypadki. No już pan mówił o dwie kończyny górne, dolne, porażające. Czasami jest też tak, bo mówiliśmy o jednym przykładzie, że wsadzili go w specjalne urządzenie, mógł zjechać na nartach, ale bardzo często warto poświęcić nawet lata rehabilitacji po to, żeby móc samodzielnie podnieść się w łóżku i samodzielnie zjeść. To już potrafi wywołać taką zmianę i uśmiech u człowieka, jakiego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, skoro normalnie na co dzień jemy, prawda?
1: Tak.
0: A nawet to, tu każdy malutki kroczek jest bardzo, bardzo ważny. I myślę, że dla pana chyba to jest największą satysfakcją, kiedy trafia do pana pacjent, a powiem, że cały czas jest pan czynny zawodowo, drodzy państwo, więc nie mówimy tylko o czymś, co było kiedyś. Cały czas aktywnie jest pan fizjoterapeutą, teraz już po prostu w Polsce, w Opolu, i cały czas pan pracuje z pacjentami. To myślę, że każdy najmniejszy kroczek, i ten pierwszy chyba jest najtrudniejszy, ale jest ważny w takim procesie.
1: Tak, tak, abstrahując od, albo polaryzując od tego takiego ciężkiego przypadku, który przed chwilą powiedziałem, pamiętam jednego z moich żołnierzy, który był na trzech deploymentach, dwa razy Afganistan i Irak, przeżył, żadnego urazu, niczego nie doświadczył, i przywieziono mi go na wózku. I więc pytam się, co się dzieje. O, brat przywiózł go na wózku i śmieje się i mówi, no wiesz, poszedł odebrać pocztę przed dom do skrytki pocztowej i upadły mu listy na ziemię. On się schylił, żeby je podnieść, i tak go strzelił mu kręgosłup przy tym schyleniu się po zwykłe listy, że musieli go na wózku przywieźć do mnie. Więc no, przypadki są różne, prawda? Jak już wspomniałem, gościu przeżył, że tak powiem, wszystko, co możliwe podczas jakichś tam ruchów wojennych, a zwykły list, z czego jego brat się dosłownie śmiał, go załatwił.
0: No, prawda? Tak, bo to wydaje się taka ironia, rzeczywiście, no, czarny wręcz, ale jednak humor, prawda?
1: No,
0: takie przejścia, wojna, codziennie ryzykujesz życie, wracasz i nagle w takiej sytuacji.
1: I tu właśnie się kłania to, że bóle i jakieś tam niesprawności fizyczne mogą się przydarzyć każdemu w każdym momencie. I tak jak pan wspomniał, rzeczywiście jestem czynny zawodowo, mimo że przeszedłem na wczesną emeryturę tam w Stanach, to wciąż współpracuję z terapeutami ze Stanów jako tam konsultant, i tutaj czynnie widzę pacjentów, mimo że nie muszę, ale trudno jest przestać to robić.
0: No tak, bo to jest troszeczkę w pana przypadku zawód. Pan mówi, że nie musi tak, no bo mając emeryturę rzeczywiście nie trzeba, ale też przyznaję, tutaj na szczęście nie jestem żadnym pacjentem i obym nigdy nie był, ale jak ktoś już ma takie kwalifikacje, takie doświadczenie, 30 lat pracy z tymi weteranami w tych klinikach, no to szkoda, żeby to się marnowało. Dopóki panu się chce, to ja trzymam kciuki, żeby pan to robił. Natomiast, bo tak jest jeszcze ważne, tutaj przedstawiając pana, wspomniałem o tym certyfikacie, że to jest Instytut McKenzie'ego, ale też istnieje metoda McKenzie'ego, MDT. Jakby pan zechciał powiedzieć, na czym ona w ogóle polega, prawda? Bo no, rehabilitacja to fizjoterapia, każdy myśli, że to jest to samo, że wszyscy robią to samo, a to jednak jakaś inna metoda. Na czym ona polega?
1: Tak, z przyjemnością. Zaczęło się to od pracy geniusza w fizjoterapii, Robina McKenzie'ego, który praktykował w Nowej Zelandii. I jest taka historia, która opowiada o pacjencie, którego nazwali Mr. Smith, czyli tak jak u nas pan Kowalski, prawda? Robin miał praktykę, w której leczył tam swoich pacjentów i oczywiście używał metod, które do tej pory były powszechnie używane. Czyli jakieś tam ćwiczenia ogólne, ultradźwięki, jakieś tam prądy. No i miał pacjenta, tego przysłowiowego pana Smitha, który przychodził do niego z rwą kulszową, czyli ból od kręgosłupa do nogi. No i leczył go tam, ale za każdym razem przychodzi, no jak tam, panie Smith, się czujemy? No tak samo, wszystko jakoś tam leci. No i jednego dnia W swoim gabinecie Robin McKenzie miał taką tą leżankę, którą można było składać z dwóch części, jedna mogła się podnosić do góry, że pacjent mógł tak siedzieć w takim półsiadzie, prawda? W półleżeniu, w półsiadzie. I miał pacjenta przed tym Smithem, który miał problem z kolanem. No i on tam mu zrobił terapię i tak dalej. Jak ten wyszedł z gabinetu, Robin zapomniał opuścić to podparcie w tej leżanki. No i jak to Robin opowiadał, że Mr. Smith to był taki prosty, głupi pacjent, jak on mu powiedział, idź tam do gabinetu i posiedź na brzuchu, to on dużo nie myśląc położył się i położył się w tym takim ogromnym przeproście, który był zakazywany jako ruch i leczenie w szkołach fizjoterapii w tamtych czasach. Więc na całym świecie unikano tak zwanego wyprostu, a poprzez to, że pan Smith się położył w tej pozycji, Robin wszedł, przestraszony, zobaczył go i mówi, jak się czujesz? A on mówi, no plecy to mnie bolą, ale ból z nogi odszedł. No i wtedy ta wiadomość otrzymana przez Robina McKenzie dała mu do myślenia. I on zaczął po prostu robić eksperymenty tak zwane i na podstawie jego używania tych pozycji i ruchów poprzez próbę i błędy wytworzyła się ta metoda, która później przerosła się na odcinek piersiowy, szyjny i wszystkie stawy obwodowe w obu kończynach.
0: I jest oczywiście już oficjalną, legalną metodą, bo wiemy, że w Stanach bardzo często o tym się mówi, że no u nas tego nie wolno, ale jedź do Stanów, bo tam robią, prawda?
1: Wie pan co, Robin McKenzie z Nowej Zelandii pojechał do Stanów Zjednoczonych bodajże gdzieś w latach 70. i na sympozjum ortopedów i neurochirurgów w Kalifornii poproszono go, żeby zaprezentował to. Więc Robin był czysto terapeutą klinicznym, więc powiedział, dajcie mi pacjentów. Więc na scenę w audytorium przyprowadzali mu chyba najgorsze przypadki, jak to Robin opowiadał, kiedy widział w swojej karierze, pooperacyjne, naprawdę z ogromnymi bólami. I on przy tych wszystkich specjalistach, ortopedach i neurochirurgach prezentował swoją metodę. Po prezentacji jechał windą i jeden z jakiś tam lekarzy, który z nim jechał w windzie, mówi, to pan jest ten Robin McKenzie, tak? A, tak. I pan pokazał nam, że pan może leczyć te wszystkie problemy kręgosłupa i kończyn górnych i dolnych za pomocą ćwiczeń i ułożeń i manualnego leczenia. On mówi, tak. On mówi, to my tutaj pana nie chcemy. I miał ogromne trudności, żeby się przebić na rynek amerykański. Zabrało mu to tam kilkanaście lat i w latach 80. pozwolono mu na otwarcie instytutu i nauczanie. Stąd też otworzyły się inne instytuty. Łącznie mamy w Polsce też Instytut McKenzie'ego, który był założony przez doktora Stengerta z Poznania, notabene kolegę, z którym się nieraz spotykaliśmy na różnych konferencjach.
0: Ja myślę, że tutaj, tak jak Państwo słyszycie, bo wiadomo, że jest też tak, że to najczęściej przypadki konkretnej pacjenci świadczą o tym, czy metoda działa, czy nie działa, ale zawsze też jest tak, że no może się nie udać i chyba nigdy, bo wtedy mielibyśmy, rzeczywiście pozamykalibyśmy kliniki, szpitale i nie byłoby co robić, gdybyśmy znaleźli jakąkolwiek metodę, która wyleczyłaby wszystko i każdego. I to nie zawsze wynika, to jest ważne, z samej metody, tylko z tego, że pacjent może mieć bardziej złożone dolegliwości niż tylko te, które próbujemy leczyć, bo są właśnie, tak jak pan wspominał na początku, nierozpoznane, niezdiagnozowane. I to jest prawdziwe rzeczywiście wyzwanie, bo w gruncie rzeczy no, może być tak, że czegoś nie odczuwamy. Wiemy to doskonale. Ten żołnierz jest tego przypadkiem. No, przecież on jakieś dolegliwości pewnie już miał z tym kręgosłupem. To raczej niemożliwe, żeby się schylił po listy i mu strzelił.
2: Tak.
0: Ale był zaprawiony w boju. Był żołnierzem po kilku misjach i pewnie jakiś rodzaj bólu był dla niego już tak naturalny. Miał go od dawna, że pewnie nie zwracał na niego szczególnej uwagi. I my też tak często mamy, że niestety, no a coś boli, no to maść pomoże, tabletka pomoże, albo niestety inne jakieś środki odurzające, łagodzące, a później okazuje się, że już jest trochę późno.
1: Właśnie jeszcze chciałem nawiązać do tego, że po tym wszystkim, jak ten instytut został już zawiązany, to do tego dołączyli inni specjaliści i to zaczęło się rozwijać. Musiały być robione badania i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Że tak jak pan wspomniał, jednym z elementów metody McKenzie'ego jest, i to najważniejszym, jest diagnostyka. Po prawidłowej, przeprowadzonej diagnostyce, która jest najpierw zbierana historia pacjenta, potem są robione testy, i testy ruchowe, i na koniec jest edukacja. I ta edukacja jest ogromnym czynnikiem, ponieważ, tak jak pan wspomniał, często mamy pewnego rodzaju już znaki, czy jakieś...
0: No problemy możemy mieć, na przykład rano trudniej nam się podnieść,
1: tak,
0: albo...
1: typu sztywność.
0: Tak, drętwieje nam coś.
1: Tak, to są pewnego rodzaju tylko znaki, nawet nie nazwałbym to symptomami, i często my je lekceważymy lub nie wiemy, jak to przysłowie mówią, z czym to jeść. I po prostu zostawiamy to, tak jak pan mówi, weźmiemy, a to wezmę jakąś tabletkę, albo a to wezmę gorący prysznic, albo jeszcze coś innego. I jak gdyby nakładamy taki sobie plasterek na już robiący się duża rana pod spodem. I w pewnym momencie, bum, to wszystko strzela. Może być to jeden przysłowiowy ruch, tak jak ten wspominałem, schylenie po kartkę papieru czy list. Może być to sięgnięcie po kubek wody i w ramieniu, w barku strzela coś lub w jakiejś innej części, która będzie źródłem tego problemu, ale to jest warunkiem ciągłego, codziennego jakiegoś używania i nadużywania i irytacji, na co niestety nie zwracamy uwagę. Uważam, że profilaktyka i edukacja pacjenta jest bardzo ważnym elementem i na to powinniśmy zwracać jak największą uwagę. Jak pan wspomniał i to, co ja zauważyłem tu w Polsce, jest coraz więcej nacisku na leczenie symptomów, a nie znajdywanie, co jest źródłem problemu.

0: konkretna Akademia Medyczna, Uniwersytet Medyczny, zbadać, zrobić zdjęcia, przecież robi się dokumentację, tak jak pan mówi, jeżeli wchodzi w to świat nauki, to tak powinno być, a nie na zasadzie, no to jakieś czary mary dziwne, no ale pięciu innych się nie udało. No nie, wiadomo, i każda dziedzina, dosłownie każda dziedzina medycyny, niedawno rozmawiałem przecież też na temat przeszczepów z jednym z lekarzy, to jest zawsze ciało obce i zawsze będzie dla nas obce i nie czarujmy się. My mówimy, o super, mam nową nerkę, mam nowe serce. Nie, ono nigdy nie będzie na zawsze, tam się ciągle toczy walka. Nawet jeżeli mówimy, że przyjął się przeszczep, to on się przyjął na zasadzie, że nieodrzucony został natychmiast i pożyjemy 10 lat, może 20, ale to nigdy nie będzie na 100%, bo tak to jest. I w przypadku tego typu urazów, jakimi pan się zajmuje, jest podobnie. Z jednej strony to jest, no wiemy, jakie mamy kości, jakie kręgi, zrobimy tomografię i tak dalej, badania, więc wydaje się, że wszystko jest okej, ale jest ta psychika jeszcze, myślę, na innym poziomie, bo na razie mówiliśmy o tych traumach powojennych, czy o tej braku woli, ale też wiemy bardzo często, że jak jesteśmy spięci, to bardzo często czujemy ścisk mięśni, ściska nam się kręgosłup. Nawet nie wiemy, ile przypadków, stąd później mówimy, idziemy na masaż relaksacyjny. O, jak fajnie, facet mnie wymasował, od razu się czuję lepiej. I myślę, że w tym też jest ten sekret mimo wszystko tego, co się dzieje. Że pana zajęcie to jest z jednej strony fizykalna część, ta medyczna, ale z drugiej strony właśnie też, no człowieku, ale ty musisz ze sobą coś dalej robić. Bo za tydzień się znowu widzimy, tak, albo za miesiąc. Tak. Musisz zmienić swój styl życia. Okej, ja cię wyprowadziłem z pewnych schorzeń, nauczyłem cię, ale jeżeli nie będziesz spacerował, nie będziesz dobrze jadł. I o tym chyba troszeczkę zapominamy, że musimy dbać później jeszcze sami, a nie zawsze nam się samemu chce, bo myślimy, a to najwyżej pójdę znowu do fizjoterapeuty.
1: Trafił pan w dziesiątkę, rzeczywiście to jest istotne i chyba jedno z najtrudniejszych. Wie pan, ja zawsze nie chcę tutaj dyskredytować dietetyków czy innych branży, jeśli chodzi o zdrowie, ale uderzyło mnie, wchodząc do księgarni, że największy rozmiar z tych segmentów z książkami jest o zdrowiu i największy jest o tym, o żywieniu i diecie. I się zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest. No i tu właśnie chyba odzywa się to, że ludzie po prostu nie są konsekwentni w tym, co powinni robić. I to samo odnosi się do rehabilitacji. Jeśli pacjent przychodzi do mnie i po diagnozie, po leczeniu dochodzimy do wniosku, że zła postawa, złe siedzenie, czyli nadmierne pochylanie się do przodu, co jest w dzisiejszych czasach no chyba naszą taką jak to się mówi?
0: Najczęściej spotykaną i największym błędem, jaki robimy. Nie pilnujemy tak, prostej postawy.
1: Naszego, tak, naszą jest to, że źle siedzimy, a siedzimy więcej niż 10 lat temu. Wiąże się to właśnie z technologią, z tym wszystkim, łącznie z tym, że mnóstwo ludzi pracuje online i nawet nie wychodzi z domu.
0: Jeszcze więc, zamówi sobie dietetyczne jedzenie pod nos, bo catering przywiezie.
1: Dokładnie, tak. Poruszanie się samochodami. Kiedyś trzeba było przejść na przystanek i tak dalej. No, zmienił się nasz styl życia, zmieniła się nasza postawa. Wracając do McKenzie'ego, pamiętam, jak przygotowałem się do egzaminu certyfikacji, to było pytanie, jaka jest średnia wieku ludzi, którzy cierpią na bóle kręgosłupa, to był wiek 45 do 55 lat. No niedawno widziałem 12-letnią dziewczynkę z bólem kręgosłupa. Mhm. No to już troszeczkę ten czas się przesunął, prawda? No i właśnie wracając do tej profilaktyki, to musimy edukować ludzi o tym, że nie możemy sobie zapodawać to samo, co nas doprowadziło do bólu po wyleczeniu, bo jeśli tak będziemy robić, no

0: to tak jak pan powiedział, widzę pana za, czy panią za 3 miesiące, czy za pół roku, bo będzie to samo.
1: A może też być tak, że ten każdy kolejny stan, ten powrót będzie gorszy i będzie trudniej go później już wyprowadzić. I możemy się doprowadzić do stanu naprawdę, gdzie zaczną to być protezy, zaczną to być operacje i naprawdę ciężkie, tak, ciężkie przypadki.
0: To jest udowodnione, że każdy następny przypadek jest gorszy niż poprzedni. I to po prostu, jeśli chodzi już o na przykład o kręgosłup, to jest to, zaczyna się to powiedzmy z bólem kręgosłupa czysto w plecach, potem idzie na boki i ludzie kojarzą to z korzonkami, że się przewiało go czy coś tam, że źle spał i odkrył sobie plecy, okej. Okay. Potem zaczyna mu iść do pośladka i mówi, o, to mnie biodro boli, no to... Nie, to nie jest kręgosłupa, to jest biodro, to musiałem coś tam nadwyrężyć.
1: Źle stanąłem.
0: Idę teraz do lekarza, robię prześwietlenie, aha, ma pan zwyrodnienie biodra. A, no to trzeba będzie bioderko naprawiać. I potem nagle ten ból idzie do uda i niżej. I wszystko się, idzie to systematycznie, progresuje, a nic nie robimy w tym kierunku, żeby to zmienić. Jeśli nawet pójdziemy na zabiegi fizjoterapeutyczne i dany fizjoterapeuta pomoże, to nie zmieniając stylu życia, ten ból powróci. Mhm. Nie ma szans. Musi powrócić, bo to jest czysto mechaniczny ból. I co to znaczy mechaniczny ból? Gdybym ja teraz siedział na przykład i obcierał łokciem o oparcie, no to czuję coś tam, prawda? Jakieś obtarcie. Gdybym ja to robił kilkanaście godzin dziennie, codziennie, to ten łokieć zacząłby być bolesny. Jakbym poszedł do lekarza i bym powiedział, wie pan co, musi pan wziąć ten łokieć i położyć sobie w inne miejsce, żeby się nie obcierał. Ten ból by mi przeszedł, prawda? Mhm. Gdybym ja znowu wrócił do tej poprzedniej pozycji siedzenia, no to łokieć by powrócił, ból w łokciu by znowu powrócił. I to jest najprostsze wytłumaczenie tego, co to znaczy ból mechaniczny. I ten ból mechaniczny może być spowodowany właśnie przez częstą irytację związaną ze stylem życia, jaki prowadzimy. Są zawody, które wręcz zmuszają nas do pracy w takich niecodziennych, konwencjonalnych pozycjach. Mhm. Hydraulik czy jakiś mechanik samochodowy, gdzie musi gdzieś tam się schylić, wejść, tam spędzić kilka godzin. To są rzeczywiście jakieś tam zawody, które mogą mieć ten duży wpływ.
1: No tak, dodam, bo musimy pomalutku niestety kończyć. Mhm. Miałem tatę spawacza, który miał w pewnym momencie tak ściśnięte ścięgna, że musiał mieć rozcinane operacyjnie. On przez lata trzymania tego uchwytu po prostu nabawił się zwyrodnienia. Nie był w stanie odciągnąć kciuka. I to jest właśnie to, że my często nie zwracamy uwagi. Wiemy o jakimś tam łokciu tenisisty, słyszymy o czymś tam jeszcze. Naprawdę, nasz tryb życia, nasza praca zawodowa, tak jak pan powiedział, ten łokieć to jest bardzo dobry przykład. Każde powtarzane długo rzeczy będą w końcu powodowały, jeżeli są to źle związane ze złą postawą i tak dalej, w końcu coś nam strzeli, w końcu się zepsuje. Więc drodzy Państwo, najlepiej dbać o wszystko bardzo, bardzo racjonalnie. Można też oczywiście z porad lekarza i fizjoterapeuty skorzystać profilaktycznie, nie czekając aż do momentu, kiedy jak ten żołnierz schylimy się po listy, czego nikomu oczywiście nie życzę. Panie Piotrze, musimy niestety kończyć, ale ja myślę, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać i porozmawiać. Spróbujemy jakieś poszczególne przypadki wtedy też sobie bardziej szczegółowo omówić. Myślę, że dzisiaj to, co najważniejsze, najciekawsze, jakoś tam zarysowaliśmy. Może kiedyś więcej troszeczkę też o sporcie, bo mnóstwo osób garnie się do sportu i też tylko, czy mam talent w kopaniu piłki, czy nie mam. A to też są niestety rzeczy, że trzeba pomyśleć o całym swoim ciele, o całym swoim życiu. Bardziej bardziej szczegółowo, a wiem, że wśród Pana też profesji poza fizjoterapią sportową jest fizjoterapia twarzowo-szczękowa, o niej nie mówiliśmy, a moglibyśmy pewnie długo, półrazowa, medyczna. Będzie jeszcze, myślę, sporo okazji do tego, żeby poszczególne te jeszcze zagadnienia omówić, a dziś niestety musimy kończyć. Także bardzo, bardzo Panu dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję i w takim razie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, tak, z Państwem, bo my z Panem Piotrem to się zobaczymy, bo siedzimy razem w studio. Dziękuję ślicznie i Państwu też oczywiście dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór przy rodzinnym stole. Krzysztof Dobrowolski i mój gość, który niejednokrotnie był w tej audycji i pojawił się dzisiaj. Marcin Żukowski. Druh Marcin Żukowski. Cześć Marcinie.
2: Dobry wieczór.
1: Zaprosiłeś mnie do niezwykłego miejsca. Przynajmniej pierwszy raz jestem tu w życiu. A to właśnie ma ścisły związek z twoim wyczynem. Wtajemniczeni mówią, iż życie rodzinne to najtrudniejszy sport ekstremalny, jaki istnieje na świecie. A ty jeszcze wraz ze swoją żoną, czterema córkami poszedłeś na pielgrzymkę. Pieszo do tego jeszcze dodam. No to zacznij o tym, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby pójść na pielgrzymkę ze swoimi dziewczynami.
2: Ani to wyczyn, ani to heroizm, bardziej taka praca nad sobą, trochę umartwiania się, takiego intensywnego raz w roku w życiu człowiekowi na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. To nie jest pierwszy raz, kiedy rodzinnie uczestniczyłem w pierwszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. W tym roku pierwszy raz w grupie głuchołaskiej, czy półgrupie głuchołaskiej. Z Głuchołaz pielgrzymi wyszli, 8 dni szli do Częstochowy. A dlaczego z rodziną? No, jeżeli się kogoś wychowuje, to trzeba z nim spędzać czas. Jeżeli chce się wpływać na swoje dzieci, no to trzeba im dawać odpowiedni przykład, bo przykład własny jest podstawowym narzędziem wychowawczym, tak uczymy w harcerstwie naszą kadrę.
1: Usprawiedliwię się teraz, albo przynajmniej wyjaśnię, dlaczego mówię o wątku heroicznym. Jeśli dobrze pamiętam, twoja najmłodsza córka ma jakieś 4-5 lat. Trzeba przyznać, że z takim dzieciątkiem wyruszyć w drogę, to nie jeden teraz, który nas słucha, sobie pomyśli, no nie, no, ojciec sadysta. Wiesz, jakie mamy czasy? Trzeba tak wszystko delikatnie, łagodnie. To się może kłócić trochę właśnie z takim współczesnym, zaopiekowanym sposobem wychowania dzieci.
2: Ale jeżeli dziecko od najmłodszych lat wie, widzi, że rodzice chodzą, modlą się, chodzą na pielgrzymki, chodzą po górach, to dla nich to nie jest nic nadzwyczajnego. Dla mnie jako dla ojca muszę się liczyć z tym, że 15 kilo więcej będę musiał ponieść na plecach przez jakiś tam odcinek, no ale... Co byłby ze mnie za tato, jeżeli jako niespełna 40-letni facet żaliłbym się, że muszę nieść 15 kilo swojego dziecka na plecach.
1: Tym bardziej, że sam tego chciałeś.
2: Sam tego chciałem, dziecko też chciało. Obraziłoby się, gdyby z nami nie poszło.
1: No to w takim razie przedstaw naszego gościa, w zasadzie gospodarza, bo korzystamy z gościny w miejscu dla ciebie ważnym, a do tego jeszcze w centrali pielgrzymkowej z Głuchołaz.
2: Jest z nami ksiądz Jan Pander, wikary parafii świętego Wawrzyńca w Głuchołazach i można powiedzieć współprzewodnik grupy 6 żółtej tegorocznej, która pielgrzymowała na Jasną Górę.
1: No to się bardzo cieszę, że wreszcie ksiądz może też zabrać głos. Witamy przy rodzinnym stole.
3: Szczęść Boże i witam się z wszystkimi równie serdecznie i dziękuję za możliwość właśnie tutaj rozmowy z wami.
1: No to cała przyjemność, bo jeszcze nigdy nie miałem okazji rozmawiać z żadnym księdzem, nie tylko katolickim, o pielgrzymce na Jasną Górę. Swoją drogą nie wiem, czy z innych związków wyznaniowych ktoś pielgrzymuje w to miejsce. Ale czy taka rodzina, jak właśnie tu obecnego Marcina, to jest jakiś ewenement? Ja celowo może tak trochę przerysowałem ten model wychowania, taki z jednej strony bardzo bezstresowy, z drugiej strony właśnie taki trochę zapobiegliwy, żeby się dziecko nie spociło, nie zmęczyło. A tu proszę bardzo, czterolatka dzielnie maszeruje z całą rodziną. Ja myślę, że skoro wróciła, wszyscy są zadowoleni. To jest dowód już na to, że się nic nie stało. Tak uprzedzam trochę. Ale z perspektywy doświadczenia księdza właśnie tu, na parafii, w Głuchołazach. To jest taki ewenement, czy to jest po prostu chleb powszedni, w cudzysłowie katolicki?
3: Na całe moje szczęście mam już dosyć długie doświadczenie pielgrzymowania, bo sam zacząłem, będąc jeszcze nastolatkiem, mając może z 14 czy 15 lat, no dzisiaj mam dwa razy tyle i cały czas uczestniczę w tej pielgrzymce, więc mam taki szeroki obraz. I w tym obrazie znajdują się też osoby już dorosłe, które ja pamiętam, jeszcze jako takie małe dzieciaczki, tak jak Marcin przed chwilą opowiadał o swoich dzieciach. I to prawda, że dzisiaj mamy bardzo różne schematy, sposoby wychowywania i myślę, że pielgrzymka i te osoby, które idą na pielgrzymkę, to są ludzie, którzy uważają, że człowiek nie jest taki słaby, jak nam się dzisiaj często mówi, że dzieci muszą być takie zaopiekowane, tak jak pan redaktor powiedział, żeby się tylko nie spociły i nie zmęczyły. A pielgrzymka daje możliwość właśnie dostrzec to, że ty idziesz, ty się zmęczysz, ale to dla ciebie jest rzeczywistość, której sobie dajesz świetnie radę. I wielu ludzi idzie między innymi właśnie, żeby tego doświadczyć, sprawdzić siebie, zobaczyć, czy ja dam radę, czy to jest dla mnie. I tak samo myślę, rodzina idąc z dziećmi, bo tak jak Marcin mówi, chcą iść na przykład rodzice, ale mają dzieci. No to dobrze, wyruszymy wszyscy i po prostu zobaczymy. Są ludzie starsi, pielgrzymi, którzy już byli niejednokrotnie i mówią, słuchajcie, pójdziemy, dacie radę, zobaczycie, będzie okej. I to jest też takie odkrywanie rzeczywistości zupełnie czegoś nowego. Pielgrzymka dla kogoś, kto idzie pierwszy raz, to jest naprawdę jak wyprawa w nieznane.
1: Ja myślę, że to jest poważnie nie wyprawa w nieznane, dlatego że nikt do końca, oprócz oczywiście opowiadań i relacji, no nie przeżył tego. To jest jednak sporo kilometrów, kilka dni w marszu, nocleg w miejscach nieznanych, więc jest to wyzwanie. No a jak to w ludzkiej głowie? Nieraz wyobraźnia pracuje, podsuwa różne scenariusze, nie zawsze najlepsze.
3: Dokładnie tak. To jest najtrudniejsze do przezwyciężenia wśród tych, którzy zastanawiają się nad pielgrzymką, bo sama droga to jest najmniejsza tak naprawdę trudność i problem.
1: Tym bardziej, że to jest jak w naszej powieści kultowej, kupą mości panowie. Jednak w takiej dużej drużynie człowiek jakoś tak się pewniej czuje, że nawet jak coś się stanie, to ktoś przyjdzie z pomocą, bratnia dusza się znajdzie.
3: Zdecydowanie tak. Największą pracę, jaką ja jako tutaj duszpasterz Głuchołaski musiałem wykonać, to były rozmowy z ludźmi. Najmniejszym problemem było zorganizowanie się pod względem rzeczy, sprzętu, takiego...
1: Techniki, to już samego marszu.
3: Tak, te techniczne rzeczy to jest najmniejszy problem. Najwięcej pracy zajęła właśnie rozmowa z ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy nigdy nie byli, żeby im opowiedzieć, przekonać, jak to jest, jak wygląda z noclegiem, że pomożemy, że będą zaopiekowani, że to nie jest tak, że będzie musiał teraz spać pod chmurką, rozbijać namiot w deszczu i będzie w tym wszystkim sam. Ale właśnie... tym bardziej cenni są pielgrzymi, którzy już byli, bo klimat na pielgrzymce to jest naprawdę, to trzeba też pójść, żeby tego doświadczyć, ale to jest taka jedna duża rodzina, gdzie wszyscy mówimy sobie siostro, bracie i autentycznie nie ma takiej opcji, że się mówi panie Marcinie, nawet można powiedzieć do księdza, bracie, nie wiem co zrobić, gdzie ja mam spać, jak mam zrobić. I od razu znajdują się 2, 3, 4 osoby, które pomogą, zaniosą, czy te 15 kilo wezmą dodatkowe na plecy. Ja nieraz widziałem, jak wózek Marcina z jego dzieckiem pchał pielgrzym jakiś, a Marcin gdzieś znikał po prostu.
2: Pielgrzym, który bardzo chciał pchać ten wózek.
1: No, myślę, że może zdobywał szlify właśnie młodego taty. Coś mi to przypomniało, o czym ksiądz powiedział. Właśnie takie braterstwo i obniżenie progu relacji międzyludzkich. Już się nie mówi proszę księdza, albo mówi się wprost na ty. Tak jest na misjach w polskim kontyngencie wojskowym. Do księdza mówi się po imieniu. I ksiądz do wszystkich żołnierzy, chyba z wyjątkiem dowódcy, bo jest taka etykieta, mówi po imieniu. I to zbliża ludzi, właśnie taki brak dystansu tego kurtuazyjnego.
3: Pielgrzymka właśnie, ona ma nam też to dać. Bo my żyjemy w takim świecie, gdzie faktycznie człowiek jest bardzo zestresowany, wieloma rzeczami utrudzony. Są te ramy społeczne, których no musimy się trzymać, czy jakieś przepisy. A tutaj właśnie pielgrzymka ma nam dać nie tylko tą drogę duchową, bo oczywiście to jest cel pielgrzymki, idziemy do Jasnej Góry, to jest takie nasze krajowe, duchowe centrum, taka stolica można powiedzieć, nasza duchowa i ludzie idą naprawdę z przeróżnymi intencjami i jest ten trud, to co wcześniej wspomnieliście, że my naprawdę z Głuchołaz, idąc do Częstochowy, mieliśmy do przejścia 200 kilometrów. I teraz gdybyśmy my jeszcze stworzyli atmosferę jakąś sztywną, twardą, ciężką.
1: Idealną taką.
3: To byłoby nie do zniesienia. Przy tych kilometrach, przy tym zmęczeniu fizycznym, gdybyśmy jeszcze dołożyli obciążenia jakieś stresowe, jakieś takie bariery, to byłoby naprawdę dużo więcej ludzi by nie dotarło, a tworząc właśnie tą atmosferę przyjazną, wręcz rodzinną, taką swojską wręcz, taką krótko mówiąc, bez napinki, to wszystko stwarza nam naprawdę to, że idzie się naprawdę pięknie i to zmęczenie jest dużo, dużo mniejsze.
1: Na pewno w tej audycji zapytam księdza, a może i Marcin, po co ludzie zadają sobie taki trud, ewentualnie co to są te intencje. Może ktoś słyszy po raz pierwszy o takim zjawisku jak pielgrzymki. Jest okazja, żeby też to wyjaśnić, ale Marcin tu daje tajne znaki.
2: Chciałem tylko dopowiedzieć, że pielgrzymka to jest trochę takie przywrócenie ustawień fabrycznych. To znaczy my ten cały nawis, no właśnie, kurtuazyjny trochę odstawiamy na bok, przecież w chrześcijaństwie jak tak się wczytamy dosłownie, to mamy zostawić wszystko, co mamy na tym świecie i pójść za Chrystusem. To na pielgrzymce mamy to w takiej wersji minimalnej. To znaczy liczymy się z tym, że będzie dużo chodzenia, że może będzie padało, albo bardzo padało, że będzie gorąco, że może będziemy głodni, że nie wiemy, gdzie będziemy spali.
1: Nie ma rzymskich centurionów i Piłata, pamiętaj.
2: No tak, no nie ma, więc dlatego mówię, że to jest w takiej wersji minimalnej, ale trochę się puszczamy w ten świat właśnie w nieznane, zaufaj i idź za mną, tak? Mówi Pan Jezus i trochę tak jest z pielgrzymką, więc no właśnie polegamy na tym, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy zaopiekowani, że opatrzność czuwa, ale też właśnie, że w tej rodzinnej, pielgrzymkowej, pątniczej wspólnocie, że jeden drugim się będzie opiekował. I to też jest okazja do uczynków miłosierdzia dla tych, którzy idą, którzy wiedzą więcej, którzy już mają jakieś takie właśnie doświadczenie w chodzeniu na Jasną Górę, czy nie tylko na Jasną Górę, żeby się zaopiekować tymi, którzy są po raz pierwszy.
1: Teraz ja sobie pozwolę tak górnolotnie, a nawet ktoś może powiedzieć po bandzie. Żywcem mi to przypomina słynne słowa, nie lękajcie się.
2: Prawda. No bo to takie proste jest, bo pielgrzymowanie, chrześcijaństwo, no jest proste, więc nie lękajcie się, tak? Wypłyńcie na głębie, tak? Z takim brodzikiem już dla średnio zaawansowanych jest pielgrzymka.
3: To słowo i to zdanie, nie lękajcie się, to jest kluczowe w ogóle dla całego życia człowieka. Proszę zauważyć, że to, co nas najbardziej ogranicza, to są właśnie nasze lęki. Lęka się człowiek pójść za marzeniami, lęka się człowiek wyjść z domu, zagadać do ładnej dziewczyny, człowiek się boi. Ja przed seminarium z 2 lata myślałem, czy to w ogóle jest do mnie, czy pójść, co w ogóle koledzy powiedzą, co świat o tym powie, jakie to jest durne, pójść na księdza. Ale lęk to jest często coś, co nas blokuje przed najpiękniejszymi odkryciami w naszym życiu. Gdyby Krzysztof Kolumb lękał się wypłynąć z Hiszpanii czy z Portugalii, skąd on tam wypływał, w życiu nie odkryłby kolejnej części tego pięknego świata. I to, co wcześniej powiedzieliśmy, że pielgrzymka to jest to wyruszenie w nieznane, człowiek musi skoczyć na tą głęboką wodę, nie lękać się, żeby poznać nową rzeczywistość. I dla mnie to naprawdę była moja pierwsza pielgrzymka, jak wyruszyłem. To było takie odkrycie nowego świata, dosłownie. I powiem szczerze, że za każdym razem, jak wyruszam w tą drogę, a droga zawsze jest procesem, to jest odkrywanie nowych ludzi, nowego świata, nowych doświadczeń i chce się wracać na ten szlak, pomimo tego, że zawsze gdzieś tam człowiekowi towarzyszą jakieś obawy, jakieś coś tam, ale to hasło nie lękajcie się zawsze napawa taką właśnie otuchą, nie bać się, bo tak jak Marcin to wcześniej wspomniał, dla człowieka wierzącego jest zawsze ta świadomość, że jest nade mną ktoś i ten ktoś to jest konkretna osoba, to jest Bóg, który nad nią czuwa i my mamy to przekonanie, właśnie, że On jest i to jest piękne.
1: Pozwolę sobie na małą dygresję, ponieważ kiedyś rozmawiałem właśnie z człowiekiem bardzo wierzącym, który mówił o rozpaczy. Jakby drugi biegun z kolei na sytuacji stanu emocjonalnego. I powiedział, że człowiekowi wierzącemu nie godzi się rozpaczać. To był człowiek starszej generacji, używał właśnie takich dla nas już dzisiaj archaicznych słów, ale on mówił, że mimo bólu, nieraz straty kogoś bliskiego, jakby nie pasuje rozpaczać, dlatego że właśnie jest ten ktoś najwyższy, jeżeli on wierzy w ten byt absolutny, no to przecież to wszystko zostanie, nazwijmy tak umownie, zadośćuczynione. I będzie dobrze. I dlatego nawet jeżeli się czuje ten ból, to należy go przeżyć. No, taka prawidłowość psychologiczna, czyli przerobienie tak zwanej straty, jak mówią psychologowie. Natomiast nie rozpaczać. Ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć. Ksiądz niejedno w swoim życiu widział, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, ale jest coś na rzeczy, żeby właśnie tak, nie wiem, zapanować nad tym, co jest najsilniejsze, czyli nasze najmocniejsze emocje.
3: Emocje i uczucia nie są złe. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. I my samych siebie, uczucia, emocje, to jest trudne, ale musimy się nauczyć przeżywać. I dla człowieka wierzącego na pewno jest łatwiej, bo my mamy tą świadomość, że to życie, które mamy tu, nie jest końcem. Bo cała nasza wiara opiera się w zasadzie na tym, od tego się zaczyna i na tym się kończy, że przed nami jest życie wieczne. Że nawet jeżeli tracimy kogoś, co często bywa największą tragedią człowieka, my mamy to przekonanie, że przed nami jest ta druga pełnia życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Że ci, którzy odchodzą, tracimy ich na pewien czas i znów się będziemy mogli z nimi połączyć. Natomiast zupełnie nie jest obcy płacz, smutek, trudności, kryzysy. My to mamy cały czas jakby obecne i widzimy to chociażby w Drodze Krzyżowej, w Męce Pana Jezusa. To zresztą symbol wiary, tak? Mamy Boga, który Jezusa Chrystusa, który jest ukrzyżowany. To jest cierpiący człowiek. Aczkolwiek dla nas to jednocześnie, co jest właśnie kluczowe do zrozumienia znaku krzyża, że to jest akt miłości i poświęcenia się, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy się życie oddaje za drugiego człowieka. Ja powiem szczerze, pamiętam taką chwilę, że miałem naprawdę okropny, paskudny dzień i tak wieczorem, taki sterany życiem, tak wieczorem sobie przyklęknąłem i tak patrząc na krzyż, tak marudziłem Panu Jezusowi, jak mi źle, niedobrze. I tak patrzę na tego Pana Jezusa, nie, to jednak tobie jest gorzej, to już nie będę więcej marudził. Ale pielgrzymka też jest dobrym momentem, miejscem i przestrzenią do zmierzenia się właśnie z bólem i cierpieniem. Bo idę i mnie boli. Bolą mnie nogi, boli mnie biodro, mam jakiś odcisk, niosę plecak, czy dziecko 15-kilogramowe jak Marcin na plecach, które jeszcze jęczy, coś tam jest głodne, nie chce mu się iść, to jest jedna rzecz. A tak wcześniej powiedzieliśmy o tych intencjach, z czym ludzie idą. Bardzo często ludzie idą na pielgrzymkę właśnie z jakimś bólem. I to nie chodzi mi o odcisk na nodze, ale to jest jakiś ból serca, jakaś bardzo trudna sytuacja, ktoś bardzo ciężko chory, okropnie ciężka sytuacja rodzinna, gdzieś jakieś poranione serca, stany życiowe i właśnie ludzie tu szukają wzmocnienia. I tego, żeby znaleźć tą siłę, tą wiarę, tą moc, która pomoże im przejść przez ten stan jakiejś rozpaczy, trudu, bólu, niepewności i chęć właśnie znalezienia siły w Bogu i w tych dobrych ludziach, którzy są na pielgrzymce. I jest ich bardzo właśnie tam dużo.
2: To jakie są intencje, to nie jest wielka tajemnica. Oczywiście są takie, które ludzie niosą w swoich sercach i się nimi nie dzielą, ale pielgrzymka w takim swoim stałym rytmie ma między innymi codzienną modlitwę różańcową i tam ludzie mogą się dzielić tym, w jakich intencjach właśnie chcą się dzisiaj modlić i o modlitwę, w jakich intencjach proszą tą pielgrzymkową wspólnotę. No i tak jak ksiądz Jan powiedział, to są sprawy rodzinne, to są bardzo często przewijają się kwestie nawrócenia osób bliskich, wyleczenia z chorób, z uzależnień, z różnych takich bardzo trudnych ludzkich doświadczeń i widać w tych intencjach powierzanych wspólnocie, że ludzie współcierpią po prostu. Ci, którzy, mąż alkoholik, żona idzie na pielgrzymkę i ona po prostu idzie, drepcze, pewnie ją bolą nogi, ale jeszcze bardziej boli ją to, że jej mąż się zmaga z takimi problemami, albo się nie zmaga, może się nie chce zmierzyć, tak? I to ona się mierzy i to ona ból tej sytuacji niesie. Więc to jest też takie, dla mnie jest to bardzo budujące, jak ludzie bardzo pokornie łapią się po prostu tego kawałka sukni, prawda? I wierzą, że tu, prawda, Pani, ja się o Ciebie otrę i wierzę, że mi to pomoże.
1: A czy w takiej pielgrzymce mogą iść osoby, które nie deklarują się jako członkowie Kościoła katolickiego, albo które mają do tego jakiś stosunek, powiedzmy, zdystansowany, ale właśnie ze względu na żonę, której bardzo zależy, tak po ludzku się zachowują, dobra, pójdę z tobą, żeby być po ludzku, jak przystało na męża, ale sam wiesz, co ja o tym myślę, a tam idzie klecha z przodu, tamne dewotki. To są określenia, które ksiądz zna pewnie i słyszał. No więc dlatego pytam, czy tacy ludzie, albo na przykład osoby uzależnione, mimo że, jakby to powiedzieć, nie kontynuują tego w czasie pielgrzymki, bo znam takich, że potrafili na te parę dni zakręcić kurek, czy oni też mogą pójść, czy to jest raczej, że tak powiem, goście wysokiego ryzyka, zbyt wysokiego, żeby ich zaprosić do Częstochowy?
3: Oni zawsze są. I to są takie dwie grupy. Jedną to są ta, można by tak powiedzieć, ta mniej groźna, to są ludzie młodzi, którzy mają wakacje i idą zobaczyć, idą sprawdzić, co to jest. Bo ksiądz ogłaszał w kościele, bo ksiądz namawiał w szkole, jeszcze gdzieś tam na lekcjach religii mówił, że coś takiego przez wakacje będzie, idą sprawdzić. Albo na przykład idą koledzy, koleżanki, którzy są gdzieś bliżej kościoła a pójdziemy, zobaczymy, poznamy nowych ludzi, będziemy spać pod namiotem, może będzie fajnie, może nie, traktują to jako przygodę. I szczerze powiedziawszy, ja z moimi znajomymi, jak sam byłem jeszcze nastolatkiem, To jak pierwszy raz szedłem, to na pewno nie była to żadna poważna intencja.
1: Aureola się nad księdzem nie unosiła.
3: Nie, absolutnie. W ogóle nie wyobrażałem siebie jako księdza i tak dalej. Po prostu poszedłem, bo koledzy idą, bo znajomi idą, bo mam wakacje. I tak to się zaczęło. Od takiego tak naprawdę po prostu pójścia. Natomiast wejdźmy teraz właśnie w tą głębię. Spotkałem ludzi na pielgrzymce, którzy poszli, nie deklarując się wcale jako ludzie gorliwie wierzący czy jako katolicy, ale dla nich to była droga. Bo myślę, że choć człowiek niekoniecznie będzie chrześcijaninem czy katolikiem, my wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, w sensie mamy tą głębię, mamy w sobie uczucia, emocje. My nie jesteśmy tylko zlepkiem mięśni, kości.
1: Atomów i energii.
3: Tak, atomów i energii. No bo każdy z nas czuje, ma uczucia, emocje i to w nas pracuje. Mamy pytania, zmagamy się z tym. Jest mnóstwo agnostyków, którzy szukają właśnie odpowiedzi i wyruszają właśnie w tą wyprawę, wiedząc, że na pielgrzymkę raczej jest mniejszy ten odsetek osób przypadkowych albo poszukujących. Większość zdecydowana to są ludzie, którzy wiedzą, po co tam są.
1: I takie metodyczne, trochę badawcze, naukowe podejście, bym powiedział.
3: I bardzo dobrze trafione, bo jednak tak, na pielgrzymkę też nie idą byle jacy księża, ponieważ to muszą iść księża, którzy czują tego ducha pielgrzymego, którzy fizycznie są w stanie przejść te kilkadziesiąt kilometrów dziennie i też przez cały dzień utrzymywać pozytywne morale w grupie, czyli siać cały czas dobrego ducha, bo to musi być. Nie może iść człowiek o jakiejś melancholijnej czy depresyjnej osobowości, po prostu wykończyłby wszystkich.
1: Tak, i to by wykończył nawet zambonę. Nie musi wychodzić na pielgrzymkę.
3: Więc osoby poszukujące Boga, sensu życia albo jakiejś głębi na pielgrzymce mogą to zdecydowanie odnaleźć. Bo tak jak na przykład mamy tutaj Marcina, to też musi być człowiek przekonany naprawdę i z wartościami głębokimi, którymi się idzie i dzieli. Bo to też jest czas rozmów i dla nas wszystkich ciągłego takiego poszukiwania i rozwijania się. Chociaż ja jestem księdzem i moim głównym zadaniem jest jakby na pielgrzymce też dawać, ubogacać, to każda pielgrzymka dla mnie osobiście jest też czasem, gdzie ja się sam ubogacam świadectwem ludzi, tego, czym oni się dzielą, jak oni przeżywają i często rozmów. Miałem na przykład też taką jedną rozmowę. Widzę dziewczynę, to już był któryś dzień pielgrzymki, idzie, już tak utyka na jedną nogę i tak ja mówię, nie zdradzę może imienia, ale widzę, no już idzie ci się bardzo ciężko, ta noga mocno doskwiera. Ona, no myślałem, że po prostu dzisiaj nie wstanę, że nie dam rady przyjść tutaj na ten punkt startowy dnia dzisiejszego, ale po prostu mam tak ważną intencję, że nieważne jak bardzo mi ta noga będzie boleć, ja dojdę. Ja dojdę. I ona powiedziała z takim przekonaniem, chociaż mieliśmy chyba jeszcze dwa dni przed sobą, że ona już wyglądała źle, ale w jej głosie, w jej oczach widać było, że ta słabość i ból tej nogi dla niej ma marginalne znaczenie, bo ona ma tak ważną sprawę, którą chce donieść na Jasną Górę, że ten ból nie jest dla niej przeszkodą. Ja wiedziałem, że ona dojdzie i dotarła do samego końca.
1: No to może zadam takie pytanie, brzmiące jak z pierwszej strony tabloidu. Czy zdarzyło się, że w czasie takiej pielgrzymki, w zasadzie drogi, tak to nazwijmy, to też górnolotnie i symbolicznie zabrzmi, ktoś się nawrócił albo przynajmniej coś w nim poruszyło tę strunę, taki duchowy rezonans, tak bym to nazwał?
3: Myślę, że na pewno. Raz, że pielgrzymka dla mnie to były zawsze takie najlepsze rekolekcje. I to z całą pewnością pomogło mi też rozeznać, czy ja chcę moje życie ukierunkować właśnie na drogę taką duchową, żeby bardziej w to wejść.
1: Żeby zostać księdzem.
3: Tak, ja zresztą szedłem do seminarium w ogóle też po to, żeby to sprawdzić. Nie wiedziałem, czy na pewno nim zostanę. Po prostu poszedłem, spróbujemy, zobaczymy, co z tego będzie. Nie?
1: Poważny ksiądz liczył się z tym, że może nie dotrwać do święceń. Ja na przykład mam paru kolegów, którzy gdzieś tam na trzecim roku seminarium wybrali inną drogę. Dzisiaj mają rodzinę, to za sprawą kobiety oczywiście, prawie jak w raju.
3: Nam to nawet moderatorzy mówili, słuchajcie chłopaki, przez pierwsze 3 lata nie nosi się sutany, tak jak w nowicjacie na przykład w zakonie, że tam bardzo szybko są obuczyny, ale właśnie na te pierwsze lata seminaryjne po to są. Rozeznaj, rozpoznaj, doświadcz, czy to jest dla ciebie, bo to życie nie jest łatwe, jest bardzo specyficzne, czego myślę nie trzeba tłumaczyć, że życie księdza jest no bardzo specyficznym sposobem życia i żebyście wiedzieli, na co się piszecie. No tak jak w małżeństwie, prawda? Trzeba dobrze się poznać nawzajem, bo zamierzasz spędzić z tą osobą życie, mieszkać pod jednym dachem, posiadać dzieci, więc naprawdę trzeba dobrą decyzję podjąć i nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś rezygnuje. Ja przez pierwsze lata to co roku się zastanawiałem, wracać, nie wracać, pójdę, nie pójdę, zobaczymy, ale jakby właśnie człowiek idzie, odkrywa i jakby co roku miałem więcej powodów, żeby wrócić, niż żeby nie wracać. I na pielgrzymce znam mnóstwo osób, które niesamowicie jakby się też ukształtowały pod wpływem pielgrzymki, które co roku latami wracają na pielgrzymkę i też gdzieś na pielgrzymce odkryły drogę swojego powołania, na przykład zostali ratownikami medycznymi. Zaczynali od jakiejś takiej pomocy wśród pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy zawsze towarzyszą pielgrzymce. Na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, a dzisiaj sami są ratownikami medycznymi i biorą urlop, coś jedna z najcenniejszych w roku człowieka pracującego urlop. Potrafią poświęcić tydzień swojego urlopu, nie po to, żeby pojechać, nie wiem, do Egiptu czy na Hawaje, ale są na pielgrzymce i służą ludziom, bo doświadczyli tego wcześniej, a teraz sami dają.
1: Tak ładnie ksiądz powiedział, że się trochę wahał po wakacjach, czy wrócić w październiku, czy nie wrócić, a czy w seminarium obowiązuje tak trochę strawestowane powiedzenie, widziały gały co brały i że jeżeli już zdecydowałeś się na święcenia, to później nie marudź.
3: Taki moment jest na 5. roku, czyli de facto po 5 latach przychodzi czas na podjęcie konkretnej decyzji. To są święcenia diakonatu, czyli pierwszy stopień święceń i tu już trzeba mieć konkretną decyzję. Ja pamiętam, że wtedy największy był taki popłoch. Największej też chłopaków, kolegów zrezygnowało, no bo tu już przychodzi odpowiedzialność. Tu już, tak jak pan powiedział, nie ma, że jestem nieświadomy, nie ma, że nie wiedziałem. 5 lat tutaj spędziłem mojego życia, to nie jest mało. I to były studia, to była formacja, to był szereg rozmów, myśli i wiesz, na co się decydujesz. I później już nie ma, to jest tak, jak myślę, z małżeństwem. Wskakujesz na głęboką wodę i tu już później nie ma oglądania się wstecz.
1: Ja nie wiedziałem albo nie myślałem, że tak będzie.
3: A nawet jeżeli nie wiem, co będzie przede mną, to już nie ma oglądania się wstecz. No bo jeżeli jakiś żeglarz wypływa w morze, a ciągle będzie patrzył się w stronę portu, no to gdzie on dopłynie? Nigdzie. Albo jeżeli, no Marcin, gdybyś ty się oglądał za dziewczynami, to twoja żona bardzo szybko by cię pewnie uporządkowała z powrotem.
1: No chyba, że wiadomo, że nie byłby tak piękny jak jego żona.
3: No jasna sprawa. Nie, to poza tym, jeżeli człowiek chce dojść na szczyt, no to musi iść po jednej ścieżce, bo jak będzie chciał iść tutaj na łąkę, iść tu między drzewa, no to on w życiu nie dojdzie na ten szczyt. Jeżeli ja obieram jedną ścieżkę, to muszę nią iść. Jeżeli chcę gdzieś zaciągnąć mój wózek, to nie mogę po drodze się rozglądać, brać taczki, brać czegoś tam, tylko ciągnę ten mój wózek, który obrałem i wtedy to się uda. Bo no nie da się być mistrzem we wszystkim. A jeżeli ja obiorę jedną dyscyplinę i zacznę tutaj budować mistrzostwo, to mam największą szansę, że to mi się uda. No i tak też jest w życiu księdza, myślę. Chcesz być mistrzem, no to trzeba iść za mistrzem, którego mamy, to jest Pan Jezus dla nas.
1: To pozwolę sobie teraz na pytanie bardzo osobiste. Marcina, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jeżeli możesz, oczywiście, bo nie będę przecież nalegał. Jakie były intencje twojej wyprawy z całą rodziną? Czy to ty wymyśliłeś jako głowa rodziny, zawodowy dowódca, harcerz, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej? Czy to było razem, kiedyś przez przypadek? Może żona coś wspomniała, ty podjąłeś. Jak ten proces wyglądał w waszym przypadku?
2: No w tym roku to ja namawiałem żonę, żebyśmy szli całość, to już wspominaliśmy wcześniej, Głuchołazy wyszły w tym roku po raz pierwszy, czyli mieliśmy 8 dni marszu w pielgrzymce od soboty do soboty, 200 km z hakiem. Bardzo chciałem iść rodzinnie, dlatego że wcześniej przez kilka lat chodziłem z głupczycami, a grupa głupczycka ma na pielgrzymce wśród księży przynajmniej taką opinię, że jest grupa bardzo rodzinna i faktycznie tam w zeszłym roku liczyłem, to 1/4 pielgrzymów, czy może nawet ponad 1/4, w pierwszy dzień to było około 200 osób wyszło z głupczyc, to były dzieciaki, czyli 50 dzieci, małych, malutkich, w wózkach, prawda, na rękach, takich szkolnych, młodzież taka, powiedzmy, 8 klasa. Więc tamto pielgrzymowanie z dzieciakami jest czymś normalnym, takim zakorzenionym, nikogo to nie dziwi, że idą rodziny z dziećmi, nawet wielodzietne. I tak sobie pomyślałem, że to jest świetna sprawa, żeby dawać świadectwo. To przepraszam, może trochę niepokornie brzmi, ale ja sobie taką misję małą wziąłem, żeby pokazać ludziom, że można, że rodzina nie jest przeszkodą. Ona owszem, ktoś powie, no księdzu siedzie łatwiej, prawda, idzie tam z mikrofonem, ponawija. Wiem, że to nie jest łatwe, o tym też mówiliśmy na pielgrzymce, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda, z perspektywy księdza możemy myśleć, o, tam rodzina, jak fajnie, prawda, jest do kogo otworzyć gębę, a z perspektywy

0: Nie musimy wchodzić na Mount Everest bez tlenu zimą. Możemy podejmować mniejsze wyzwania i dzięki temu no, uczyć się pokory. Pokora jest matką wszystkich cnót. Tak to chyba było. A jak nie ma pokory, jest pycha, no to wszystko inne się też wali i pycha jest po prostu takim zalążkiem, zaczątkiem zgnilizny, która się w ludzkim życiu, ciele, umyśle może plenić. Bardzo się cieszę tym, to ksiądz Jan wspomniał, że byli pielgrzymi, którzy chcieli nam pomagać. Oczywiście ich było mnóstwo, że nasze dziewczyny gdzieś tam były zagospodarowane, że one mogły iść z mikrofonem, że mogły śpiewać, że mogły, no były taką radością też dla grupy. Nawet samo to, że dziewczyny nasze starsze już po przyjściu na nocleg kładły się na karimatach i czytały książki. I dla ludzi to było fenomenalne. Mówią, dzieci czytające książki, ale z drugiej strony, jakie to jest proste. Czym my się zachwycamy? My się zachwycamy najprostszymi sprawami, tak jak spędzenie wspólnie w gronie rodziny czasu na pielgrzymce jest naprawdę chyba najwymagającą, ale najprostszą formą i formacji, i budowania relacji między sobą, i dawania przykładu przez rodziców dzieciom. Tak tutaj takie właśnie oddziaływanie na grupę i pokazywanie, że rodzina nie jest przeszkodą nawet do tego, że można iść na Jasną Górę 200 kilometrów, no bo ludzie często myślą, moje pokolenie, no przecież tak jest, że kalkuluje, a jeszcze nie wezmę ślubu, a jeszcze, prawda, nie, jeszcze nie dzieci, bo jeszcze za wcześnie, a jeszcze dom zbuduję, a kredyt spłacę, a lepsza praca.
1: Trochę popodróżujemy po świecie.
0: Tak, wyszalejemy się, ja tego nie wyśmiewam. Tylko wróćmy te kilkanaście zdań wcześniej, mówiliśmy o lęku. No nie bójcie się, zróbcie krok do przodu, załóżcie rodzinę, miejcie dzieci, niech to życie toczy się dalej, a z dziećmi też ono jest możliwe. To nie znaczy, że jak pojawią się dzieci, to jesteśmy uwiązani do zlewozmywaka i pieluch. No, absolutnie nie. To też jest życie, ono jest inne, ono jest wymagające, ale jest piękne. No przyznam szczerze, ja nie lubię podróżować sam. Nawet jak gdzieś tam czasem jest pomysł z żoną, a pojedźmy gdzieś sami, no lubimy czasem wyskoczyć na przykład w góry sami. Ale mi jest zawsze żal tej okazji wychowawczej, że ja mógłbym przy tej okazji pokazać moim dzieciom, prawda, jakiś nowy szlak, jakąś wiedzą się podzielić, a jakie tam góry mamy, jakie pasma. Szkoda mi tej okazji, że coś, co już sam poznałem, sam przeżyłem, mógłbym się tym podzielić z osobami mi najbliższymi, czyli z moimi dziećmi, a nie zrobiłbym tego z jakichś takich egoistycznych pobudek. No tak już mam.
1: To wrócę jeszcze do księdza Jana. Czy taka pielgrzymka jest okazją do pogadania? I to nie takiego z pozycji duszpasterza, czyli przewodnika tej grupy, ale po prostu no, ktoś ma do księdza zaufania. Jest to zawód zaufania publicznego. Tak to nazwę oficjalnie. I myślę, że wielu ludzi coś gryzie. I wtedy, gdy się tak idzie, tym spacerkiem, czasami ksiądz nie zawsze idzie chyba tam w tej kolumnie na czele, ktoś podejdzie i powie, czy mogę trochę z księdzem pogadać? Bo zaraz bliską duszę, tak to się chyba nawet elegancko w języku polskim nazywa. No i ksiądz co wtedy? Nie, przepraszam, bo ja tu muszę z mikrofonem, z megafonem komandir tego przedsięwzięcia, czy właśnie, dobra, chodź pogadamy.
2: Gdybyśmy byli tutaj teraz na wizji albo w telewizji, a nie z mikrofonem, i moglibyśmy zobaczyć księdza na pielgrzymce, to myślę, że przełamalibyśmy ogromnie dużo schematów i stereotypów. Albo gdybym mógł teraz tu pokazać kilka zdjęć z pielgrzymki, jak na przykład ja sam leżę gdzieś tam w trawie, po prostu wyciągnięty jak żubr w krzakach, nie? Gdzieś tam zmęczony po jakimś godzinnym marszu, z sutaną wiszącą, suszącą się na płocie, w krótkich spodenkach, to dla wielu byłby w ogóle szok, że ksiądz może tak wyglądać. Albo ksiądz, który idzie i nie wiem, polewa się butelką wody, bo jest gorąc, i ksiądz, który wylewa sobie na głowę wodę mineralną, nie? To kolejny szok. Ale ludzie właśnie, mając te przełamane schematy, widzą, kurczę, czyli ten gościu, który przed chwilą powiedział taką, mam nadzieję, że ludzie tak to odebrali, mądrą konferencję, że wyjaśniał nam na przykład jakieś problemy, bo też na przykład mieliśmy o sensie przeżywania cierpienia w piątek, na przykład jest taki typowo dla chrześcijan też dniem właśnie postnym, pokutnym, i wyjaśnialiśmy sobie właśnie te trudne tematy takie życia, bo tego też nie unikamy, jest i czas na radość, i czas na naprawdę takie głębokie rozważania. A później widać na przerwie tego samego księdza, który podchodzi, stoi ze mną w kolejce po kawę, albo Marcin na przykład, siedzimy gdzieś tam też, by postój w lesie, Marcin wyciąga jak rasowy harcerz, kuchenkę gazową z plecaka. Chce ksiądz kawę? Mówię, no pewnie. I wyciągam od razu kubek z kawą, gdzieś tam dolewamy wodę, bo to postój krótki, żeby dało się wypić tą gorącą kawę. Idziemy później z tymi kubkami.

0: są kawą. I to samo skłania do takiej bliskości, do otwartości i do dzielenia się właśnie wszystkim. I to jest piękne. Co więcej, Marcin też powiedział wcześniej, że mieliśmy grupę łączoną. Mi też na tym zależało, żebyśmy nie tylko szli jako głuchołazy, ale łącząc się z Paczkowem i z Nysą, z werbistami, szło nas w grupie trzech duchownych księży. Dołączali też jeszcze na poszczególne odcinki, bo nie wszyscy mogli akurat uczestniczyć w pielgrzymce, ale to dawało czas, że na przykład, powiedzmy sobie, ojciec Franciszek prowadził różaniec, a w tym czasie ktoś na przykład przy księdza, mam taką osobistą sprawę, czy moglibyśmy iść na tył grupy i pogadać? Ja mówię, jasne. I właśnie tył grupy zawsze jest taką przestrzenią na jakąś pogaduchę, na rozmowę, coś cię trapi, czy pielgrzym z pielgrzymem chce sobie porozmawiać, to jakby właśnie ten ogon grupy to jest takie miejsce, że nie przeszkadzasz, jeżeli jest, mamy jakiś program, na przykład, nie wiem, różaniec, konferencja tematyczna, albo są prowadzone śpiewy, no to źle się śpiewa, jak ktoś ci za uchem rozmawia, prawda? A z tyłu grupy jest właśnie taka przestrzeń. Czy na przykład, bo też tak się zdarza, że ludzie proszą o spowiedź, że to jest w ogóle to takie przestrzeń sakrum naszego sumienia, prawda? To takie najświętsze tabernakulum naszego serca, gdzie człowiek się otwiera przed Bogiem i księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi i też jest na to przestrzeń w drodze. I to jest też inaczej niż w kościele, w konfesjonale, gdzie ktoś może czuć oddech następnej osoby, presję czasu, czy świadomość, że ksiądz za chwilę musi mszę odprawiać. A tutaj mamy 5 kilometrów przed nami, więc mamy godzinę czasu na spokojną rozmowę i ten komfort. A jeszcze do tego dodamy jakieś piękne okoliczności przyrody, które sprzyjają, świeże powietrze, świeża myśl. Człowiek idzie, więc się dotlenia automatycznie. I to jest naprawdę taki wyjątkowy czas, który jest dla wszystkich i szczególnie właśnie też dla osób, które chcą wejść w siebie. I tutaj właśnie znowu możemy się odnieść nie tylko do osób takich typowo, powiedzmy sobie, takich mocnych, rasowych katoli, ludzi wierzących, ale to jest też świetny czas właśnie dla człowieka, który może boi się w takiej rzeczywistości codziennej iść do kościoła, zagadać księdza, a na pielgrzymce widzi gościa, który biega, skacze, tańczy, śpiewa, leży na trawie, pije kawkę sobie z harcerzami i to jest człowiek, do którego się nie boję podejść, bo on dał mi się poznać, bo cały czas nawija do tego mikrofonu, więc ja już mogłem zbudować sobie pozytywny obraz i nie boję się iść, otworzyć i mam przy księdza takie sprawy, albo bracie, czy tam właśnie, tak jak to redaktor wcześniej mówił, po imieniu nawet, taką sprawę, nie? Czy możemy porozmawiać? Oczywiście, po to tu jesteśmy.
1: A to jest chyba dobra też chwila, żeby osoby poszukujące, albo które nie mają do końca przekonania, czy które kiedyś zwątpiły, bo ktoś im zrobił krzywdę, albo w jakiś sposób zawiódł. Nawet mógł to być duchowny. Kiedyś arcybiskup Nosol na jakieś tam spostrzeżenia, że ksiądz zrobił tamto, siamto, wam to odpowiedział bardzo trzeźwo i spokojnie. Tacy są księża, jacy my. Tu, mieszkańcy tego regionu. Więc dlatego myślę, że chyba takie osoby, to jest takie określenie właśnie bardzo szerokie, poszukujące, też mogą wtedy chyba zupełnie w innej sytuacji podejść do tego księdza, bo to jest jakby trochę, w cudzysłowie, inny ksiądz. On nie jest taki na posterunku, na służbie oficjalnie, tylko właśnie tak bardziej na luzie i można w zupełnie innej sytuacji, takiej otoczce psychologicznej, inaczej z nim porozmawiać.
0: Tak, zawsze ma znaczenie, jak jest coś, na przykład lekcja w klasie, a lekcja w terenie. Mamy teorię żeglarstwa, a zapakować gościa na żaglówkę, niech poczuje przechył, wiatr, wodę, bujanie, prawda? To też jest tak inaczej, jak jesteśmy w tej rzeczywistości parafialnej, gdzie zazwyczaj widzimy księdza właśnie na służbowo, czyli w albie, w ornacie, za ołtarzem.
1: Wtedy proszę księdza, to już troszkę usztywnia rozmowę.
0: No albo też no, wymuszają pewne, wiadomo, konwenanse, sytuacje, czy to będzie kancelaria. No nie każdy ma też jakąś taką łatwość, czy otwartość podejść do księdza i też w rzeczywistości takiej codziennej trudno jest złapać tak w ogóle księdza. No tak szczerze powiedziawszy, to ja rano wstaję i albo mam mszę rano czy wieczorem, później biegnę do szkoły, mam tam lekcje religii, wracam z tej szkoły, albo właśnie jest kancelaria, gdzie też nie ma za bardzo czasu na takie pogaduszki, bo tu ktoś przychodzi, chce ochrzcić dziecko, tu ktoś ślub jakiś chce załatwić, tu komuś zmarł ktoś bliski i sprawy pogrzebowe musimy załatwić, więc no, nie ma czasu na jakąś taką swobodną rozmowę I ja, jak znajomi nawet proszą mnie przyjeść gdzieś tam, nie wiem, na grilla czy coś, na kawkę pogadamy, to przyznam szczerze, nie jest mi łatwo znaleźć taki czas wolny. Więc to chrześcijaństwo w drodze, ta pielgrzymka jest najlepszym albo jednym z najlepszych czasów czy miejsc, przestrzeni, gdzie jeżeli ktoś chce poznać bliżej właśnie księdza od takiej prostej strony, można powiedzieć, to też jest chyba jeden z najlepszych okazji. I nie tylko do księdza, ale w ogóle spotkań z drugim człowiekiem, co jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, no bo my nie jesteśmy samotnymi wyspami, jak to przed chwilą Marcin fajnie powiedział, że jednak człowiekowi źle jest w samotności i dlatego na pielgrzymce jest obowiązek wręcz pielgrzymowania w grupie. Nie można chodzić samemu, musisz iść w grupie i to jest jedna z zasad pielgrzymki, bardzo mądra. Bo właśnie to jest znowu ta pokora, o której bardzo fajnie przed chwilą powiedział Marcin. Bo człowiek pyszny uważa, że on już wszystko wie, on wszystko wie najlepiej, on wszystko ma, on jest najważniejszy, najmądrzejszy. A w tej pokorze, przyjmując ten dar też tego schematu, można powiedzieć, czy formy pielgrzymki, jest niesamowicie ubogacający dla tego, kto chce dać się ubogacić.
1: Użył ksiądz określenia chrześcijaństwo w drodze. Tak sobie od razu pomyślałem o nas jako ludziach. Homo viator.
0: Bardzo lubię to określenie. Cały czas się czuję właśnie takim homo viator, bo my tą zmienność i tą naszą drogę odczuwamy. Patrząc w lustro, widząc, że coraz mniej włosów, albo że zmieniają kolor, coraz więcej tych siwych włosów.
1: To znaczy, że droga już za nami kawałek przebyta.
0: Tak, że już przebyliśmy. Ja już chociażby też 10 rok, uczę w szkole 10 rok kapłaństwa i też myślę sobie, kiedy to przeleciało. Ale z drugiej strony jakby widzę, jaki ja już plecak doświadczeń mam wyładowany. I jak ja się tym cieszę teraz, bo z jednej strony, no wiadomo, człowiek nie ma tam 20 lat, ale z drugiej strony mam pełen plecak doświadczeń i teraz jak ludzie chociażby przychodzą do mnie z różnymi sprawami, ja wiem, gdzie, w jakiej kieszeni mam jakie doświadczenie, czy jaką myśl, którą ja się mogę podzielić i poczęstować. Co więcej, będąc w drodze, ona ciągle nas zaskakuje, a jednocześnie, co jest piękne, znowuż wrócimy do tego naszego chrześcijaństwa i do tego pielgrzymowania, my mamy cel, my zmierzamy do konkretnego celu i to też daje bardzo duży pokój serca, że ja nie czuję się na tym świecie właśnie jak taki rozbitek na morzu, który dryfuje i nie wie, co ze mną będzie. Ale ja mam konkretny cel. Ja mogę płynąć, mnie nie ogranicza. Ja mogę płynąć łupinką, ja mogę płynąć żaglowcem, mogę pływać na tankowcu, mogę pływać szybką motorówką. Tutaj chrześcijaństwo jest naprawdę, człowiek ma bardzo dużą dowolność. Mogę być księdzem, mogę być ojcem rodziny, mogę mieć piątkę dzieci, mogę mieć jedno dziecko, mogę nie mieć dzieci, mogę być inżynierem, mogę jeździć ciągnikiem, mogę być sprzątaczką, mogę być bezrobotnym. Ale ja wiem, dokąd moje życie zmierza, kogo ja na końcu tej mojej życiowej pielgrzymki, tej mojej drogi spotkam. I droga też jest różna. Czasami idzie się przez ciemny las i nawet jest taki psalm, choćbym przechodził przez ciemną dolinę. Mamy w życiu przecież różne wzloty i upadki. Przechodzimy przez góry, przez doliny. Czasami mamy tą przyjemność poleżeć sobie na plaży, na słońcu, posłuchać szumu morza. Ale to jest cały czas droga. Człowiek się nie zatrzymuje, ciągle idziemy dalej. Każdy rok, każdy dzień, nowe wyzwania, wszystko co przed nami, co za nami, tworzy człowieka i nas. To, co się wokół nas dzieje, to nas tworzy i tym jesteśmy, co przeżyliśmy, co przeżywamy.
1: No to pielgrzymka jest doskonałym momentem, żeby to przeżycie tak dobitnie bardziej przejść. Marcin, masz zamiar jeszcze kiedyś iść z całą rodziną na taką pielgrzymkę? Czy to już ta próba odbyta? Wiesz, że byłeś, wróciłeś, zwyciężyłeś.
2: Chyba nie mam wyjścia. Moje dziewczyny naprawdę lubią chodzić. Robiliśmy nabór do drużyn harcerskich w zeszłym tygodniu i pani wicedyrektor jednej ze szkół wspominała, jak w zeszłym roku jej mąż usłyszał moją rozmowę z córkami na pielgrzymce naszej parafialnej do Barda. Ja tam tłumaczyłem dziewczynom dziewczyny, ale jak chcecie iść na Jasną Górę, to musicie dojść do Barda. Także moje dziewczyny, one sobie myślę nie wyobrażają wakacji. Proszę mi uwierzyć, ja ich nie zmuszam. Oczywiście, one chrześcijaństwo przeżywają na swój sposób 8-10-latki. Trudno oczekiwać, żeby taki dzieciak miał wiarę na poziomie 40-latka, chociaż czasem moglibyśmy się zaskoczyć. Ale tak sobie przypomniałem, co mi moja Rozalka 8-letnia powiedziała, drugiego dnia, kiedy szliśmy na nocleg do łącznika. Miała 7 kilometrów jeszcze do celu. Ja dostałem informację, że moja siostra jedzie samochodem i może wziąć starsze dziewczyny do auta. I mówię: Rozalka, chcesz jechać? Ona tak myśli, mówi: nie, dojdę, będzie większa satysfakcja. A mogła sobie odpuścić, prawda? Więc to... No, ja też mam ten taki wentyl gdzieś tam bezpieczeństwa z tyłu głowy, żeby nie przeholować, no bo jaka byłaby sztuka zajechać dzieci takim wyzwaniem, a właśnie cała radość polega na tym, że to one chcą iść, także odpowiadając na pytanie, myślę, że w przyszłym roku nie mam innego wyjścia, jak iść z nimi, no też mam nadzieję, że głuchołazianie będą chcieli pielgrzymować nadal ze swojego miejsca zamieszkania.
1: Dziewczyny zapytały, to ta w przyszłym roku idziemy też?
2: No jeszcze nie pytały, ale to pewnie dlatego, że to jest oczywiste.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. To na koniec zrobimy taką klamrę dramaturgiczną, jak w dobrej sztuce teatralnej. Proszę cię, przedstaw gościa, żebym ja czegoś nie przekręcił.
2: Naszym gościem był ksiądz Jan Pander, wikary w parafii świętego Wawrzyńca w Głuchołazach.
1: Bardzo księdzu dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze o takich niuansach życia, także duchowego, ale takiego ziemskiego po prostu, no bo z tego się składa głównie nasza obecność tutaj, porozmawiamy.
0: Naturalnie. Ja również bardzo dziękuję za tą przemiłą rozmowę i możliwość podzielenia się tym pięknym doświadczeniem pielgrzymki, która tak naprawdę jest, no... niczym innym jak właśnie częścią życia człowieka, czyli i tym, co duchowe, i tym, co totalnie cielesne, czyli wszystko, można powiedzieć, całe życie w pigułce.
1: A razem z nami był Marcin Żukowski, harcerz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, instruktor, mąż żonie, ojciec dzieciom. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: W razie wątpliwości, pytań albo polemiki proszę do mnie napisać, jak zawsze adres poczty radiowej niezmiennie krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
3: Przy rodzinnym stole.